0: uwagę. Usłyszał nasz reporter Mateusz Kasiak od policjantów i ratowników.
1: Niestety wciąż najwięcej wypadków jest po alkoholu, mówi mi Anna Kamola z lubelskiej policji.
2: Które dotyczą pływania po spożyciu alkoholu, na przykład łodziami motorowymi.
1: Są też kłótnie i spięcia, dodaje Patryk Michałowski z patrolu wodnego.
3: Najczęściej awarie łodzi. Pomagamy, żeby bezpiecznie dopłynęli, łódź scholować, dopłynąć do brzegu.
1: Służby przypominają, że w razie potrzeby po patrol można też zadzwonić pod numer alarmowy 112 Lublin. Mateusz Kasiak, Radio Z.
0: W zeszłym roku utonęło w Polsce niemal 300 osób. Wyjątkowo pracowity, długi weekend dla ratowników górskich. Aż 52 osoby wymagały pomocy toprowców, których wzywano głównie do zasłabnięć urazów i problemów z wydostaniem się z trudnego terenu. Medyczny śmigłowiec latał i transportował rannych do szpitali kilkanaście razy. Wczoraj nad ranem mimo reanimacji zmarł turysta, który zasłabł na szlaku w rejonie Morskiego Oka. Politycy będą musieli wypić piwo, którego sami sobie nawarzyli. Pomysł na nocną prohibicję w całym kraju wcale nie jest taki pewny. Na przeszkodzie stanęły tarcia w koalicji. I to mimo twardej deklaracji wiceszefowej Komisji Zdrowia o ponadpolitycznej zgodzie. Wygląda więc na to, że wrzesień będzie też czasem bardzo trudnych rozmów. O szczegółach reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
4: Wszystko wskazuje na to, że słowa posłanki Polski 2050 były mocno na wyrost, bo w obozie władzy trudno o potwierdzenie tej ponadpolitycznej zgody na odgórny, nocny zakaz sprzedaży alkoholu. Koalicja Obywatelska zastrzega, dopiero będziemy dyskutować. Marek Sawicki z PSL-u wręcz dobitnie, właściwie sugeruje brak zgody.
5: Przecież mamy samorządy i samorządy mają pełne prawa do tego, żeby decydować. Nie odbieramy im tego prawa.
4: Polityczne rozmowy, zapewne niełatwe w tej sprawie, będą po parlamentarnych wakacjach.
0: Oprócz zakazu nocnej sprzedaży, poselski projekt przewiduje też zakaz reklamy i promocji alkoholu, także trunków 0%. Największy szpital w Częstochowie ma plan, jak wyjść z długów. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, czyli popularna parkitka, od lat zmaga się z zadłużeniem i komornikami. Placówka miała czas do soboty na przygotowanie programu naprawczego i, jak ustalił reporter Radia Z Szymon Kastelik, dokument został przesłany.
6: Plan zakłada spore cięcia kosztów i trafi już do NFZ-u oraz władz województwa, które muszą go zatwierdzić. Rzeczniczka szpitala Angelika Kawecka zapewnia, że pacjenci nie muszą obawiać się ograniczenia zabiegów ani wizyt.
7: Przede wszystkim nie kosztem pacjenta, przede wszystkim nie kosztem świadczenia usług medycznych.
6: Cięcia mają dotyczyć głównie administracji, usług zewnętrznych i na przykład sprzątania. Szczegóły, na czym dokładnie szpital zaoszczędzi, będą znane po zatwierdzeniu planu. Częstochowa, Szymon Kastelik, Radio Z.
0: Zadłużenie parkitki wynosi 170 milionów złotych. Jest finał prokuratorskiego śledztwa w sprawie zarejestrowanego w Krakowie Towarzystwa Pomocy Dzieciom imienia Marii Konopnickiej. Prezes stowarzyszenia i dwoje jego współpracowników usłyszeli zarzuty oszustwa i prania pieniędzy. Według prokuratury wyłudzili od darczyńców 3 miliony złotych na rzekome wsparcie chorych dzieci. Jak działali oszuści, wyjaśni reporter Radia Z Przemek Taranek.
8: Towarzystwo przez 9 lat prowadziło w całej Polsce zbiórki datków do puszek na chore dzieci. Śledztwo zostało wszczęte 3 lata temu po zawiadomieniu złożonym przez jednego z dziennikarzy, mówi prokurator Mariusz Boroń.
9: Zauważył, iż na puszkach widnieją wizerunki dzieci, które są w ogólnie dostępnej bazie internetowej.
8: O, śledczy zatrzymali w tej sprawie prezesa Bartosza S., który też jest dziennikarzem, i dwoje jego współpracowników. Prawie 3 miliony złotych wydali na swoje potrzeby. Podejrzani nie przyznają się do winy, zostali tymczasowo aresztowani. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
0: Oszustom grozi do 10 lat więzienia. Rusza kolejna fala remontów za pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy. 500 szkół i przedszkoli w Polsce przeszło już termomodernizację. Kolejne 500 placówek czeka tu wkrótce. Ministra klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska podkreśla, że to realne oszczędności dla samorządów, ale też zapewnienie komfortu uczniom i nauczycielom.
10: Bo to jest nie tylko zapewnienie ciepła w tych szkołach, w klasach, oddziałach, ale także zapewnienie chłodu dzieciom w upalne dni. Rolety przeciwsłoneczne, styropian na ścianie sprawia, że tego typu obiekty dużo wolniej się nagrzewają.
0: Rząd na cały program wyda z unijnych środków ponad 2 miliardy złotych. W Gdyni kontrowersje wokół koncertu z okazji setnych urodzin miasta. Urzędnicy zaprosili Sanach, której będą mogły jednak posłuchać jedynie osoby posiadające kartę mieszkańca. Problem w tym, że jak wskazują radni opozycji, mają jedynie 40% Gdynian. Ze szczegółami reporter Radia Z Maciej Bąk.
11: Kiedy władze Gdyni ogłaszały te informacje, liczyły, że dla ludzi będzie to miła niespodzianka. Szybko jednak okazało się, że identyfikowanie tego, czy ktoś jest z Gdyni tylko i wyłącznie na podstawie karty mieszkańca, wyklucza z koncertu ponad połowę osób. Tym bardziej, że występ już za tydzień, a na wyrobienie tego dokumentu czeka się minimum miesiąc. Co prawda każdy posiadacz karty może wziąć ze sobą jedną osobę towarzyszącą, ale to nie rozwiązuje wszystkich problemów. Radni opozycji proponują, by na występ w Sanach wpuszczać również na podstawie deklaracji podatkowej. Gdynia, Maciej Bąk, Radio Z.
0: Gdynia swoje setne urodziny obchodziła w lutym. Przez cały rok organizuje jednak imprezy.
12: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Radio Z przedstawia
1: Wojciech Chmielarz i Jakub Ćwiek. Niech to usłyszą. Jarek Błaszkowicz wpuszcza ich do swojego mieszkania. W środku unoszą się drobinki kurzu. Na wieszakach wiszą skórzane kurtki, a także, o dziwo, jeden różowy płaszcz przeciwdeszczowy. Trudno powiedzieć, skąd się tu wziął. Ściany zdobią oprawione w ramki bilety z koncertów zagranicznych heavy metalowych zespołów. Widać, że mieszka tutaj stary kawaler, ale równocześnie wnętrze jest zaskakująco czyste. Edyta nie może się odpędzić od myśli, że gdyby na miejscu dziennikarza znalazł się Łukasz, to wnętrze tonęłoby w puszkach po słodkich napojach i kartonach od pizzy. Błaszkowicz idzie do kuchni. Edyta patrzy pytająco na Artura, ten wzrusza ramionami. Ruszają za dziennikarzem. Wnętrze kuchni jest jasne. Na półce stoją książki kucharskie z przepisami na dania wegańskie. Dziennikarz zauważa zaskoczenie Edyty.
2: To moje dziewczyny. Ona się wyprowadziła, książki zostały. I w sumie teraz z nich korzystam. Kto by pomyślał, że tyle rzeczy można zrobić z fasoli? No dobra, ale lepiej powiedzcie, co moi sąsiedzi mają wspólnego z zaginięciem tej piosenkarki?
3: Pańscy sąsiedzi?
2: Bocikowscy. Strasznie wkurzający emeryci. Bo on robił FSB, a potem...
3: Nie chodzi nam o pańskich sąsiadów.
2: Przecież... Ale czekajcie. Oni się nazywają Zegarek, a nie Bucikowscy.
3: Rodzina zamordowana w wiosce pod Warszawą w 1995 roku. Kontaktowali się z panem tuż przed swoją śmiercią. Bucikowski twierdził, że ma jakiś mocny materiał, którym chce się z panem podzielić. Ale nigdy się pan z nim nie spotkał. Jesteśmy ciekawi, dlaczego.
2: Już nie pamiętam. Jest tak, jak wam mówiłem, nie ma o czym gadać.
3: Dlaczego?
2: Bo jak mówiłaś, nie spotkałem się z nim.
3: Ale dlaczego? Ktoś pana zastraszał? Dostał pan jakąś wiadomość od grup przestępczych? Od Pruszkowa? Wołomina?
2: Nie rozpędzaj się tak. Po prostu nie miałem czasu.
0: Edyta czuje, że ten starszy mężczyzna nie traktuje ich poważnie. Już ma mu wygarnąć, ale wtedy Artur kładzie dłoni na jej ramieniu w uspokajającym geście.
4: Czyli dostaje pan kontakt od człowieka, który ma dla pana rewelacyjny materiał, ale nie jedzie się pan z nim spotkać, bo nie ma pan czasu.
2: Słuchaj, ile miałeś lat w 95?
4: Kilka.
2: Czyli w pupie byłeś i kupkę widziałeś. Specjalnie nie przeklinam, bo nie jestem nawet pewien, czy jesteś pełnoletni. Nie chciałbym, żebyś czegoś się ode mnie nauczył.
4: Jestem pełnoletni i znam całkiem sporo brzydkich wyrazów. Nie musi się pan hamować.
2: No to będę musiał ci uwierzyć na słowo. Rzecz w tym, młody człowieku, że wtedy mnóstwo takich ludzi do nas dzwoniło. I każdy miał rewelacyjny materiał. Jakbyśmy się z każdym spotkali, to nic byśmy innego nie robili. A wiesz, co było w takich materiałach? Wielkie nic. Okej. Może jakieś drobnostki, które nikogo nie interesowały. Drobne przekręty albo opowieści jednego wariata z drugim.
3: Ale Budzikowski naprawdę miał kontakty z grupami przestępczymi.
2: Wiem. Wtedy też wiedziałem. Od razu go sprawdziłem przez swoje kontakty. Pomagał handlować lewymi furami. Może parę razy otarł się o wielki przestępczy świat. Ale to byłoby tyle. Facetowi mogło się wydawać, że coś wie, ale tak naprawdę... To byłoby coś, co mogłoby zainteresować co najwyżej jakieś powiatowe pisemko. Sorry, wtedy powiatów nie było, ale wiecie, o co mi chodzi. Nie mógł wiedzieć niczego, co nadawałoby się dla ogólnopolskiego radia. Nie miał żadnego wielkiego materiału, ale i tak chciałem się z nim spotkać, wysłuchać tego, co ma do powiedzenia, wyciągnąć rękę. Może nie miał materiału dla Zetki, ale... Mogłem go przecież z kimś skontaktować, kto by mu pomógł. Tylko zawsze wpadał w jakiś ważniejszy temat. Aż dowiedziałem się...
3: Że ich zamordowano.
2: No właśnie. I do dzisiaj żałuję, że nie znalazłem dla niego czasu. Potem wyszło na jaw, że miał konflikt z jednym z pomniejszych gangsterów. Pokłócili się o kasę. Gangster próbował Bucikowskiego zastraszyć. Zabił mu nawet kota i podrzucił truchło na wycieraczkę. Budzikowski najwyraźniej wpadł na pomysł, żeby nasłać na tego gangstera media.
1: Stary dziennikarz otwiera lodówkę i zagląda do środka. Edyta orientuje się, że nie szuka tam ani niczego do jedzenia, ani do picia. Chodzi mu tylko o to, żeby się przed nimi na chwilę ukryć. Kiedy się odwraca, znowu ma ten zblazowany wyraz twarzy. Zdradza go jednak smutek w spojrzeniu.
2: Co to ma wspólnego z tą porwaną piosenkarką?
1: Edyta przez moment waha się. Zerka na Artura, a ten kiwa głową. Zaczyna więc opowiadać. I widzi, jak oczy Błaszkowicza z każdą sekundą robią się coraz większe ze zdumienia. Ornowski wychodzi ze swojego pokoju i czuje, że natychmiast zaczyna go śledzić kilkadziesiąt par oczu. Próbuje sobie przypomnieć, kiedy po raz ostatni mieli tu takie zebranie. Nie chodzi mu tylko o ilość osób, ale także o wyczuwalne w powietrzu napięcie. Przychodzi mu do głowy tylko jedna data. 11 września 2001 roku. Zamach na World Trade Center. Nie chcę porównywać tych dwóch wydarzeń. Wtedy to było coś, co zmieniło historię świata. To, co się dzieje teraz, dotyczy tylko ich. Ale przecież w ich małej rodzinie i tak będą dzielić czas na to, co było przed i na to, co było po tym zebraniu. Zajmuje miejsce u szczytu wielkiego białego stołu. Patrzy po twarzach zebranych. Są tutaj niemal wszyscy zatrudnieni w Zetce. Niezależnie od tego, czy mają dzisiaj dyżur, czy nie. Zauważa, że brakuje tej młodej dziewczyny, tej, która była w radio tamtej nocy i która znalazła Ziemka. Edyta przypomina sobie jej imię. Przez moment zastanawia się, gdzie może być, ale szybko przestaje. Nie ma to przecież żadnego znaczenia.
5: Wiecie, że kiedyś nie informowaliśmy o fałszywych alarmach bombowych?
1: Robi pauzę i czeka, aż wszyscy zwrócą na niego swoją uwagę. Sam myśli o wadze swojej decyzji.
5: Była taka ogólnopolska umowa. Wszystkie gazety, telewizje, radia. No, kurczę, różne rzeczy się wtedy działy. Mamy taką konkurencyjną stację, nie chcę jej nazwy wymieniać, ale naprawdę było wtedy na ostro. Oni nam różne świństwa robili, my im, to znaczy, właściwie, no wtedy to ja u nich pracowałem, więc właściwie, no to różne świństwa my wam robiliśmy, a wy nam. W pewnym momencie byłem gotów pociąć wam opony w samochodzie. Znaczy, nie mówię, że to zrobiłem, ale byłem gotów to zrobić. Ale co do jednej rzeczy wszyscy byliśmy zgodni. Nie informujemy o fałszywych alarmach bombowych, bo wszyscy wiedzieliśmy, że właśnie na tym sprawcom zależy. Na tym, żeby o nich mówiono. Odbieraliśmy im więc jedyną rzecz, na której im zależało.
1: Przerywa na moment. Widzi, że kilku starszych pracowników, tych, którzy pamiętają tamte czasy, kiwa głowami. Ci młodsi czekają z uwagą na dalszy ciąg.
5: Wszyscy wiemy, co się wydarzyło w naszym radio niedawno. Wiemy o porwaniu Megi, wiemy o ataku na Agnieszkę, wiemy o ataku na mnie. I wiemy, że ten świr nam grozi. Że jeśli nie wpuścimy go na antenę, to weźmie na celownik kolejnych z nas. Ciebie albo ciebie. I tym razem być może nie skończy się na szpitalu. Dlatego podjąłem decyzję. Nie wpuszczę drania na antenę. Bo to jest właśnie to, czego on chce. To jest to, czego żąda. Ale też wiem, że jeśli teraz mu ulegniemy, to znajdą się kolejni. Kolejni, którzy będą żądać tego samego. To jak z tymi wariatami od fałszywych alarmów bombowych. Odbieramy mu właśnie jedyną rzecz, na której mu zależy. Na tym też polega dziennikarstwo, prawda? A trochę o tym zapomnieliśmy w ostatnich latach. Ale to jest istota tego zawodu, że od czasu do czasu następuje się na odcisk złym ludziom i wtedy trzeba zrobić to, co trzeba. Dlaczego? Bo ludzie nas słuchają. A to jest wielki przywilej, ale też zobowiązanie. Ale to jest właśnie ten moment, kiedy pokażemy, że robimy swoje, że dajemy przykład.
1: Przerywa to ruchem ręki, nie zależy mu na aplauzie. Nie po to zwołał to zebranie, żeby się lepiej poczuć.
5: Wiem, doskonale wiem, że się boicie, to normalne. Dlatego rozmawiałem już z zarządem i zgodziliśmy się ufundować nagrodę. 50 tysięcy złotych dla każdego, kto dostarczy informacje, które doprowadzą do złapania tego psychola. Po drugie, zatrudniliśmy firmę ochroniarską. Dostaniecie sygnalizatory alarmowe, które wystarczy tylko nacisnąć, żeby w przeciągu minuty pojawił się patrol. Zostaniecie odpowiednio przeszkoleni, żebyście wiedzieli, jak się

0: Radio Z przedstawia Wojciech Chmielarz i Jakub Ćwiek. Niech to usłyszą. Przed Edytą stoi czerwony, zetkowy kubek ze świeżo zaparzoną herbatą. Powoli wodzi palcem wzdłuż firmowego logo. Niby zwykła rzecz, a ludzie uwielbiają ten gadżet. W każdym konkursie, w którym się pojawia, mają tyle zgłoszeń, jakby te kubki były zrobione ze złota. Zaskoczyło ją to, kiedy się o tym dowiedziała. Łukasz siedzi przy komputerze. Ma założone słuchawki. Na ekranie migają wybuchy i strzelający do siebie nawzajem żołnierze. Chłopak jest całkowicie skoncentrowany na grze. Edyta natomiast woli skupić się na audycji radiowej. Wiadomości słucha tylko jednym uchem. Ważniejsze będzie to, co się wydarzy po nich. Czeka z niecierpliwością i chociaż to może wydać się dziwne, coraz bardziej się denerwuje. Edyta nieświadomie podnosi dłoń do ust. Zagryza zęby na palcu wskazującym. Trochę boli, ale prawie tego nie zauważa. Czeka, aż coś się wydarzy. Aż prezenter powie, że przerywają program, bo mają pilny telefon. Albo co gorsza, ogłosi, że odnaleziono zwłoki piosenkarki. Ale nic takiego się nie dzieje. Program toczy się normalnie.
1: Co robisz?
0: Edyta ucieka ręką od ust. Dłonią przez przypadek przewraca kubek. Herbata wylewa się na stolik.
2: Cholera, no.
1: Wszystko w porządku? Nie oparzyłaś się?
2: Nie, wszystko w porządku. Przepraszam, zasłuchałam się.
1: W co?
0: Edyta wskazuje mu palcem na kilkuletnią wieżę stereo.
2: Byłam ciekawa, czy ten facet zadzwoni.
1: Przecież nawet jakby zadzwonił, to by go nie wpuścili. Redaktor wyraźnie to powiedział.
2: No tak, ale wiesz, zawsze jest jakaś szansa.
3: Raczej nie. Nie było cię na tym zebraniu, ale był bardzo stanowczy. Miał cały speech na ten temat. Przegadany moim zdaniem. No i w serwisach informacyjnych mówili faktycznie o tej nagrodzie, co ją mieli wyznaczyć.
2: Nie boisz się, co będzie teraz?
3: No, dostaliśmy ten brzęczyk alarmowy. Wisi na lodówce. Jakby coś się działo, to mamy go użyć. Ale nic się nie będzie działo. Niby czemu ten świr miałby przyjść akurat do nas?
0: Edyta nie chce mu przypomnieć, że ona akurat siedzi w tym od początku. Była przy pierwszej audycji, kiedy zadzwonił do Artura. To ona pojechała do Ziemka i znalazła jego zwłoki, a wcześniej uciekała przed tym wielkim psem. Boi się, że kiedy tylko wypowie ksywę rapera, to wywoła kolejną scenę zazdrości.
2: Nigdy nie wiesz, co takiemu siedzi w głowie.
1: Jak przyjdzie tutaj, to ja cię obronię.
0: Łukasz pręży dumnie pierś. Edyta uśmiecha się w odpowiedzi. Myśli sobie, że ta chwila jest prawie normalna. A Łukasz kiedyś właśnie taki był. Troskliwy, a nie zaborczy. Chłopak zakłada z powrotem słuchawki na głowę i wraca do gry. Edyta idzie do kuchni po papierowe ręczniki. Kiedy tam już jest, czuje, jak wibruje jej telefon w kieszeni. Specjalnie go wcześniej wyciszyła. Zanim go wyciąga, zerka szybko do pokoju. Upewnia się, że Łukasz jest całkowicie pochłonięty grą. Dopiero wtedy odbiera.
4: Słuchałem właśnie Zetki.
2: No, ja też. Nic się nie stało. Po co dzwonisz?
4: No właściwie tylko pogadać.
2: Jestem zajęta.
4: I potwierdzić ci jutrzejszy wyjazd?
2: Potwierdzam. Widzimy się jutro. A następnym razem wyślij po prostu SMS-a. No, to cześć.
0: Rozłącza się i na wszelki wypadek natychmiast usuwa połączenie z rejestru. Potem bierze ręczniki i idzie wytrzeć rozlaną herbatę. Maggie cała drży w rytm dochodzących do niej hałasów. Jakby jej ciało zmieniło się w jakiś cholerny automat perkusyjny. Wycofuje się pod ścianę. Wzrokiem szuka czegokolwiek, co mogłoby służyć za broń. Jakiegoś noża, nożyczek, czegokolwiek ostrego. I dopiero po chwili dociera do niej, że przecież on wszystko zabrał. Idiotka, myśli sobie. I wtedy dostrzega taboret. Mogłaby go przecież użyć. Mogłaby go zdzielić nim po głowie. Rzuca się do niego, próbuje podnieść i orientuje się, że jest przytwierdzony śrubami do podłogi. Podobnie zresztą, jak stół. Błyskawicznie siada na taborecie, bo nie chce, żeby pan Budzik zorientował się, co próbowała zrobić. Zmusza się nawet do przyjaznego uśmiechu. On wchodzi. Znowu jest bez maski. Jego twarz jest cała czerwona. Rysy wykrzywione wściekłością.
5: Zamyka za sobą drzwi, a potem chodzi wzdłuż ściany jej celi ze zwieszoną głową, jakby to on był tutaj uwięziony, a nie ona.
6: Nie chcą cię wpuścić na antenę! Nie chcą cię słyszeć! Nie interesuje ich to, co masz do powiedzenia! Nie interesuje ich moja historia.
5: Wali pięścią w ścianę z taką siłą, że jest pewna, że połamał sobie w niej wszystkie kości. Ale on nawet się nie skrzywił. A potem dociera do niej sens tego, co powiedział. Porwał ją tylko po to, żeby grożąc śmiercią Maggie przejąć antenę Radia Z. Wyrzucić z siebie to, co mu siedzi na wątrobie, cokolwiek to jest. Skoro to mu się nie udało, to znaczy, że jej już nie potrzebuje. I ma teraz dwa wyjścia. Albo ją wypuścić, albo zabić. Podszedł do niej bez maski. Nie zależy mu na tym, żeby nie widziała jego twarzy. Podjął decyzję. Piosenkarka jest pewna, że to już. Że się zaraz na nią rzuci, że ją zaraz zabije. Nie ma przy sobie żadnej broni, ale przecież może ją udusić gołymi rękami. To silny facet. Nie ma z nim najmniejszych szans.
7: Musisz być sprytniejsza. Musisz być sprytniejsza.
2: Ich nie obchodzi twoja historia. Ale wiesz, kogo obchodzi?
8: Kogo?
2: Moich followersów.
8: Oni też to mają gdzieś.
2: Nie, nie mają. Nie będą mieli, bo ja im to opowiem. Oni naprawdę mnie słuchają. Ponad 600 tysięcy fanów na Facebooku i 800 tysięcy na Instagramie. Teraz pewnie więcej, bo...
5: Przerywa. Nie powie mu przecież, że liczba jej followersów zwiększyła się z powodu porwania, chociaż jest pewna, że właśnie tak się stało.
2: Ja mogę opowiedzieć twoją historię, a ludzie jej wysłuchają.
5: Pan Budzik opuszcza ramiona. Piosenkarka ma wrażenie, że jego wszystkie mięśnie rozluźniają się.
8: 800 tysięcy? Tak dużo?
2: Tak.
8: I oni naprawdę będą słuchać?
2: Nawet więcej. Oni potem będą to powtarzać i udostępniać na swoich stronach, a ci, którzy tam trafią, będą robić to samo. Dzięki temu usłyszą nas miliony ludzi.
5: Specjalnie zaczyna mówić o nas. Chcę, żeby mężczyzna myślał, że grają w jednej drużynie, że mają wspólny cel.
8: Czego potrzebujesz?
2: Tylko telefonu.
5: Sięga do kieszeni podekscytowany i wyciąga z niego komórkę. Stary model Nokii, który ma pewnie z 20 lat. Aż cud, że działa.
2: Nie, takiego z kamerą i połączeniem do internetu. Nie musi być nic wyjątkowego. Jakiś najtańszy model. Byleby była kamera i internet.
5: Widzi w jego oczach gorzkie rozczarowanie i przez chwilę boi się, że go straciła. Ale nie. Mężczyzna uśmiecha się.
8: Załatwię ci ten telefon. Z kamerą.
9: Niech to usłyszą. Posłuchaj kolejnego odcinka już jutro po drugiej w Radiu Z.

0: lata Radio Z zamienia Polskę w planszę pełną niespodzianek. Hubert Radzikowski i Bilbun Arjun Batar ruszają w trasę, by odkrywać miejsca, które naprawdę warto zobaczyć.
1: Odhaczymy wszystkie najważniejsze wakacyjne punkty.
2: Nie możecie trafić lepiej.
0: To wakacyjne bingo Radia Z. Każda lokalizacja to nowa historia, nowa energia i kolejny powód, żeby spakować się i ruszyć przed siebie. Słuchaj Radia Z i bądź z nami w drodze. Radio Z. Muzyka numer jeden.
3: Trzecia. Wiadomości Radia Z. Michał Krasucki, zapraszam. Do odwołania zamknięty jest skansen ludowej architektury w Sanoku. Jak już mówiliśmy w Radiu Z, poprzedniej nocy wybuchł tam pożar. Ogień spalił trzy zabytkowe budynki, w tym drewniany kościół z XVII wieku. Ze szczegółami reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
4: Jak informują służby, na szczęście nikomu nic się nie stało. Ogień strawił niestety w całości drewniany i zabytkowy kościół pod wezwaniem świętego Mikołaja z 1667 roku wraz z wyposażeniem. To jeden z najstarszych obiektów sakralnych tego typu w Polsce. Kościoła nie udało się niestety uratować, bo jak tłumaczą strażacy, cały był objęty ogniem już po przybyciu służb. Uszkodzone zostały również dwa znajdujące się w pobliżu budynki. Mateusz Kasiak, Radio Z.
3: Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku to niemal 180 budynków dawnej architektury Podkarpacia. Jedna z największych atrakcji turystycznych miasta. Zdjęcia z nocnej akcji strażaków zobaczcie na radioz.pl. Przez lata zamiast być ozdobą, straszył i niszczał. Teraz po modernizacji wszystko jest inaczej. Mówię o sercu Parku Śląskiego w Chorzowie, kanale regatowym. Odświeżono brzegi, wyremontowano mostki i wyspy, pojawiła się nowa zieleń, a także czyste dno i przede wszystkim czysta woda. To miejsce ma łączyć wypoczynek z rekreacją, mówi prezes Parku Śląskiego Paweł Bilingowski.
5: W planie od przyszłego sezonu jest powrót jednostek pływających, tak to określę, na pewno rowerki. Myślimy o tym, żeby zorganizować jakieś zawody stand-up paddle na tych słynnych słupach, które są również taką atrakcją, która coraz częściej się pojawia.
3: Park Śląski, który istnieje już 75 lat, przechodzi gruntowną modernizację. Odświeżane są alejki, powstaną nowe atrakcje. Trwa też budowa trzeciej linii Elki, czyli najdłuższej kolejki nizinnej w Europie.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
6: Machina Władzy, podcast Radia Z, w którym analizujemy najważniejsze wydarzenia w Polsce i na świecie. Ja nazywam się Mikołaj Pietraszewski, zapraszam na kolejny odcinek. Odcinek, który nagrywamy w trakcie fali naprawdę porządnych upałów. Nie wiem, czy porządne to najbardziej adekwatne słowo, ale jest ciężko. Niedawno pobity został rekord pomiarów w historii Polski, ponad 40 stopni Celsjusza, a jako Polska nie jesteśmy jedyni, bo i Francuzi, i Austriacy, i Czesi, i Brytyjczycy również notują rekordowe pomiary. Czy czekają nas jeszcze bardziej ekstremalne upały w tym roku i w następnych? I na jakie dane naprawdę powinniśmy zwracać uwagę z największą trwogą? Oraz, i to jest chyba mimo wszystko największe wyzwanie, jak walczyć z dezinformacją klimatyczną, a o tym wszystkim opowie mój dzisiejszy gość Jakub Wiech, dziennikarz, publicysta zajmujący się energetyką, klimatem, a były naczelny portalu Energetyka 24, autor bardzo popularnego profilu na Instagramie Wiechografii oraz, można tak powiedzieć, jednoosobowa armia w walce z dezinformacją, fake newsami, manipulacją i kłamstwami na różne tematy, nie tylko klimatyczne. Witaj, Jakubie.
7: Dzień dobry, bardzo mi miło, dziękuję.
6: To na początek zacznijmy od garści statystyk. Niedziela 28 czerwca, notujemy rekord pomiarów w historii Polski ex aequo, bo tam taka temperatura już została zanotowana w latach 20.
7: 40, bo ten rekord, który padł, to jest ex aequo rekord ze Ścinawyst 1943 roku. Ten, o którym mówisz, to jest ten poprzedni rekord Polski, bo ten ze Ścinawy jest kwestionowany. Tak naprawdę nie wiadomo dokładnie, którego dnia on padł. On padł od 20 do 22 sierpnia 1943 roku. Natomiast faktycznie pobiliśmy rekord z Pruszkowa koło Opola, gdzie wtedy termometry w 1921 roku pokazały nieco powyżej 40 stopni, chyba tam bodajże 40,2 stopnia Celsjusza. Teraz mamy 40,5
6: w Słubicach w województwie lubuskim. Mamy też obecnie, i to jest kolejna statystyka, trzy razy więcej dni upalnych niż mieliśmy 60 lat temu. kolejna statystyka. Na stacji pomiarowej Warszawa-Okęcie, to jest taka dosyć popularna i uśredniona stacja pomiarowa. Zaprezentowałeś ostatnio zresztą te dane na swoim profilu. W latach 1965-84 zanotowano średnio 3,3 dnia upalnego, czyli dnia powyżej 30 stopni rocznie. W latach 1985-2004 już 6,45 dnia, a w kolejnych dwóch dekadach, czyli od 2005 do 2024 roku, było to już 12,75 dnia. Czyli możemy sobie już sami odpowiedzieć, w jakiej skali jest to wzrost. Żeby nie ograniczać się tylko do Polski, w tym tygodniu w Paryżu zanotowano więcej dni z temperaturą powyżej 40 stopni niż w latach 1872-2019. Podkreśliłem to 800, żeby pokazać skalę. I oczywiście możemy się tutaj przerzucać i ekscytować tymi danymi, ale ty jako ekspert powiedz mi, na co powinniśmy w tych danych najbardziej zwracać uwagę? No bo chyba nie tylko na suche liczby.
7: Tak, to prawda. I zacznę może przewrotnie. Elementem każdego testu na inteligencję jest test umiejętności rozpoznawania wzorców. Czyli patrzymy na zbiory danych, na kształty, na powtarzające się sformułowania i mamy znaleźć w nich pewne wzorce, elementy, które do siebie pasują, które układają się w pewną spójną całość.
6: Czyli trochę tak jakby analizować sondaże i nie ekscytować się jednym czy dwoma, ale patrzeć na to, jakie są trendy na przestrzeni trochę na przykład kilku miesięcy.
7: Trochę tak. I właśnie jeżeli sobie rozsypiemy przed sobą te dane dotyczące naszej pogody i naszego klimatu, to widzimy jeden bardzo wyraźny wzorzec. Wzorzec rosnącej temperatury, zarówno tej średniej, jeżeli chodzi o okresy długofalowe, jak i tej, powiedzmy, mierzonej punktowo, takiej, którą na przykład wskazały te stacje pomiarowe, czy to w Słubicach, czy w innych miejscach na mapie Polski, gdzie również padły rekordy, zazwyczaj rekordy pojedynczych stacji, jeżeli chodzi o historię pomiarów. I co z tego wynika? Wynika z tego, że po pierwsze temperatura średnia Polski rośnie, po drugie mamy coraz większą skłonność do bicia rekordów, a po trzecie, że mamy coraz więcej okresów, które nas przeciążają, które odznaczają się na przykład tym, że mamy bardzo wysoką temperaturę w ciągu dnia. Temperaturę, do której nie jesteśmy dostosowani. Bo najważniejsza rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o te wszystkie dane, to jest fakt, że świat z roku 1960 w Polsce, a świat z roku 2026, to są już dwa różne światy. I z tego wynika na przykład, że nasza infrastruktura, którą wciąż mamy, budowana w latach 60., 70., nie pasuje już do świata, jaki mamy w roku 2026.
6: I tu rozumiem, że mamy na myśli zarówno na przykład infrastrukturę drogową, ale też infrastrukturę mieszkaniową.
7: Oczywiście.
6: Infrastrukturę transportową.
7: Tak. Na przykład mam w rodzinie dom zbudowany w roku 1970, który jest klasycznym przykładem takiej polskiej kostki. Kostki, która miała jedno zadanie, utrzymać w zimie ciepło w środku tego domu.
6: Typowa kostka, no, jako że mówimy o czasach Polski Ludowej, to takie domy określało się mianem willi.
7: Tak, no, to tak można powiedzieć, że to trochę nie przystaje do tego, co rozumiemy jako willa w tym potocznym rozumieniu, ale ten dom jest zbudowany w ten sposób, że on faktycznie ma na przykład ściany, które umożliwiają przechowywanie, akumulowanie tego ciepła, które już zostało w domu pozyskane i nie ma mechanizmów chłodzenia, tych pasywnych mechanizmów chłodzenia. Na przykład nie ma rolet, czy nie ma okiennic, czy markiz i tak dalej. Nie ma odpowiedniego systemu wentylacji dla przepływu powietrza chłodnego. Nie ma odpowiedniej izolacji, jeżeli chodzi o w poszczególne pomieszczenia, tak żeby można było wyseparować jakąś przestrzeń chłodu w tym domu. I to w takich okresach jak fala upałów daje się we znaki.
6: Zwłaszcza podejrzewam, że na ostatnim piętrze, ostatniej tak, kondygnacji, co zresztą też pewnie mieszkańcy wszelkiego rodzaju bloków, którzy mają mieszkanie na ostatnim piętrze, oni również cierpią najbardziej z tego powodu.
7: No i takie szczegóły architektoniczne, jak na przykład ciemny dach, który w zimę wspomaga ogrzewanie takiego domu, bo jeżeli w zimę świeci słońce, to on się nagrzewa bardzo szybko, ale w lato, które teraz jest znacznie bardziej dokuczliwe niż zima, ten ciemny dach sprawia, że dom się staje staje taką no, gorącą pułapką i bardzo szybko się nagrzewa, a jak się już nagrzeje, to trzyma długo to ciepło, więc na przykład nocą trudno go wywietrzyć, on nie jest...
6: Nie, nie mówisz już o tym, że noce też są gorące, ale...
7: Mamy noce tropikalne w Polsce w ogóle. Na dużej części kraju mieliśmy kilka nocy tropikalnych z rzędu. I to sprawia, bo to jest problem, który jest wspólny dla wielu Polaków, i to jest coś, co zaczyna powoli nam doskwierać. W sensie, jeżeli spojrzymy sobie na teraz na reakcje europejskie po tej fali upałów, to widzimy na przykład dyskusję we Francji o klimatyzacji. Ta dyskusja o klimatyzacji we Francji nie wzięła się znikąd. Wzięła się stąd, że substancja mieszkaniowa Francuzów jest już niedostosowana, nawet Francuzów właśnie, którzy mają te tereny południowe odporne na ciepło względnie, ta substancja mieszkaniowa już jest niedostosowana do temperatur, z jakimi się mierzymy.
6: A mówimy, rozumiem, że o infrastrukturze, która z jednej strony była budowana, wznoszona kilkadziesiąt lat temu i rozumiem, że ona jest niemodalna w tym sensie, że nie jest łatwo przerabialna.
7: Tak, bo...
6: I adaptowalna do obecnych warunków.
7: No właśnie, jeżeli sobie postawimy pytanie, dlaczego w Europie jest tak mało klimatyzatorów względem Stanów Zjednoczonych, to odpowiedź brzmi, bo nie były potrzebne. Bo mamy inne możliwości, powiedzmy, architektoniczne, które dotychczas wystarczały, żeby zapewnić komfort termiczny, także w ciągu lata. Ale teraz te możliwości są już niewystarczające. No i to jest coś, co myślę, że powinno nam dać do zrozumienia, że no, zmiany klimatu się nie bagatelizuje, bo ona będzie postępować i będzie dla nas coraz bardziej dokuczliwa.
6: My możemy do tej dyskusji wrócić za rok, za dwa, za pięć, w sensie...
7: Będziemy do niej wracać, bo to nie jest proces, który zatrzymamy w ciągu dwóch, pięciu, nawet dziesięciu, czy 30 lat. To jest proces, który postaramy się okiełznać w ciągu XXI wieku, ale żeby to zrobić, to decyzje muszą być podjęte już teraz.
6: No ale też pytanie, co zrobić, żeby za rok, za dwa, za pięć, za dziesięć lat nie prowadzić tej dyskusji w taki sam sposób? To znaczy, będą bite, śrubowane kolejne rekordy temperatur, a my będziemy... ekscytować się tym i martwić i nie wiedzieć, co się dzieje.
7: Tak, to znaczy bardziej obawiam się nawet nie tyle tego, że będziemy się ekscytować tymi temperaturami, bo myślę, że już za jakiś czas zauważymy, że to jest nowa normalność. Bardziej mnie niepokoją te tendencje, które pojawiły się także w reakcji na obecną falę upałów, bo czytając komentarze do materiałów na temat fali upałów, często widziałem takie głosy częściowo prześmiewcze, częściowo myślę, że całkiem poważne. No jak to? Mamy tyle już źródeł odnawialnych. Mamy nakrętki przylepione do butelek. Mamy butelkomaty. I co, to nic nie daje? Gdzie są te efekty? Czemu jest cały czas tak ciepło?
6: To nic nie daje, czyli w domyśle to może zrezygnujmy z tego, skoro to
7: w domyśle to może zrezygnujmy, albo w domyśle przyznajcie się do błędu, że zaangażowaliście do walki z problemem zmiany klimatu środki, które nie przynoszą efektów, bo ludzie trochę nie mają poczucia skali czasowej, o jakiej tutaj rozmawiamy i tego, że żeby osiągnąć coś w długofalowej przyszłości, my musimy już działać teraz.
6: A efekty nie będą widoczne za rok, za dwa, za pięć, tylko no...
7: za kilka dekad w najszybszym terminie. I to jest trochę tak jak z nauką na przykład języka obcego. No nie opanujemy go do poziomu biegłego w ciągu tygodnia.
6: Chociaż niektóre kursy internetowe takie skamerskie nam to oferują.
7: I tutaj myślę, że też znalazłoby się wiele praktyk greenwashingu, które by mówiły, że zaraz spokojnie rozwiążemy problem zmiany klimatu, no, albo on się sam rozwiąże. Natomiast to jest właśnie ten problem, że my musimy podjąć pewne działania, żeby skorzystały z tego późniejsze pokolenia. Tak jak z drzewami oliwkowymi. Sadzimy drzewo oliwkowe nie po to, żeby sami zjeść z niego oliwki, tylko żeby ci, którzy przyjdą po nas, mieli taką możliwość.
6: Mówisz o pewnych tendencjach w komentarzach, w mediach społecznościowych zwłaszcza. Ja też widzę różne tendencje i jedną z nich, taką, która rzuciła mi się w oczy, to jest taka argumentacja pod tytułem: no ale jak to, taka zwrócona właśnie do osób, które podnoszą temat globalnego ocieplenia, no ale jak to, jak jest 35 stopni za oknem, to mówicie, że jest globalne ocieplenie, ale jak było minus 20 stopni, to mówiliście, że pogoda wcale nie jest dowodem na to.
7: No właśnie,
6: oczywiście bo... wnioskowanie o klimacie z pogody, no to też jest jakby inna kwestia, że to zupełnie nie to samo, ale no, jak walczyć z taką właśnie argumentacją pod tytułem, no jak to jest dowód na globalne ocieplenie, a w styczniu to nie jest dowód na globalne ocieplenie.
7: Jeżeli sobie zestawimy minus 20 stopni w styczniu w Polsce, a plus 40,5 w czerwcu w Polsce, to w obu przypadkach mówimy o pogodzie. To jest pogoda. Mhm. Tylko, że minus 20 stopni w styczniu w Polsce w żaden sposób nie jest rekordowym pomiarem. To nie jest temperatura, którą moglibyśmy nazwać jakąś niesamowitą, wyjątkową. A 40,5 stopnia w czerwcu w Polsce to jest rekord w historii pomiarów w ogóle.
6: Odkąd... W czerwcu, my cały czas mówimy
7: właśnie,
6: o czerwcu.
7: To jest kluczowe, żeby to podkreślić, bo ten poprzedni rekord, który był pobity właśnie dzięki temu ostatniemu w Polsce zanotowanemu, to był rekord z 1921 roku zanotowany pod koniec lipca. Lipiec jest najcieplejszym miesiącem w Polsce, więc to normalne, że wtedy byśmy się spodziewali rekordu ciepła, a tymczasem myśmy teraz pobili ten rekord w czerwcu. Ja wiem, że pod koniec czerwca, ale mimo wszystko w czerwcu.
6: Rozumiem, że spodziewamy się kolejnych rekordów w lipcu.
7: Zobaczymy, jak będzie teraz przebiegała kolejna fala opałów, która już się rysuje na horyzoncie w Europie Zachodniej. Meteorolodzy francuscy twierdzą, że już w najbliższy weekend Francję dotknie trzecia w tym roku fala upałów. Są szanse, że ona przywędruje także do Polski i będzie nawet dłuższa niż ta, która jest już może nie w całości, ale w dużej mierze za nami. No i to by oznaczało, że czeka nas tak naprawdę kolejny etap zmagania się z ciepłem i kolejny etap być może bicia rekordów. Na razie nie możemy przypuszczać, że tak będzie, w sensie nie mamy jeszcze dokładnych prognoz, natomiast fakt, że zastanawiamy się już nad tym, jest bardzo niepokojące, bo mamy początek lipca. To jest okres, gdzie powinniśmy notować temperatury znacznie niższe niż te, które są już za nami jeszcze z czerwca. Więc...
6: Ja mówię, że czerwcu, no bo czerwiec oczywiście był zawsze ciepły, ale on nie był najbardziej upalny.
7: Nie,
6: był lipiec, sierpień już lipiec trochę wyhamowywał.
7: Czerwiec jest trzeci w kolei, jeżeli chodzi o miesiące w ciągu roku, pod kątem ciepła. Natomiast to już też powinno dać nam do zrozumienia. Ale jeżeli chcemy właśnie dostrzec pewne zmiany, bo ludzie mają to do siebie, że szybko się przyzwyczajają do nowych okoliczności. My się szybko względnie adaptujemy do...
6: Ktoś nazwałby to paradoksem gotującej się żaby, bo trochę adaptujemy się do niekorzystnych okoliczności.
7: Natomiast to też jest pochodna naszej inteligencji, no bo ja rozumiem inteligencję jako zdolność do maksymalnie efektywnej adaptacji do warunków, jakie nam przyszło mieć. Natomiast tu jest ten problem, że my zapominamy, jak było kiedyś. I kiedy właśnie czytam te komentarze pod postami o zmianie klimatu i słyszę, że no na Mazurach w 86 to też były takie temperatury.
6: Tak, bo to też jest taki jakiś taki fałszywie nostalgiczny nurt, prawda? No ja pamiętam, jak był mundial w Meksyku w 86, to u nas też było przecież na polu, a myśmy jeszcze w piłkę ganiali.
7: Pamiętam właśnie, jak strzelaliśmy tej Belgii wtedy. To,
6: Belgia 82.
7: To był 82.
6: Portugalii.
7: Tak. Ale no to, nie, tak. To Mati Borek tak ostatnio coś tak. No, ale nieważne. Pamiętam, jak właśnie a propos pamięci, pamiętam jeszcze czasy, kiedy na przykład w Polsce mieliśmy coś takiego jak odwilż. Był tydzień, albo nawet dłużej, kiedy śnieg, który został zgromadzony przez zimę, topniał.
6: I to się to nazywało, w sensie różne były kolokwialne określenia, rozklapiocha.
7: Tak, no tak, jakieś breja tam. To było bardzo ważne z punktu widzenia na przykład prac polowych, bo ta topniejąca masa wody po prostu równomiernie nasiąkała w glebę. A teraz pomimo tego, że mieliśmy śnieżną zimę, znowu mamy suszę. Bo ten śnieg wyparował za szybko. Natomiast wracając do tej pamięci upałów w 86. Nawet mógłbym się zgodzić z tym, że ktoś faktycznie pamięta termometr w mieszkaniu, którym pokazywał te 40,5 stopnie Celsjusza kilkadziesiąt lat temu. Tylko, że to był termometr wystawiony zapewne na bezpośrednie oddziaływanie promieni słonecznych w miejscu, gdzie nie powinno się takich promiarów prowadzić, jeżeli chcielibyśmy im nadać przymiot naukowości. Bo ja sam pamiętam termometr, który pokazywał kilkadziesiąt lat temu, kilkanaście może lat temu u mnie w tym domu, o którym wspomniałem. Tak. Faktycznie temperatury bliskie 40 stopni, dlatego że to, co my tutaj porównujemy, to jest temperatura mierzona właśnie amatorsko, na słońcu.
6: No prawdopodobnie o godzinie 16 z okna strony południowej.
7: Tak, i nieskalibrowanym sprzętem do mierzenia temperatury w cieniu, w specjalnej do tego przygotowanej stacji pomiarowej, z analizą otoczenia, która ma na celu usunąć te, powiedzmy, negatywne efekty tła, mogące zafałszować pomiar, prowadzone przez specjalistów, zestawiane pod kątem właśnie zgodności z sztuką pomiarową itd. dalej, i tak dalej. To nie są porównywalne rzeczy.
6: Chcesz powiedzieć, że taki amatorski termometr z 86, to on by dzisiaj wystawiony na słońce od strony południowej o 16 wskazał, nie wiem, 50 stopni albo wyszedłby poza skalę.
7: Powiem tak, ja sobie właśnie w tę niedzielę, kiedy biliśmy rekordy, wystawiłem na schody patelnię, żeby zobaczyć, do jakich temperatur się nagrzeje. No i badałem sobie ten pomiar co jakiś czas termometrem elektronicznym, który na podczerwień ten pomiar pokazywał. I po około tam 90 minutach widziałem, że patelnia się nagrzała od temperatury pokojowej do prawie 70 stopni. Mhm. Więc no, termometr, chociaż jest oczywiście trochę inaczej zbudowany, inaczej skonstruowany, też mógłby pokazać bardzo wysoki pomiar ze względu właśnie na operowanie słońca. Natomiast to o niczym nie świadczy. Te takie artefakty pamięci, że kiedyś tam termometr mi pokazał 50 stopni Celsjusza, to nie jest to, o czym mówimy. My tutaj mówimy o pomiarach prowadzonych w cieniu, w stacjach pomiarowych, specjalistycznie do tego przygotowanych. Więc to, że mamy temperaturę powietrza 40,5 stopnia Celsjusza, znaczy, że w słońcu może by to być naprawdę niesłychanie wysoki wskaźnik. A jeszcze dodajmy do tego, że kolejny taki argument, bo często słyszę komentarze typu: no dobrze, no w Polsce mamy te 40,5 stopnia Celsjusza, ale jak jedziemy na przykład do Grecji, do Egiptu, to tam też są takie temperatury, ludzie tam żyją, a niektórzy to nawet świetnie się bawią i wypoczywają. No tak, tylko że klimat lokalny to nie jest tylko temperatura. Co jest na przykład wilgotność. I kraje takie jak Egipt mają znacznie niższą wilgotność powietrza średnio niż Polska. A wilgotność potęguje efekt odbierania temperatury. W sensie to jest tak zwane zjawisko wilgotnego termometru, które sprawia, że przy wysokiej wilgotności temperatura jest bardziej dotkliwa dla nas jako organizmu.
6: Mówiąc o tym, że to się termicznie też jakoś odkłada na człowieku, no właśnie, spoconą koszulę.
7: Jesteśmy od razu bardzo mocno... Otóż to. I to jest niebezpieczne, bo ten wilgotny termometr sprawia, że nawet niższe pomiary temperatur dla osób, które są na przykład chore na problemy z układem krążenia, czy są w podeszłym wieku, tak, to mogą być po prostu śmiertelnie niebezpieczne.
6: Ja tuż znowu odwołam się do pewnych danych. Ostatnio kilka dni temu, nie, to już ponad tydzień temu, wrzucałeś również na swój profil w mediach społecznościowych takie zestawienie dwóch map. Pierwsza to była mapa pogody z 2014 roku, ale to miała być taka symulacja, mapa przyszłości, jaka będzie pogoda w sierpniu 2050 roku. No i tam rzeczywiście pojawiały się 40, 42 stopnie, 38 stopni regularnie takie wartości. No ale na przykład w północno-zachodnie wybrzeże Francji, Brytania, 26 stopni. Mhm. I na 2050 rok, w 2014, kiedy już mieliśmy jako świat, jako cywilizacja, świadomość czegoś takiego jak globalne ocieplenie, a pogoda, prognoza pogody z czerwca 2026 roku pokazuje, że no, praktycznie wszędzie się to pokrywa. W niektórych miejscach jest nawet wyższa wartość. Na przykład w tej Brytanii zamiast 26 jest 39 stopni w 2026 roku, czyli 24 lata przed tym, zanim miało się to proroctwo wypełnić, więc...
7: Tak, no to jest...
6: Ja tylko dodam, że twój jedyny opis do tego zestawienia brzmiał także tak. W tym sensie, że jakby to się samo komentuje.
7: No bo to się moim zdaniem właśnie bardzo mocno samo komentuje, bo kiedy wrzuciłem sobie te zestawienie w media społecznościowe, to odezwał się do mnie jeden z francuskich meteorologów, który śledził, powiedzmy, te ostatnie fale upału we Francji. I on powiedział, że i społeczeństwo, i rządzący nie byli przygotowani mentalnie na to, że ta zmiana tak szybko nadejdzie, i skonfrontował to właśnie z tą prognozą sprzed 12 lat, która no, była szykowana jako coś, co miało wzbudzić emocje, pokazać, jak to będzie w 2050 roku, tak średnio.
6: Ale też trochę nastraszyć, rozumiem.
7: Tak, bo to miało pokazać właśnie takie no, w miarę trudne konsekwencje zmiany klimatu, bo to była prognoza na jeden z dni sierpnia, taki typowy sierpień we Francji w 2050 roku. Dlatego, że okazuje się, że teraz mamy typowy czerwiec we Francji w 2026 roku, który jest znacznie cieplejszy niż to, co prognozowano. I to jest właśnie też jeden z tych elementów naszego niedoceniania tego, co się dzieje, jeżeli chodzi o zmianę klimatu, ale z drugiej strony to jest też taki dobry eksperyment, żebyśmy sobie zadali pytanie, na ile faktycznie realne jest to, co my pamiętamy, że jest normalnym latem. I odnosząc się jeszcze do tych przestrzeni, pamięci gdzieś tam z lat 80., odgrzebałem sobie prognozę pogody z 1987 roku.
6: Na Polski.
7: Na Polski, na lipiec, gdzie prezenterka, i na tym mi fragmencie bardzo zależało. Oglądałem tam parę odcinków, ale jednym znalazłem, że prezenterka mówi tak: pogoda wraca do lipcowej normy. W Ustce będziemy mieć 14 stopni, w Łodzi 22 stopnie, w Rzeszowie 24.
6: Czyli im dalej na południe, tym cieplej, nad morzem wiadomo wiatr, tak, więc trochę ochłodzi, a na pewno też na Dolnym Śląsku, bo najcieplej, tak, a najzimniej na Podlasiu. Tak.
7: Natomiast mogą państwo sobie znaleźć tą prognozę i ją skonfrontować. Jest to na YouTubie, natomiast no to jest ta różnica, tak? W sensie lipcowa norma to było 14 stopni w Ustce. W sensie jakbyśmy teraz zanotowali gdzieś 14 stopni, to byśmy nie odgrzebali się z komentarza, że idzie nowa epoka lodowcowa. Tak. A to jeszcze niedawno, te 40 lat temu, to była właśnie norma. I sięgnąłem sobie jeszcze głębiej do prasy przedwojennej i znalazłem na przykład artykuł z Ekspresu Kaliskiego z 1933 roku, który mówi o saharyjskich upałach nad Polską i o temperaturze 31 stopni. No to jeżeli to są saharyjskie upały, no to jak to wygląda teraz? To, jak mamy to nazwać w ogóle? I to pokazuje no, tą zmianę, która zaszła już w nas samych, że my patrzymy na to, co się dzieje za oknem i mówimy, no dobra, no jest lato, to jest ciepłe, tylko że za naszego jeszcze życia lato też było ciepłe, ale nie ekstremalnie ciepłe. O te ekstrema tutaj chodzi.
6: A właśnie, bo to jest dobry moment, żeby przejść do tego segmentu rozmowy, w którym będziemy analizować coś w rodzaju takiej społecznej recepcji w ogóle pojęcia globalnego ocieplenia, czy ocieplenia klimatu. Czy można w ogóle dzisiaj, żyjąc na tym świecie, obserwując, no okej, okay, sam zwróciłeś uwagę na to, że człowiek ma niesamowitą zdolność do adaptowania się do niekorzystnych warunków. Ale jeśli ktoś dzisiaj właśnie mówi, że globalne ocieplenie to ściema, że nie istnieje, albo że to są przesadne jakieś perory ekspertów, cudzysłów oczywiście ujęte, to czy bardziej prawdopodobne jest to, że ktoś naprawdę nie ma świadomości tego, że to jest proces obserwowalny od lat? Czy większe prawdopodobieństwo jest jednak to, że to jest cyniczne i próba jakiegoś takiego wyparcia?
7: To zależy chyba, do kogo przystawiamy ucho, bo jeżeli słyszymy takie słowa ze strony prezydenta Stanów Zjednoczonych, a słyszymy, to można zakładać, że tutaj w grę wchodzi ten polityczny cynizm, politykierstwo chcące zbudować sobie poparcie na elektoracie osób oburzonych polityką klimatyczną, czy chcących, powiedzmy, znaleźć jakieś tajemne informacje i potrzebujących tego rodzaju stymulacji intelektualnej.
6: A jednocześnie też przerażonych i pełnego obaw elektoratu osób, które boją się, że utracą to, co mają.
7: Tak. I przede wszystkim, że utracą kontrolę nad rzeczywistością. No i też oczywiście to może być pochodna interesów podmiotów, które wspierają hojnie, czy to prezydenta Trumpa, czy partię republikańską. Mówię tutaj o spółkach energetycznych zasadzonych na paliwach kopalnych. No, to jest ten segment, który uważam, że można całkiem zdroworozsądkowo posądzić o cynizm. I że oni wiedzą, że sprawy mają się inaczej niż mówią, że się mają. No, oni robią to, bo po prostu to jest dla nich korzystne politycznie.
6: No tak, bo wiedzą, że ten sektor po prostu czekałaby zagłada.
7: Tak. Dokładnie. Natomiast postawmy sobie pytanie, skąd się bierze postawa denialistyczna w szerokim kręgu społeczeństwa?
6: Nie tylko klimatyczna, bo też oczywiście związana ze szczepionkami, z masztami 5G.
7: Tak, natomiast no, tych wątków jest dużo, ale denializm klimatyczny ma bardzo, moim zdaniem, specyficzne podłoże, bo on oczywiście ewoluuje. Kiedyś to było zaprzeczanie w ogóle zmianie w kierunku ociepleniowym. Teraz to jest bardziej zaprzeczanie powodowi tej zmiany, czyli działalności człowieka.
6: Odejście od tej antropocenicznej teorii.
7: Tak, tak, tak. Natomiast to moim zdaniem bierze swoje źródło w tym, że ludzie trochę starają się przekonać samych siebie, że po pierwsze, nie zostali oszukani i że ludzie, którzy tacy jak prezydent Trump, głoszący, że nie ma żadnej zmiany klimatu, mówią prawdę, bo oni uwierzyli, oni ich poparli. I mamy tutaj ten efekt konsekwencji w postaci zaangażowania w jakiś światopogląd, bo raz już go wsparłem.
6: No przecież nie może być tak, że ja postawiłem na złego
7: konia. Właśnie. To... Jak to może być niezgodne, jak to jest z prawdą, skoro to jest zgodne z moimi poglądami?
6: A to jest też taki paradoks, tylko ci wejdę w słowo, te właścicieli prezesów klubów piłkarskich, dlaczego nie zwalniają trenerów? No bo przecież już zainwestowali, podpisali 3-letni kontrakt.
7: No błąd konsekwencji. To jest dosyć dobrze pisane przez na przykład Roberto Cialiniego. Natomiast... Mamy też pewne znacznie dalej idące problemy, jeżeli chodzi o konstrukt postawy denialistycznej, bo to zasadza się na takim naszym bardzo ludzkim kontekście kontroli. W sensie mamy potrzebę kontroli rzeczywistości. Chcemy, żeby rzeczywistość, która nas otacza, żebyśmy mieli na to wpływ. I żebyśmy też, powiedzmy, odnajdywali się w tej rzeczywistości jako jej współtwórcy. A kiedy słyszymy, że czeka nas pewna przebudowa tej rzeczywistości, wymuszona zmianą, do której no de facto jako cywilizacja sami doprowadziliśmy i że będziemy musieli część poświęcić naszej aktywności i zasobów.
6: Zrezygnować z niektórych naszych.
7: Przebudować ją zupełnie i widzimy, że no tutaj to wszystko ma przebiegać według jakichś wskazań naukowców, które zasadzają się na danych liczbach. Budzi się w wielu osobach niechęć do tego. Budzi się ten lęk przed utratą sprawczości, ale też dalsza potrzeba tej kontroli nad rzeczywistością.
6: Ale chodzi o to właśnie, że są ci naukowcy, eksperci, oni się posługują jakimiś trudnymi, niezrozumiałymi pojęciami, rzucają danymi, liczbami, ja jestem za głupi, albo nie tyle, że ja jestem za głupi, tylko oni mi starają się mnie przekonać, że jestem za głupi i muszę im zaufać.
7: Tak, znaczy to też jest...
6: Poza mną, poza kontrolą.
7: Też jest właśnie ta kwestia, powiedzmy, zaufania do nauki jako takiego, bardzo w tym momencie już nadszarpniętego i zdewastowanego też cynicznymi kampaniami politycznymi. Nie oszukujmy się. Dosłownie kilka dni temu wpadło mi w ręce nagranie, w którym jedna z polityczek w Polsce szkaluje jeszcze pionki na HPV, ryzykując życiem.
6: Wiemy zdrowiem. Chyba, która.
7: Tak.
6: To twoja ulubieńca.
7: Tak. Natomiast no, to jest ruletka życiem ludzi w tym momencie dla pozyskania głosów. No, to jest...
6: A mówimy jednak o polityczce, czy w ogóle jakby grupie osób bardzo zasięgowych.
7: Tak. I to jest coś takiego powinno być wypalane gorącym żelazem. Razem uważam, ale no, zostawmy to. Wróćmy do tego denializmu klimatycznego, bo jest tam jeszcze taki aspekt skali recepty na problem, który zdiagnozowaliśmy, bo jedna rzecz to jest ten problem, który mamy. Myślę, że sporo osób, które przedstawia takie poglądy, oni wiedzą, że coś jest nie tak z klimatem, bo to nie są ludzie głupi, to nie są ludzie, którzy nie patrzą właśnie na te wszystkie dane i nie widzą tych wzorców. Oni to widzą, tylko wybierają świadomie taką postawę, bo przeraża ich recepta. Przeraża ich to, że tyle rzeczy trzeba będzie zmienić, tyle rzeczy trzeba będzie zrobić, tyle zasobów trzeba będzie poświęcić, żeby to jakoś uchronić nas przed konsekwencjami tego procesu.
6: Bo bardzo, bardzo mnie rozbawił, jak już jesteśmy, też nie będziemy może operować nazwiskami, ale jeden chyba najbardziej wśród publicystów znany denialista klimatyczny, bo może się domyślić, o kogo mi chodzi.
7: Właśnie niestety to jest niekonkluzywne stwierdzenie. To jest przerażające, że mówisz taką rzecz i ja mam co najmniej trzy typy, jeżeli chodzi o adresatów.
6: No,

0: bardzo ciepło. No jest oczywiście lato i te temperatury są wyższe, ale to nie jest nic nadzwyczajnego. I on go wrzucił w momencie, kiedy biliśmy rekord w historii pomiarów. I to jest, no to orwellowskie, partia zażądała, żebyś wyrzekł się świadectwa własnych oczu. No to jest ten wątek, tak? Jeżeli z jednej strony informuje cię IMGW, że pobiliśmy rekord w historii pomiarów, nigdy w Polsce nie zanotowano wyższej temperatury niż teraz, a z drugiej strony gości mówi, że nie jest wcale ciepło. Nie jest tutaj nic nadzwyczajnego.
1: Czyli ta słynna scena z Nagiej Broni, jakie są wybuchy, płomienie, płonie jakiś dom, straż pożarna, tak. Policja, a Leslie Nielsen mówi, proszę się rozejść, nie ma tu nic tak. do oglądania.
0: Otóż to.
1: Nie, bo widzisz, bo to też jest ciekawy przyczynek do dyskusji, bo tu oczywiście możemy sprowadzić to na tory polityczne i też chciałbym, bo ty się przez lata określałeś jako zielony konserwatysta. Mm-hmm. Nie wiem, czy nadal byś się tak nazwał.
0: Tak, oczywiście.
1: I nie kryłeś się z tym, że jakby punktem wyjścia w twoim intelektualnej drodze, w twoim jakby intelektualnej biografii była prawa strona sceny mm-hmm. politycznej. Zresztą nawet poświęciłeś książkę temu globalne ocieplenie, podręcznik dla zielonej prawicy. No to może odpowiesz mi na pytanie, dlaczego akurat po prawej stronie sceny politycznej, i tu mam na myśli zarówno polityków, jak i publicystów sympatyzujących z tą sceną polityczną, jest właśnie najwyższy, chyba zdecydowanie wyższy wskaźnik denialistów, choćby klimatycznych i ludzi, którzy kwestionują ustalenia ekspertów, ludzi, którzy nie wierzą w dane. Oczywiście takich ludzi można znaleźć też po lewej stronie, takich ludzi można znaleźć też w centrum. To jakby afiliacje polityczne niekoniecznie muszą warunkować to, jak patrzysz na rzeczywistość, ale jakoś się tak dzieje, że ci prawostronni są bardziej, są głośniejsi, bardziej wyraziści i jakby jak przychodzą nam do głowy pewne nazwiska, to okazuje się, że są nazwiska z tej strony.
0: Tak, to prawda.
1: Czy to jest jakieś, nie wiem, podglebie dla właśnie różnego rodzaju fanów teorii spiskowych?
0: Powiem w ten sposób. Prawica ma pewne tendencje do tego, żeby łapać się na denializm znacznie częściej niż inne orientacje polityczne. Wynika w dużej mierze z tego, że obecna prawica, czy szerzej nazwijmy to właśnie ugrupowania konserwatywne, prawicowe, różne takie.
1: Rozumiem, że mówimy zarówno o Trumpie, jak i o Prawie
0: AFD,
1: Sprawiedliwości.
0: O Prawie Sprawiedliwości.
1: O Konfederacji.
0: Tak, oczywiście. To jest prawica zasadzona na takim modelu, który ukuł się w Stanach Zjednoczonych w latach 80. za czasów Ronalda Reagana, kiedy prawica się zwąchała z biznesem i weszła w mariaż z dużymi korporacjami, które często były korporacjami paliwowymi, energetycznymi i zaczęła bronić właśnie dużych przedsiębiorstw, trochę porzuciła swój taki tradycyjny, nazwijmy to, model poglądowy na rzecz bardzo opłacalnej współpracy z dużym biznesem. I to rzutowało potem na jej poglądy, chociażby na kwestie energetyczne, na kwestie związane z transformacją w kierunku odchodzenia.
1: Bo jakby jak się słucha właśnie takich dziennikarzy i publicystów z prawej strony, jakie oni mają recepty, no to tam te recepty wydają się z punktu widzenia tego, o czym rozmawiamy, zawsze podręcznikowo, wręcz samobójcze.
0: Tak.
1: Na przykład więcej węgla.
0: Tak,
1: znaczy cały czas węgiel, więcej spalin, jakby zeroemisyjność, ETS, w ogóle wyrzućcie, dajcie spokój.
0: Właśnie to jest niesamowite, bo obserwuję u wielu ugrupowań prawicowych w Polsce czy w Europie taką chęć kopiowania tych rozwiązań, które wdraża na przykład prawica amerykańska, zwłaszcza Donald Trump i jego
1: no to,
0: świta.
1: To jest taki niezbywalny wzorzec.
0: Tak, tylko że to jest troszeczkę tak, jakby powtarzano zaklęcia w nadziei, że one przyniosą ten sam efekt, chociaż osoba, która to powtarza, nie ma zupełnie talentu magicznego. I o ile prawica w Stanach Zjednoczonych mówi to, co mówi o klimacie, o polityce energetycznej, bo dostaje naprawdę bardzo dobre pieniądze od spółek energetycznych, czy to na etapie poparcia poszczególnych kandydatów, czy w ogóle jako partię. Co więcej, jeżeli właśnie chodzi o naszą polską prawicę, no to tutaj też dochodzi coraz takie większe, powiedziałbym, no nie, oni się zamieniają w kustoszów pamięci w ogóle energetycznej, bo jeżeli widzę na przykład posła Matusiaka, posła Prawa i Sprawiedliwości, który przebiera się w mundur górniczy ze swoimi kolegami i staje z wiatraczkami, takimi jak dla dzieci, które się do wózków przytracza i mówią, że wiatraki nie dają prądu, rzucają

0: tak demonstracyjnie i mówią, chcemy węgla, chcemy węgla. No, szanowni państwo,
1: to jest...
0: No
1: to jest... karpie głosujące za przyspieszeniem Wigilii, w sensie jakby tak...
0: Tak, tylko że właśnie to jest nie dość, że karpie głosują za przyspieszeniem Wigilii, to jeszcze w międzyczasie karpie będą sponsorować inne dania, które na tą Wigilię trafią, więc to już jest w ogóle chore, bo przecież my na ten węgiel płacimy chore pieniądze jako państwo i podatnicy.
1: A nie, że Bond nam przynosił jakieś turbo zyski.
0: Nie, z tego już nic nie będzie, z tego sektora, więc to jest trudne, natomiast też...
1: No, mówimy o tym, bo jednak jakby podkreślmy to, polska prawica, która chce wrócić do władzy, tam nie ma żadnej przeciwnej refleksji wobec tego, co mówię. W sensie oni naprawdę będą chcieli dalej iść w stronę węgla.
0: Tu jest ciekawa historia, jeżeli chodzi o te zmiany w polskiej prawicy, bo oczywiście w tym momencie widzimy, która strona w prawicy jest bardzo mocno zradykalizowana na punkcie węgla, ale jeżeli spojrzymy na przykład na taką konfederację, która jeszcze w 2019 roku miała odlot totalny, jeżeli chodzi o politykę energetyczną, to obecne poglądy energetyczne konfederacji są znacznie bliżej centrum niż poglądy PiSu.
1: Mówimy o takim trzonie, no bo tak, zawsze znajdą się...
0: O tej konfederacji Mentzen-Bosak. Aha. Oczywiście Brauna do tego nie idzie, ale ugrupowanie Mentzena i Bosaka mówi... Transformacja energetyczna, okej, jeżeli się będzie opłacać. Górnictwo... Ale
1: właśnie, jeśli się będzie opłacać.
0: Tylko, że to się opłaca i to potwierdza na przykład historia takich miejsc jak Teksas. Republikański stan, gdzie transformacja energetyczna przebiega najszybciej w USA, właśnie ze względu na to, że się opłaca. Więc Konfederacja wie, co mówi pod tym kątem i to zaczynają odróżniać od PiSu, który się upara ten węgiel i w zasadzie, no, ta grupa rekonstrukcji historycznej, którą oni sobie tam stworzyli, jeżeli chodzi o górnictwo, no, ja nie wiem, czy to naprawdę tak... dużo korzyści przyniesie, jak jest to planowane, bo górników zaraz będzie mieć tylko 60 tysięcy w Polsce. Więc to już nie jest ta grupa, która...
1: Zadecyduje o wyniku wyborów.
0: Zwłaszcza, że wybory w Polsce pokazują, że można przegrać na Śląsku i wygrać w całej Polsce.
1: Tak. Można przegrać na Śląsku i wygrać w całej Polsce, ale...
0: Albo też na odwrót. Wygrać na Śląsku i przegrać w całej Polsce.
1: Tak. To jest zresztą temat na zupełnie inną dyskusję, ale po prostu zastanawia mnie ten kurs na ścianę. Po prostu wśród polskich polityków, części polskich polityków.
0: No to jest chyba troszeczkę taka też błąd konsekwencji, bo już raz się powiedziało, że się... będzie za tym węglem i że ta polityka klimatyczna to jest ściema, no to teraz głupio z tego zrezygnować, nawet jeżeli się w swojej kadencji robiło coś zupełnie innego. A z drugiej strony mamy jednak też no ten proces kopiowania pewnych wzorców od ugrupowań, z którymi sympatyzujemy. No i oczywiście też tendencje w społeczeństwie, które istnieją i fakt, że według Eurobarometru, jeżeli ponad połowa Polaków wierzy, że zmiana klimatu jest wynikiem naturalnych czynników, no to jest to grunt, na którym takie ziarno może wzrosnąć. Tutaj warto zaznaczyć, że w tym momencie kurs na węgiel, jakikolwiek powrót do węgla i dyskusja o tym, żeby tam wskrzeszać kopalnie czy elektrownie, to jest zderzenie z gospodarczą ścianą, to jest kurs na katastrofę gospodarczą Polski. W sensie my z branży węglowej już nic nigdy nie będziemy mieć.
1: Ale to jest ciekawe, bo ty wspomniałeś przykład Teksasu.
0: Tak.
1: A mówimy o małpowaniu czy przejmowaniu wzorców ze Stanów Zjednoczonych. To czemu polska prawica nie kupuje tych dobrych wzorców?
0: To jest dobre pytanie, ale te wzorce teksańskie są cichsze niż to, co mówi Donald Trump, kiedy krzyczy, że wiatraki to głupi ludzie kupują, a zmiana klimatu to jest ściema. Więc nie ma tej narracji pro wybijającej z Teksasu. Tam po prostu jest biznes, który sobie policzył, że lepiej mieć wiatraki niż nie mieć wiatraków, lepiej mieć panele fotowoltaiczne niż ich nie mieć. I oni to robią. Natomiast no, na tym polega chyba sens takiej sprawnej polityki, żeby jednak iść w kierunku tych rozwiązań, które są korzystne. Ja rozumiem pewien cynizm i szopkę polityczną, która no, może polegać właśnie na takich chwytach, że mówimy jedno, robimy drugie. Z tym, że tutaj to chyba trochę poszliśmy już za daleko, no bo jeżeli na przykład prezes Jarosław Kaczyński wychodzi i mówi, że zmiana klimatu i wpływ na człowieka, i wpływ człowieka na ten proces, to jest temat, który został już przebadany przez naukowców i oni mówią, że to nie jest tak, że człowiek wpływa na zmianę klimatu.
1: Ale on nie podaje oczywiście żadnych nazwisk, żadnych ustaleń, tylko...
0: Nie, ale właśnie potem wychodzi pan minister Czarnek i mówi też rzeczy idące w zgodzie z tą narracją.
1: A to Czarnek to wiemy, o zesrodze i tak. Raczej kłapłan chłopskiego.
0: No właśnie, rozumu. Tylko że to jest smutne, bo mówimy tutaj na przykład o zdobyczach energetycznych PiS. W tym momencie kampania wyborcza PiS pod kątem wyborów parlamentarnych oparta jest na tym, żeby uderzać w źródła odnawialne, wspierać węgiel, i mówić tam rzeczy o właśnie zmianie klimatu jako spisku niemiecko-klimatystycznym. Teraz spójrzmy na te wszystkie elementy. PiS budował najwięcej źródeł odnawialnych w historii. Nigdy w Polsce nie zbudowano więcej źródeł odnawialnych niż za PiS-u. PiS też doprowadził do najszybszego w historii spadku wydobycia węgla w Polsce i największego, poza momentami głębokiej restrukturyzacji, spadku zatrudnienia w górnictwie, jeżeli chodzi o węgiel kamienny. I co ważne, PiS, który straszy w tym momencie na przykład Siemensem chcącym budować w Polsce wiatraki tylko w tym celu przepychającym klimatyczną propagandę, to jest ten sam PiS, który podpisywał z Siemensem umowy na przykład na morskie turbiny wiatrowe albo na budowę bloków gazowych.
1: Które... Ale oni to wiedzą.
0: Tak, oni to wiedzą, tylko ich elektorat tego nie wie.
1: Bo wtedy elektorat by na ich nie głosował.
0: Albo zacząłby sobie zadawać pytania, w sensie skąd ta zmiana, skąd ugrupowanie, które miało tak dobry pomysł na energetykę w Polsce, które przyniosło program Mój Prąd, które przyniosło możliwości termomodernizacji domów, program Czyste Powietrze, które wdrożyło wiele elementów polityki energetycznej, o jakich się wcześniej nie śniło, na przykład umowę społeczną z górnikami po raz pierwszy w historii, wykreślającą koniec wydobycia węgla w Polsce. Skąd to ugrupowanie nagle wpadło na pomysł, że zaprzepaści to wszystko i wystawi na swojego frontrunnera gościa, który przyszedł i powiedział Ozes Roze.
1: Znaczy, to jest oczywiście, dlaczego Przemysław Czarnek jest frontrunnerem, to jest też temat na inną dyskusję, ale mam wrażenie, że Prawo i Sprawiedliwość to, znaczy wiesz, obserwując politykę, to wiesz, że tam jest jednak tendencja do pójścia raczej w symbole, w emocje, no, grzanie Smoleńskiem przez wiele lat.
0: Tylko zastanawiam się, czy właśnie ten symbol...
1: To jest w ogóle bardzo ciekawe, no bo PiS właśnie długo mając jakieś jednak zaplecze technokratyczne, eksperckie, jednak cały czas chce odgrywać tę partię, właśnie nie merytoryczną, że tak to ujmę.
0: Tak, i znowu, cynizm polityczny dopuszcza takie zagrania i to jest zrozumiałe, tylko że...
1: To na czas wyborów.
0: No właśnie, tylko że zastanawiam się, patrząc na te wyniki sondażowe, no czy mamy ten efekt Czarnka, o który był spodziewany?
1: No, efekt Czarnka jest taki, że PiS nie rośnie mimo oczywistych kryzysów Koalicji Obywatelskiej.
0: I potężnych kryzysów. I teraz mamy kolejny, akurat jak to nagrywamy, to ceny paliw wróciły do poziomu sprzed... Znaczy,
1: tak,
0: wróciły,
1: ty zresztą uwolniono je, tak. Udostępniałeś takie zestawienie zdjęciowe przed i po północy. Tak. Różnica jest wyraźna.
0: Na tej stacji, na której byłem, dało się odczuć, jak kierowcy zareagowali, bo akurat dystrybutory były już zablokowane tuż przed północą. Ludzie chcieli zatankować, już nie mogli. Potem jak zobaczyli, jakie są ceny na stacjach, powiedzieli, no, nie będę cytował, ale emocja była jasna. Jeżeli w takiej sytuacji Prawo i Sprawiedliwość woli właśnie robić szopki w postaci Ozes Roze, no ja to nie wróżę rewelacji. Może tak.
1: To mówiąc najdelikatniej i też niestety pewnie to jest jeden z ostatnich wątków, które podejmiemy w rozmowie, bo już goni nas czas, ale chciałbym jeszcze zapytać, bo oczywiście wracając jeszcze do początku, zepniemy klamrą trochę tę dyskusję. To nie chodzi o to, żeby nas wszystkich straszyć, że zaraz będzie 50 stopni. Mhm. Chociaż może tak się zdarzyć. Ale w jaki jak mądrze tak naprawdę reagować na to wszystko, co się dzieje, na te fale upałów? I nie chodzi mi o to, jakby co robić, żeby uchronić się przed falą upałów, czy nie wiem, nie wychodzić bez czapki na słońce, tylko raczej mi chodzi o to, jakie twoim zdaniem najmądrzejsze i najbardziej konstruktywne wnioski, konkluzje wyciągać.
0: Jeżeli chodzi o taką informację, właśnie pułap z przeciętnego obywatela, paleta działań jest skromna. W sensie możemy głosować na polityków, którzy nie robią z nas idiotów i którzy nie mówią, że temperatura 40,5 stopnia w Polsce w czerwcu to jest normalne polskie lato. I to jest już dosyć dużo. W sensie fajnie by było, gdyby powstała taka presja społeczna, która będzie przekładać się na to, że jednak polscy politycy przestaną bać się słowa polityka klimatyczna. Mhm. Bo to byłoby z korzyścią dla nas wszystkich, bo to właśnie polityka klimatyczna to jest ten obręb działań, które teraz są potrzebne. W sensie to polityka klimatyczna ma usprawnić nasze domy na upały, ma nam dać możliwości adaptacji przestrzeni miejskiej, ma nam zbudować taką odporność na te sytuacje. To jest polityka klimatyczna. Polityka klimatyczna to nie jest jakiś wymysł biurokratów z Brukseli, który ma polegać na tym, że będziemy teraz wszyscy jeździć na rowerach. Nie, polityka klimatyczna to jest między innymi retencja, to jest między innymi usprawnienie termoizolacji budynków. To jest...
1: O czym mówiliśmy w kontekście rodzinnego domu.
0: Tak, chociażby. To jest też oczywiście działanie polegające na tym, żebyśmy żyli lepiej w zmieniającym się klimacie. No tylko, że jakiekolwiek działania właśnie związane z polityką klimatyczną teraz są objęte takim odium społecznym, no że w sumie trudno się dziwić, że nie ma tutaj dużej chęci do podejmowania dyskusji na ten temat, ale to jest coś do zmiany.
1: Ktoś mógłby pomyśleć, że to jest w ogóle samobójstwo wyborcze.
0: Trochę tak. Trochę
1: pójście
0: tak.
1: Z tym do...
0: Zwłaszcza po odwołaniu Aleksandra Miszalskiego ze względu na strefę czystego transportu. W sensie, no tak, między innymi ze względu na to, ale tak. Tam silnie to zarezonowało. Natomiast no, z takich rzeczy, które możemy zrobić jako zwykli ludzie, to poza tym aspektem politycznym, nawadniać się, unikać temperatur w okolicach południa, chronić starszych, chronić dzieci, pomalować dach na biało. Tak, i zwierzęta tak samo, które też bardzo mocno znoszą tą zmianę. No i w zasadzie tyle. W sensie, ja też znowu nie chcę straszyć, ale mam takie Schadenfreude trochę, że to, co obserwujemy teraz i to, czego się spodziewamy w najbliższych miesiącach, może być takim przyczynkiem do zmiany myślenia. Bo w najbliższych miesiącach spodziewamy się tak zwanego super El Niño, czyli naturalnego zjawiska, które będzie wpływać na rozłożenie opadów na przykład w Ameryce Północnej, w Azji Południowej, w Australii i tak dalej. To są duzi producenci żywności. I super El Niño ma szansę wywrócić te wzorce pogodowe, które są tam ukształtowane tak, żeby można było prowadzić normalną aktywność rolniczą i na przykład spowodować bardzo wysokie ceny żywności. I zastanawiam się, to ktoś napisał w mediach społecznościowych, czy nie warto już zacząć wdrażać takiego terminu inflacja klimatyczna. Bo kiedy się okaże, że chleb kosztuje powiedzmy 50% więcej niż kosztował, albo że ryż czy oliwa czy cokolwiek innego kosztuje znacznie więcej ze względu na to, że nie wiem, w Indiach, w Australii, w Stanach Zjednoczonych doszło do suszy albo powodzi i załamały się łańcuchy dostaw, no to może wtedy zaczniemy dostrzegać, że zmiana klimatu to nie jest abstrakcja.
1: Mam takie wrażenie, że sporo ludzi pomyśli sobie, że to jest po prostu wina rządzących, którzy rządzą w tym momencie. I...
0: Tak, znaczy jest taka opcja, że właśnie będziemy słuchać, że to jest wina rządów, że to jest wina sterowania pogodą, że to jest po prostu naturalna katastrofa. I tu jest zadanie mediów, tu jest zadanie też ekspertów, żeby chodzić i tłumaczyć, że no nie, bo na przykład takich opadów, jak zanotowaliśmy tu czy tu, nigdy w historii nie notowaliśmy, albo takiej suszy, jaką mamy tutaj, też nikt nie zanotowano, bo niestety spodziewamy się rekordów i to jest to tym wszystkim najgorsze.
1: Rekordów, które padną jeszcze w tym roku, jeszcze w tym miesiącu.
0: No, to, kiedy dokładnie one padną, to jest jeszcze inna kwestia, bo to, czy one padną w tym roku, czy za 3 lata, to jest moim zdaniem mimo wszystko drugorzędne. Ważne jest to, że nie trzeba będzie bardzo długo czekać. Nie mówimy o przyszłości odległej o dziesięciolecia, tylko o lata, być może o miesiące, a w skrajnym przypadku o tygodnie.
1: I tym... realistyczne, nie powiem, że pesymistyczne, bo też zupełnie byśmy się załamali akcentem. Kończymy naszą dzisiejszą rozmowę. Jakub Wiech, dziennikarz, publicysta, ekspert od energetyki, klimatu, pogromca dezinformacji w polskim internecie. Bardzo Jakubie,
0: dziękuję
1: za tę rozmowę.
0: Dzięki.
1: Tymczasem zapraszam do śledzenia wszystkich naszych odcinków, oglądania wersji wideo na YouTubie, na naszym kanale, gdzie zachęcam do subskrypcji i zostawiania komentarzy. Słuchajcie też wersji audio w serwisach streamingowych oraz playerze Radia Z. W przyszłym tygodniu spotkam się z wami również ja, Mikołaj Pietraszewski. Do zobaczenia, do usłyszenia.

0: czwarta. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Kierowcy, dajcie głośniej. Są utrudnienia na trasie S5 w Wielkopolsce. Dzwonicie w tej sprawie na czerwony telefon Radia Z.
1: Na drodze ekspresowej numer 5 w kierunku Poznania pali się auto. Także proponuję, żeby zjeżdżać na Gniezno, bo droga za chwilę będzie zablokowana całkowicie.
0: Do pożaru ciężarówki doszło w pobliżu węzła Gniezno Południe. Na czas działań służb pas wolny w kierunku Poznania jest zablokowany. Uważajcie. Podkarpacie w szoku po tragicznej katastrofie polskiego autokaru na Węgrzech. Zginęło 12 osób. 10 pasażerów jest w stanie ciężkim. Autobus wracał z pielgrzymki w Bośni i Hercegowinie. Poszkodowani trafili do szpitali na Węgrzech. Wśród osób, które miały jechać na pielgrzymkę, był pan Wiesław ze wsi Siedliska w gminie Lubenia. W ostatniej chwili z powodów rodzinnych zrezygnował z wyjazdu.
2: Dzwonił mąż tej jednej ofiary, że mieli wypadek przy powrocie i że nie żyje jego żona i moja sąsiadka. No po prostu był to dla mnie naprawdę bardzo duży szok, bo znamy się na co dzień, nawet wypoczywaliśmy w tym roku na Węgrzech razem wspólnie. Taki szok, modlić się tylko za te ofiary, które są ranne ciężko.
0: Premier Donald Tusk wysłał na Węgry specjalny samolot z przedstawicielami MSZ i służbami medycznymi. W sprawie katastrofy ruszyło też śledztwo prokuratury. Poszukiwany od soboty przez policję 51-latek został zatrzymany na terenie Swarzędza. Poinformowali mundurowi z Poznania. Przy mężczyźnie znaleziono i zabezpieczono broń. 51-latek jest podejrzewany o postrzelenie swojej byłej partnerki. Kobieta w stanie ciężkim przebywa w szpitalu. Kraje bałtyckie wprowadziły wzmożoną ochronę infrastruktury krytycznej. Chodzi o elektrownie czy ważne połączenia sieci energetycznych. Polska nie wyklucza rosyjskich prowokacji pod fałszywą flagą i użycia ukraińskich dronów. CIA ostrzega nasz region przed nasilonymi działaniami ze strony Moskwy. O tym, jak chronione są u nas kluczowe obiekty, powie reporter Radia Z Daniel Wrzos.
3: Instytucje cywilne odpowiadające za przesył gazu czy prądu współpracują ze służbami i wojskiem. Sieci elektroenergetyczne mają podpisaną umowę ze Sztabem Generalnym Wojska o współpracy na rzecz ochrony infrastruktury krytycznej i bezpieczeństwa energetycznego państwa, wyjaśnia minister energii Miłosz Motyka.
4: Śmigłowce, patrole, zwiększona ochrona, ale także tam, gdzie jest to konieczne, siatki antydronowe. Naprawdę Polska jest znacznie lepiej przygotowana.
3: Wzmożona jest także ochrona m.in. budowanego terminalu gazowego w Gdańsku czy gazoportu w Świnoujściu.
0: Z kolei Bloomberg ostrzega Europę przed eskalacją rosyjskich ataków hybrydowych. Donald Trump ogranicza wspólne ćwiczenia wojskowe z Koreą Południową. Jak czytamy w internetowym wpisie prezydenta USA, to ze względu na jego bardzo dobre stosunki z przywódcą Korei Północnej. To Kim Jong-un polecił ograniczenie wspólnych ćwiczeń wojskowych z Koreą Południową. Coroczne ćwiczenia zaplanowane są do 27 sierpnia. Władze Pjongjangu regularnie potępiają te manewry, określając je jako bezpośrednie przygotowania do zbrojnej inwazji na Koreę Północną. Niedawno Korea Północna zagroziła podniesieniem środków odstraszających do nowego poziomu. Korea Południowa zapewnia, że wspólne manewry wojskowe z USA przebiegają normalnie. Ministerstwo Obrony Korei Południowej zapewniło, że doroczne wspólne manewry z USA przebiegają w sposób dotychczasowy. Serię nowiutkich, szybkich i wygodnych radiowozów BMW dostała właśnie polska drogówka. Do tego z unijnych funduszy policja kupiła 700 nowoczesnych laserowych mierników prędkości. O tym nowym sprzęcie teraz reporter Radia Z Tomasz Kubat.
5: Przed takim radiowozem, który pod maską ma prawie 400 koni, nie ucieknie żaden pirat drogowy. Kilkuset funkcjonariuszy z całego kraju przeszło specjalne kursy, by móc okiełznać tak dynamiczne auta. Chwali się inspektor Leszek Jankowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej.
6: My byli szkoleni na profesjonalnym torze i uczyli się panowania pojazdem w szybkich warunkach, w sytuacjach ekstremalnych.
5: Treningi zorganizowano także z obsługi kilkuset nowych, stacjonarnych mierników prędkości, z których każdy ma funkcję nagrywania i odtwarzania zarejestrowanych wykroczeń. Kolejnym zakupem mają być także bardzo szybkie auta na nieoznakowane radiowozy z wbudowanymi radarami.
0: Na samochody i mierniki prędkości oraz szkolenia policjantów wydano niemal 80 milionów złotych. Cała ta kwota pochodziła z unijnych programów. Złota alga znów zagraża rybom w kanale Gliwickim. Wczoraj wyłowiono tam ponad 150 kg śniętych ryb. Wody Polskie wstrzymały przepływ wody w dwóch sekcjach kanału. Trwają kontrole zarówno wody, jak i brzegów na całej długości kanału Gliwickiego. Będzie więcej miejsc na studiach lekarskich w nowym roku akademickim. Resort zdrowia zgodził się z propozycjami Ministerstwa Nauki i zwiększył limity na kilku uczelniach. Ma to rozwiązać problem braku lekarzy niektórych specjalizacji. O szczegółach reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
7: Po 15 dodatkowych miejsc dostały uczelnie w Nowym Sączu, Nowym Targu oraz w Siedlcach. Jednocześnie resort zdrowia nie zgodził się na zwiększenie limitu miejsc na jednej z warszawskich uczelni prywatnych. Jak tłumaczy ministerstwo, nie chodzi o ilość, ale o jakość kształcenia. Według wyliczeń w Polsce liczba lekarzy rośnie w szybkim tempie. Dodatkowo medycy wybierają te najbardziej dochodowe specjalizacje, a to może odbyć się na systemie i leczeniu, uważa resort zdrowia. Mateusz Kasiak, Radio Z.
0: Co roku przybywa około 4000 lekarzy. Za 30 lat może ich być nawet 300 tysięcy. Dlatego ministerstwo chce ograniczyć otwieranie nowych kierunków lekarskich i zachęcać do wyboru brakujących specjalizacji. Urząd tego miasta jest uznawany za jeden z najbrzydszych w Polsce. Przypomina blaszany barak. Dlatego mieszkańcy Rumi pod Gdynią cieszą się, że powstanie nowy budynek. Właśnie rozstrzygnięto przetarg. Będzie nie tylko ładniejszy, ale pomieszczą się w nim także wszyscy urzędnicy, mówi burmistrz Rumi Michał Piaseczny.
8: Obecny Urząd Miasta to jest 2000 metrów kwadratowych. To w zasadzie takie bardziej stare biuro budowy z lat 60-tych, 70-tych. W związku z czym my już pękliśmy w szwach i musimy się rozbudować, bo zdarzało się nawet, że musieliśmy wynajmujemy w zasadzie przestrzenie.
0: Nowy Urząd Miasta w Rumi powinien powstać w ciągu 3 lat. Wars wysiada z pociągu i melduje się w hotelu w Warszawie. Spółka otwiera przy Puławskiej swój pierwszy hotel z 50 pokojami. Umowy na organizację wydarzeń już spływają, mówi Michał Wrzosek, rzecznik Wars.
9: Jest część gastronomiczna, również o dosyć dużej powierzchni. Będziemy na pewno serwować to, co jest lubiane i to, co jest popularne rzeczywiście i znane z pociągów, ale będziemy też dopasowywać się do potrzeb.
0: Obecnie Wars posiada sieć restauracji oraz kawiarnie na dworcu centralnym w Warszawie.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Radio Z i już.
11: Sztuczna inteligencja zmienia świat szybciej niż się spodziewaliśmy. Zmienia też media. O szansach, wyzwaniach, zagrożeniach i przyszłości dziennikarstwa w erze AI rozmawiamy z redaktorami naczelnymi polskich mediów. Na wideopodcast Naczelni o AI zaprasza Marcin Zaborski.
12: Co by było, gdyby o losach ludzkości decydowała sztuczna inteligencja? Choć brzmi to jak scenariusz filmu science fiction, jesteśmy bliżej tej rzeczywistości niż mogłoby się wydawać. To początek tekstu, który ukazał się w Gazecie Wyborczej. Jest w nim mowa o użyciu AI przez największe armie świata. Ta rewolucja dzieje się tu i teraz. Jesteśmy jej świadkami nie tylko w wojsku, także w mediach. I chcemy się temu przyglądać razem z naszym gościem. Roman Imielski, zastępca redaktora naczelnego Gazety Wyborczej. Czołem.
13: Dzień dobry.
12: Film katastroficzny, science fiction, horror, komedia omyłek czy film familijny, taki na niedzielę? W jakim duchu rozmawiamy dzisiaj o sztucznej inteligencji w mediach?
13: Myślę, że poważny dramat, a może nawet thriller w niektórych obszarach, bo tutaj wspomniałeś o tym, jak świat zmienia już sztuczna inteligencja. No, jesteśmy w takiej erze, żyjemy, że mamy tą wielką agresję rosyjską na Ukrainę, mamy też inne konflikty zbrojne, rzeczywiście armie wykorzystują AI coraz częściej. Zresztą ja bardzo dużo czytam na temat tego, jak sobie wyobrażamy wizję świata zdominowanego przez sztuczną inteligencję. I oczywiście pojawiają się takie głosy, mówią, hola, hola, to może być troszkę jednak przesadzone, że to nie będzie takie wspaniałe i takie rozwiązanie na wszystkie nasze problemy, również też takich wielu firm, prawda, że tam zastąpimy nawet dużą część ludzi sztuczną inteligencją. I to taka symptomatyczna anegdota, ale prawdziwa. Spotkałem niedawno wiceprezesa dużego banku na polskim rynku i on mówi, wie pan co, są sztuczne inteligencje ciekawe, bo my tam wprowadzamy duże rozwiązania, ale na przykład teraz zatrudniamy na nowo po prostu ludzi na infolinii, bo te boty ludzi, naszych klientów denerwują i przez to spada ocena naszej pracy. I teraz wracając do tego naszego środowiska medialnego. Tutaj też są takie hura optymistyczne w ogóle scenariusze.
12: Z jednej strony, ale z drugiej strony. No obaj właśnie. Pracujemy na tyle długo w mediach, że pamiętamy dyskusję o śmierci gazet, wszyscy umrzemy, a dzisiaj widzimy, czy słyszymy te dyskusje o AI, które kończą się stwierdzeniem, wszyscy zginiemy.
13: Tak, ale właśnie są takie chóry optymistyczne scenariusze w niektórych, dla niektórych wydawców mówią, no super, no będziemy dużą część takich rzeczy popularnych, nawet takich, no powiedzmy, powszechnych newsów produkować właśnie dzięki AI-owi. No okej, okay, to jest ciekawa wizja. Jeden z dużych wydawców z takiego z krajów Beneluxu, który wysokiej rangą menedżer Media Hisnet podawał taką ciekawą na jednej z konferencji paralelę. Mówił, no tak, chodziło o śmierć jakiegoś znanego aktora. On powiedział, no sprawdziłem sobie 10 informacji, które na ten temat powstały. 9 było napisanych przez AI, a jedna przez człowieka. I prawdę mówiąc, nie widziałem różnicy. Ja bym raczej oczekiwał, żeby, jeśli jak od wydawców, że okej, okay, taka informacja, że ktoś zmarł, nawet znany, to może napisać sztuczna inteligencja, chociaż zastrzegał, jestem człowiekiem starej daty, redaktorem, który 35 lat pracował i nigdy sobie w ogóle na początku drogi nie mógł wyobrazić tego, jak dzisiejszy świat będzie wyglądał, ale wolałbym, żeby rzeczywiście taką krótką informację napisał nawet jakiś program sztucznej inteligencji, natomiast poważny tekst napisał jakiś autor, który powiedział, znałem tego aktora, mogę o nim coś więcej powiedzieć, jakąś wartość dodaną. A z drugiej strony jest takie bardzo konserwatywne podejście w ogóle, że AI w mediach jest wielkim niebezpieczeństwem. I tutaj mówiłeś też o tym, że pracujemy w mediach. No mamy też dane dotyczące tego, jak działa sztuczna inteligencja, szczególnie w tej sferze informacyjnej. No jest bardzo dużo tak zwanych halucynacji. Mniej więcej 30-40%, nawet Europejska Unia Nadawców, skupiająca te największe telewizje publiczne w Europie, ona oblicza, że w przypadku newsów takich właśnie stricte, nazwijmy, dziennikarskich, to nawet jest 50-60%. No bo wiadomo, że sztuczna inteligencja w naszej branży zasysa wszystko, uczy się na tym, co znajdzie w internecie. Tam jest też dużo po prostu nieprawdziwych informacji.
12: No to porozmawiajmy o tym na konkretnym przykładzie. Przykładzie Gazety Wyborczej, który jest dla ciebie najbliższy, dobrze to wszystko wiesz. Skoro kiedyś jeden z dziennikarzy Gazety Wyborczej w ramach eksperymentu przyniósł do redakcji tekst napisany od początku do końca przez AI i ten tekst się ukazał, skąd pewność, że inni dziennikarze Gazety Wyborczej nie kontynuują dzisiaj tego eksperymentu?
13: To jest właśnie dosyć łatwe do sprawdzenia paradoksalnie, dlatego że te modele sztucznej inteligencji są dosyć przewidywalne, nawet w języku i we frazach, które zawierają w swoich tekstach. Myśmy tamten tekst, oczywiście myśmy uczciwie poinformowali czytelniku, że to jest eksperyment na końcu tego tekstu, ale on, tam nie było takiego dotknięcia ludzkiego. Dlatego my na przykład w Gazecie Wyborczej jesteśmy dosyć konserwatywni, jeśli chodzi o użycie sztucznej inteligencji. Pierwsza zasada jest taka, że żadnego tekstu nie pisze sztuczna inteligencja, nawet krótkiej notki.
12: Nawet o sporcie.
13: Okay. Tutaj jest, ja jestem tutaj fanem rozwiązań, które wprowadza w życie New York Times. Generalnie bardzo wiele rozwiązań sztucznej inteligencji jest nam potrzebnych w pracy. Nawet w przypadku na przykład dziennikarstwa śledczego, przedzierania się przez, no nie wiem, no w gigabajty informacji, które dostajemy od sygnalistów czasami. One są często w różnych formatach. I pamiętam taką sytuację, bo byliśmy członkami takich grup międzynarodowych śledczych, takich wielkich śledztw międzynarodowych jak SwissLeaks, Panama Papers i tak dalej. I pamiętam, to było wiele, wiele lat temu, jaka to była tytaniczna praca, żeby tutaj porównać, bo te dane przyniesione przez sygnalistów, które jedne to były maile, drugie to były PDF-y, trzecie to były w ogóle skany jakichś dokumentów, czwarte to były maile i znać. A teraz
12: gigantyczne archiwum,
13: na którym myśmy w tajemnicy z naszymi partnerami z Zachodu pracowali naprawdę nad jednym z tych śledztw rok, żeby w ogóle to jakoś przedrzeć się przez to, żeby znaleźć te wszystkie powiązania, ciekawe rzeczy i tak dalej. A teraz te modele sztucznej inteligencji to bardzo, bardzo ułatwiają i na przykład New York Times publikuje listę narzędzi, którą dopuszcza do pracy w redakcji, informując o tym czytelników, żeby oni wiedzieli.
12: To oprowadzaj nas po redakcji Gazety Wyborczej i pokazuj, gdzie ta sztuczna inteligencja się już przyjęła, gdzie ją wpuszczacie. Dziennikarstwo śledcze, rozumiem, dzisiaj już...
13: Bardzo pomocne. Kiedyś moglibyśmy to nazwać taką quasi sztuczną inteligencją, też przecież na ad hoc, na potrzeby takich śledztw dużych, budowaliśmy własne jakieś programy. Można było je wtedy pewnie, dzisiaj byśmy je nazwali sztuczną inteligencją, trochę inne są też narzędzia wykorzystywane, ale to była taka quasi sztuczna inteligencja, czyli i tak zawsze szukaliśmy narzędzi, które są pomocne w pracy dziennikarskiej. Bardzo prostą rzecz, którą jedną z pierwszych prowadziliśmy dawno temu, jesteśmy tutaj dziennikarzami nie pierwszy rok, muszę Państwa tutaj poinformować, że na przykład z mojej perspektywy nie ma nic gorszego w pracy dziennikarskiej niż przeprowadzić mega ciekawy wywiad z kimś, ale go później spisywać. To po prostu jest tytaniczna praca. Dokładnie, tytaniczna praca wymagająca naprawdę wielu godzin spisywania, redagowania i tak dalej. A teraz mamy programy typu Trint lub jakieś inne, wrzucamy ten plik. Ten plik zostaje skopiowany, zostaje zamieniony na dźwiękowy plik, zostaje zamieniony na tekst pisany. Oczywiście później siada dziennikarz, który ten wywiad przeprowadził, redaguje go, bo trzeba ten tekst wygładzić, zredagować i tak dalej. Wysyła go redaktorowi. Redaktor jeszcze kolejne oko takie sprawdzające nadaje mu ostateczny szlif. To jest jedna rzecz.
12: Ale te narzędzia pozwalają nie tylko na transkrypcję, ale na przykład na wyciągnięcie istoty z tego wywiadu, stworzenie lidu, stworzenie tytułu.
13: My takich
12: pozwalacie sobie
13: nie,
12: na to?
13: My takich rzeczy nie robimy. To jest zadanie już człowieka. Uważamy, że to jest fair wobec naszych czytelniczek i czytelników. To znaczy największą walutą takich mediów jak Gazeta Wyborcza, New York Times, Guardian, mówię tutaj akurat o rynku gazet codziennych, jest to, że nasze czytelniczki, nasi czytelnicy wiedzą, że za każdym z tych tekstów, które powstał, stoi tylko i wyłącznie człowiek. Tylko i wyłącznie człowiek. I to jest nasza waluta, wiarygodność. To znaczy coraz wielu naszych autorów jest rozpoznawalnych, wiedzą, że jeśli to jest jakiś tekst, na przykład, nie wiem, Wojciecha Czuchnowskiego, no to Wojtek od początku do końca siedział, nie było w tym żadnego udziału, czy nie pisał tych fragmentów, tych tekstów, chociażby na przykład sztuczna inteligencja.
12: Korekta?
13: Korekta, tak. I korekta już praktycznie na całym świecie jest już dziełem właśnie sztucznej inteligencji. Są lepsze i gorsze modele językowe dotyczące korekty. Nasz język jest dosyć trudnym językiem. Tutaj rzeczywiście ta sztuczna inteligencja jeszcze sobie tak dobrze nie radzi. I ja już praktycznie nie znam gazet na świecie, które mają duże działy korekty, jak to jeszcze było na przykład 15 lat temu. Tak samo było w Gazecie Wyborczej. Mamy kilka korektorek, które zajmują się przede wszystkim wydaniami też tymi, które ukazują się w papierze. Tam się nie da już cofnąć błędu. W internecie nawet jak nam czytelnicy zrobią, to dziękujemy, proszę, jest jakiś błąd stylistyczny. Czasami się zdarzają ortografy, no jesteśmy tylko ludźmi, każdy popełnia błędy. To jest normalne. Ale na przykład tłumaczenia.
12: No właśnie, tłumaczycie za pomocą...
13: Tutaj akurat używamy, mamy dopuszczonego DeepL. To jest świetne rozwiązanie AI-owe, polskie świetne rozwiązanie AI-owe w ogóle, które zaczynało chyba od trzech języków tych popularnych, a teraz już tam jest chyba z 20 lub 25, cała masa. I on bardzo dobrze tłumaczy, ale z tym zastrzeżeniem, że mimo wszystko porównujemy tekst oryginalny później z tłumaczeniem.
12: Zdarza się, wchodzi zawsze człowiek
13: to porównuje. Musi i wygładzić język, dlatego że, jak mówię, te modele językowe mimo swojego zaawansowania i bardzo szybkiego rozwoju mają jednak takie kalki językowe, na przykład, które używają. Które
12: Zakładasz, że tak będzie zawsze? Czy to jest tylko kwestia rozwoju tych modeli językowych, które...
13: Na razie nie jestem sobie w stanie na razie wyobrazić sytuacji, w której odpowiedzialna redakcja kompletnie jest tutaj, nie ma tutaj nadzoru na tym, co się organizuje. Znaczy człowiek musi być na końcu, zawsze.
12: Grafiki, wykresy.
13: Nie, tego nie robimy. Grafiki raz zrobiliśmy, tylko to mieliśmy trudny temat i wykorzystując archiwalne zdjęcia zrobiliśmy takie quasi grafiki. Generalnie nie używamy do tworzenia. Dlatego, że uznajemy, że dzieło graficzne jest również dziełem autorskim, spełnionym i tak dalej. U nas są bardzo poważne na przykład dyskusje, czy można skadrować zdjęcie zrobione przez naszego fotoreportera. No bo to jednak jest zamknięta kompozycja jakaś. Tutaj nie używamy. Mamy oczywiście różnego rodzaju programy do robienia takich klasycznych grafik, typu grafiki, znaczy wykresy na przykład, nie wiem, no ukazuje się sondaż partyjny, żeby ładnie wyglądał, trzeba dać te słupki po prostu poparcia. To mamy do tego programy, ale to one już istniały bardzo, bardzo, już od dłuższego czasu i używamy. One oczywiście też przechodzą swoją jakieś przemiany i rozwój. Bardzo dobrą rzeczą jest inna rzecz, którą wprowadziliśmy też chyba półtora roku temu. To jest zamiana tekst artykułu w tekst, no w plik dźwiękowy de facto. Każdy nasz artykuł, który teraz publikujemy nowy, można odsłuchać.
12: Odczytywany przez generatywną mowę sztucznej inteligencji.
13: Tak, i tutaj też ciekawa historia. Mamy podpisaną umowę z firmą Eleven Lab. To też był polski startup. Do dzisiaj jest zresztą zarządzany przez Polaków, ale został kupiony przez dużego gracza międzynarodowego. Dzisiaj siedzibę ma w Nowym Jorku. Kapitalizacja bodajże 3 miliardy dolarów. Duży sukces rynkowy również. Jest to najlepsze narzędzie do tego typu właśnie transkrypcji artykułów, plik dźwiękowy, czyli de facto w taki duży podcast, bo czasami to są teksty, które mają po kilka stron w papierze, a po 40 tysięcy znaków. A duża część osób właśnie lubi słuchać tych artykułów, jadąc, nie wiem, autobusem czy w samochodzie, więc to jest ciekawe rozwiązanie. My mamy taką wersję, w której mamy do wszystkich artykułów dedykowanego jeden głos dedykowany. Mieliśmy wewnętrzny casting, wygrał Wojciech Tymowski, nasz długoletni, bardzo doświadczony redaktor z redakcji stołecznej Gazety Wyborczej. Fantastyczny głos, ale można już, jeśli się odpowiednie ma fundusze, nawet wprowadzić takie rozwiązania, Eleven Lab na to pozwala, że każdy artykuł będzie czytany głosem autora artykułu.
12: Wow. No, no to jeszcze jeden poziom, poziom researchu. Czy tu, na poziomie researchu, dopuszczacie użycie sztucznej inteligencji?
13: Dopuszczamy użycie sztucznej inteligencji, ale jak mówię, jest takie rosyjskie przysłowie, wiem, że dzisiaj to jest niepopularny język rosyjski, dowierzaj, ale sprawdzaj. Więc to zawsze ten fact-checking na końcu, jakiś przynajmniej wyrywkowy musi być, zwłaszcza, że wiemy, że sztuczna inteligencja potrafi mieć te halucynacje, czyli mówiąc wprost, czasami kłamać. Jeszcze jedna jest bardzo ważna zasada u nas w redakcji, jest absolutnie zabronione wrzucanie jakichkolwiek materiałów dziennikarskich na przykład do czata GPT. To chodzi o A, tajemnicę dziennikarską.
12: Żeby go nie karmić w ten sposób.
13: B, żeby go nie karmić również, ale przede wszystkim chodzi o tajemnicę dziennikarską. To znaczy, nie jesteśmy pewni, czy te nasze teksty, a ktoś może sobie wrzucić, mógłby sobie wrzucić jakiś kawałek bardzo wrażliwego tekstu śledczego i powiedzieć, sprawdź mi przecinki na przykład, nie? No bo wiemy, że mam problem z tymi przecinkami. Nie wolno takich rzeczy u nas robić, nie wolno streszczać artykułów przez żadne narzędzia sztucznej inteligencji. Właśnie ze względu, po pierwsze na tajemnicę dziennikarską, po pierwsze na zasady takiej czystej rzetelności dziennikarskiej. No i to, jak mówię, to są jednak cały czas źródła zewnętrzne. Nie wiemy, gdzie ostatecznie mogą wylądować te nasze rzeczy.
12: A kto jest inspiratorem, inicjatorem wykorzystywania AI w poszczególnych segmentach pracy redakcji? To jest tak, że to raczej redakcja, szefowie nadają ten kierunek, czy to ludzie przychodzą do was i mówią, a może tu byśmy spróbowali?
13: I tak, i tak. To znaczy bardzo duża część tych naszych rozwiązań jest sugerowana przez dziennikarzy. Mówią, znaleźliśmy fajne narzędzie, popatrzcie na nie, czy warto, żebyśmy być może je, no duża część z nich jest płatna, nie? Czy może byśmy płacili subskrypcję za to narzędzie. No my wtedy to sprawdzamy. Mamy też taki komitet bezpieczeństwa wewnątrz naszej firmy, bo Gazeta Wyborcza jest częścią koncernu Agora, który rekomenduje też rozwiązania pewne, jeśli nawet my mówimy, chcielibyśmy to mieć. Oni mówią, dobrze, sprawdzimy, ale później na przykład mówią, wiecie co, to jest troszkę niebezpieczne. Znaczy te źródła, znaczy te serwery znajdują się, nie wiem, no powiedzmy za granicami, nie jesteśmy w stanie też kontrolować tego przepływu czy wypływu rzeczy, które będziecie tam po prostu testować w ramach tego rozwiązania. A część jeżdżąc na różnego rodzaju na przykład konferencje, też podpatrujemy naszych kolegów. Mamy tutaj też ciekawe dyskusje właśnie na temat tych granic użycia sztucznej inteligencji, bo na przykład część wydawców na świecie używa i to bardzo poważnych gazetach też takich codziennych, na przykład używa do generowania tytułów pod SEO, czyli w dużym skrócie pod to, żeby się lepiej wyszukiwały na przykład w Google. Żeby tego nie robił już dziennikarz, bo on może nadać sobie swój tytuł, prawda, do artykułu czy redaktor, ale te podpowiedzi pod SEO, no to już okej.
12: Okay. No ale no właśnie, jak widzicie, że te inne wielkie tytuły sięgają po AI w bardzo różnych obszarach, wykorzystują to narzędzie powszechnie, a wy staracie się być ostrożni, to nie macie poczucia, że tamci no, uciekną gdzieś wam w tym wyścigu?
13: To jest ciekawe pytanie i tutaj te nasze dyskusje w ramach właśnie wydawców też tutaj, tych największych wydawców europejskich, są często takimi sporami, tak? Bo my mówimy, okej, może w naszym przypadku jako Gazety Wyborczej liczy się na przykład szybkość informacji, powiem wprost. Bo czy dla nas ludzie przychodzą po to, żeby dostali jednak analizę, pogłębiony wywiad, reportaż, dziennikarstwo śledcze. To jest to, czego od nas najbardziej wymagają nasi czytelnicy. Mamy system subskrypcyjny, widzimy też, które teksty się sprzedają lub które nie. Ale nie chcemy zostawać w tym peletonie. Znaczy, bycie konserwatywnym nie oznacza, że nie jesteśmy ofensywni na pewnych polach. To jest trochę jak taktyka piłkarska, prawda? Tam, gdzie trzeba, to atakujemy. I jak mówię, no, bardzo nam zależy na tym, żeby mieć tą transkrypcję artykułów na pliki dźwiękowe, ten właśnie Eleven Labs, tą Dipla, który bardzo szybko też tłumaczy teksty duże, bo my publikujemy dużo tekstów zagranicznych, jesteśmy częścią chociażby takiej organizacji, w skrócie się nazywa LENA, Leading European Newspaper Association, tam jest Die Welt, jest Le Figaro, La Repubblica, jest El País, więc jak widzimy ciekawy artykuł tam, no, to raz jest hiszpański, raz jest francuski, raz niemiecki, mówimy, no musielibyśmy to wszystkiego mieć armię tłumaczy.
12: Ale jak mówisz, że no widzicie, jak te teksty żyją, jak pracują, jak się czytają, to właśnie, czy na tym poziomie podglądania efektów waszej pracy wykorzystujecie AI, żeby monetyzować waszą robotę?
13: Tutaj będziemy pewnie wprowadzali rozwiązania, które być może można nazwać dzisiaj, są to rozwiązania sztucznej inteligencji. Wielu wydawców na przykład robi taką... No, ma taką politykę jak gdyby pozycjonowania strony głównej, tę, którą się wchodzi, to powiedzmy wyborcza.pl, pod konkretnego czytelnika. To znaczy mniej więcej wiemy, że pan Marcin Zaborski jest naszym subskrybentem od 2 lat, powiedzmy. Dokładnie wiemy, na jakie artykuły czyta. No, to jest świat cyfrowy, więc mamy.
12: Wiadomo,
13: no,
12: tak,
13: tak musi być troszkę. Więc będziemy mówić, może podsuwać więcej artykułów z tej dziedziny, która widocznie go interesuje, bo na przykład, no nie wiem, no czyta o polityce międzynarodowej na przykład bardzo dużo. Nie? Takie powoli rozwiązania na pewno będziemy wprowadzać, ale nigdy strona główna Gazety Wyborczej nie będzie wydawana w 100% automatycznie. I to jest tak nasz cel na dziś, bo widzimy, jak to działa. Duża część wydawców właśnie ma taką ciekawą właśnie taktykę, że sporą część wydaje się automatycznie strony głównej, ale jednak te kluczowe, najważniejsze miejsca na stronie głównej, to nazywamy main topiciem, czyli tym głównym, ja nie lubię angielszczyzny, używania w języku polskim, główny artykuł na stronie, to czy kilka pozostałych, zawsze jest wybieranych przez człowieka, bo pamiętajmy, że naszą zadaniem, przynajmniej tak sobie wyobrażam dziennikarstwo w Gazecie Wyborczej, jest nie tylko podsyłanie tych tekstów, które w takim uproszczeniu mówię, najbardziej się klikają i tak dalej. No jednak naszym zadaniem jako poważnego medium jest również misja. No my z premedytacją publikujemy i będziemy publikować artykuły, które od początku wiemy, że nie zdobędą nie wiadomo ilu subskrypcji, nie wiadomo ile będą miały odsłon, ale są ważne z jakichś powodów dla społeczeństwa, tak uważamy, dla naszej demokracji, dla zrozumienia świata, który nas otacza.
12: Wspaniale, że pojawia się słowo misja. Chwytam to słowo, bo zastanawiam się, jaki jest wasz stosunek do AI, kiedy piszecie o sztucznej inteligencji. To znaczy, czy macie w sobie takie poczucie jakiegoś rodzaju misji w stosunku do tego tematu? W tekstach, które tworzycie, chcecie być adwokatami człowieka, czy adwokatami rozwoju technologii sztucznej inteligencji?
13: Absolutnie chcemy być adwokatami człowieka. Bardzo wiele, w ogóle fascynuje nas ten świat nowy i zawsze mnie osobiście również. Bardzo dużo czytam na ten temat, ale widzimy też ogromne zagrożenia, które AI wprowadza. Na przykład mieliśmy niedawno fantastyczny artykuł o tym, że ludzie, szczególnie w takim wieku, powiedzmy, może nie Generation Z, ale dosyć młodym wieku, popadają w coraz większą samotność, ponieważ im wystarczy już dzisiaj do konwersacji ChatGPT.
12: Nadchodzą agenci AI.
13: Dokładnie.
12: Ludzie zaprzyjaźniają się z botami, tak, i odcinają się od innych,
13: tak,
12: ludzi.
13: Dokładnie.
12: O tym pisała Gazeta Wyborcza.
13: Tak.
12: Ale właśnie, myślisz, że mamy problem, że ci ludzie za chwilę odetną się też od dziennikarzy, że przestaną potrzebować mediów, przestaną potrzebować dziennikarzy?
13: To jest marzenie gigantów z Doliny Krzemowej, niewątpliwie. Oni od wielu lat robią wszystko, żeby osłabić takie, nazwijmy, tradycyjne media.
12: I mają narzędzia.
13: I mają narzędzia globalne. My zawsze byliśmy adwokatami regulacji wielkich koncernów cyfrowych w Europie, bo wiem, że w Stanach to jest bardziej skomplikowane. Bardzo żałujemy, że prezydent Karol Nawrocki nie podpisał tej dyrektywy aktu o usługach cyfrowych, w skrócie DSA, tej europejskiej implementacji. Uważamy, że to trzeba niestety okiełznać. Ja nie patrzę nawet na swój tutaj biznes, bo oczywiście wolałbym mieć taką sytuację, że Google jednak, mówiąc wprost, nie zabiera dużej części mojej pracy, jak powiem delikatnie, czy jacyś inni i inne platformy społecznościowe i moich dziennikarzy i redaktorów, bo to są kosztowne śledztwa, są bardzo kosztowne, reportaże są bardzo kosztowne, my wysyłamy ludzi w różne części chociażby świata, ale w Polsce mamy też również bardzo dużo redakcji i też tematów spoza samej Warszawy, na miejscu ludzi. I to mnie oczywiście martwi, ale tak naprawdę chodzi o jakość naszej demokracji i życia publicznego, bo jeśli przesunie się za bardzo ten wektor poinformowania społeczeństwa tylko przy pomocy sztucznej inteligencji, która wiem, że nie zagłębia się w niuanse, czasami podaje nieprawdę, też jest ogromnym polem do działań chociażby rosyjskiej dezinformacji. Tutaj są bardzo poważne analizy, które tego dotyczą. To jest to duże niebezpieczeństwo, ale ja uważam, że tak nie będzie. Akurat tu jestem optymistą, bo widzę też na przykład, co się dzieje z moją stroną główną i ze stroną główną takich wydawców jak Gazeta Wyborcza, które mają ogromne, u mnie 95%, tak sobie no mniej więcej 90 do 95% codziennie publikowanych tekstów, a ich publikujemy materiał, bo też mamy materiał wideo, około 120 dziennie na portalu wyborcza.pl, to są treści unikalne. Je trudno z sztucznej inteligencji ukraść i przetworzyć na własną, nazwijmy to, modłę. I na przykład nasze zasięgi, jeśli chodzi o odsłony czy liczbę wizyt, są większe niż rok temu. A przecież właśnie przy wprowadzeniu różnego rodzaju rozwiązań sztucznej inteligencji typu Google wprowadza AI Overview, a teraz już wprowadza w ogóle, jeszcze dalej idzie krok dalej, AI Mode, czyli już w ogóle nie będzie żadnych linków w tych maksach, drastycznie spadają zasięgi wielu wydawców.
12: Pytanie, czy masz w sobie ten optymizm, kiedy myślisz o przyszłych użytkownikach mediów, jeśli oni w ogóle się pojawią? No bo patrząc na młodych ludzi, no to oni szukają informacji nie w gazetach, nie w telewizjach, nie w portalach nawet, tylko w platformach społecznościowych, a tam zupełnie inne reguły gry przecież obowiązują.
13: To jest problem i to jest też problem ten, o który wcześniej pytałeś, pewnej samotności. Ludziom wystarcza już dzisiaj do poinformowania, czy w ogóle do jakiejkolwiek socjalizacji, właściwie tylko ten świat cyfrowy często. Ogromnym problemem w państwach tutaj naszego kręgu cywilizacyjnego, zachodniej Europy i szerzej Stanów Zjednoczonych jest właśnie to, że ludzie w ogóle już nawet nie wychodzą do sąsiadów. No, jak już nie mówię, ze znajomymi się nie spotykają.
12: A jeśli
13: to jest problem.
12: W platformach społecznościowych, to tam są i bańki, i

0: niedużo, ale zawsze coś. Uważam, że powinno to być oczywiście, to powinien być projekt w ogóle europejski. Z drugiej strony, my jako środowisko też dziennikarskie za mało w tej sprawie robiliśmy. Niewątpliwie można było już dużo wcześniej tego typu działania rozpocząć i uświadamiać, bo uważam też, że my jako w ogóle dziennikarze, nie tylko w Polsce, za mało mówimy o tym, jak wygląda nasza praca, taka od wewnątrz, znaczy za mało tłumaczymy po prostu obywatelom, czytelniczkom i czytelnikom, z jakimi wyzwaniami my się mierzymy. Napisanie poważnego, śledczego artykułu to często jest kilka miesięcy pracy, albo nawet więcej, albo nawet dłużej, prawda? I ludzie troszkę tego nie rozumieją. Mówią, no dobra, co taki artykuł tam napisać, prawda? To jest nic, nie? To tutaj przecież szybko mi poda ktoś tam jakąś też skrót tego artykułu. Właśnie na tym to nie polega. Wrócę do mojego ulubionego New York Timesa, bo uważam go za gazetę, która jest wzorem i jest zresztą wzorem dla wydawców na całym świecie. Oni na przykład niedawno, kilka miesięcy temu uruchomili bardzo ciekawy taki swój dział, nazywa się Times Insight. I oni na przykład potrafią tam zamieścić artykuł, naprawdę duży artykuł, jak zmieniali, uwaga, w papierowym wydaniu zdjęcie na pierwszej stronie, bo okazało się, że Donald Trump wydał rozkaz ataku na Iran. I normalnie tam redaktorzy podają, jakie tutaj mieli, jak się zwołali, jak się zastanawia, jakie zdjęcie wybrać, prawda, jak tą ustawić tą pierwszą stronę i tak dalej. I oni tak o każdym kawałku swojej pracy informują. I to się cieszy dużym zainteresowaniem czytelników i jest transparentne dla tych właśnie ludzi, którzy płacą za te subskrypcje. Ja przypomnę, że New York Times ma największy sukces na świecie, 11,5 miliona obecnie subskrypcji.
1: Tym bardziej dzięki, że dzielisz się swoją wiedzą i oprowadzasz nas po redakcji Gazety Wyborczej dzisiaj wirtualnie. No i wracając do początku naszej rozmowy, znalazłem takich kilka słów, które 16 lat temu Bernard Poulet, kiedy pisał swoją książkę o śmierci gazet, w tej książce zapisał, a pisał między innymi, że dziennikarze stają się robotami, że nastał czas fast newsów i informacji fast food. Zobacz, pisał to kilkanaście lat temu, a my wciąż żyjemy. To może nie jest tak źle, jakby się mogło wydawać.
0: A ja w ogóle jestem, tutaj akurat jestem optymistą i bardzo, takie najczęstsze pytanie, które pada, na przykład jak do nas przychodzą jakieś wycieczki, a zdarza się, że przychodzą i ludzi to interesuje, nie jest tego oczywiście zbyt wiele tych wycieczek, ale jest. I na przykład, ale też na różnego rodzaju konferencjach, mówią, no kiedy w końcu ten papier umrze? Ja mówię, i tu was zaskoczę, moim zdaniem papier nie umrze jeszcze bardzo, bardzo długo. Być może ostatecznej za ileś tam lat to będzie trochę sytuacja jak z winylami, które też niby zniknęły, a teraz nagle się okazuje, że to wcale nie jest taki mały kawałek biznesu muzycznego. Pewnie dla koneserów drogi, ale jest. I ja jeszcze pamiętam, teraz już nie pamiętam autora, to był chyba 2014 rok, jeden z takich specjalistów od rynku amerykańskiego gazet powiedział właśnie, że New York Times ostatni papierowy to zniknie tam chyba może w 2018-2020 roku. Cały czas średnio sprzedają jakieś 500 tysięcy egzemplarzy i naprawdę jest to całkiem dobry biznes. Ja uważam, że dziennikarstwo się obroni, ale to jakościowe, właśnie nie fast foodowe, tylko jakościowe, dlatego że przy rozwoju sztucznej inteligencji tego fast foodu będzie ogromnie dużo i to będzie już niestrawne. Natomiast jakościowe dziennikarstwo, które ma unikalne tematy, które ma myśli nad tym w ogóle, jak pracować nad tematem. U nas są ogromne spory, na przykład jeśli myślimy o jakichś tematach, no kłócimy się, mamy dwa razy w tygodniu takie spotkania podsumowujące, gdzie się naprawdę czasami bardzo gorąco nie spieramy, tylko kłócimy na temat jakiś tego, dlaczego on się ukazał, dlaczego w taki sposób ktoś odpowiada. To jest sól dziennikarstwa. Znaczy, dziennikarstwo to jest nie tylko pisanie, ale przede wszystkim myślenie.
1: To zabieramy się do roboty, żeby dziennikarstwo jakościowe przetrwało. No bo bez nas to...
0: Ale też bez państwa też nie przetrwa, więc zachęcamy do czytania, słuchania, oglądania.
1: Dzięki wielkie. Roman Imielski.
0: Dziękuję bardzo.
1: Marcin Zaworski. Kłaniamy się. Do zobaczenia.

0: piąta. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Potwierdziły się informacje o zatrzymaniu jednego z kierowców autokaru, który rozbił się poprzedniej nocy na Węgrzech. Drugi, po przesłuchaniu przez tamtejszą policję, został zwolniony. Tuż przed wylotem rządowego samolotu do Budapesztu powiedział o tym dziennikarzom wiceszef MSZ Wojciech Zajączkowski. Czy to oznacza, że kierowca jest typowany jako sprawca katastrofy, w której zginęło 12 Polaków? Z ministrem rozmawiał reporter Radia Z Tomasz Kubat.
1: Na taki wniosek, zdaniem ministra Wojciecha Zajączkowskiego, jest jeszcze za wcześnie. Wciąż trwa śledztwo lokalnej policji. Zmiennik kierowcy, który w momencie wypadku odpoczywał, po przesłuchaniu został jednak zwolniony. Wciąż nie zakończono identyfikacji śmiertelnych ofiar katastrofy. Między innymi dlatego, że nie wszyscy mieli przy sobie dokumenty.
2: To jest jedna rzecz. Być może niektóre ciała zostały zniekształcone w takim stopniu, że to utrudnia identyfikację.
1: Powiedział wiceminister Zajączkowski. Dodał, że spośród wszystkich poszkodowanych, którzy trafili do czterech węgierskich szpitali, 10 pasażerów autobusu jest nadal w ciężkim stanie. 5 z nich, w najtrudniejszym, wciąż walczy o życie.
0: Do Budapesztu rządowym samolotem polecieli też konsulowie i lekarze. Ci ostatni mają ocenić, czy stan zdrowia rannych w wypadku pozwala na ich bezpieczny transport do Polski. Ukraina ma coraz większy problem z eksportem zboża drogą morską. W lipcu i na początku sierpnia Rosja zaatakowała kilkadziesiąt razy ukraińskie porty nad Morzem Czarnym, a także statki. Kijów prosi m.in. Polskę o pomoc w transporcie zboża. Nasi rolnicy obawiają się jednak, że ukraińskie zboże trafi na polski rynek i obniży ceny. Jakie jest stanowisko polskiego rządu? Marcin Friedrich zajmuje się tą sprawą.
3: Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnia, że rząd nie dopuści do sytuacji, w której miliony ton zboża w niekontrolowany sposób zaleją polski rynek. Nadal obowiązuje rozporządzenie wprowadzające embargo na wwóz do Polski ukraińskiej pszenicy, kukurydzy i rzepaku.
4: Nie ma takiej możliwości, żeby powtórzył się rok 2022-2023, kiedy nasi poprzednicy wpuścili miliony ton zboża do Polski.
3: Ukraina zwróciła się też do Komisji Europejskiej z prośbą o 220 milionów euro pomocy dla swoich rolników. Marcin Friedrich, Radio Z.
0: W sprawie tranzytu zboża Ukraina negocjuje nie tylko z Polską, ale i z Mołdawią, Rumunią, Słowacją i Węgrami. To już ostatni moment, żeby w tym roku rozpocząć przygodę z wojskami obrony terytorialnej. Na ochotników czekają szkolenia, m.in. ze strzelania, mówi Radiu Z kapitan Marta Gaborek, rzeczniczka lubelskich terytorialsów.
5: W ramach projektu uczestnicy przechodzą 16-dniowe szkolenie podstawowe, podczas którego zdobywają umiejętności z zakresu m.in. strzelectwa, pierwszej pomocy, terenoznawstwa i taktyki.
0: Liczba miejsc jest ograniczona, szkolenia rozpoczną się 4 września. Miały być rekordowe mandaty, ale na razie ich nie będzie. MSWiA prostuje informacje pojawiające się w mediach o zmianach w taryfikatorze i karach sięgających 7,5 tysiąca złotych za znaczne przekroczenie prędkości i 6 tysięcy za przejazd na czerwonym świetle. Nie ma w tej chwili takiej rekomendacji, mówi wiceszef resortu Czesław Mroczek.
6: Te analizy jeszcze się nie zakończyły, więc w tej chwili odpowiedź jest taka, że nie ma decyzji o tym, by podnosić te stawki, chociaż mamy świadomość, że szczególnie ta dolna granica, jeżeli chodzi o mandaty, jest już mocno nieadekwatna.
0: Minister przyznaje jednak, że dużo większe kary powinny być dla łamiących przepisy na przejazdach kolejowych. O dużo surowsze mandaty oficjalnie poprosiło już Ministerstwo Infrastruktury. To teraz coś miłego dla kierowców. Od dziś paliwa są tańsze. W życie wszedł kolejny program ceny paliw niżej. Od północy litr 95 kosztuje maksymalnie 6 zł i 41 groszy. Z kolei olej 7,37. CPN będzie obowiązywać przez 2 tygodnie. Rząd obniżył do 8% VAT na paliwo i wprowadził stałą marżę, mówi minister energii Miłosz Motyka.
7: Paliwo w Polsce dzięki wprowadzeniu pakietu CPN będzie jednym z najtańszych w Europie. O północy z niedzieli na poniedziałek te ceny będą zmienione. Już będzie widać na stacjach.
0: Motyka dodaje, że ze względu na sytuację na Bliskim Wschodzie nie da się na razie określić, czy CPN po tych 2 tygodniach będzie przedłużony. Góry mogą tego nie wytrzymać. Więcej elektrycznych busów to więcej turystów w Tatrach, a co za tym idzie, więcej zagrożeń dla bezcennej przyrody. Park Narodowy ma dziś 4 takie pojazdy wożące turystów nad morskie oko, ale chce kupić kolejnych 16. Z tymi informacjami teraz reporter Radia Z Przemek Taranek.
8: Tatry odwiedza już ponad ponad 5 milionów turystów rocznie. Kolejne kursy e-busów tylko zwiększą ich liczbę, ostrzega Radosław Ślusarczyk z pracowni na rzecz wszystkich istot.
9: Powinni badać wpływ wprowadzenia kolejnych samochodów elektrycznych w Tatry, a potem kupować.
8: Właśnie trwa opracowywanie strategii zarządzania ruchem turystycznym, odpowiada dyrektor TPN-u Szymon Ziobrowski.
10: Żeby dokonywać też pewnych transferów turystów między dolinami w Tatrach i być może te busy częściowo też wykorzystamy na ten cel.
8: Dodatkowe elektryki pojawią się w Tatrach najwcześniej w przyszłym roku. Przemek Taranek, Radio Z.
0: TPN otrzymał prawie 30 milionów złotych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na zakup dodatkowych elektrycznych busów. W górach więcej turystów może być problemem, ale lubelskie chce ich przyciągać. Na zachętę proponuje lubelski czek turystyczny. 300 zł dostanie każdy, kto zarezerwuje co najmniej 2 noclegi w regionie. Kiedy dokładnie rusza program i co warto zobaczyć, o tym Mateusz Kasiak.
11: Z dofinansowaniem po Lubelszczyźnie będzie można podróżować od września do listopada, a to świetna okazja, żeby przedłużyć sobie wakacje. Jest co zwiedzać na przykład na Zamojszczyźnie, mówi mi prezydent Zamościa Rafał Zwolak.
12: Susiec, piękny, malowniczy, meandry rzeki, Józefów, Zwierzyniec, Szczebrzeszyn, Tomaszów Lubelski, Biłgoraj.
11: Z czeku mogą korzystać nie tylko seniorzy czy duże rodziny, ale tak naprawdę wszyscy pełnoletni, bez względu na wysokość dochodów. Mateusz Kasiak, Radio Z.
0: Czek już wkrótce będzie można pobrać na stronie Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. W tym wydaniu wiadomości Radia Z to wszystko. Na kolejne o 6 zapraszam w imieniu Idalii Tomczak i Michała Adamiuka. Dobrego dnia, do usłyszenia.
13: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka, nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą plus.

te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
3: Marian, co ty robisz?
2: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
5: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
6: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
0: Po reklamie.
7: Zbliża się szósta, jest poniedziałek, to 17 sierpnia. Na wiadomości Radio Z zapraszają Paula Michalik i Michał Adamiuk.
8: Polscy lekarze są już na Węgrzech. Pomagają rannym w wypadku autokaru. Tankowanie trochę tańsze, wraca CPN i urzędowe ceny maksymalne.
7: 6.
8: Flagi na urzędach opuszczone do połowy masztów. W południe minuta ciszy na Podkarpaciu. Dziś żałoba po wypadku Polaków z tego regionu na Węgrzech.
9: Wracali autokarem z pielgrzymki do Meczugorje. Zginęło 12 osób, 10 jest bardzo ciężko rannych. Kolejne mają lżejsze obrażenia.
8: Jeden z dwóch kierowców autokaru został zatrzymany. Nowe wiadomości zbiera i weryfikuje reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk. Dzień dobry. Jakie informacje płyną z Węgier po nocy?
10: Na szczęście nie ma żadnych doniesień o pogorszeniu stanu osób poszkodowanych. Na miejscu jest już specjalny zespół humanitarno-medyczny z Polski, to konsulowie, ale też 6 medyków i to oni będą oceniać, czy możliwy jest transport naszych obywateli do kraju, mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
11: Żaden Polak nie zostanie bez pomocy, bez opieki. Nasi medycy muszą zdecydować razem z miejscowymi lekarzami o możliwości zdrowotnej przetransportowania poszkodowanych.
10: W gotowości jest wojskowa kasa, są też karetki na rannych, czekają już miejsca w placówkach na terenie pod Karpacia, by byli jak najbliżej domu, ale też dla ciężej poszkodowanych w wysokospecjalistycznych jednostkach w Warszawie.
8: A co z szukaniem przyczyn tej katastrofy?
10: Jest wszczęte śledztwo przez prokuraturę okręgową w Krośnie. Na Węgrzech działania prowadzą tamtejsze służby. Kierowcy autokaru zostali przesłuchani. Jeden, ten, który prowadził pojazd, został zatrzymany. I choć na jakiekolwiek wnioski jest za wcześnie, to wstępne hipotezy mówią o tym, że mógł zasnąć podczas jazdy.
9: W firmie właściciela autokaru rusza kontrola inspekcji transportu drogowego. Podobne czekają też innych przewoźników.
8: Po prawie dobie obławy w Swarzędzu udało się złapać poszukiwanego 51-latka.
9: Jest podejrzewany o postrzelenie kobiety. Ranna trafiła do szpitala w ciężkim stanie.
8: Najnowsze informacje w sprawie ma dziennikarz Radia Z Krzysztof Kiryczuk.
12: Dzień dobry. Tak,
8: jak policja w końcu wpadła na trop ściganego mężczyzny?
12: To była bardzo długa i szeroko zakrojona akcja. Policja mało o niej mówiła, żeby nie spłoszyć 51-latka i teraz też nie chce zdradzać za dużo szczegółów. Funkcjonariusze krok po kroku przeczesywali teren. Na początku okolice jeziora Swarzędzkiego, bo tam miał uciec ten mężczyzna. Wczoraj udało się go złapać, mówi sierżant Michał Wiśniowski z poznańskiej policji.
13: Funkcjonariusze zabezpieczyli przy nim broń, która prawdopodobnie posłużyła do ataku na kobietę.
12: Kobieta najpewniej została postrzelona z broni czarnoprochowej. Według nieoficjalnych doniesień to była partnerka tego mężczyzny. Rozstali się kilka miesięcy temu.
9: 51-latek najpewniej dziś zostanie przesłuchany.
8: Od dzisiaj tankujemy taniej. Wraca rządowy program CPN. Niższy VAT na paliwo i ceny maksymalne ustalane przez ministra energii.
9: Na dziś to 6,41 za benzynę 95.
8: 7,20 za 98, 7,37 za litr diesla.
9: Warto szukać też wakacyjnych promocji, bo te cały czas są na wielu stacjach, podpowiada analityk rynku paliw z BM Reflex Dorota Gudaś.
14: Te promocje w dalszym ciągu obowiązują. One jak najbardziej działają, także warto z nich skorzystać, żeby troszeczkę więcej zaoszczędzić na tym paliwie.
9: Rządowa tarcza ceny paliwa niżej ma obowiązywać do końca wakacji.
8: 8 medali przywożą polscy lekkoatleci z Mistrzostw Europy w Birmingham. Ostatni srebro w biegu na 1500 metrów zdobyła Klaudia Kazimierska.
9: Mistrzostwa podsumowuje dziennikarz sportowy Radia Z Mateusz Ligenza.
0: Polska lekkoatletyka kobietami stoi i to nie pierwszy raz. Przed dwoma laty na mistrzostwach w Rzymie 4 spośród 6 medali wywalczyły panie. Teraz wyśrubowały wynik, bo męski honor uratował tylko Jakub Szymański, który wdrapał się na najniższy stopień podium w biegu na 110 metrów przez płotki. Multimedalistką została sprinterka Ewa Swoboda, wicemistrzyni na 100 metrów i trzecia w sztafecie kobiet 4x100.
3: Byłam pewna tego, że zrobimy dobrą robotę.
0: W składzie sztafety była także Pia Skrzyszowska, druga indywidualnie w sprincie przez płotki. Po srebrze dołożyły także Natalia Bukowiecka, Maria Rzodziki, Katarzyna Zdziebło.
9: Jeszcze więcej wiadomości sportowych u nas za pół godziny.
8: 8:00 polityczne otwarcie tygodnia. Gościem Radia Z i Beaty Lubeckiej będzie poseł Lewicy Tomasz Trela.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
15: Sponsorem programu jest właściciel marki CeraVe. Producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.
16: W wiadomościach była Katarzyna Zdziebło i Zdziebło będzie dzisiaj też padać, bo tak deszczowy dzień przed nami. Pierwszy żarcik po urlopie, prawda?
17: Bardzo dobrze. Dzień dobry, Kamilu, jak miło Cię widzieć.
16: Dzień dobry, Marku, Ciebie również. No i dzień dobry, słuchacze. Mam nadzieję, że zmiliście. Jeżeli nawet nie, to powiedzcie, że tak.
17: Jaka pogoda dzisiaj?
16: Chciałem o sobie powiedzieć, ale dobrze, o pogodzie. No troszeczkę deszczu dzisiaj.
15: Sponsorem programu był właściciel marki CeraVe. Producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.
18: Radio Z. Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
17: Nie, no bo ja to słyszałem, że już tak. Po upałach, że już nie będzie takich upałów więcej no, tego drogi, lata.
16: Już teraz idziemy w stronę września.
17: Polecie, jak mówi Gajda.

0: wstajecie z Radiem Z, 10 po 6. Kochani, Kamil Baleja wrócił z wakacji.
1: Dzień dobry.
0: I Kamil, jak ciebie nie było, to była taka historia pana rolnika w Polsce, czyli 60-letni pan Józef Suchaj, który wziął i zaorał normalnie
1: po prostu
0: pługiem 300 metrów świeżo położonej drogi.
1: Ale się rozpędził się, czy ze złośliwości to zrobił?
0: Nie, bo twierdzi, że to jest jego droga.
1: A, okej.
0: Okay. Co nie jest prawdą, bo pan już siedzi w areszcie.
1: No i teraz właśnie, jakim prywatnie jest człowiekiem? To jest najważniejsze pytanie, prawda? I wyczytałem, że sąsiedzi mówią, że pan Józef jest spokojny oraz mocno przywiązany do swojego psa, nie do budy na szczęście.
0: No to czepiają się człowieka. No. Po prostu pies pana Józefa merda ogonem, a pan Józef merda pługiem, no.
1: Ale to jest taka historia, że pewnie sąsiedzi by powiedzieli: taki kulturalny był, dzień dobry mówił. Gramy wakacyjnie, słyszę cały czas, fantastycznie. 11 po 6. Dzień dobry bardzo w Radiu Z. A nie Czekaj, nie wyłączaj mnie jeszcze. To jeszcze nie dzień dobry bardzo, tylko dzień dobry bardzo, lato, wakacje.
0: No tak, bo cały czas są wakacje, to jest jeszcze, słuchaj, to jeszcze 2 tygodnie.
1: Tak,
0: no,
1: jasne.
0: Spokojnie.
1: Wakacje jeszcze.
0: O, przepraszam, znowu wyłączyłem ci mikrofon.
1: Możesz mi nie wyłączać mikrofonu, jak mówię na antenie? 11 minut po godzinie 6.
0: Witajcie, kochani.

0: Dzień dobry, kochani. 18 minut po godzinie 6. Mamy poniedziałek. I teraz będzie zagadka, bo ja dzisiaj wróciłem z urlopu.
1: I pytanie, gdzie, Kamilek, byłeś na tym urlopie?
0: No, a jak myślicie, jak myślicie?
1: No, Irlandia.
0: Skąd
1: Stany Zjednoczone.
0: Byłem tam, gdzie Ronaldo miał wziąć ślub, ale tego ślubu nie wziął. Ale prawie stałem pod kaplicą, w której on miał wziąć ślub.
1: Czyli na Maderze.
0: Tak,
1: piękna, na Maderze. Piękna wyspa. Tam podobno jeździł Józef Piłsudski leczyć swoje chore płuca.
0: On tam był i miał tam płomienny romans, Józef Piłsudski.
1: Naprawdę?
0: Naprawdę.
1: Ale nie z Ronaldo.
0: Tego nie wiem.
1: Chociaż czasem, jak patrzysz na Ronaldo, można się pomylić.
0: Ja myślę, że to, że on taki jest, to jest doświadczenie spotkania pana marszałka.
1: Wracając do sedna, tak. Słuchajcie, z naszego doświadczenia wiemy, że najlepiej w tym pierwszym dniu po wakacjach wszystko robić powolutku, bez pośpiechu.
0: Czy mam powolutku mówić dzisiaj? Powolutku, bez pośpiechu.
1: Tak, bez takiej spiny, wiesz.
0: Dobrze.
1: Dać sobie szansę na rozbieg.
0: Może państwo mają jakieś takie rady, bo to coraz więcej osób dzisiaj po urlopie, prawda? Końcówka wakacji, więc dajcie znać.
1: No, przede wszystkim nie wychodźcie na papierosa, no bo jak pójdziecie na papierosa, no to już cała firma będzie wiedziała, że wróciliście.
0: Numer do nas w sprawie poradnika powakacyjnego 321 321 321.
1: Czekamy na was.

0: poranku śpiewała Céline Dion w Radiu Z. Burze są, będą, nadchodzą, były, są, będą, nadchodzą.
1: Tak, bo to był ostatni taki podobno gorący weekend w Polsce powyżej 30 stopni. To se prawdopodobne już nie wraty,
0: ale
1: panie Habranek.
0: Ale piękny wschód słońca. Mam taką myśl, nie ma dwóch takich samych zachodów słońca.
1: Tak jak nie ma dwóch takich samych płatków śniegu.
0: Skąd wiedziałeś?
1: Bo to ty, Kamil Baleja, wrócił po wakacjach. Bardzo się cieszymy, a za chwilkę wiadomości punktualnie o 6:30. Zmienia się pogoda.
2: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
3: Reklama.
4: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
5: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały zagaty.
4: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
7: Marian,
6: mega,
7: co ty robisz?
6: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799.

0: kapusta biała. Jedynie złoty 99. A szynka bez kości kilogram 9,99 z kartą Moje Intermarché.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
2: Śmiech, wzruszenia, tajemnice i historie, które wciągają od pierwszej minuty. Znajdź swoją chwilę na seriale w Telewizji Polskiej. Przeżyj rodzinne perypetie z rodzinką.pl. Daj się porwać włoskim emocjom Felicita. Odkryj sekrety gry z cieniem i poznaj losy bohaterów. Zaraz wracam. A to dopiero początek. Czekają na ciebie także największe klasyki Telewizji Polskiej i wiele innych wyjątkowych produkcji. Oglądaj w TVP i TVP VOD.
3: Kastorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
5: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
6: Marian, co ty robisz?
5: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
8: Po reklamie.
9: Jest poniedziałek, 6:30, wiadomości w Radiu Z, Dalia Tomczak, Michał Adamiuk. Polecamy, zapraszamy.
10: Ramię w ramię polscy i węgierscy medycy przebadają dziś pielgrzymów rannych w wypadku autokaru na Węgrzech.
11: Odwiedzą szpitale, w których leżą Polacy i zdecydują, kto może wrócić do kraju.
10: Każdy przypadek będzie oceniony indywidualnie, zapowiada wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
12: Jesteśmy przygotowani, mamy transport, żaden poszkodowany, żaden Polak nie zostanie bez pomocy, bez opieki. To jest też kwestia, gdzie nasi medycy muszą zdecydować razem z miejscowymi lekarzami węgierskimi o możliwości zdrowotnej przetransportowania poszkodowanych do Polski.
10: Lżej poszkodowani będą mogli wrócić rządowym samolotem, ciężej ranni maszynami lotniczego pogotowia ratunkowego lub wojskową kasą.
11: W gotowości są też karetki, które mogą przewieźć pielgrzymów do Polski.
10: To był trudny weekend dla strażaków z Pomorza. Palił się zakład gospodarowania odpadami w Chlewnicy między Słupskiem a Lęborkiem.
11: Spłonęły cztery hale i budynek biurowy. Szczegóły akcji zna reporter Radia Z Maciej Bąk.
13: W szczytowym momencie w akcji gaśniczej brało udział ponad 200 strażaków. Siedmiu z nich potrzebowało pomocy medycznej w wyniku przegrzania. Najpierw paliła się jedna hala, ale ogień szybko przeszedł na kolejne budynki. Teraz te obiekty są rozbierane, ale obok, jak mówi Dawid Westrych z Pomorskiej Straży Pożarnej, ogień wciąż się tli.
14: Największym wyzwaniem dla nas jest wielka hałda posortowanych odpadów, do której cały czas jest ograniczony dostęp.
13: Zakład w Chlewnicy działał od ćwierć wieku. Jego sąsiedzi w weekend musieli zostać w domach z powodu gryzącego dymu.
11: Przyczyny pożaru ustalą biegli, będą mogli wejść na teren zakładu po dogaszeniu ognia.
10: Z kanału Gliwickiego wyłowiono ponad 150 kg śniętych ryb. W wodzie wykryto złotą algę, glon, który toksycznie działa na inne organizmy wodne.
11: Służby kontrolują kanał Gliwicki z wody i lądu. Są gotowe, by użyć nadtlenku wodoru, który skutecznie zwalcza złotą algę.
10: Po upałach przed nami burze. Synoptycy ostrzegają południowy zachód, południe i centrum kraju. Szczególnie mocno zagrzmi w województwie opolskim, śląskim i w części małopolskiego.
11: Oprócz burzy i deszczu będzie też mocno wiać i może padać grad. Przychodzi też ochłodzenie. W najbliższych dniach będzie poniżej 30 stopni.
10: W Radiu Z wiadomości sportowe. Ma je dla Was Mateusz Ligenza.
15: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.
16: Iga Świątek wciąż w świetnej formie. Nasza najlepsza tenisistka awansowała do trzeciej rundy prestiżowego tysięcznika na twardym korcie w amerykańskim Cincinnati. Raszynianka ograła Kolumbijkę Emiliane Arango 6-3 i 6-0. Zależało mi, by szybko poznać kort i zaadaptować się do nowych warunków, które tu są inne niż w Toronto. Jestem szczęśliwa, że byłam cierpliwa i poprawiłam grę po pierwszym secie. Świątek broni tutaj tytułu wywalczonego przed rokiem. W kolejnej rundzie zmierzy się z Greczynką Marią Sakari. Dobrych wspomnień z tego miejsca w tym roku nie wywiezie Hubert Hurkacz. Nasz singlista pożegnał się z rywalizacją na etapie drugiej rundy. Hubi musiał uznać wyższość Tomiego Pola. Amerykanin był lepszy 2-1 w setach. Deklasacja w meczu o tarczę wspólnoty. Mistrzowie Anglii, a więc piłkarze Arsenalu, rozbili w Cardiff zdobywcę Krajowego Pucharu, czyli Manchester City, aż 3-0. Kanonierzy sięgnęli po pierwsze trofeum w sezonie. Już w 23 sekundzie pojedynku sytuację sam na sam wykorzystał Calafiori. Niespełna pół godziny później podwyższył Havertz, a wynik tuż po rozpoczęciu drugiej połowy ustalił Odegaard. Dla Arsenalu to 18. tarcza wspólnoty. Rozgrywki Premier League ruszają już w piątek.
6: Sponsorem programu był właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.
17: Drodzy słuchacze, w Polsce się ochłodziło się. Dzisiaj na północy maksymalnie 21 stopni, w centrum 24, na południu 25 stopni góra i dzisiaj po południu, na południu właśnie, dzisiaj bardzo niebezpieczne burze i deszcze.
18: Na południu, po południu.
17: Znaczy wszędzie popada, nawet na północy.
18: Czekaj, na południu po południu, a na północy o północy?
17: Na północy o północy będzie koło 10 stopni.
19: Sponsorem programu jest firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
18: No a na zachodzie o zachodzie?
17: Na zachodzie o zachodzie? No to pod wieczór to wiesz, jak to już ciągnie od ziemi, nie? No to już musisz te skarpety założyć wełniane.
18: Co jeszcze mamy? A na wschodzie o wschodzie?
17: A na wschodzie o wschodzie, no to latają drony. Trzeba uważać.

0: moment na spontaniczną rymowankę. Bum z tygrybom na Wojska Polskiego był nasz dom.
1: Ładne, ale początek jak Scatman, był taki Scatman John.
0: Tak, to był fragment Leroya.
1: Ale tak. ja potrafię zarapować jak Eminem.
0: Tak, jasne. Dobra, teraz uwaga, wchodzą szanty, moi drodzy, po całości. Państwo słyszą, bo tutaj są dwa wilki morskie.
1: Tam na kiej, co to jest? Mówi się tak? Kieja?
0: Kieja. Kieja chyba.
1: No właśnie mówię. Kapitan Kamil i Bosman Marek. Mamy dla was bardzo ważne ogłoszenie, marynarze.
0: Szczury lądowe, uwaga, bo to jest ostatni poniedziałek w wakacyjnej Rządzę Pieniądze w Radiu Z. Nie przegapcie swojej szansy na wielką wygraną.
1: Tak jest, słuchajcie, dzisiaj nawet 500 000 złotych do wygrania w finale dnia w wakacyjnej Rządzę Pieniądza. I uwaga, wakacyjna premia w czerwonym portfelu 10 000 złotych.
0: Port to jest poezja, moi drodzy, więc wchodzicie do gry jak zawsze. Jak zawsze.
1: 10 000 złotych w skali Beauforta.
0: Ludzie, uwaga! Jak wchodzi się do gry? Wchodzi się do gry wysyłając SMS Radio Z pod 7353 albo gracie na radioz.pl. Tak gramy.
1: Tak jest. Radio Z pod 7323.
0: Od 7353.
1: 7353.
0: 7353.
1: Czekaj, bo mi tu fala uderzyła z prawej strony.
0: Tak, fala.
1: Uwaga, teraz do 7 włączamy super bonus. Każdego waszego SMS-a mnożymy razy...
0: Razy 10 tysięcy.
1: 10 tysięcy.
0: Kolega już odstawi room. 10 tysięcy szans w dzisiejszym finale. 10 tysięcy szans, moi drodzy, teraz. Radio Z pod 7353.
1: Tak, tylko do 7. Radio Z 7353.
2: Radio Z i już. Sponsorem programu była firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.

0: masz.
1: Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?

0: całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer jeden od Radia Z.
1: Nie masz pomysłu na lato?
0: Przebojowe lato z Radiem Z. W ten piątek i sobotę jesteśmy na plaży w Mielnie.
2: Partnerem akcji jest Rekopol, organizator kampanii Gdzie to wyrzucić? Szkło must go on oraz Dzień bez śmiecenia.
3: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
4: Felicita to tajemnica. Felicita to romans. Felicita to nowy początek. I piękna polsko-włoska opowieść o miłości. Oglądaj nowy serial Felicita od 7 września w TVP1 i TVP VOD.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy od

0: Jak filet z kurczaka aż 44% taniej. Tylko 13,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. A przy zakupie plecaków, worków i piórników drugi tańszy produkt za pół ceny. I wiele innych promocji. Oferta do 19 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
2: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 8 produktów szkolnych, za każdy z 4 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
3: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
4: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
5: Happy birthday.

0: jeszcze mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Wstajecie z Radiem Z, to już za 8:07. Kochani, jeżeli dzisiaj macie pierwszy dzień po urlopie w pracy, spokojnie, nie jesteście sami.
2: Tak,
1: to samo dzisiaj ma Kamil.
2: Dzień dobry, witamy was, ściskamy.
1: Cześć, Kamil.
2: To jest mój pierwszy dzień po urlopie i chciałem powiedzieć, że już słońca dawno nie widziałem.
1: Nie jest tak źle.
2: I chciałem powiedzieć, że będzie dobrze.
1: Bierz suplementy. Jakoś damy radę.
2: Witaminę D3 dla
1: kochani,
2: państwa.
1: Kochani, rady na pierwszy dzień po urlopie. 321. Dzień dobry, przeżyjmy to razem.
3: Hello! Jakie zakończenie urlopu? Ja dopiero zaczynam i będę się bawić. A was wszystkich ściskam bardzo, bardzo serdecznie. Iwona z Podlasia.
1: Pani Iwona tak mówi, że dopiero zaczyna, więc...
2: Najgorzej jest, jak już jest wrzesień i studenci wtedy dzwonią i mówią, jaka szkoła, jaka, dzień dobry, dzień dobry.

0: Już za chwilkę u nas wiadomości Radia Z o 7. Ja tam świetne informacje dla kierowców. No. Doskonałe, doskonałe.
1: No mów, opowiedz,
0: słuchaj. Jak zatankujesz, to nie dostaniesz hot doga, tylko chodzi o to, że paliwo będzie tańsze.
1: Że CPN wraca z wakacji?
0: Tak. Ceny paliw niżej, flagowy, rządowy program. Szczegóły już za chwilę.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
3: Jak lato, to Z. Lato Z. Największe hity, letnia energia i wyjątkowe gwiazdy. Tego wieczoru nie może was zabraknąć. Lato Z zawita do Ełku.
4: Słyszę twój głos.
3: Na scenie Starej Plaży Miejskiej wystąpią Roxy i Agnieszka Chylińska. Start koncertów o godzinie 19, gdzie czekać na was będą liczne atrakcje. Lato Z. Muzyka numer 1 na żywo w całej Polsce.
2: Reklama.
5: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Zamulowało mnie, zostałam bez słowa.
7: Tego lata w Radiu Z każdy dzień może przynieść coś wyjątkowego.
8: Wakacyjna żądza pieniądza.
7: Wakacyjna żądza pieniądza w Radiu Z.
9: To moje szczęście w takim razie jest bardzo duże.
7: Ogromne pieniądze już dziś. A w wielkim wakacyjnym finale nowa Honda ZRV. Spełnij z nami swoje wakacyjne marzenia. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł.
10: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
11: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.

0: tylko teraz. Pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet. Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj. Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser żółty, różne rodzaje, 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 6,49. A kawa mielona Woseba, Mokka Fix Gold, 500 gramów. Teraz tylko 11,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 35,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
3: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
6: Marian, co ty robisz?
5: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
8: Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon i zobacz, jakie urodzinowe prezenty dla Ciebie przygotowaliśmy. A czeka m.in. zwinna i oszczędna Toyota Aygo Cross Hybrid z korzyściami nawet do 9000 zł i finansowaniem w kredycie 50/50. Sprawdź też ofertę na inne modele. Tej okazji nie można przegapić. Dziękujemy za tyle lat zaufania. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
9: Po reklamie.
10: To już prawie siódma, jest poniedziałek, 17 sierpnia. Na wiadomości Radia Z zapraszają i Dalia Tomczak, i Michał Adamiuk.
11: Lekarze z Polski na Węgrzech zdecydują, kogo można przewieźć do kraju.
12: Po wypadku autokaru żałoba na Podkarpaciu, stąd pochodzili pielgrzymi.
11: Cena maksymalna i ani grosza więcej. Od dziś wraca CPN. Paliwa wyraźnie w dół.
10: 7.
11: Polscy lekarze, konsulowie i wysłannicy resortu zdrowia są już w węgierskich szpitalach, gdzie leczeni są Polacy poszkodowani w wypadku autokaru. Wracali z pielgrzymki do Medjugorje.
12: Zginęło 12 osób, 10 jest w bardzo ciężkim stanie. Pozostali mają lżejsze obrażenia. Nasi medycy, którzy przylecieli wieczorem rządowym samolotem, ocenią teraz stan rannych pod kątem ich transportu do kraju.
11: Reporter Radia Z Jan Kielak jest w Miszkolcu na Węgrzech, gdzie m.in. trafili poszkodowani. Dzień dobry, Janku.
13: Dzień dobry.
11: Jak wygląda tam sytuacja?
13: Na oddziałach jest 9 Polaków, 2 osoby są w stanie krytycznym na intensywnej terapii, a pozostałe na traumatologii i neurochirurgii. Trzeba jednak podkreślić, że to stan na wczorajszy wieczór. Dziś rano szpital nie przekazał jeszcze nowych informacji.
11: Do rannych już wczoraj zaczęły docierać rodziny z Polski. Udało im się spotkać z bliskimi?
13: Niektórym tak. Rodziny rannych mają wstęp na oddziały, a w ich kontakcie z personelem szpitala pomagają przedstawiciele Polonii na Węgrzech. Bardzo chcemy wspierać, mówi Monika Sabo, przewodnicząca samorządu narodowości polskiej w Miszkolcu.
14: Nasze członkowie też powiedzieli, jak trzeba krew dać, albo przynieść ubranie, albo higieniczne, to przyniesiemy.
13: Do szpitala w Miszkolcu zostały też przewiezione ciała 11 ofiar tej tragedii. Wczoraj do późnego wieczora były identyfikowane przez bliskich. Miszkolc, Jan Kielak, Radio Z.
12: Podkarpacie w żałobie, bo to stąd pochodziły ofiary i ranni w tej katastrofie. Na pielgrzymkę z powodów rodzinnych w ostatniej chwili nie pojechał pan Wiesław ze wsi Siedliska w gminie Lubenia.
15: Widać, opatrzność czuwa nade mną. Pojechali moi znajomi, przyjaciele. Gdzieś około godziny 6 dzwonił mąż tej jednej ofiary, że nie żyje jego żona i moja sąsiada. matka. No po prostu był to dla mnie naprawdę bardzo duży szok, bo znamy się na co dzień, nawet wypoczywaliśmy w tym roku na Węgrzech razem wspólnie.
6: Ja te osoby bardzo dobrze znałem. Były to osoby, które udzielały się społecznie. Szok i takie niedowierzanie. No to jest chyba jeden z najczarniejszych dni takich w historii naszej miejscowości.
11: Dodaje sołtys wsi i siedliska Wojciech Tatara. Dziś na Podkarpaciu flagi na urzędach opuszczone do połowy masztów. W południe będzie minuta ciszy.
12: Wszystkie informacje dotyczące wypadku polskiego autokaru na Węgrzech znajdziecie na radioz.pl.
11: Skansen w Sanoku zamknięty do odwołania. W weekend, jak wiecie z Radia Z, spłonął tu kościół świętego Mikołaja, jeden z najcenniejszych drewnianych zabytków w Polsce.
12: O jego uratowanie walczyło prawie 140 strażaków. Bezskutecznie. Czy coś udało się uratować? O tym reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
9: Ocalało jedynie symbol kościoła, czyli krzyż stojący przed wejściem i kamienne elementy drewnianego muru. Poza tym ogień strawił bezcenne wyposażenie świątyni. A mówimy to choćby o zabytkowym ołtarzu z wizerunkiem świętego Mikołaja, organach czy obrazach. To nie tylko ogromne straty finansowe, ale przede wszystkim historyczno-kulturowe. Świątynia pochodzi bowiem z 1667 roku i była jednym z najstarszych tego typu zabytków sakralnych w Polsce. Mateusz Kasiak, Radio Z.
12: Przed ogniem udało się obronić sąsiednie obiekty. Uszkodzone zostały dwa z nich. Przyczyny pożaru nie są jeszcze ustalone.
11: Ulga przy dystrybutorze. Częściowo wraca rządowy program CPN. Obniżony VAT na paliwa i ceny maksymalne, które codziennie będzie ustalać minister energii.
12: Dzisiaj za litr 95 płacimy nie więcej niż 6 zł i 41 groszy. Za diesla 7,37.
11: Karolina Olszewska-Merk z najważniejszymi informacjami w pigułce.
16: Tak,
11: to jak długo będziemy tankować?
16: Dokładnie 2 tygodnie, czyli do końca wakacji. Termin jest nieprzypadkowy, bo to czas intensywnych powrotów z wypoczynku, ale też już tych do nowych obowiązków szkolnych. Stawki poszły w dół dzięki obniżce VAT-u na paliwa z 23 do 8%, a ceny na stacjach będą ogłaszane przez ministra energii.
17: Obwieszczenie codziennie w każdy dzień roboczy, które będzie obligowało stacje paliw do stosowania maksymalnej ceny.
16: Zapowiada Miłosz Motyka. Zauważalna ulga dziś to ponad złotówka mniej na litrze, ale może być jeszcze taniej, bo na wielu stacjach wciąż obowiązują i działają wakacyjne promocje.
12: 2 tygodnie programu CPN będą kosztować państwo 0,5 miliarda złotych.
11: Straganów było mniej, zwiedzających więcej. Właśnie skończył się jarmark świętego Dominika, organizowany w Gdańsku od średniowiecza.
12: Tym razem z powodu remontów w Śródmieściu zmniejszono liczbę wystawców, a część stoisk przeniesiono w nowe miejsce. Ale dla kupców, z którymi rozmawiał reporter Radia Z Maciej Bąk, był to wyjątkowo udany jarmark.
18: Jak zawsze odwiedzili mnie stali klienci, którzy nie odeszli bez kolejnej pracy. I to jest najważniejsze. Wracający, zadowolony klient, doceniający włożoną pracę.
19: Jesteśmy w ogóle fajne, mamy miejsce, bo na Świętego Ducha jesteśmy naprzeciwko Stowarzyszenia Nasz Gdańsk. Także widzimy też te piękne królewny poprzebierane, wychodzące. Także jest folklor, jest kolorowo.
11: Ceremonia zamknięcia jarmarku była skromniejsza niż planowano z uwagi na wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. Odwołano część artystyczną.
20: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
21: Polska leży w strefie jakiej?
22: Schengen.
21: Umiarkowanej, dokładnie, Schengen. W związku z tym dzisiaj mamy pogodowe Schengen, moi drodzy. Wszędzie 20 kilka stopni będzie. I tak będzie przez calusieńki tydzień. 22, 21, jakaś chmura, jakiś deszczyk spadnie.
22: No bez upału, cudownie, bo czasami, no wiesz, w moim wieku to już te temperatury, dajcie spokój, no.
20: Radio Z. Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
21: Jak, no? 100 lat masz w końcu, to wiesz, to...
22: No właśnie.
21: Przeżyłeś to całe.
22: Niedługo 101. Jak już widzicie spadające liście spokojnie, to jeszcze nie jesień, tu klimatolodzy mówią, że to przez suszę spadają te liście.
21: Ale spadające kasztany to jest fajny sygnał dla rodziców, że już niebawem nasze małe gnomy pójdą do szkoły.
22: Tak.

0: fajnie imprezowo wakacyjnie. Margaret tańcz, głupia, tutaj Radio Z. A wiecie, że w te wakacje to my mamy z wami całą masę przygód niezwykłych.
1: W ogóle Hubert Radzikowski i Bilgun Arjun Batar zmierzają w każdym kierunku w tygodniu codziennie, na północ, na południe, na wschód, aha, na zachód, zwiedzają całą Polskę. Ja w życiu nie byłem w tylu miejscach, co oni.
0: Bo my sprawiamy, że nawet jak się jest w domu, to można się poczuć, jakbyście byli na najwspanialszych wakacjach na świecie. Hubert Radzikowski, powiedz, co się działo na naszej antenie, co ty będziesz robił w tym tygodniu?
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: W wakacyjnym bingo w Radiu Z w minionym tygodniu było całkiem spokojnie. Najpierw sprawdzałem, dlaczego niebieskie źródła są niebieskie, później w terenie próbowałem nie urwać koła, ale wspiąłem się też na zamek w Kole, oglądałem tajemniczy słup w Koninie, no właściwie sanatorium, dlatego dzisiaj dorzućmy trochę emocji. Dzikich. Odwiedzę Zoo Safari Okrągłe, czyli kolekcja zwierząt się powiększy. Przybędzie nowy dzik. Radzik. Pokaz wyjątkowo gadatliwy, wszystko komentuje i zamiast żołędzi żywi się mikrofonami. Także moi drodzy, no, bądźcie czujni.
1: Kupcio, ty dziku.
0: Ty wariacie.
1: Wakacyjne bingo w Radiu Z. Słuchajcie Huberta przez cały dzień.

0: 20 minut po godzinie 7. Uwaga, uwaga, teraz u nas
1: Łatwe piosenki w Radiu Z.
0: To są takie piosenki, z którymi na wakacjach nie trzeba chodzić na, na jezioro.
2: Nie. Nie trzeba się uczyć słów na
0: nie
2: pamięć.
0: One od razu puszczasz one, i
2: tak,
0: są.
2: Same wchodzą.
0: Dokładnie.
2: To polega na tym ta zabawa, słuchajcie, że przede wszystkim wygrywacie fantastyczne zestawy wakacyjne, bo jeszcze trwają wakacje.
0: Tak, i tej wersji się trzymajmy. Tam jest m.in. ręcznik plażowy, są okulary przeciwsłoneczne, jest bidon, słuchajcie, wszystko dla was.
2: Ale wcześniej musicie tak zwanym paszczodźwiękiem do nas zadzwonić 321-321-321 i zrobić tak, jak w łatwej piosence na dzisiaj, a to jest ATC All Around the World.
0: A ja to ja wiem. To są właśnie łatwe piosenki. Kto spróbuje to naśladować paszczodźwiękiem, to zrobi to najlepiej, najoryginalniej, ten tak może zgarnąć wakacyjny zestaw gadżetów od Radia Z.
2: Czekamy na was. Numer do nas niezmiennie ten sam. 321-321-321.
3: Radio Z i już.
2: I to jest rzadka okazja, jeżeli ktoś nie potrafi śpiewać, tak, to może udowodnić, że jednak można.
0: Czy ja mogę brać udział w tej zabawie?

0: Dzień dobry, pani redaktor. Beata Lubecka z nami.
1: Dzień dobry. Panie redaktorze,
2: dzień dobry.
1: Kamil z nami wreszcie wrócił z wojaży.
2: Wracają chłopcy z imprezy nocą późną. To nie była piosenka, to nie był cytat.
1: A propos ciebie, tak? Rozumiem, że...
2: Kto będzie dzisiaj twoim gościem?
1: Mocne zakończenie wakacji, tak?
2: Tak.
0: No skoro mówimy o dobrej zabawie, to dzisiaj będzie gościem poseł Lewicy.
1: Ale będziemy się bawić, myślisz? No nie wiem, na początku to tak może...
0: Nie wiem, ale mam wrażenie, że ci z Lewicy tacy najbardziej wyluzowani.
2: Jest coś takiego, prawda? To jest taki... Lewica jest pewnego rodzaju stanem umysłu, mamy wrażenie. Zgodzisz się z nami, czy nie?
1: Czy są najbardziej wyluzowani? Niektórzy tak, niektórzy nie... No ale tak, Tomasz Trela jest znany z tym, że tak nie przebiera w słowach. Nie przebiera absolutnie.
0: No, to czekamy, liczymy na to, że dzisiaj coś palnie na antenie Radia Z. 8:02. Tomasz Trela, poseł Lewicy, Beata Lubecka. Zapraszamy.
3: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
4: Reklama.
5: W euro na wszystko cię stać. Eurorabaty masz, kupuj.
6: Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.
7: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
8: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
7: Pamiętałem o wszystkim.
8: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
7: Dokładnie, kochanie.
8: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
7: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
8: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
9: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
10: Ale upał. Nie do utrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
11: W lodówce tej nowej!
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
13: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
14: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
15: Gabinet masażu, słucham.
16: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
15: Cześć, a co się dzieje?
16: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
15: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
16: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
15: Kochana, sam go stosuję.
17: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
18: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz wszystko, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł, bluzy od 69,99 zł, spodnie od 79,99 zł, a praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki: Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
19: Zapraszam do stanowiska.
9: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
19: Pani Ania jest na urlopie.
9: Czyli niczego nie załatwię.
19: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
9: Uff, no i to jest zmiana.
7: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
4: Barbara, jakie pyszne jedzenie. Kto to wszystko przygotował?
10: Nasz nowy airfryer Kosori z Media Expert, Marian. Zobacz, przygotowuje smaczne i zdrowe posiłki. Jest super pojemny, a dzięki podwójnym grzałkom góra-dół wszystko wychodzi równomiernie wypieczone.
4: A ty wszystkim sterujesz z aplikacji. Sprytnie.
14: Airfryer Kosori w Media Expert. Na przykład Kosori Tower Pro Smart. Dwa kosze o pojemności 10 i 8 litra. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 200 zł. Media Expert.
20: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Barbara, ciekawe co powie nasz kot na pyszną i zdrową karmę w puszkach i saszetkach.
10: Powiedział już wczoraj. Mam, wreszcie coś premium, Maria.
4: A nasz pies co powie na karmę, która wspiera serce, stawy i brzuch?
21: Analiza składu bardzo dobra. Wniosek: Dolina Noteci Smart w Media Expert. Biorę zapas.
22: Kup w Media Expert karmę dla kota Mał w promocji. Drugi produkt 50% taniej. A dla psa karma Dolina Noteci Smart w promocji 6 plus 6 gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
23: Po reklamie.
0: To cały czas poniedziałek, 17 sierpnia, jest 7.30. Na wiadomości Radia Z zapraszają i Dalia Tomczak, i Michał Adamiok.
24: Ale na Podkarpaciu w gotowości na przyjęcie rannych po wypadku polskiego autokaru na Węgrzech.
25: Jak wiecie z Radia Z, od rana odwiedzają ich w szpitalach nasze służby dyplomatyczne. Razem z lekarzami decydują, kto zostanie przetransportowany do Polski.
24: W kraju są już przygotowane służby medyczne, mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubus-Hul.
26: My się przygotowujemy na każdy z tych scenariuszy, tak aby być gotowym, jeżeli samolot wyląduje w Jasionce z pacjentami, żeby być gotowym z całym zespołem ratownictwa medycznego, czyli karetki, ratownicy.
25: Wiadomo, że w węgierskich szpitalach przebywa 10 osób w stanie ciężkim, reszta ma lżejsze obrażenia.
24: Przesłuchanie czeka prawdopodobnie dziś 51-latka zatrzymanego w sprawie postrzelenia kobiety w Swarzędzu. Wpadł po obławie, która trwała prawie dobę. Zabezpieczono broń, z której mogły paść strzały.
25: Ranna trafiła do szpitala w ciężkim stanie. Według nieoficjalnych wiadomości to była partnerka mężczyzny. Para rozstała się kilka miesięcy temu.
24: Węgierska elektrownia atomowa na granicy wydolności. W Pakszu trwa nadludzka praca o utrzymanie dwóch działających turbin. Żeby to się udało, setki specjalistów pracują nad podniesieniem poziomu wody na odcinku rzeki w pobliżu elektrowni.
25: Do tego celu ustawiono na niej dwie ogromne barki. Jutro i pojutrze dni krytyczne, od czwartku deszcz, więc poziom wody może wzrosnąć.
24: A to najlepszy znak, że idzie jesień. Bocian krutek żegna się z Polską. Słynny ptak z Mazur wczoraj ruszył na południe. Jego lot jest śledzony dzięki nadajnikowi GPS.
25: Krutek był w Polsce od lutego. Wyczerpany trafił do ośrodka rehabilitacji. Wyzdrowiał, zbudował gniazdo i założył rodziny. Odchował czworo piskląt.
24: Tysiące osób śledzi każdego roku jego wędrówkę do Afryki i powroty do Polski. W Radiu Z wiadomości sportowe. Mateusz Ligenza.
27: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
28: Trzeci mecz i trzecia porażka. Piłkarze Rakowa przegrali na wyjeździe z Krakowią 1-2 w czwartej kolejce Ekstraklasy. Medaliki z zerowym dorobkiem zamykają tabelę. W innych wczorajszych meczach Motor Lublin wygrał z GKS-em Katowice 1-0, a Górnik Zabrze wygrał z Wisłą Kraków 2-1. Cristiano Ronaldo po tym sezonie ma zawiesić buty na kołku. CR7 zasugerował w wywiadzie dla Voga, że rozpoczyna swój ostatni taniec w zawodowej karierze. To będzie najprawdopodobniej mój ostatni rok w piłce nożnej. Chcę zostawić spektakularną spuściznę. Jest wiele rzeczy, którymi mogę się zajmować, powiedział słynny Portugalczyk. Jego ostatecznym celem jest próba strzelenia 1000 gola. Wówczas stałby się pierwszym graczem w historii, który tego dokona. Zawodnikowi saudyjskiego Al Nassr do symbolicznej granicy brakuje już tylko 24 trafień. Miko Marczyk, czwarty w rajdzie Barum, piątej rundzie rajdowych Mistrzostw Europy. Na południu Czech triumfował reprezentant gospodarzy Adam Brzezik. Polski obrońca tytułu do podium stracił niewiele ponad sekundę.
29: Zabrakło nadal na niektórych wybranych sekcjach odcinków specjalnych takiego tempa i równości jazdy i to by nam pozwoliło, żebyśmy stanęli na podium.
28: Miko Marczyk w generalce zajmuje trzecie miejsce.
1: Tak się nagle ochłodziłem, moi drodzy, i tak już będzie do końca wakacji. 20 kilka stopni, chociaż to nie jest ochłodzenie, to jest prawdziwe polskie piękne lato, 25 stopni.
0: Wiesz co, 25 stopni, ja pamiętam, w dzieciństwie to były najwyższe temperatury, nie było takich upałów.
1: Dokładnie, w dzieciństwie to w ogóle jadło się mirabelki, też było dobrze.
0: Mleko można było pić, normalnie się czułeś.
1: Wodę z kałuży i też było dobrze.
2: Sponsorem programu jest producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.
1: A dzisiaj się napijesz mleka z laktozą i ło?
0: No właśnie, a woda z kałuży tak. Znaczy, był prosty sposób, żeby się napić wody z kałuży.
1: Tak?
0: Najpierw kazałeś zrobić to koledze, a jak z nim było w porządku, to potem ty.
1: Pod warunkiem, że kolega był rudy, to zawsze ten pił pierwszy.
0: O nie.

0: Woda mineralna Muszynianka. Dwa rodzaje. 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Mieszaj dowolnie. Butelka z kaucją. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
2: Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: Po reklamie.

0: Calvin i Rihanna razem śpiewają to Klękajcie Narody. Fantastycznie gramy o poranku w Radiu Z. Za 9 minut będzie godzina 9.
1: I teraz uwaga, drodzy kierowcy, jest taniej. Od dzisiaj znowu działa program CPN. Ceny paliw niżej.
0: Konkrecik jakiś, proszę bardzo. Konkrecik?
1: No, na stacjach mamy zobaczyć ceny niższe o złotówkę.
0: Ojej.
1: No, także to już dużo, złotówka na litrze.
0: Teraz było tak drogo, że wszędzie trzeba było dreptać na piechotę. No, tyle to kosztowało.
1: No, ale ceny paliwa były tak drogie, tak wysokie, że z rodziną, słuchaj, poszliśmy nad morze. Normalnie poszliśmy nad morze.
0: Jak poszliście nad morze? To jest daleko, to jest kilkaset kilometrów. Jak poszliście nad morze?
1: Ale są korzyści, są plusy, bo cały urlop szliśmy, nie trzeba było kupować noclegu i kroki zrobiłem na cały rok, także wiesz, no.
0: Ojciec roku.

0: Ja zawsze, co słyszę Sarsę, chcę śpiewać: czy to znowu będzie pomidorowa z rosół wczoraj, wczoraj.
1: O, to jak dzieci są w przedszkolu, to takie dania dzisiaj na pewno też przytulą.
0: Smacznego.
1: Na obiadek. Kochani, teraz będziemy do was mówili trochę jak rodzice. Uważajcie, bo ciągle trwają wakacje, a w wakacje nasza czujność jest często troszkę uśpiona. Oszukują nas nie tylko, próbują w każdym razie nie tylko w internecie, ale też na żywo.
0: Ostatnio.
1: Bo ja ostatnio skusiła mnie cena butów oryginalnych, markowych, ale patrzę tak 5 razy niżej i mówię: kliknę, kupię. Do dzisiaj nie przyszły. To 1,5 miesiąca temu było.
0: To i tak dobrze, bo myślałem, że dostaniesz zapas Pumexu na przykład na 3 miesiące.
1: No na przykład. A za chwilkę w wiadomościach Radia Z powiemy o pani, którą już przyłapali, pani Natalia Z.
0: A skąd jest Natalia Z?
1: Z Lublina.
0: A, Natalia z Lublina.
1: Z Lublina, brawo.
0: Nie, to nie. Natalia Z z Lublina.
1: Natalia Z?
0: Z Lublina.
1: Z Lublina brała kredyty i kupowała drogi sprzęt elektroniczny, na przykład na twój PESEL.
0: Znam Natalię z Brooklina, ale Natalię z Lublina
1: nie. Więcej szczegółów już za chwilkę w wiadomościach Radia Z o 9:00.
2: Lata Radio Z zamienia Polskę w planszę pełną niespodzianek. Hubert Radzikowski i Bilbun Arjun Batar ruszają w trasę, by odkrywać miejsca, które naprawdę warto zobaczyć. Odhaczymy wszystkie najważniejsze wakacyjne punkty.
3: Nie możecie trafić lepiej.
2: To wakacyjne bingo Radia Z. Każda lokalizacja to nowa historia, nowa energia i kolejny powód, żeby spakować się i ruszyć przed siebie. Słuchaj Radia Z i bądź z nami w drodze. Radio Z. Muzyka numer 1.
4: Reklama.
5: Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.
6: Kamper spakowany? Jedziemy?
7: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
6: Znowu? Przecież już brałeś.
7: Ale działała za słabo i za krótko.
8: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
9: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: No i jak twój kręgosłup?
10: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
11: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
12: Finał wyprzedaży w MediaMarkt. Kupuj bez VAT. Tylko do 17 sierpnia. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT. Stwórz swój zestaw z minimum 2 różnych produktów i zaoszczędź wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
13: Boli, swędzi,
14: piecze, a do tego nawraca.
15: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
17: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 8,99 za kilogram, a do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
18: Codziennie niskie ceny.
19: Pocisz się, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre.
20: Mega.
21: Marian, co ty robisz?
20: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
16: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
22: Lat razem. Wiele przez ten czas wspólnie przejechaliśmy. Mamy co wspominać, mamy co świętować. Nie wiemy, jaka była twoja pierwsza Toyota, ale wiemy, jaka może być kolejna. Bo w urodzinowej ofercie mamy dla ciebie m.in. praktyczną miejską Toyotę Yaris Hybrid z korzyściami do 13 500 zł i atrakcyjnym finansowaniem w kredycie 50/50. Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon. Sprawdź też ofertę na inne modele.
23: Po reklamie.
1: To już prawie 9, jest poniedziałek, 17 sierpnia. Wiadomości Radia Z i Dalia Tomczak i Michał Adamiuk.
24: Rozpoznano kolejną ofiarę katastrofy autokaru na Węgrzech. Pomagają już polskie służby.
25: Do końca wakacji taniej na stacjach. Od dziś wraca CPN i maksymalne ceny paliw.
24: Kobieta kameleon przed sądem kradła tożsamości i wyłudzała kredyty.
1: 9.
24: 7. ofiara wypadku polskiego autokaru na Węgrzech została zidentyfikowana. Wszyscy zabici to osoby dorosłe, wszyscy to mieszkańcy Podkarpacia.
25: W regionie pogrążonym w żałobie flagi na urzędach są opuszczone do połowy masztu. Rano zebrał się już zespół zarządzania kryzysowego, któremu przewodzi wojewoda.
24: Reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk ma najnowsze wiadomości od urzędników.
25: Tak,
24: co wiemy o zadaniach na najbliższy czas?
26: Wszystko będzie zależało od komunikatów z Węgier. Tam na miejscu już jest zespół polskich śledczych. 6 policjantów i prokuratorzy, którzy włączą się w wyjaśnianie okoliczności wypadku. Na miejscu od rana pracuje też grupa medyków i to oni w najbliższych godzinach zdecydują, co z transportem rannych do Polski. Mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubus-Hul.
27: Za chwilę połączymy się z dyrektorami wszystkich szpitali na terenie województwa podkarpackiego po to, żeby ustalić, na jakie oddziały mogą być przyjęci pacjenci.
26: Zamysł jest taki, by poszkodowani byli w placówkach jak najbliżej domu, ale dla ciężej rannych są też miejsca w wysokospecjalistycznych jednostkach w Warszawie, przy Wołoskiej i Szaserów.
25: W gotowości do transportu są karetki, śmigłowce ratunkowe i wojskowy samolot kasa.
24: Rząd zdał egzamin z pomocy rodakom, ocenia w Radiu Z poseł lewicy Tomasz Trela.
25: Jednocześnie krytykuje polityków prawicy, którzy zaczęli mieć sporo do powiedzenia w sprawie katastrofy autokaru.
24: Beata Lubecka po rozmowie z politykiem lewicy, znanym z ostrego języka, komu i za co się oberwało?
28: No, oberwało się między innymi doradcy prezydenta Alwinowi Gajadurowi. W przeszłości był to główny inspektor transportu drogowego. Awansował za czasów Prawa i Sprawiedliwości. Teraz Gajadur napisał na X-ie, na platformie cyfrowej, że, i tu cytat, mobilne stacje diagnostyczne do kontroli autokarów i ciężarówek zakupione za rządów PiS funduszy Unii Europejskiej nie są używane. Poseł Trela nie przebierał w słowach, jak to on, i przy okazji oberwało się jeszcze prezydentowi Nawrockiemu.
29: Gdyby Karol Nawrocki był takim pełnokrwistym prezydentem, to wyrzuciłby tego Gajadura na zbity pysk z kancelarii prezydenta po takich słowach.
28: W części internetowej zapytałam jeszcze, jak Lewica zagłosuje za kandydaturą Macieja Berka do Trybunału Konstytucyjnego. Maciej Berek do tej pory był prawą ręką w kancelarii premiera Donalda Tuska, prawą ręką premiera. Decyzja należy do klubu, mówi poseł Trela, ale on sam rekomendowałby głosowanie przeciw.
24: CPN 2.0, czyli paliwa tańsze plus minus o złotówkę. Od dziś wraca rządowa tarcza w okrojonej wersji z obniżonym VAT-em i cenami maksymalnymi, które codziennie ustali minister energii.
25: Tak będzie do końca wakacji. A czego spodziewają się analitycy rynku, wie reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
30: Eksperci tłumaczą, że to jak duże ostatecznie okażą się obniżki na stacjach paliw zależy od wielu czynników. Jest duża różnica stawek i marż na poszczególnych stacjach paliw. Nie bez znaczenia jest też to, że ostatnio hurtowe ceny poszły w górę. Potrzeba co najmniej kilku dni, by zobaczyć realną skalę obniżek, mówiła mi Dorota Gudaś z BM Reflex.
31: Czy faktycznie te obniżki, zgodnie ze słowami premiera, będą do ponad złotówki?
30: Analitycy nie mają jednak wątpliwości. Kierowcy mogą liczyć na przynajmniej kilkudziesięciogroszowe spadki cen. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
24: Dzisiaj 95 może kosztować maksymalnie 6,41 za litr.
25: Diesel nie więcej niż 7 zł i 37 groszy.
24: Kobieta o 100 twarzach i 100 nazwiskach. Natalia Z z Lublina masowo wyłudzała dane i podrabiała podpisy. Brała kredyty i kupowała drogi sprzęt elektroniczny.
25: 35-latka jest oskarżona o ponad 160 przestępstw. Pomagali jej kurierzy, którzy nie weryfikowali nazwisk odbiorców.
24: Jedną z poszkodowanych jest Katarzyna Walczewska, która straciła ponad 100 tysięcy złotych. O oszustwie mówi reporterowi Radia Z.
0: Sprzedałam auto małżonkowi tej pani, a 2 godziny później, jak wynika z dokumentów BIK-u i śledztwa, zaczęto kupować na mnie sprzęty i właśnie były to m.in. telefony. W tamtej sytuacji nigdy nie wyrobiłam dowodu osobistego kolejnego. Jest to w pewien sposób jakaś taka moja trauma i dopiero jak ten proces się skończy, to postanowiłam, że ten dowód wyrobię.
24: Przed kradzieżą tożsamości może uchronić nas zastrzeżenie numeru PESEL. Najprościej zrobić to w aplikacji mObywatel.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
3: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
4: Dawno nie było tak sprawiedliwie w pogodzie, bo dzisiaj wszędzie widzimy chmury i praktycznie w całym kraju dzisiaj będzie deszcz, ale aczkolwiek będzie 21 stopni, 22 nawet momentami na północy. W Warszawie nawet 24 zobaczymy. Mikrofon sobie włącz.
1: Tak, bo powiedziałeś aczkolwiek, to znaczy, tak, że przeczytałeś w te wakacje jakąś jedną książkę?
4: Daj spokój, Marek.
3: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Nie, ale tak serio, Kamil, tak, wiesz co to znaczy aczkolwiek?
4: To samo co Zalisz.
1: No dobrze, tylko że z innego wieku.
4: Ja powiem ci, bardzo lubię książki, szczególnie te o Hitlerze. Naprawdę.
1: Naprawdę?
4: Jak coś czytam, to zawsze o Hitlerze.
1: 5 po 9.

0: i Kuba i stygnie lato i to jest Radio Z, 13 minut po godzinie 9. Dzisiaj jest 17 sierpnia i dzisiaj w kalendarzu mamy świetne święto, chciałem powiedzieć.
1: A święto to było w sobotę.
0: Nie, dzisiaj jest święto. Dzisiaj jest Dzień Lumpeksu i to jest piękne, piękne święto. Dzień Lumpeksu.
1: A, rzeczywiście Dzień Lumpeksu. Słuchajcie, no to trzeba korzystać, bo ja muszę powiedzieć, że uwielbiam lumpeksy, bo to są takie sklepy, że wchodzisz, patrzysz na metkę i mówisz, kim był człowiek, który to kupił, który to nosił.
0: Wąchasz jeszcze w nadziei, że będą jakieś drogie perfumy.
1: A to nie, to jest ten charakterystyczny zapach.
0: Tak, ta chemia. Ale tam naprawdę można znaleźć perełki, słuchajcie.
1: Tak.
0: Ja kiedyś znalazłem marynarkę za 30 zł.
1: Naprawdę?
0: No.
1: No to nie wiedziałem, czemu nie nosisz?
0: Bo wróciłem do domu, okazało się, że to jest Polar. Ale byłem na wakacjach teraz i wziąłem Polar ze sobą.
1: No tak, bo każdy mężczyzna w pewnym wieku musi mieć Polar, bo wieczorami już chłodno, ciągnie od ziemi. No,
0: na szczęście nie musiałem używać.
1: Nie?
0: Nie.
1: A, no dobra. Co to za wakacje były?

0: Niemożliwe to jest niemożliwe. Niemożliwe.
1: Niemożliwe staje się możliwe. Wakacyjna żądza pieniądza.
2: Wakacyjna żądza pieniądza. W Radiu Z.
0: No niemożliwe, mówię, że jest niemożliwe, bo jest
3: klasyczek.
0: Finałowy tydzień żądzy pieniądza, słuchajcie, do wygrania 500 000 zł. Dzisiaj w finale dnia, a w piątek Honda ZR-V.
3: To już finał wakacji, wow. Kochani, SMS, gracie SMS-em, wyślijcie hasło Radio Z pod 7353. Taki SMS kosztuje 3,69. Grajcie też na radioz.pl, tam specjalne bonusy i regulamin.
0: Powiem młodzieżowo, pana to, uwaga. No. Od teraz, moi drodzy.
3: Od tera. Pana to tera.
0: A dobra, pana to tera. Tera, jak wyślesz Radio Z, to będziesz miał 20 tysięcy szans.
3: Ja.
0: 20 tysięcy szans na udział w dzisiejszym finale. Rozumiecie? Pana
3: to. Jesteś przekotem. No. Hasło Radio Z wyślijcie pod 7353. Jaki bonus?
0: Czekaj, 20 tysięcy szans, ludzie.
3: 20 tysięcy szans na 500 000 zł.
0: Dokładnie.
3: Ludzie, korzystajcie. Radio Z pod 7353.

Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.

0: Sąsiadko, witam.
1: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
0: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
2: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
1: Sylwester, mój kicić wrócił.
0: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
1: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
2: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
3: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
4: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer jeden od Radia Z.
3: Nie masz pomysłu na lato?
4: Przebojowe lato z Radiem Z. W ten piątek i sobotę jesteśmy na plaży w Mielnie.
5: Sponsorem akcji jest importer Hondy HR-V. Efektownie stylizowanego i paliwooszczędnego SUV-a z napędem pełnej hybrydy.
6: Na małe chwile wielkiej przyjemności zaprasza Tesori d'Oriente, producent kosmetyków do ciała i domu. Tesori d'Oriente.
7: Ale upał. Nie do otrzymania, prawda, Marian? Marian... Marian, gdzie ty się schowałeś?
8: W lodówce tej nowej!
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
10: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
11: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
12: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
11: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2% Polmlek, 1,49 zł za litrowe opakowanie przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A artykuły Wizir, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Kaufland.
13: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
14: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Marian, a gdzie mogę kupić
15: na mediaexpert.pl?
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
15: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
15: Barbara, na mediaexpert.pl.
16: Zapraszam do stanowiska.
17: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
16: Pani Ania jest na urlopie.
17: Czyli niczego nie załatwię.
16: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
17: Uff, no i to jest zmiana.
18: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez nas i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
19: Po reklamie.
20: Radio Z i już.
21: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Dobre wiadomości od rana w Radiu Z dla kierowców. Chwaliliśmy się tym, że jest ten rządowy program Cena paliw niżej i że paliwo będzie na stacjach po złotówkę.
1: To jest piękna informacja, bo wreszcie możemy przestać robić kroki, moi drodzy. Czekaj. Ty powiedziałeś, że paliwo jest za złotówkę.
0: No właśnie, tak, czekam, żebyś sprostował. Nie, to chodzi o to, że złotówkę taniej.
1: Nawet złotówkę taniej.
0: Ale też z drugiej strony, dlaczego nie zrobią, że jest po złotówkę do końca wakacji?
1: Bo wszyscy by wtedy jeździli cały czas.
0: No właśnie, ale i tak jest nieźle, słuchajcie. Dobre informacje, kierowcy dzwonią od rana 321.
2: Ja to wczoraj zrobiłem 20 tysięcy kroków, a tu dzisiaj taki szok, no normalnie złotówka niżej na stacjach, tak. No aż niewiarygodne. Pozdrawiam wszystkich.
1: Dziękujemy za telefon, policzmy to, 20 tysięcy kroków, to tak do grudnia spokój już.
0: No, także pamiętajcie, już dzisiaj nie trzeba chodzić, paliwo jest tańsze, można spokojnie podjechać.
3: Radio Z. Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Reklama.

0: Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: W Media Expert wyprzedaj.

0: Tryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Boli, swędzi,
4: piecze, a do tego nawraca.
5: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Barbara, jakie pyszne jedzenie. Kto to wszystko przygotował?
7: Nasz nowy airfryer Kosori z Media Expert, Marian. Zobacz, przygotowuje smaczne i zdrowe posiłki. Jest super pojemny, a dzięki podwójnym grzałkom góra-dół wszystko wychodzi równomiernie wypieczone.
6: A ty wszystkim sterujesz z aplikacji. Sprytnie.
8: Airfryer Kosori w Media Expert. Na przykład Kosori Tower Pro Smart. Dwa kosze o pojemności 10 i 8 litra. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 200 zł. Media Expert.
9: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
10: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
9: Pamiętałem o wszystkim.
10: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
9: Dokładnie, kochanie.
10: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
9: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
10: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
11: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
12: Po reklamie.
13: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: Słyszysz to?
1: Nie.
0: No jak to, nie słyszysz? No, słyszysz?
1: Ale co?
0: No 500 000 złotych czeka!
1: To nie słyszałem.
0: Szeleści przecież, no tutaj od rana szeleści. 500 000 złotych czeka na słuchaczy Radia Z.
1: Ja nawet wiem, jak mieć szansę na tak gigantyczną kasę. Moi drodzy, trzeba wejść do gry teraz, wysyłając SMS Radio Z pod 7353. I to kosztuje tylko 3,69 zł, no.
0: I warto zrobić to teraz przez najbliższe 5,5 minuty do 10. Włączamy super ekstra bonus. Każdego waszego SMS-a mnożymy razy niewiarygodne 20 000. O tyle rosną wasze szanse na 500 000 złotych, na pół bańki.
1: 20 000 szans na udział w dzisiejszym finale. Ludzie, pospieszcie się. Radio Z pod 7353.
2: Radio Z i już. Jak lato, to Z. Lato Z. Największe hity, letnia energia i wyjątkowe gwiazdy. Tego wieczoru nie może was zabraknąć. Lato Z zawita do Ełku. Na scenie Starej Plaży Miejskiej wystąpią Roxy i Agnieszka Chylińska. Start koncertów o godzinie 19, gdzie czekać na was będą liczne atrakcje. Lato Z. Muzyka numer 1 na żywo w całej Polsce.
3: Reklama.
4: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
5: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
6: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
5: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
6: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
5: Czyli?
6: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
8: Marian, o czym myślisz?
9: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
8: O mega okazjach w Media Expert.
9: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
12: Kamper spakowany? Jedziemy?
13: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
12: Znowu? Przecież już brałeś.
13: Ale działała za słabo i za krótko.
14: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
15: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: No i jak twój kręgosłup?
16: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
15: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
17: Mega.
8: Marian, co ty robisz?
17: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
18: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
19: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
6: Ale chyba nie włosów.
19: Akurat włosy wypadają mi garściami.
6: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
19: Ale łysienia u ciebie nie widać.
6: No właśnie.
19: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy.
4: DX2 Lek Max. Minoksydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
20: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
3: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
20: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
21: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
22: Po reklamie.
0: Zbliża się 10, jest poniedziałek, 17 sierpnia. Wiadomości Radia Z i Dalia Tomczak i Michał Adamiuk.
23: Przewoźnicy pod lupą, wzmocnione kontrole po wypadku autokaru na Węgrzech.
24: Kolejny atak bez powodu na dzieci z Ukrainy, tym razem w parku w Bydgoszczy.
23: Wodni ratownicy w potrzebie, burmistrz Pisza nasłał na nich komornika.
0: Dziesiąta.
23: Wzmocnione kontrole autokarów zapowiada minister infrastruktury po katastrofie autokaru na Węgrzech. W pierwszej kolejności firmy, która wiozła pielgrzymów do Medjugorje. W drodze powrotnej autokar rozbił się na Węgrzech. Zginęło 12 osób.
24: Właściciel firmy zapewnia, że obaj kierowcy jeździli tą trasą regularnie. Przewoźnik był wcześniej sprawdzany, a inspektorzy transportu drogowego nie dopatrzyli się większych zaniedbań.
23: Dokładne informacje w tej sprawie ma reporter Radia Z Daniel Wrzos.
25: Ostatnia kontrola w firmie przewozowej była pod koniec lutego. W ciągu ostatnich 6 lat przewoźnik przeszedł 11 kontroli ITD. Były rutynowe i nie wynikały z zawiadomienia. W większości nie stwierdzono usterek, tylko w dwóch przypadkach dopatrzono się uchybień. Dotyczyły one m.in. czasu pracy i odpoczynku kierowców. Dwukrotnie zakończyło się to nałożeniem mandatu w wysokości 1000 zł. Teraz, jak zapowiedział szef ITD, inspektorzy sprawdzą dokumenty, zezwolenia i licencje.
24: Siódma ofiara wypadku polskiego autokaru została już zidentyfikowana. Ranny na Węgrzech pomagają polscy lekarze. Będą decydować, kto może zostać przetransportowany do kraju.
23: Kolejny atak na ukraińskie dzieci w Polsce. W Bydgoszczy, niedaleko dworca, dwoje dorosłych użyło siły wobec 14-latki i 12-latka tylko dlatego, że rozmawiali ze sobą po ukraińsku.
24: Sprawa została zgłoszona na policję. Konsulat Ukrainy szuka świadków tego ataku.
23: Prokuratura zaczyna śledztwo po pożarze skansenu w Sanoku, dowiaduje się Radio Z. Swoją komisję powołało też samo muzeum.
24: Pracownicy zabezpieczają ocalałe zabytki. Jak wiecie z wiadomości Radia Z, w nocy z soboty na niedzielę doszczętnie spłynęła tu kilkusetletnia perła architektury. Drewniany kościół świętego Mikołaja.
23: Nowe ustalenia w sprawie przynosi nasz reporter Mateusz Kasiak. Mateusz, czy wiadomo już coś o przyczynie pożaru?
26: Tego nie wiemy, bo na miejscu cały czas trwają prace z udziałem śledczych. Pracownicy porządkują też teren. Już teraz wiadomo jednak, że straty są ogromne, mówi mi dyrektor muzeum Marcin Krowiak.
27: Na pewno koszt kilkunastu milionów złotych. Tym bardziej, że też muzeum prowadziło na bieżąco prace konserwacyjne. Niedawno to był wymieniany dach.
26: Jak ustaliłem, w odbudowie pomóc mogą lokalne władze i resort kultury. W grę wchodzi rekonstrukcja kościoła albo przeniesienie tu innego zabytkowego obiektu sakralnego. Mateusz Kasiak, Radio Z.
24: Skansen został na razie zamknięty dla zwiedzających.
23: Lewica w kontrze do planów premiera. Wiceszef jej klubu Tomasz Trela nie popiera transferu Macieja Berka z rządu do Trybunału Konstytucyjnego.
24: Doradzałbym klubowi głosowanie przeciw, mówi o poranku w Radiu Z. To po zapowiedzi premiera, że dotychczasowy minister nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu będzie kandydatem na sędziego Trybunału.
23: Karolina Olszewska-Merk z tym tematem w wiadomościach. Czy ta opinia polityka lewicy może się stać stanowiskiem całego rządu?
28: To całkiem prawdopodobny scenariusz. Wprawdzie lewica jest jeszcze przed dyskusją i przed decyzją, ale politycy nie ukrywają, że sytuacja jest dla nich raczej trudna. Mam z tym problem, przyznaję otwarcie w Radiu Z, Tomasz Trela.
29: Dlatego, że pamiętam nasze zobowiązanie, pamiętam protesty przed sądami, nie z polityki do Trybunału Konstytucyjnego.
28: A tym razem o taki transfer z rządu chodzi. Według wiceszefa klubu Lewicy kandydatura Macieja Berka na razie nie została formalnie zgłoszona, a jeśli faktycznie wpłynie, on będzie doradzał, by być na nie.
24: Maciej Berek miałby uzupełnić wakat, który powstanie w Trybunale 18 września. Wtedy kadencję kończy sędzia Justyn Piskorski.
23: Ratownicy z nakazem eksmisji, wodniacy z Okartowa nad jeziorem Śniardwy do połowy września muszą się wynieść ze swojej bazy.
24: To z tego miejsca startuje większość akcji ratunkowych w tej części Mazur. Komornika nasłał na nich burmistrz Pisza, który chce odzyskać nieruchomość zajmowaną przez mazurską służbę ratowniczą.
23: Reporter Radia Z Maciej Bąk zgłębia meandry tej sprawy. Maciek, jak to możliwe, że lokalna władza wyrzuca ratowników?
1: to pokłosie trwającego od 5 lat konfliktu. Władze Pisza chcą działkę sprzedać, bo umowa dzierżawy bazy w Okartowie się skończyła, a samorząd ma inne plany co do tego terenu i nie widzi przestrzeni na negocjacje. Ratownicy nie mogą tego zrozumieć, bo obowiązkiem władz gminy jest zapewnienie bezpieczeństwa na wodzie, a bez bazy czas dotarcia do wypadku na wodzie wydłuży się kilkakrotnie. Na początku sierpnia tylko dzięki szybkiej reakcji Mazurskiej Służby Ratowniczej udało się podjąć z wody załogi 4 wywróconych jachtów na jeziorze Seksty.
24: W Mazurskiej Służbie Ratowniczej działa prawie 150 osób. Niemal wszyscy robią to charytatywnie.
23: O pieniądzach teraz w Radiu Z wiadomości ekonomiczne i Iwona Kutyna.
5: Dzień dobry, zapraszam.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
7: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
5: Od dziś tańsze paliwo, bo ceny kontroluje rząd. Wakacyjna wersja programu CPN obowiązywać będzie do końca sierpnia. 95 kosztuje dziś 6,41 za litr, diesel 7,37. Rośnie liczba ofert pracy, ogłoszeń zatrudnienia systematycznie przybywa od kwietnia. Najwięcej nowych ofert było w lipcu w województwie warmińsko-mazurskim, podkarpackim oraz śląskim. Najmniej w wielkopolskim, zachodniopomorskim i dolnośląskim. Najczęściej poszukiwani byli pracownicy z branży edukacyjnej, logistyki oraz spedycji. W turystyce z kolei liczba ofert była na najwyższym od ponad półtora roku poziomie. Kurierzy na fali, jak pisze Rzeczpospolita, liczba firm kurierskich rośnie w rekordowym tempie. W Polsce jest już blisko 11 tysięcy takich właśnie firm. Jesteśmy pod tym względem w unijnej czołówce. Działa u nas około 18% wszystkich firm kurierskich zarejestrowanych w Unii Europejskiej. ZUS we wrześniu wypłaci 14 emerytury. Świadczenia wyniosą blisko 2000 zł brutto, czyli tyle, ile minimalna emerytura. 14 wypłacona będzie automatycznie. Automatycznie razem z emeryturą lub rentą nie trzeba składać żadnych wniosków.
7: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
9: A gdzie to dzisiaj będzie najcieplej? Na południowym wschodzie będzie najcieplej, 26. A gdzie będzie najchłodniej? Gdzie tam, gdzie
0: w Suwałkach.
9: A właśnie, że nie. Wcale, że nie, panie redaktorze, nie. Bo na północy w Gdańsku.
0: A, okej, okej, ale no chłodniej w całej Polsce, tak. Już nie ma 30 stopni.
9: Robert Karpowicz z nami, witamy, dzień dobry.
0: Robert Karpowicz jest, możecie nam uwierzyć, tylko teraz właśnie je śniadanie on i się wstydzi się, on się wstydzi.
9: Dokładnie,
0: jeszcze.
9: Ale wstydzi,
0: zaraz się rozkręci,
9: jeszcze.
0: Zaraz się rozkręci
9: Robert,
0: po weekendzie.
9: Nie wstydź się, naprawdę.
0: Kochani, miłego przedpołudnia i popołudnia z Robertem wam życzymy.

0: Wakacyjne bingo w Radiu Z.
1: Poniedziałek. No to zaczynamy nowy tydzień wakacyjnego bingo z Radiem Z. Warszawa już za mną, przede mną Mazury, a dzisiejszy cel to Zoo Safari Okrągłe. Kiedy już tam dotrzemy, klasycznego spaceru od klatki do klatki nie będzie, bo to jest safari naprawdę. Wsiadamy do specjalnego pojazdu i ruszamy w teren, a dookoła na ogromnej przestrzeni żyją sobie zwierzęta. Jelenie, daniele, koniki polskie i przewalskiego, lamy, osiołki, szkockie, krowy, highland, dziki i podobno niektóre z nich kompletnie nie przejmują się czymś takim jak dystans osobisty i potrafią podejść naprawdę blisko. Czyli zamiast patrzeć na zwierzęta przez szybę wybiegu, będziemy właściwie przejeżdżać przez ich świat. I właśnie to chcę dzisiaj sprawdzić. Jak wygląda mazurskie safari z bliska? Kto pierwszy podejdzie do naszego pojazdu i czy przypadkiem nie okaże się, że to nie my przyjechaliśmy oglądać zwierzęta, tylko zwierzęta oglądają nas? No to będą miały na co popatrzeć. Wakacyjne bingo z Radiem Z. Lecimy na Mazury, do zoo. Jedźcie z nami.

Girl Just Want To Have Fun. To jest Cyndi Lauper w Radio Z. 24 minuty po 10. Koledzy na początku godziny mówili, że ja jakiś taki, że ja nie najedzony jestem, że przeszedłem z jakimś takim lichym śniadaniem, że nic nie zjadłem. Tylko że zapomnieli o jednej rzeczy, że ostatnie 3 dni spędziłem w Poznaniu na Bittersweet Festiwalu, ale tam pyry z gzikiem na śniadanie, obiad i kolację. Także ja kolejny posiłek zaplanowałem sobie na wtorkowe popołudnie, raczej wieczór, i to też jest taka luźna propozycja.

Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.

0: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie. Buty sportowe dziecięce ze świecącą podeszwą. 40% taniej. Tylko 35,99. Najniższa cena z 30 dni. 59,99.
1: Lidl, to się opłaca.
2: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
3: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer jeden od Radia Z.
2: Nie masz pomysłu na lato?
3: Przebojowe lato z Radiem Z. W ten piątek i sobotę jesteśmy na plaży w Mielnie.
4: Partnerem akcji jest Rekopol, organizator kampanii Gdzie to wyrzucić? Szkło Must Go On oraz Dzień Bez Śmiecenia.
5: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2%, I Love Milk 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99, a teraz tylko 1,55 zł przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek. Masło mazurski Smak 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
7: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
8: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
9: Marian, co ty robisz?
8: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
11: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.

0: 15 szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Smartfon Poco X8 Pro 256 GB tylko 1149 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1279 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
2: Po reklamie.
3: Hello, I'm Olivia Dean and you're listening to Radio Z.

0: SMS-em. Wchodzicie do gry w dzisiejszym finale wakacyjnej Rządzę Pieniądza w Radiu Z. No i w finale na ten koniec wakacji, gdzie gracie o najnowszą Hondę ZRV, finał w najbliższy piątek. Jeden SMS i dwa finały zarazem. To teraz jeszcze jeden taki mały bonusik ode mnie. Od tej chwili przez 17 minut każdy, kto wyśle hasło Radio Z pod 7353 za 369, zyska 10 tysięcy losów w grze o dzisiejsze pół miliona i o Hondę. Radio Z wysyła cię pod 7353. Radio Z
1: i już. Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
3: Marian,
4: mega,
3: co ty robisz?
4: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
6: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent SET. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Największe hity, letnia energia i wyjątkowe gwiazdy. Tego wieczoru nie może Was zabraknąć. Lato Z zawita do Ełku. Na scenie Starej Plaży Miejskiej wystąpią Roxy i Agnieszka Chylińska. Start koncertów o godzinie 19, gdzie czekać na Was będą liczne atrakcje. Na koncert zapraszają prezydent miasta Ełku Tomasz Andrukiewicz, Ełckie Centrum Kultury oraz Radio Z. Lato Z, 22 sierpnia, Stara Plaża Miejska przy ulicy Parkowej w Ełku.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
8: A w praktyce lepiej jechać do Castoramy, gdzie już od środy za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwrócą aż 200 zł na kupon. Akcja trwa od 19 do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Orły oszczędzania stać na więcej.
11: Bo w Auchan upolują super okazje. Jak filet z kurczaka aż 44% taniej. Tylko 13,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. A przy zakupie plecaków, worków i piórników drugi tańszy produkt za pół ceny. I wiele innych promocji. Oferta do 19 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Po reklamie.
7: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: If I Were Sorry to France w Radio Z. Za 4,5 minuty będzie godzina 11, a pod sam koniec wakacji pogoda nam się dość diametralnie zmieni. No i mamy też poważne ostrzeżenia.
1: Tego lata Radio Z zamienia Polskę w planszę pełną niespodzianek. Hubert Radzikowski i Bilbun Arjun Batar ruszają w trasę, by odkrywać miejsca, które naprawdę warto zobaczyć.
2: Odhaczymy wszystkie najważniejsze wakacyjne punkty.
3: Nie możecie trafić lepiej.
1: To wakacyjne bingo Radia Z. Każda lokalizacja to nowa historia, nowa energia i kolejny powód, żeby spakować się i ruszyć przed siebie. Słuchaj Radia Z i bądź z nami w drodze. Radio Z. Muzyka numer jeden.
4: Reklama. Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: W Leroy wałkujemy temat farb. To dobry czas na szybki letni remont, bo teraz 150 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 500 na farby ścienne wydajesz. Duży wybór. Miksuj dowolnie farby białe, kolorowe, gotowe i z mieszalnika. No to pędzel w dłoń i po farby do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem.
8: A w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
11: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
12: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg skłoków wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
13: Słuchaj, Marian.
14: No?
13: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
14: Ta.
13: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
14: No i co, Barbara, i co?
13: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
14: Ta Mariolka to jest naprawdę...
15: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
16: Tego lata w Radiu Z niemożliwe staje się możliwe.
17: Jasne!
16: Czyli wszystko jest możliwe.
18: Wakacyjna żądza pieniądza.
16: Wakacyjna żądza pieniądza w Radiu Z. Wyślij SMS-a o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 VAT i wejdź do gry o 500 000 zł.
17: Wow! Super!
19: Doczekałam się! Dziękuję serdecznie!
16: Ty też możesz wygrać.
20: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
21: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 8,99 za kilogram, a do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
22: Codziennie niskie ceny.
23: Po reklamie.
0: Które ma dla nas Iwona Kutyna. Dzień dobry.
24: Dzień dobry. Pierwsi Polacy wrócą dziś do kraju po wypadku na Węgrzech. Wyłudzała dane i zaciągała kredyty. Ma ponad 160 zarzutów. Pogodowe ostrzeżenie przed burzami i ulewami. Powiemy gdzie.
0: Jedenasta.
24: Zespół polskich medyków już działa w szpitalach na Węgrzech. Grupa lekarzy i ratowników wczoraj późnym wieczorem doleciała do Budapesztu rządowym samolotem. Dziś od samego rana dociera do placówek, w których są ranni Polacy i ocenia, czy ich stan zdrowia pozwala na transport do kraju. W szpitalu w Egerze jest reporter Radia Z Jan Kielak. Dzień dobry, Janku.
25: Dzień dobry.
24: Czy nasi medycy już tam dotarli?
1: Tak, to szpital, od którego polska delegacja zaczęła objazd ze względu na dużą liczbę rannych i naglący czas. Zespół podzielił się na dwie grupy. Jedna była w Egerze, a druga w szpitalu w Nirećhazie. Poszkodowani z lżejszymi obrażeniami zostali już wytypowani i jeszcze dziś wieczorem mają odlecieć samolotem do Polski, mówi wiceministra zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
2: Mamy 18 osób, które możemy przetransportować ze szpitala Nirećhaza. To jest tam, gdzie jest ta druga grupa. Tu z Egeru wstępnie zidentyfikowaliśmy 6 osób, z czego 2 osoby mają jeszcze prowadzone dodatkowe badania.
1: Według wiceministry bilans tragedii nie zmienił się od wczoraj. W wypadku zginęło 12 osób, 10 jest w stanie ciężkim. Eger, Jan Kielak, Radio Z.
24: Przyczynę wypadku bada węgierska policja. Śledztwo wszczęła także prokuratura w Krośnie. Strażacy dogaszają pożar składowiska odpadów na terenie zakładów przemysłowych w Jędrzejowie. W Świętokrzyskiem zapaliły się odpady określane jako paliwa alternatywne. Sytuacja jest opanowana, ale dogaszenie potrwa jeszcze kilka godzin. Akcja jest wyjątkowo żmudna ze względu na rodzaj płonącego materiału. Woda wraca do kranów mieszkańców Lewina Kłodzkiego. W ostatnich dniach z powodu suszy woda dostępna była tylko w wyznaczonych godzinach, 3 razy w ciągu dnia. Z nami reporterka Radia Z Grażyna Wiatr. Dlaczego tak się stało?
3: Z powodu suszy ujęcie wody z rzeki było na wyczerpaniu, stąd decyzja o ograniczeniu tłoczenia wody do sieci. Chociaż wystarczyły nocne opady deszczu, żeby sytuacja poprawiła się i nie było to już konieczne, mówi mi wójt Joanna Klimek-Szymanowicz.
4: Naprawdę czekaliśmy z niecierpliwością na te opady. Jest dla nas ogromna ulga.
3: Dzisiaj też będzie deszczowo w regionie, chociaż gmina wie, że to tylko chwilowa poprawa i potrzebna jest inwestycja w ujęcie głębinowe. Grażyna Wiatr, Radio Z.
24: Nie tylko Lewin Kłodzki mierzy się z suszą. Apele o ograniczenie korzystania z wody lub różne inne zakazy w tym roku wprowadziła 1/4 gmin w kraju. Synoptycy tymczasem ostrzegają przed silnym deszczem i burzami. Intensywnie padać i grzmieć może dziś w centralnej, południowo-zachodniej i południowo-wschodniej części kraju. Alerty IMGW obowiązują w województwie łódzkim, świętokrzyskim, opolskim, śląskim, mazowieckim, wielkopolskim, w lubuskim, dolnośląskim, w Małopolsce i na Podkarpaciu. SMS-y z alertem do mieszkańców opolskiego, śląskiego i Małopolskiego wysłało także Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. O 164 przestępstwa oskarżona jest kobieta z Lublina. Według prokuratury Natalia Z. masowo wyłudzała dane i podrabiała podpisy. Potem zaciągała kredyty, kupowała i sprzedawała drogi sprzęt elektroniczny. W przestępstwach pomagali jej kurierzy, którzy nie weryfikowali tożsamości odbiorców. Teraz wszyscy staną przed sądem. Kulisy sprawy jako pierwsze ujawnia Radio Z, a o szczegółach nasz reporter Mateusz Kasiak.
5: Oszuści w ten sposób zarabiali, okradali rodziny, znajomych i przypadkowe osoby, mówi mi Dorota Brzozowska-Fałek, zastępca prokuratora okręgowego w Lublinie.
25: Kurierzy dopuścili się poważnych czynów, są osobami zaufania odbiorców.
5: Jedną z ofiar szajki jest Katarzyna Walczewska, doświadczona psychoterapeutka. Jak mi mówi, pewnego dnia dowiedziała się, że musi spłacić 16 tysięcy złotych kredytu, którego nie wzięła.
26: W tym momencie jest to ponad 100 tysięcy polskich złotych.
5: Natalia Z. przyznała się do przestępstw, grozi jej 12 lat więzienia. Lublin, ma Mateusz Kasiak, Radio Z.
24: A całą sprawę opisują nasi dziennikarze na radioz.pl.
27: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: No i dzisiaj chciał, nie chciał, opady deszczu, a do tego na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie, w Łódzkiem, częściowo także Świętokrzyskiem będą ulewy, będą też burze i tutaj mamy ostrzeżenie. Za to na termometrach dzisiaj lekki oddech. Tak od 18 stopni w Trójmieście, przez 23 w centrum, do 25-26 na południowym wschodzie. Cztery minuty po 11:00. To, co ważne, to powie nam Mezo z Kasią Wilk. Luzujemy, chillujemy. Mamy poniedziałek. Robert Karpowicz, cześć ponownie.

nic się ten kawałek nie starzeje. Cudowny, Always on my mind i Pet Shop Boys w Radio Z, 14 po 11. I mam coś, co powinno was zainteresować. Trafiłem na taki bardzo ciekawy, najnowszy ranking ciszy, który pokazuje, gdzie na świecie można znaleźć prawdziwy spokój. I na szczycie znalazł się Butan. Na szczycie tak naprawdę nomen omen, bo to przecież kraj bardzo górzysty. Znany jako kraina grzmiącego smoka. On zachwyca nie tylko tymi górskimi krajobrazami, ale i rozległymi lasami i przede wszystkim bardzo ograniczoną liczbą turystów. Tam cichuteńko jest. W Europie najlepiej poradziła sobie Estonia, no i tak zajęła dopiero 34. miejsce. Czyli jak mówi stare polskie przysłowie, a gdyby tak rzucić wszystko i wyjechać do Butanu?

0: Open i cudowna Ellie Goulding w Radiu Z, 22 minuty po 11, ale co to będzie dzisiaj za finał? To jest ostatni poniedziałek naszej wakacyjnej zabawy, wakacyjnej rządzy pieniądza w Radiu Z. W walizkach między innymi 50 tysięcy złotych, no i ta ogromna wakacyjna nagroda główna, czyli 500 000 złotych. I nie mówcie, że nie warto.
1: Warto zagrać, to jest jedyne tam 3,69, jak dobrze pamiętam, za jednego SMS-a, więc warto, warto grać, naprawdę.
0: Grzegorz ze Szczecina ma już swoją kasę na koncie i żeby ułatwić wam wygraną, to daję teraz taką premię każdemu, kto tylko chce i wyślę teraz SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69, dodam 15 tysięcy szans. Wchodzicie do gry jak zawsze SMS-em o treści Radio Z, wysyłacie to pod 7353, ale można też zagrać na radioz.pl, bo tam też czekają na was bonusy. Radio Z wysyłamy pod 7353 teraz. Radio Z.
2: Reklama.
3: Euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
4: Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.

0: za 1 grosz.
1: Albo wymień 750 punktów Kaufland Card Extra na Brelok z freszakiem za 1 grosz.
2: Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
4: Ale upał. Nie do utrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
5: W lodówce tej nowej!
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: Tego lata w Radiu Z niemożliwe staje się możliwe.
8: Jasne!
7: Czyli wszystko jest możliwe.
9: Wakacyjna żądza pieniądza.
7: Wakacyjna żądza pieniądza w Radiu Z. Wyślij SMS-a o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 VAT i wejdź do gry o 500 000 zł.
5: Wow! Super!
10: Doczekałam się! Dziękuję serdecznie!
7: Ty też możesz wygrać. Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
11: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
11: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
4: Sprytnie.
11: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
12: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
13: Skąd ta piana, kochanie?
12: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
4: Marian, o czym myślisz?
11: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
11: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce znajdziesz wymarzony zestaw przyborów szkolnych w super promocji. Od poniedziałku do środy wybrane artykuły szkolne 3 plus 3 gratis z kartą Moja Biedronka. Kup 6 artykułów szkolnych objętych promocją, a 3 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 30 produktów, maksymalnie 15 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
15: Po reklamie.
16: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Empire State of Mind, Jay-Z, Alicia Keys w Radio Z. Za 20 minut 12. Liczę na to, że w poniedziałek, na chwilę przed południem, macie trochę luzu, bo zabieramy was w wakacyjne bingo w Radio Z. Tu przez całe wakacje szukamy takich niezwykłych miejsc, które sami nam polecacie. Hubert Radzikowski na zmianę z Bilgunem pakują się, jadą i osobiście to sprawdzają. Halo, Hubert?
1: To jest wakacyjne bingo z Radiem Z. Jedziemy do zoo, żeby na safari trochę poszaleć, ale po drodze zaznaczam zawsze, że musimy znaleźć fajne miejsca. No i znaleźliśmy. Ze mną jest pani Anna Malwina Szynkiewicz, dyrektor skansenu Kurpiowskiego. Tu jest bardzo ładnie.
2: Tu jest bardzo ładnie, bardzo ciekawie, inspirująco.
1: Ale czego się dowiedzieliśmy, to że pośród tych domków, chałupinek takich, to tutaj dawno temu był zamek.
2: Był zamek na wzgórzu Ziemowita. Mamy pozostałości, wyciągnięte kamienie.
1: A to tylko fragment tego, co możecie zobaczyć. Wpadajcie, skansen w Nowogrodzie, miejsce, które na razie jest numerem jeden podczas naszej dzisiejszej podróży. A co będzie dalej? Bądźcie z Radiem Z, oglądajcie nasze social media. Tam wszystko widać, a w radiu wszystko słychać. Takie cuda!
3: Radio Z i już. Reklama.
4: Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.
5: Te promocje mówią wszystko, więc je przegapij. Do euro przyjdź.
6: Felicita to tajemnica. Felicita to romans. Felicita to nowy początek. I piękna polsko-włoska opowieść o miłości. Oglądaj nowy serial Felicita od 7 września w TVP1 i TVP VOD.
7: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
8: Marian, co ty robisz?
7: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699.

0: bez końca. Nowy kawałek od Oskara Cymsa w Radiu Z. 3,5 minuty do 12, a to jest ostatni poniedziałek naszej wakacyjnej zabawy. I dlatego gracie o 500 000 zł. Do 12 trwa bonus 15 tysięcy szans za jeden SMS. Zostało tylko, no właśnie, te 3,5 minuty i zamykamy nasze bonusowe bramki. To jest ten moment, żeby pomnożyć swoje szanse. Jeden SMS o treści Radio Z wysłany pod 7353 to 15 tysięcy szans przez 3 minuty. Radio Z wysyłacie pod 7353. Radio Z i
1: już. W Radio Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze, reporterzy i korespondenci mają dla Ciebie najnowsze, najważniejsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
2: Pod oddziały, patrzność!
3: Będzie to największa defilada, jaka dotychczas była, z największą ilością sprzętu.
4: Wszystko to, czym polskie wojsko może i powinno się chwalić.
5: Czołgi no zawsze robią duże wrażenie.
1: Najnowsze, najważniejsze, obiektywne wiadomości Radia Z.
6: Marcin Friedrich, Radio Z.
7: Przemek Taranek, Radio Z.
8: Michał Wieliński,
9: Radio Z.
1: Słuchaj już za chwilę.
10: Reklama.

0: Tylko teraz pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Zamulowało mnie, zostałam bez słowa.
2: Tego lata w Radiu Z każdy dzień może przynieść coś wyjątkowego. Wakacyjna żądza pieniądza. Wakacyjna żądza pieniądza w Radiu Z.
3: To moje szczęście w takim razie jest bardzo duże.
2: Ogromne pieniądze już dziś. A w wielkim wakacyjnym finale nowa Honda ZRV. Spełnij z nami swoje wakacyjne marzenia. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł.
4: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Pocisz się, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre.
7: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
8: Marian, co
7: mega,
8: ty robisz?
7: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
9: Po reklamie.
10: Mamy poniedziałek, 17 sierpnia, zbliża się południe. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Z, które ma dla nas Iwona Kutyna.
11: Około 20 Polaków wróci dziś do kraju. Pierwszy transport z Węgier wieczorem. Atak na ukraińskie dzieci w Bydgoszczy, bo mówiły w swoim języku. Niespokojne popołudnie przed nami, w wielu miejscach burze i silny wiatr.
10: Dwunasta.
11: Pierwsza grupa rannych w tragicznym wypadku na Węgrzech już dziś wróci do kraju. Decyzję po ocenie ich stanu zdrowia podjął zespół polskich i węgierskich medyków. Specjalny rządowy samolot wyląduje najpierw w podrzeszowskiej Jasionce, wieczorem już w Warszawie. Karolina Olszewska-Merek ze szczegółami wiadomości.
12: Tak jest.
11: Kto będzie w tej grupie?
12: Ci najlżej ranni, których stan pozwala na bezpieczny przelot. To jak mówi rzecznik rządu Adam Szłapka, około 20 osób. Wrócą one do Polski rządową maszyną, ale docelowo plan jest taki, by wszyscy poszkodowani w wypadku zostali przetransportowani do kraju.
13: Te osoby, które zostaną dłużej ze względu na stan zdrowia, dla nich jest zabezpieczona wojskowa kasa, a jeżeli będzie stan na tyle ciężki, że nie będzie pozwalał, to dla tych osób też jest możliwość powrotu specjalnym samolotem zabezpieczenia medycznego.
12: Mówi Adam Szłapka, za każdym razem decyzję o transporcie będzie podejmował zespół medyczny obecny na miejscu na Węgrzech.
11: W wypadku polskiego autokaru zginęło 12 osób, 10 jest w stanie ciężkim. Kolejny atak na ukraińskie dzieci w Polsce. 12-letni chłopiec i 14-letnia dziewczynka z Ukrainy zostali zaatakowani przez parę Polaków w jednym z parków w Bydgoszczy. Powód? Dzieci mówiły po ukraińsku. Chłopiec został pobity, a mężczyzna zniszczył mu drona zabawkę. Miłosz Gocłowski z tym tematem. Policja wie już o sprawie?
14: Tak, o ataku na swoje dzieci mundurowych z Bydgoszczy w piątek zawiadomiła matka dzieci. Dziś, jak przekazała mi policja, kobieta ma złożyć dokładne wyjaśnienia na komisariacie. Do zdarzenia doszło w piątek po południu w parku niedaleko dworca. Do bawiących się dzieci podeszła para Polaków z psem. Mężczyzna zabrał dziecku drona, wykręcił mu ręce, a następnie zniszczoną zabawką rzucił chłopcu w twarz. Powodem ataku miał być język, jakim posługiwały się dzieci. Postępowanie zostanie wszczęte pod kątem znieważenia na tle narodowościowym. Funkcjonariusze już szukają sprawców.
11: Napastnikom może grozić do 5 lat więzienia. Ewakuacja ponad 30 mieszkańców ulicy Zbójnickiej w Szczecinie. Doszło do rozszczelnienia gazociągu. Na miejscu jest pogotowie gazowe i strażacy, którzy zabezpieczyli okolice kurtynami wodnymi. Ryby znów wymierają w kanale Gliwickim i znów przyczyną jest złota alga. Od soboty służby wyławiają tam śnięte ryby. Toksyczne glony zakwitły w kanale na początku sierpnia. W wiadomościach nasz reporter Szymon Kastelik, który sprawdza sytuację na miejscu. Ile martwych ryb już wyciągnięto?
8: Od soboty wyłowiono ponad 300 kg ryb, ale na razie tylko w 6 sekcji kanału Gliwickiego, czyli w rejonie portu Gliwice. Tam też jest najwięcej złotej algi, więc jak mówi Linda Hoffman z Wód Polskich, zdarzenie ma charakter lokalny i jest pod kontrolą.
15: Ryby zostały pobrane przez służby weterynaryjne do badań.
8: By ograniczyć przepływ wody, śluzy na kanale Gliwickim są zamknięte. Na razie w Odrze nie stwierdzono obecności złotej algi. Gliwice, Szymon Kastelik, Radio Z.
11: Wody Polskie sprawdzają też, czy nie doszło do zanieczyszczenia kanału. Jutro zbierze się międzyresortowy zespół do spraw Odry, który zdecyduje, co dalej. To jeszcze nie koniec lata. Mimo zmian w pogodzie, nad Polskę wkracza front, który przyniesie intensywne opady deszczu, miejscami również burze. Pogoda będzie dynamiczna, zwłaszcza w drugiej części dnia, mówi Radio Z synoptyk IMGW Anna Gryczman.
16: W godzinach popołudniowych, głównie w Małopolsce, na Górnym Śląsku i na Kielecczyźnie, może rozwinąć się kolejna strefa burz i tutaj głównym zagrożeniem może być już nie tyle intensywny deszcz, co silny wiatr w porywach do około 85 km na godzinę.
11: Niespokojnie zapowiada się też najbliższa noc. Jutro pogoda powinna się nieco uspokoić, a cieplej od czwartku. Już teraz natomiast u nas wiadomości kulturalne. Ma je dla Was Idalia Tomczak.
17: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
18: Po górach literatury przed nami festiwal Rzeki Literatury, tworzony przez Fundację Olgi Tokarczuk. Od czwartku do niedzieli okolice Zielonej Góry staną się sceną rozmów o fenomenie terytoriów i budowaniu tożsamości ludzi na nich mieszkających. Będą koncerty, spotkania z twórcami czy spacery historyczno-przyrodnicze. Wśród nazwisk Stasiuk, Kuciel Frydryszak, Hutnik, Kącka, Bator czy Sztur. Muzycznie Mela Koteluk, Cortez, Waglewski, Fisz Emade oraz Raz, Dwa, Trzy. Międzynarodowy festiwal mozartowski Mozartiana trwa w Gdańsku. Do soboty zaplanowano koncerty kameralne i symfoniczne. Będą też plenerowa wersja opery Rzekoma Ogrodniczka, spektakle teatru marionetkowego oraz projekty łączące muzykę Mozarta z muzyką tradycyjną. Impreza odbywa się po raz 21. Zbliża się festiwal Warszawa Singera. To nie tylko wydarzenia dotyczące historii, ale też spektakle, koncerty, sztuki wizualne i spacery miejskie. Pojawi się też opera klezmerska w Teatrze Wielkim Operze Narodowej. Na scenie wystąpią artyści z Ameryki. Muzykę do przedstawienia stworzył laureat Grammy Frank London.
17: Sponsorem programu jest firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
10: Od dzisiaj mamy to ochłodzenie, no na pewno nie będziemy się męczyć z takimi upałami jak jeszcze w weekend. Dzisiaj od 20 stopni w Kołobrzegu przez 21 na Sowalszczyźnie, 24 w centrum, do 27 maksymalnie na Podkarpaciu, ale od zachodu idą chmury burzowe i deszcz dzisiaj pojawi się właściwie wszędzie.
17: Sponsorem programu była firma Stal Produkt Zamość, producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
19: Sponsorem programu jest producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.
10: Jeszcze taki mały roller coaster pogodowy przed nami, bo jutro burze znikną, w środę znowu się pojawią, a w czwartek znowu upały powyżej 3 dych.

What Do You Want From Me? To jest Adam Lambert w Radiu Z, kwadrans po godzinie 12. Wakacje jeszcze trwają, więc musi być jakaś nowa afera paragonowa. Dawno nie było. Tym razem prosto z Sopotu. Przy jednym z luksusowych hoteli sprzedawane są, no już je ryby. Tym razem rzemieślnicze lody. I te rzemieślnicze, no to umówmy się, są właściwie teraz wszędzie, ale nie za takie pieniądze. Tam przy tym jednym z bardzo drogich hoteli porcja Classic, 120 gramów, no to taka dość fajna porcja lodów, 24 zł. Porcja Grand, taka podwójna, 42 zł. I żeby była jasność, jedna porcja to jeden smak, nie wolno mieszać. I znalazłem rozwiązanie. Chyba wiem, jak to naprawić i sprawić, że ceny wrócą do normalności. Wystarczy tych lodów nie kupować. Nie dziękujcie, polecam się na przyszłość.

0: Over My Shoulder. To jest Mike and the Mechanics w Radiu Z. 22 minuty po 12. A gdybyśmy tak... Gdybyśmy tak zabrali was na safari w Polsce, bo takie rzeczy odnajdujemy i testujemy sami specjalnie dla was w Radiu Z, Hubert Radzikowski.
1: To jest wakacyjne bingo z Radiem Z. Jedziemy w stronę za safari okrągłe, ale po drodze sprawdzamy miejsca, przy których warto się zatrzymać. I jestem w Piszu. No wiadomo, Mazury, jeziora, to wszystko oczywiste, ale Pisz ma też swoją wielką tajemnicę i jest nią kobieta. Kamienna baba. Stoi na rynku i właściwie nie wiadomo, skąd się wzięła. Jedni widzieli w niej staropruski posąg, inni zabytek średniowieczny, jeszcze inni pamiątkę z czasów Napoleona. Najbardziej przyziemna teoria mówi, że powstała w XIX wieku i była po prostu drogowskazem do gospodarstwa. Ale w sumie po co rozwiązywać zagadkę? Przecież wiadomo, że kobieta jest chodzącą tajemnicą. Zwłaszcza, że kamienna baba ma jeszcze jedną nazwę, Francuz. Czyli tak naprawdę po latach my nie wiemy, czy ta baba to nie jest chłop. Ale niech już tu sobie pozostanie, a wy możecie prowadzić śledztwo dalej. Ja jadę do zoo z wakacyjnym bingo z Radiem Z. Tam na pewno będzie łatwiej. No bo wiadomo, no jeleń to jeleń, dzik to dzik. Takie rzeczy to ja rozumiem.
2: Sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic, stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry. Reklama.
3: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Castorama.
5: Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
6: A w praktyce lepiej jechać do Castoramy, gdzie już od środy za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwrócą aż 200 zł na kupon. Akcja trwa od 19 do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Znowu miałam rację.
8: W czym?
7: We wszystkim.
8: Akurat.
7: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
8: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
7: A nie są?
9: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
10: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie. Buty sportowe dziecięce ze świecącą podeszwą. 40% taniej. Tylko 35,99. Najniższa cena z 30 dni 59,99.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
14: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz. Tylko 5,49 za 1 kg. Aż 57% taniej. A mleko UHT 2% łaciate 1 litr. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Media Expert. Wyprzeda.

0: i na mediaexpert.pl. Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone pizze Donatello. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kartą Moja Biedronka wszystkie soki, nektary i napoje Reviva. 2+1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie kawy Café d'Or. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.

0: Zalia i jej nowy kawałek Tylko kochaj mnie w Radiu Z za 20 minut pierwsza. Jest taka urokliwa miejscowość Czernice Borowe, to jest na Mozowszu w okolicach Przosnysza i tam dodzwoniliśmy się do Justyny. Justyna zagrała i wygrała.
1: To jest niesamowite. Pierwszy raz wygrałam coś w życiu. To jest po prostu niesamowite.
0: No to gdzie dzisiaj dzwonimy? Ktoś z Lubuskiego, może ze Świętokrzyskiego? Dawno na Podkarpaciu też nie byliśmy. A może jednak Małopolska, albo Opolszczyzna, albo Warmia. No to zgłoście się, bo to finałowy tydzień naszej zabawy. Wystarczy jeden SMS o treści Radio Z wysłany pod 7353 i gracie. Gracie o niesamowite nagrody, między innymi 50 tysięcy złotych i nawet 500 000 złotych. Wchodzicie do gry jak zawsze. SMS Radio Z pod 7353 za 3,69. I od teraz każdy taki SMS przybija wam piątkę, bo ja dodaję 5555 szans. SMS o treści Radio Z wysyłacie pod 7353. Radio Z i
2: już. Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
3: Reklama.
4: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
5: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały zagaty.
4: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.

0: 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy od

0: Opatrz, w Media Expert są.
1: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
2: Zamurowało mnie, zostałam bez słowa.
3: Tego lata w Radiu Z każdy dzień może przynieść coś wyjątkowego.
4: Wakacyjna żądza pieniądza.
3: Wakacyjna żądza pieniądza w Radiu Z.
5: To moje szczęście w takim razie jest bardzo duże.
3: Ogromne pieniądze już dziś. A w wielkim wakacyjnym finale nowa Honda ZR-V. Spełnij z nami swoje wakacyjne marzenia. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł.
6: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
7: Po reklamie.
8: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: If you creeping, just don't let me find out.
1: Oh,
0: get a hotel, never bring them to the house.
1: Oh,
2: Mamy poniedziałkowe popołudnie, a powroty z długiego weekendu ciągle trwają. Mamy też korki, ale więcej o tym w wiadomościach Radia Z o 13.
3: Jak lato, to Z. Lato Z. Największe hity, letnia energia i wyjątkowe gwiazdy. Tego wieczoru nie może was zabraknąć. Lato Z zawita do Ełku. Na scenie Starej Plaży Miejskiej wystąpią Roxy i Agnieszka Chylińska. Start koncertów o godzinie 19, gdzie czekać na was będą liczne atrakcje. Lato Z. Muzyka numer 1 na żywo w całej Polsce.
4: Reklama. Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
7: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto oszczędzać? Wyobraź sobie, masz te 2000, na co byś wydała?
8: Na nowy rower. Fajnie by było zmienić coś na bardziej zwinny. Tak mi się marzy gravel.
7: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie ci w kieszeni jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
9: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
10: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
11: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
10: Od poniedziałku do środy olej kujawski, litrowa butelka, 5,99 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A ser Gouda Kastąd takie dobre w plastrach, kilogramowe opakowanie, 15,99 z Kaufland Card Extra, 2 na osobę. Kaufland.
12: Śmiech, wzruszenia, tajemnice i historie, które wciągają od pierwszej minuty. Znajdź swoją chwilę na seriale w telewizji polskiej. Przeżyj rodzinne perypetie z rodzinką.pl. Daj się porwać włoskim emocjom Felicita. Odkryj sekrety gry z cieniem i poznaj losy bohaterów. Zaraz wracam. A to dopiero początek. Czekają na ciebie także największe klasyki telewizji polskiej i wiele innych wyjątkowych produkcji. Oglądaj w TVP i TVP VOD.
13: Wszystko, czego dziś chcę.
14: To od wtorku kapusta biała. Jedynie złoty 99. A szynka bez kości kilogram 9,99 z kartą moje Intermarché.
15: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
16: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar. A my, że Charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
4: Marian, o czym myślisz?
17: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
17: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
18: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
19: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
15: Po reklamie.
2: Zbliża się 13, a my sprawdzamy te najważniejsze doniesienia z kraju i ze świata. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Z, które ma dla nas Iwona Kutyna.
20: Polski kierowca zatrzymany, jest postępowanie w sprawie wypadku na Węgrzech. Ciasno w Małopolsce, wypadek koło Wieliczki, powroty z Podhala. Maksymalne ceny paliw, jutro benzyna i diesel bez zmian.
2: Trzynasta.
20: postępowanie przeciwko kierowcy polskiego autokaru wszczęła węgierska policja. Do tragicznego wypadku doszło wczoraj na autostradzie M3. Zginęło 12 Polaków wracających z pielgrzymki w Medjugorje. Kierowcy zarzuca się zaniedbanie, które doprowadziło do katastrofy z udziałem wielu ofiar. Mężczyzna został zatrzymany. Według policji mógł zasnąć za kierownicą. Do Polski jeszcze dzisiaj wróci około 20 osób rannych w tym wypadku. Poszkodowani trafili do szpitali w 4 węgierskich miastach. W jednym z nich, Egerze, jest reporter Radia Z Jan Kielak. Jak tam wygląda sytuacja?
1: Na oddziałach jest tu obecnie 10 Polaków. Jedna pacjentka wciąż znajduje się na intensywnej terapii, mówi wicedyrektor medyczny szpitala dr Zoltan Mosarowicz. Ma wiele obrażeń, ale na szczęście niepoważnych, dlatego miewa się w miarę dobrze. Na intensywnej terapii są też 2 osoby ze szpitala w Miszkolcu. Władze placówki przekazały, że w ich przypadku wciąż występuje zagrożenie życia, ale ich stan jest stabilny. Lekarze podkreślają, że wszyscy pacjenci są w złym stanie psychicznym. Wielu z nich w tragedii straciło swoich bliskich. Eger, Jan Kielak, Radio Z.
20: Jeden z największych ukraińskich ataków na Rosję od początku wojny. Nawet blisko 1000 ukraińskich dronów poleciało wczoraj w stronę Moskwy, obwodu Białgorodzkiego czy portów na Morzu Czarnym. Zginąć miało 11 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Sytuację śledzi reporter Radia Z Miłosz Gocłowski. W co uderzyła ukraińska armia?
21: Po raz kolejny celem stały się magazyny Wildberries, największego rosyjskiego koncernu logistycznego, który według strony ukraińskiej dostarcza m.in. paczki rosyjskim żołnierzom, czy też części potrzebne do budowy dronów. Spłonął największy magazyn sieci, zlokalizowany tuż pod Moskwą. Do tego w ogniu stanął kolejny port na Morzu Czarnym i zakłady produkcyjne w Białgorodzie, niedaleko ukraińskiej granicy. W odwecie Rosja uderzyła w osiedle mieszkaniowe w Odessie i port na Dunaju.
20: Rosyjska rakieta uderzyła w cywilny statek pływający pod banderą Togo. 2 osoby zostały ranne w zderzeniu ciężarówki z busem. Do wypadku doszło w miejscowości Łazany w pobliżu Wieliczki w Małopolsce. Poszkodowani zostali podróżujący busem, około 40-letni mężczyzna i 16-latek, mówi kapitan Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej.
22: Strażacy przy użyciu narzędzi hydraulicznych wykonali dostęp do poszkodowanych i wydobyli ich z pojazdu. Obaj zostali przekazani zespołom ratownictwa medycznego i przetransportowani do szpitala.
20: Droga wojewódzka nr 966 w miejscu wypadku jest całkowicie zablokowana. Bez wypadku, ale ciasno na drodze z Zakopanego i Podhala. Sznur aut stoi m.in. na Zakopiance przed Nowym Targiem. Zatory też na drodze krajowej nr 49 z Bukowiny Tatrzańskiej przez Białkę do Nowego Targu. 6,41 za litr 95 zapłacimy jutro za paliwo, za diesla 7,37. Minister energii podał ceny maksymalne, jakie będą obowiązywać na stacjach. A wakacyjna wersja programu CPN potrwa do końca sierpnia. Oszczędności są, mówią kierowcy, którzy czekali, by zatankować dziś do pełna.
23: Troszeczkę lżej, tak.
24: Jak pan ocenia powrót z programu CPN?
23: Dobrze, choć się spodziewałem, że mogą być te różnice jeszcze większe.
25: Zależy na jak długo to wróci. Dzisiaj tankowałem do pełna. No i jest znaczna różnica.
24: Ile wyszło?
25: No 60 zł dzisiaj zaoszczędziłem.
26: No każda obniżka pomaga na pewno, ale tak jak powiedziałem, jest to za późno. No w tej chwili już wszyscy, no może nie wszyscy, ale duża część osób wróciła z wakacji. Zobaczymy, jak to się przełoży też na gospodarkę naszą.
20: Z kierowcami rozmawiała nasza reporterka Grażyna Wiatr. Rząd twierdzi, że trudno będzie przedłużyć program ze względu na finanse państwa i prezydenckie weto ustawy o podatku od nadmiarowych zysków koncernów.
3: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
27: Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Mandoria, Żgów koło Łodzi, mandoria.com.
2: Po południu od zachodu będą się wdzierać chmury deszczowo-burzowe. Te największe opady deszczu przewidywane są na Opolszczyznę, Górny Śląsk, Małopolskę, Świętokrzyskie i Łódzkie. A na termometrach od 20 do maksymalnie 26-27 najcieplej ma być na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu.
3: Sponsorem programu był właściciel parku rozrywki Mandoria, Żgów koło Łodzi, mandoria.com.
27: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
3: Radio Z i już. Sponsorem programu jest właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.
2: 4 minuty po pierwszej, po długim weekendzie, w poniedziałkowe popołudnie pewnie odliczacie, ile tam jeszcze do końca. No, z Radiem Z na pewno będzie szybciej i przyjemniej. Depeche Mode, Enjoy the Silence w Radiu Z. Robert Karpowicz, cześć ponownie.

Nobody to Love i Sigma w Radio Z, 14 minut po pierwszej, ale mamy fajne i takie nowe badania dla właścicieli psów. Okazuje się, że te nie tylko potrafią rozpoznać ludzki uśmiech, bo to jakby było jasne, ale odróżniają gniew, smutek i strach, i to wszystko na podstawie wyrazu twarzy człowieka. Pies wie pierwszy, czy ktoś w domu wstał lewą nogą, czy też nie. I to może być przydatne, tak sobie myślę, w takich małżeństwach z wieloletnim stażem, że zanim panowie usłyszycie "domyśl się", to trzeba wcześniej spytać psa, w jakim humorze jest żona, i będzie po sprawie.

0: na kolana i Kasia Cerekwicka w Radio Z na zegarach, no już jest po 13, czyli to bardzo, ale to bardzo szczęśliwa godzina, a my w Radio Z jesteśmy ekspertami w rozdawaniu szczęścia.
1: Nigdy w życiu nic nie wygrałam, matko święta.
2: Ja naprawdę jeszcze nie ustygnąłem po tym telefonie po prostu.
3: Wszyscy jesteśmy w szoku, bo nie wiemy w ogóle jak to zareagować, bo to jest jakaś w ogóle moja pierwsza wygrana, no.
0: Dzisiaj w walizkach między innymi 50 tysięcy złotych albo nawet 500 000 złotych. I to jest ten moment, kiedy możemy ogłosić start super godziny. Otwieramy nasze bramki bonusowe i do godziny 14 za każdy SMS o treści Radio Z wysłany pod 7353 za 369 dodaje wam 13 tysięcy szczęśliwych szans. Radio Z ślemy pod 7353.
4: Radio Z i już. Sponsorem programu był właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.
5: Reklama.
6: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz masażer Hertz Medical, elektryczna bańka chińska, tylko 82,95. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 92,17. Allegro Days do 17 sierpnia.
7: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
8: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer jeden od Radia Z.
9: Nie masz pomysłu na lato?
8: Przebojowe lato z Radiem Z. W ten piątek i sobotę jesteśmy na plaży w Mielnie.
10: Faster.
8: Sponsorem akcji jest importer zupełnie nowej, w pełni hybrydowej Hondy ZRV. SUV z prawdziwie sportowym DNA.
11: Sponsorem akcji jest właściciel marki Oryginalny Sok, producent 100% soków NFC.
12: Ale upał. Nie do utrzymania, prawda, Marian? Marian, Marian, gdzie ty się schowałeś?
13: W lodówce tej nowej!
14: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
15: Prawie 3 miliardy złotych z Unii Europejskiej trafiło na rozwój polskiej kultury. Dzięki nim przywracamy blask zabytkom, modernizujemy muzea, teatry, domy kultury i biblioteki. Zyskujemy piękne przestrzenie do inspiracji, edukacji i spotkań. Warto je odwiedzić. Sprawdź, co zmienia się wokół ciebie na fenikskultura.gov.pl. Kampania realizowana ze środków programu Feniks 2021-2027. Priorytet 7. Kultura.
16: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
17: Barbara, łatwa kasa?
12: Marian, zawsze.
17: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
12: Sprytnie.
17: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
18: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
17: Barbara, jakie pyszne jedzenie. Kto to wszystko przygotował?
12: Nasz nowy airfryer Kosori z Media Expert, Marian. Zobacz, przygotowuje smaczne i zdrowe posiłki. Jest super pojemny, a dzięki podwójnym grzałkom góra-dół wszystko wychodzi równomiernie wypieczone.
17: A ty wszystkim sterujesz z aplikacji. Sprytnie.
19: Airfryer Kosori w Media Expert. Na przykład Kosori Tower Pro Smart. Dwa kosze o pojemności 10 i 8 litra. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 200 zł. Media Expert.
20: Sąsiadko, witam.
21: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
20: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
22: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
21: Sylwester, mój kicisz wrócił.
20: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
21: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
22: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
23: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje.
1: Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
2: Po reklamie.
9: Radio Z i już. Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Ależ to przyjemne. I jakie wakacyjne. Alex Warren, Passenger w Radiu Z. No cudowne w naszym wakacyjnym bingo Radiu Z jest to, że odwiedzamy miejsca nieoczywiste, ale też polecane przez was. Najlepszych, najbardziej ciekawych słuchaczy świata. Hubert, dojechałeś?
1: No to udało się dotrzeć. Zoo Safari, Okrągłe. Andrzeju, to ty jesteś spirytusmowym z tego przedsięwzięcia, tak?
2: No tak, tak, tak. Dokładnie tak. No, wymyśliłem to kiedyś z miłości do zwierząt.
1: No właśnie, chciałem zapytać o inspirację. Skąd ci się wziął taki pomysł? Nie wiem, miałeś dużo dzieci, wyszły z domu i nagle stwierdziłeś, że o, za cicho jest.
2: Nie, dzieci też są oczywiście. Wszystko jest, no nie? I są zwierzęta. Generalnie, wiecie, zwierzęta są o tyle fajne, bo można im napyskować, a one nie odpowiedzą.
1: Z dziećmi jest inaczej.
2: No właśnie, dokładnie tak.
1: Ile tu jest tych zwierząt?
2: No obecnie mamy około 600 zwierzaków. To są różne gatunki. No i około 600 zwierząt. Mówimy około 600, bo nie zawsze każdego dnia widzimy wszystkie, bo niektóre się rodzą, czyli gdzieś tam sobie idzie w krzaki jakaś mamusia.
1: Czyli są romanse i te sprawy.
2: Dokładnie, dokładnie tak. No i zawsze jedną rzecz muszę powiedzieć, bo jak jest duże słońce, to zwierzęta też się chowają w cień. A jak jest deszcz, to wszystkie są widoczne.
1: To teraz mamy taką pogodę, powiedziałbym, na pograniczu. No słońce niby jest, ale trochę chmur, to może trochę popada. Tak jak pojedziemy, to jest szansa coś obejrzeć.
2: Zawsze robimy tak, żeby wszystkie zwierzątka pokazać. Aczkolwiek czasem też przed nami troszeczkę uciekają, ale generalnie zabiorę was dzisiaj w krzaki.
1: To brzmi dobrze, choć nieco ryzykownie. Ostatnia rzecz, zanim się wybierzemy na przejażdżkę. Co jest takim hitem? Co kochają wszyscy tutaj przybywający?
2: Matko, nie wiem. Nasza Rosie, nasz piesek, taka już bardzo stara, która jeździ ratrakiem zimą.
1: Okej. Okay. No dobra, no to moi drodzy, trzymajcie za nas kciuki. Ruszamy. Andrzej przewodnikiem. 600 zwierząt, tak? Tak.
2: Tak.
1: No to jest co oglądać. Trzymajcie za mnie kciuki. Wujek Radzik z rodziny dzików pozdrawia. Radio
3: Z i już. Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Reklama.
4: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
5: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
4: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
5: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
6: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Jeszcze nie śpisz?
9: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
8: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
9: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
10: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wysylanu jednowodnego Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto oszczędzać, jakie marzenie chciałby pan sfinansować?
12: Mamy kupione bilety do Chin, wszystkie atrakcje, bilety wstępu na Wielki Mur i do Zakazanego Miasta. No, sporo tych rzeczy.
11: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie ci w kieszeni jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
13: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
14: Boli, swędzi,
15: piecze, a do tego nawraca.
16: Hemoroidy. I jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
17: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
18: Marian, co ty robisz?
17: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
19: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
20: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
19: Pamiętałem o wszystkim.
20: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
19: Dokładnie, kochanie.
20: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
19: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
20: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
21: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
22: Po reklamie.
23: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Hurricane, Offenbach i Ella Henderson w Radiu Z. 5,5 minuty do 14. To jest ostatni poniedziałek naszej wakacyjnej rządzy pieniądza, a zegar nie kłamie. No właśnie, zostało wam tylko 5,5 minuty, żeby zgarnąć 13 tysięcy szans na dzisiejszą wygraną. I to jednym SMS-em. Czeka nawet 500 000 złotych. Kto chce załapać się na ten szczęśliwy bonus? No to już właściwie wszystko jasne. Ślecie Radio Z pod 7353. Już 5 minut. 13 tysięcy szans. Radio Z pod 7353. Radio Z i już.
1: Dzień dobry, bardzo lato. Poczuj klimat lata niezależnie od tego, czy jesteś w pracy, czy na urlopie. Od rana sprawimy, że poczujesz się jak na fali, na wakacyjnej fali Radia Z. Dzień dobry, bardzo lato. Codziennie od 6. W tym tygodniu zapraszają Marek Starybrat i Kamil Baleja. Tylko w Radiu Z.
2: Reklama.
3: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
2: Marian, co ty robisz?
3: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
6: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
5: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
6: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka biosminy i to zmikronizowanej.
5: Czyli?
6: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
8: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
9: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
10: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Uwaga!

0: 1 grosz.
1: Albo wymień 750 punktów Kaufland Card Extra na breloks z fraszakiem za 1 grosz.
2: Więcej na fraszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
4: Ale chyba nie włosów.
3: Akurat włosy wypadają mi garściami.
4: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
3: Ale łysienia u ciebie nie widać.
4: No właśnie.
5: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy.
6: DX2 Lek Max. Minoksydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Słuchaj, Marian.
9: No?
8: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
9: Aha.
8: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
9: Ta.
8: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
9: No i co, Barbara, i co?
8: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
9: Ta Mariolka to jest naprawdę...
10: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
11: Kanter spakowany? Jedziemy?
12: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
11: Znowu? Przecież już brałeś.
12: Ale działała za słabo i za krótko.
13: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
14: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: No i jak twój kręgosłup?
15: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
16: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
17: Po reklamie.
18: Jest poniedziałek, 17 sierpnia, a na zegarach już prawie 14. Czas na wiadomości w Radio Z, które ma dla nas Iwona Kotyna.
19: Jutro węgierski sąd zdecyduje w sprawie aresztu dla polskiego kierowcy. Atak nożownika w Częstochowie, kobieta w ciężkim stanie. Świątek Falińska i Fręch, Polki dziś na kortach w Cincinnati. Węgierska policja wszczęła postępowanie przeciwko kierowcy autokaru w związku z wypadkiem, w którym zginęło 12 Polaków. Mężczyzna został zatrzymany i jutro ma być doprowadzony przed sąd, który zdecyduje o jego aresztowaniu. Według policji mógł zasnąć za kierownicą. Drugi z kierowców został zwolniony. A o szczegółach reporter Radia Z Daniel Wrzos.
20: Według właściciela firmy autokarowej kierowcy byli doświadczeni, wielokrotnie jeździli tą trasą. Inspekcja Transportu Drogowego zapowiedziała kontrolę przewoźnika. Sprawdzony będzie m.in. czas pracy kierowcy. Mówi rzecznik ITD Wojciech Król.
21: Inspektorzy kontrolują obowiązki przewoźnika w zakresie nadzoru nad pracą kierowców, pobierania danych z tachografów.
20: Wcześniejsze kontrole nie wykazały firmie większych uchybień. Skończyło się na wlepieniu dwóch mandatów po 1000 zł.
19: Lżej ranni w wypadku wieczorem mają wrócić do kraju, przylecą rządowym samolotem. A pamięć 12 ofiar wypadku minutą ciszy uczczono w podkarpackim urzędzie wojewódzkim. Atak nożownika na 31-letnią Ukrainkę w Częstochowie. Policja zatrzymała mężczyznę, również obywatela Ukrainy. Jak jest stan poszkodowanej i co już udało się ustalić, o tym nasz reporter Szymon Kastelik.
22: Kobieta została czterokrotnie ugodzona nożem, trafiła do szpitala.
23: Stan kobiety jest ciężki, jednak nie zagrażający jej życiu.
22: Mówi starszy aspirant Marlena Leszczyniak z częstochowskiej policji. Napastnik był pijany, dlatego policja i prokuratura czekają, aż wytrzeźwieje, by go przesłuchać i ustalić, dlaczego w ogóle doszło do ataku. Śledczy czekają też na zgodę lekarzy na przesłuchanie rannej kobiety. Szymon Kastelik, Radio Z.
19: Policja wyjaśnia, co łączy kobietę z mężczyzną. Poszukiwani są też świadkowie. Rusza prokuratorskie śledztwo po pożarze skansenu w Sanoku, ustaliło Radio Z. Swoją komisję powołało też samo muzeum. Pracownicy zabezpieczają ocalałe zabytki. W nocy z soboty na niedzielę doszczętnie spłonął kościół świętego Mikołaja, pochodzący z 1667 roku. Jak mówi dyrektor placówki Marcin Krowiak, jest kilka pomysłów na odbudowę.
24: Będziemy trzeć to w kierunku rekonstrukcji, bo posiadamy pełną dokumentację. Czy po prostu znajdzie się jakiś obiekt, który mógłby być, bo mówię o obiekcie sakralnym kościele, który ewentualnie mógłby zostać przeniesiony na teren naszego muzeum.
19: A muzeum cały czas jest zamknięte. Uwaga kierowcy, poważne utrudnienia na S7 w Warmińsko-Mazurskim na wysokości miejscowości Rączki. Zderzyły się 4 ciężarówki. Jedna osoba została ranna, jezdnia w kierunku Gdańska jest zablokowana. Dzwonicie do nas w tej sprawie na czerwony telefon Radia Z.
25: Jest potężny korek, uważajcie na siebie, kierujcie się na objazd.
19: a objazd drogą serwisową Niedzica Północ Rączki. Etna znów wpływa na funkcjonowanie lotniska w Katanii na Sycylii. Port przyjmuje mniej samolotów, 10 na godzinę. Ograniczenia obowiązują do jutra do 12. Lotnisko w Katanii było ostatnio zamknięte przez 8 dni z rzędu. Odwołanych zostało kilkaset lotów. Trudności dotknęło około 100 tysięcy pasażerów. To będzie polski dzień na twardym korcie w amerykańskim Cincinnati. W trzeciej rundzie turnieju 1000 WTA w akcji zobaczymy aż 3 nasze tenisistki. Jako pierwsza pojawi się Iga Świątek. Raszynianka o 17 polskiego czasu zmierzy się z Greczynką Mario Sakkari, mówi Iga Świątek. Z pewnością jest bardzo doświadczoną, świetną zawodniczką, wspaniałą rywalką, więc na pewno będzie ciężko. Przygotuję się taktycznie i będę gotowa. Grałyśmy już w tym sezonie, znamy swoje style. Liczy się to, która z nas niesie więcej jakości. To będzie spore wyzwanie. Przed godziną 19 swoje pojedynki powinny rozpocząć dwie pozostałe Polki. Maja Chwalińska zagra z Rosjanką Dianą Schneider, a Magdalena Fręch o awans do 1/8 finału powalczy z Kazaszką Jeleną Rybakiną. Lucyna Pużyczka będzie z wami od 15. Spokojnego popołudnia.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
1: Sponsorem programu jest producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.
18: Pędzą do nas chmury deszczowe, ale także burzowe. Te ostrzeżenia burzowe oczywiście pojawiają się od czasu do czasu w wiadomościach Radia Z. A ja przypominam, że te burze przejdą dzisiaj przez Dolny Śląsk, Opolszczyznę, Małopolskę, ale także Świętokrzyskie i Górny Śląsk. Momentami spadnie dość duża ilość deszczu, nawet do 35 litrów na metr kwadratowy.
1: Sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.
18: Pytanie, czy pogoda się poprawi? Tak, tak, ona się poprawi. Kiedyś się poprawi. Jutro ma być trochę mniej deszczu. Jutro na pewno bez burz. W środę znowu burze. Tym razem będą się pojawiały trochę bardziej na północy. No a w czwartek upały. Znowu trzy dyszki do nas wrócą. No takie to lato, taka końcóweczka sierpnia. Damy radę. Nelly Furtado, Say It Right w Radiu Z. Robert Karpowicz, cześć ponownie.

tego kawałka Mrozu na Bittersweet Festival rozpoczął swój koncert, a dalej to już tłum tylko szalał. 14 minut po 14. A dacie wiarę, że trufle, wiadomo, nazywane czarnymi diamentami albo czarnym złotem, to one też się pojawiają w Polsce? Ja tego nie wiedziałem. Do tej pory myślałem, że to jest tylko Francja i Włochy. No wiadomo, że są niezwykle specyficzne, że one są luksusowe, ale da się je znaleźć między innymi na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej i w Borach Tucholskich. One oczywiście rosną pod ziemią. I cena takiej polskiej trufli letniej to sięga nawet 2000 zł za kilogram. I we Francji, pewnie o tym słyszeliście, tych trufli szukają szkolone świnie. A jeśli tak jest, to w Polsce kto? Ja już miałem was pytać o to, ale domyśliłem się odpowiedzi. To lepiej zostańmy przy tym, że we Francji szukają je świnie.

0: Ballada o niej to Daria Zawiałow w Radiu Z. 22 minuty po 14. A każdego dnia, no właśnie w Radiu Z, razem z wami i tak naprawdę z waszych polecajek szukamy wakacyjnego bingo. Takiego miejsca, że przyjeżdżasz i mówisz, wow, że ja nigdy o tym wcześniej nie słyszałem. Hubert Racigowski trafił do Zoo Safari Okrągłe na Mazurach. Dobrze jest?
1: Szanowni państwo, wszyscy ci, którzy pamiętają klasykę filmu polskiego, czyli Franca Maurera, który na pytanie młodego odpowiada, Franc, gdzie jesteś? No, coś tak jakby w niebie. To ja właśnie wylądowałem w tym niebie, a przewodnikiem po tym niebie jest Andrzej. Andrzej, czy ty się czujesz jak doktor Doolittle wśród swoich zwierzątek?
2: No tak, dokładnie tak, tylko jeszcze nie poznałem ich do końca języka, no nie? Już trochę tam wiem niektóre reakcje, ale jeszcze dużo nie, ale uczę się, doktoryzuję się cały czas.
1: Dobra, i teraz po cichu. Powiedz mi, czy masz tu swojego faworyta?
2: No mam.
1: To, który to?
2: Ale nie jednego.
1: To powiedz o kilku.
2: Słuchajcie, no to właśnie stoi przed nami. To jest jeden z naszych najpiękniejszych jeleni obecnie. No przed chwilą widzieliśmy lamy. Tam też jest taka jedna moja, Ilonka się nazywa. Słyszeliście to chyba i nie. No to jest moja taka faworytka, no nie? Została na cześć imienia naszej też barmanki. więc mamy tutaj takie fajne rzeczy i sami ze sobą też tutaj sobie żyjemy w tym całym naszym środowisku i zwierząt, i naszej całej obsługi, nas wszystkich.
1: Andrzeju, bardzo ci dziękuję i powiem szczerze, jak będziesz szukał kogoś, kto ma, bo zdaje się, że jednym z obowiązków jest codzienne obejście 16-kilometrowego ogrodzenia, czy aby nie ma tam rozszczelnień. Jakby ci brakowało chętnego, to ja mogę tak spacerować codziennie rano.
2: Dobrze, no to rozumiem, że już ostatnie wejście i zostajesz z nami.
1: Tak właśnie, szanowni państwo, i całe popołudnie jest wasze i to jest wakacyjne bingo z Radiem Z. Ja zostaję, a wy wpadajcie, oprowadzę was dookoła ogrodzenia.
3: Reklama.
4: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Orły oszczędzania stać na więcej.
6: Bo w Auchan upolują super okazje. Jak filet z kurczaka aż 44% taniej. Tylko 13,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. A przy zakupie plecaków, worków i piórników drugi tańszy produkt za pół ceny. I wiele innych promocji. Oferta do 19 sierpnia. Auchan. Co zaplanuje?

0: Tylko teraz pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz. Tylko 5,49 za 1 kg, aż 57% taniej. A mleko UHT 2% łaciate 1 litr. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
6: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer jeden od Radia Z.
5: Nie masz pomysłu na lato?
6: Przebojowe lato z Radiem Z. W ten piątek i sobotę jesteśmy na plaży w Mielnie.
7: Udanych podróży i wspaniałej zabawy z Koleo Kids życzy Koleo. Największy sprzedawca biletów kolejowych w Polsce.
8: Sponsorem akcji są diety od Brokuła. Gotowe i smaczne posiłki z dostawą do domu.
9: Polecam. Ewa Swoboda.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
10: Felicita to tajemnica. Felicita to romans. Felicita to nowy początek. I piękna polsko-włoska opowieść o miłości. Oglądaj nowy serial Felicita od 7 września w TVP1 i TVP VOD.
11: Ty plus świeżość plus miękkość równa się promka w Carrefourze. Wszystkie płyny do płukania tkanin i perełki zapachowe Lenor 1 plus 1 za grosz z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour. W sumie najlepszy.
3: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
2: Marian, co ty robisz?
3: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
13: Po reklamie.
14: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: serce.
1: To Metzner. Kim jestem? W Radiu Z. On zadaje takie właśnie pytanie. Odpowiedź można uzyskać u Metznera. Wakacje pomału się kończą, chociaż jeszcze 2 tygodnie. To jest cała masa czasu na spełnianie takich swoich własnych letnich marzeń. No tak jak Justyna. Co sobie sprawić za wygraną kasę?
2: Taras. Koło domu. Co bym na tarasie chciała mieć? No na pewno jakiś zestaw taki wypoczynkowy do siedzenia. Fajny. Jakieś kwiatki z doniczkami.
1: A gdyby tak do tego tarasu dorzucić cały domek, wiecie, taki mały w górach albo nad jeziorem, ale własny, prywatny, myślicie, że 500 000 złotych starczy? Moim zdaniem powinno być okej. To teraz jeszcze ode mnie ostatni bonus, jaki mogę dzisiaj dla was mieć. 15 500 szans. Specjalnie dla was, ale tylko przez 18 minut. 18 minut wam zostało na skorzystanie z tego bonusa. SMS o treści Radio Z wysyłacie pod 7353 i dostajecie 15 500 szans.
3: Radio Z i już.
4: Reklama.
5: Euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
6: Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.
7: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?
8: Góra,

0: Tet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Hej, musisz się tak na nie gapić.
2: No oderwać wzroku nie mogę.
1: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
2: Ale są takie atrakcyjne.
3: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift, najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
4: Kastorama.
5: Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
6: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
7: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
8: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
9: Marian,
8: mega,
9: co ty robisz?
8: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
11: Gabinet masażu, słucham.
12: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
11: O, cześć, a co się dzieje?
12: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
11: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
12: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?

0: One Last Time to Ariana Grande w Radiu Z. Za 5 minut będzie godzina 15. Niebawem będą się zaczynały powroty z wakacji. Jeśli taką podróż planujecie pociągiem, a to wiele wskazuje na to, że będzie smaczniej. O tych zmianach więcej powiemy za chwilę w wiadomościach Radia Z, punktualnie o 15.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpęp.pl, regulaminy.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie.
6: How good is that?
7: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz biurko Stratos z regulacją wysokości tylko 279 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 359 zł. Allegro.
8: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
9: Marian, okazja jest.
10: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
9: Ale to mega okazja w Media Expert.
10: A nie, no to już wróciłem.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
12: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce znajdziesz wymarzony zestaw przyborów szkolnych w super promocji. Od poniedziałku do środy wybrane artykuły szkolne 3 plus 3 gratis z kartą Moja Biedronka. Kup 6 artykułów szkolnych objętych promocją, a 3 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 30 produktów, maksymalnie 15 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
13: Po reklamie.
14: Ogłoszenie płatne.
15: Jest poniedziałkowe popołudnie, pora na kolejny finał konkursu Moc Oszczędności z BYD. Sprawdźmy, czy można jeździć za mniej. Razem ze słuchaczami porównujemy, ile kosztuje 1000 km za kierownicą własnego auta i ile zapłaciliby za tę samą trasę, jadąc samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Jest z nami Agnieszka.
16: Dzień dobry.
15: Powiedz mi, gdzie najczęściej jeździsz?
16: No, najczęściej to do pracy, ale też się zdarzają wyjazdy na przyjemności. Samochód stanowi nieodzowną część mojego życia.
15: W skali roku, ile pokonujesz kilometrów?
16: No tak, ponad 30 tysięcy.
15: Sporo.
16: No, dosyć dużo.
15: Do obliczenia oszczędności wybrałaś nowość Dolphin G Hatchback Hybrid Plug-in od BYD. Co takiego ma w sobie, że chciałabyś mieć właśnie ten model?
16: No po pierwsze mi się spodobały z wyglądu, no a po drugie te oszczędności są dosyć przekonywujące, patrząc na obecne ceny paliwa, to już w ogóle.
15: A w kwestii oszczędności, ile zostaje ci w kieszeni?
16: No tak, ponad 5 tysięcy.
15: Masz te pieniądze i na co je przeznaczasz?
16: Na spełnienie marzeń. Marzymy o tym, żeby zobaczyć największych tenisistów, więc marzy nam się wyjazd na Wielkiego Szlema.
15: No to wygrywasz 2000 zł na swoje marzenia. To właśnie tyle, ile w kilka miesięcy można zaoszczędzić, jeżdżąc samochodem hybrydowym BYD.
16: Ojeju, jaka radość, super, dziękuję bardzo.
15: Ty też sprawdź na radioz.pl, ile możesz zaoszczędzić i zgłoś się do konkursu Moc Oszczędności z BYD, bo można jeździć za mniej.
13: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
14: Ogłoszenie płatne.
0: 17 dzień sierpnia, jest poniedziałek, dochodzi 15, czas na wiadomości w Radiu Z. W studiu wiadomości Lucyna Płużyczka, dzień dobry.
17: Dzień dobry. Nasi śledczy na Węgrzech włączą się do śledztwa w sprawie katastrofy polskiego autokaru. Górnicy bez wypłat, kolejne kłopoty w kopalni Silesia. Wars szykuje kulinarne nowości w pociągach, za chwilę szczegóły.
0: Piętnasta.
17: prokurator, policjanci i biegli sądowi z Podkarpacia pojechali na Węgry i już dziś włączą się do śledztwa prowadzonego w sprawie wczorajszego wypadku polskiego autokaru. Jeszcze dziś Polacy wraz z Węgrami wspólnie dokonają oględzin wraku autobusu. Poinformowała o tym rzeczniczka prokuratury w Krośnie Marta Kolendowska-Matejczuk. W studiu z tym tematem reporter Radio Z Tomasz Kubat.
3: Dzień dobry.
17: Czy to znaczy, że polska strona przejmie postępowanie od tej strony węgierskiej?
3: Na razie decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła. Śledztwo toczy się w obu krajach równolegle. Prokuratura w Krośnie poprosiła już jednak prokuraturę w Miszkolcu w oparciu o europejski nakaz dochodzeniowy o zabezpieczenie i przekazanie całej już zebranej dokumentacji, ujawniła Marta Kolendowska-Matejczuk.
18: W szczególności dokumentacji medycznej w zakresie ustalenia przyczyny zgonu pokrzywdzonych, dokumentacji medycznej pokrzywdzonych, którzy przeżyli katastrofę, protokołów przesłuchania świadków.
3: Wszelkie decyzje co do ewentualnego przejęcia postępowania i doprowadzenia go do sądowego finału albo w Polsce, albo na Węgrzech zapadną dopiero po otrzymaniu dokumentów i zapoznaniu się z nimi.
17: Prokuratura w Krośnie poinformowała też, że już zabezpieczyła dokumenty firmy przewozowej i biura turystycznego, które organizowały feralny wyjazd do Medjugorje. We wczorajszym wypadku zginęło 12 osób, 10 zostało ciężko rannych, 5 walczy o życie. Nawet dożywocie grozi 51-latkowi podejrzanemu o usiłowanie zabójstwa swojej byłej partnerki. Stało się to w sobotę w Swarzędzu pod Poznaniem. Remigiusz Z. postrzelił kobietę w głowę z broni czarnoprochowej i uciekł. Wczoraj wieczorem został zatrzymany przez policję, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Poznaniu Łukasz Wawrzyniak.
19: Mężczyzna po ogłoszeniu mu zarzutu usiłowania zabójstwa przyznał się do popełnienia tego przestępstwa. W swoich wyjaśnieniach podał, że zrobił to z miłości.
17: Prokuratura wystąpi z wnioskiem o tymczasowy areszt dla podejrzanego. Ranna kobieta jest w krytycznym stanie. Kolejne wielkie problemy w największej prywatnej kopalni w Polsce, PG Silesia w Czechowicach-Dziedzicach. Górnicy nie dostali wypłat za lipiec, bo skończyły się pieniądze. O szczegółach tej sprawy śląski reporter Radia Z, Szymon Kastelik.
20: Jak się dowiedziałem, pracownicy dostali na razie tylko zaliczkę, 2000 zł. Kopalnia od pół roku nie wydobywała węgla, więc nie zarabiała. Dopiero teraz w sierpniu uruchamiana jest nowa ściana i wydobycie ma zostać wznowione.
21: To już kilku możliwości pożyczane, zapożyczane, a przychodów nie było. No i teraz już się ten problem, no i ten węgiel musi wyjść do góry.
20: Mówi Tomasz Szpyrka, szef Związku Zawodowego Kadra w kopalni. Firma Bumech, czyli właściciel, obiecał pracownikom, że gdy tylko zacznie sprzedawać węgiel, ureguluje zaległości. Szymon Kastelik, Radio Z.
17: Problemy Silesii trwają od dawna. W grudniu górnicy protestowali pod ziemią przeciwko likwidacji kopalni. Po interwencji ministerstwa i negocjacjach właściciel zapowiedział, że wydobycie będzie kontynuowane. Ponad 40 tysięcy podpisów zebrano na razie pod wnioskiem o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego i Rady Miasta. Akcja ruszyła 30 lipca i potrwa jeszcze do 28 września. Żeby głosowanie się odbyło, trzeba zebrać ponad 130 tysięcy podpisów. Akcję zorganizowano po wybuchu afery w Szpitalu Południowym. Stołeczna operacja referendalna zarzuca Trzaskowskiemu i jego ludziom m.in. niegospodarność, kolesiostwo, nieudolny nadzór i ignorowanie potrzeb mieszkańców. Wars ma mieć nowe wagony restauracyjne i szykuje kulinarną rewolucję w pociągach Intercity. Na poszczególnych trasach mają się pojawić dania regionalne. Ryby w składach jadących na Pomorze, łazanki na południu kraju i gzik w składach do Warszawy. To duże wyzwanie, ale wykonalne, mówi rzecznik PKP Intercity Michał Wrzosek.
22: Spodziewajmy się, że to będzie wprowadzane stopniowo. Kompetencje jakby naszych kucharzy bez problemu sobie z tym poradzą. Większym wyzwaniem jest sprzęt, jaki jest w danych wagonach. Mamy kluski śląskie, mamy żurek po śląsku na przykład, na Śląsk. W związku z tym jest dużo takich elementów. Mamy kiszkę ziemniaczaną, jak jedziemy na Mazury. Wszystko jest możliwe.
17: Nowe wagony Warsu mają wyjechać na polskie tory na początku przyszłego roku. Wtedy też ma się pojawić nowa karta dań. Teraz już ekonomia w Radiu Z. Iwona Kutyna.
23: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
24: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
25: Ceny paliw jutro bez zmian. Za benzynę 95 zapłacimy 6,41 za litr, za diesla 7,37. Koniec z jeżdżeniem do przoków. Ubrania będzie można oddać niemal wszędzie. Jak pisze portal samorządowy.pl, rozszerzona odpowiedzialność producenta dla tekstyliów ma zacząć działać najpóźniej w 2028 roku. Nowy system ma przenieść część kosztów zbiórki odpadów z mieszkańców i gmin na producentów. Zużyte ubrania będzie można oddawać m.in. w większych sklepach, sieciach handlowych sieciowych i przez platformy handlowe. Własna firma daje swobodę, ale wiąże się z niepewnością dochodów. Z badania przeprowadzonego dla Krajowego Rejestru Długu wynika, że dla ponad połowy mikroprzedsiębiorców największą zaletą prowadzenia firmy jest możliwość pracy w dowolnych godzinach. Największą wadą jest nieprzewidywalność dochodów, brak poczucia bezpieczeństwa czy nieopłacalność korzystania ze zwolnienia chorobowego. Największymi barierami w prowadzeniu firmy są wysokie podatki i składki.
24: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
0: Ulewny deszcz i burze. Takie sytuacje mogą się pojawiać na ziemi lubuskiej, Wielkopolsce, na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie, Łódzkiem i na Górnym Śląsku. Te chmury burzowe przesuwają się od strony zachodniej w kierunku centrum. No i trochę chłodniej się zrobiło, a to akurat jakiś mały plus jest. Norbert, dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry. Nie boimy się opadów, cieszymy się. Ja się na przykład cieszę, bo dzisiaj umyłem samochód. 6 minut po 15.
0: To przez ciebie.
1: To ja, moja wina.

0: Panie i panowie, Artur Rojek w studiu Radia Z. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Miło cię poznać, Artur.
1: Ciebie też.
0: Kiedy ostatnio byłeś w studiu Radia Z?
1: Wy tu macie też antyradio, nie?
0: Mamy. No. Ale to się nie liczy.
1: A, to się nie liczy. Ale wiesz co, byłem niedawno, bo pamiętam tutaj kilka osób. Mm.
0: Słuchaj, dzisiaj spotykamy się z powodu premiery twojego nowego utworu pod tytułem Mirafiori.
1: Tak.
0: To powiedz mi proszę o tej piosence.
1: To jest trzeci singiel z nadchodzącej płyty pod tytułem Chciałbym urodzić się, żeby latałem, której premiera jest przewidziana na 18 września. Piosenka Mirafiori jest piosenką, która opowiada o tym, o czym opowiadałem inne piosenki na tej płycie. Bo na tej płycie zajmuję się generalnie relacjami. Trochę odbijam się od swoich doświadczeń, ale chciałbym, żeby ta płyta była, że tak powiem, rozumiana przez każdego po swojemu.
0: Z tego, co wiem, utwór wcześniej nosił tytuł Lato. Co się takiego zmieniło?
1: Nawet uwielbiam lato.
0: O właśnie.
1: To był tytuł.
0: Co się...
1: Wiesz co, nie wiem, mam problem z piosenkami, które mają tytuł wyciągnięty jakby z refrenu na przykład, albo ze zwrotki. I dlatego wymyśliłem tytuł Mirafiori. Trochę też z powodu pewnego sentymentu, bo ta piosenka ma jakiś tam element sentymentu w sobie. To Mirafiori to jest jakby takie wspomnienie czegoś lepszego niż to, co było w standardzie, ale to nie wszystko, dlatego, że samo słowo Mirafiori ma znaczenie podziwiać kwiaty, więc pasowało mi jakby do tego wszystkiego, dlatego, że w pewnym sensie w refrenie zajmuje się naturą.
0: No dobrze, Artur, w takim razie już za chwilę na antenie Radia Z usłyszymy twój najnowszy numer. Teraz w Radiu Z Kuba i Kuba.

0: to Drenchill Indiana w Radiu Z. 19 minut po godzinie 15. Słuchajcie, no duża rzecz, bo dzisiaj Artur Rojek u nas z nowym utworem. W takim razie wracamy do rozmowy o Mirafiori.
1: Czyli wcale nie chodzi o Włochy.
2: Nie.
1: Wcale nie chodzi o marzenie.
2: W pewnym sensie może i tak, dlatego że ta piosenka ma w sobie taki trochę włoski klimat. Od początku taki miała, przez tą melodię, która tu pojawia się, która jest grana na skrzypcach. Więc nie, to nie jest przypadek. Nie jest to piosenka z francuskim klimatem, tylko bardziej z włoskim.
0: Ten utwór zbliża nas do premiery nowego albumu.
2: Tak, myślę, że to już za niedługo.
0: Za niedługo to znaczy?
2: No wiesz, 18
0: fani,
2: września.
0: Fani chcą wiedzieć, 18 września.
2: To już jest oficjalna informacja, okay. To już muszę się tego trzymać.
0: Okej, okay. Dobra, nie przekładamy.
2: No, myślę, że nie przełożymy. Będziemy robić wszystko, żeby nie przełożyć. 18 września.
0: Powiedziane w Radiu Z. Co dla ciebie w tym utworze jest najważniejsze? Nie dla ciebie, tylko dla odbiorców.
2: Wiesz co, przede wszystkim chciałbym, żeby ta piosenka, ta, jak i inne piosenki, które się znajdują na tej płycie i które są singlami albo nie są, żeby coś pozostawiały po sobie. Jeżeli coś kimś pozostawią dobrego, jeżeli zainspirują go do czegoś, co będzie możliwe w wykonaniu w jego życiu i nie pozostawi słuchacza obojętnym, no to będzie git.
0: No dobrze,
2: najgorzej, jak jest obojętność.
0: Nie sądzę, żeby ktokolwiek czuł obojętność po przesłuchaniu tego numeru.
2: No to dobrze.
0: Tak, jestem tego zdania. Na koniec chciałem cię poprosić o takie zaproszenie dla słuchaczy Radia Z do odsłuchu twojego nowego numeru.
2: Tutaj Artur Rojek. Zapraszam do wysłuchania mojego nowego singla pod tytułem Mirafiori w Radiu Z.
3: Premiera w Radiu Z.

0: Szaram w Radiu Z, 25 minut po 15. Dzisiaj do wygrania w wakacyjnej rządze pieniądza Radia Z 500 000 złotych i teraz dla was bonus 15 tysięcy razy, mnożę każdego SMS-a. Ślijcie Radio Z pod 7353 za 3,69 W. Czeka nawet 500 000 złotych. Regulamin znajdziecie na radioz.pl. Za chwilę najnowsze wydanie wiadomości.
1: Reklama.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
3: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: Pieskie życie ma smak!
3: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
4: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: W Media Expert wyprzedaj.

0: wiejskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto oszczędzać, jakie marzenie chciałabyś spełnić?
2: Marzy nam się wyjazd na Wielkiego Szlema. Marzymy o tym, żeby zobaczyć największych tenisistów.
1: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie Ci w kieszeni, jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
3: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem.
4: A w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz wszystko, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł, bluzy od 69,99 zł, spodnie od 79,99 zł, a praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki: Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 8 produktów szkolnych, za każdy z 4 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
10: Lidl, to się opłaca.

0: 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin na co dzień. 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę. A do środy wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 13,99 za kilogram. Biedronka.
2: Po reklamie.
3: Tu Radio Z, jest 15.30, w studiu Lucyna Płużyczka. To czas na najnowsze wydanie wiadomości.
4: Bardzo smutna wiadomość nadeszła do nas przed chwilą. Nie żyje jeden z najwybitniejszych polskich aktorów, Jan Frycz. O jego śmierci poinformował Teatr Narodowy w Warszawie. To właśnie tam zagrał swoją ostatnią teatralną rolę, w Termopilach Polskich. Jan Frycz zasłynął także rolami m.in. w takich filmach jak Pornografia, Egoiści, Pręgi, a także w serialu Ślepnąc od świateł. Miał 72 lata. Resort Obrony Narodowej ostatecznie potwierdza, w przyszłym roku nie będzie międzynarodowych pokazów lotniczych Airshow w Radomiu. Prezydent miasta Radosław Witkowski nie traci jednak nadziei, że pokazy wrócą, jak tylko pozwoli na to sytuacja międzynarodowa.
5: Zarówno z rozmów, jak i również korespondencja, jaką otrzymaliśmy z Ministerstwa Obrony Narodowej, wynika, że to wydarzenie odbędzie się wtedy, kiedy warunki zewnętrzne na to pozwolą. Dobrze zorganizowane pokazy lotnicze muszą być przede wszystkim bezpieczne dla widzów, ale także dla uczestników tych pokazów.
4: A jak tłumaczyła wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, decyzja o rezygnacji z organizacji pokazów wynika z przyczyn operacyjnych. Impreza nie odbyła się w zeszłym roku, bo podczas treningu rozbił się myśliwiec F-16. W katastrofie zginął major Maciej Slap-Krakowian. Wreszcie padła główna wygrana w niemieckim Lotto, 6 z 49. Aż 50 milionów euro zgarnie szczęśliwiec z Turyngii. Komplet liczb nie padł w tej grze od końca marca, co było najdłuższą taką serią w historii loterii. Teraz już wiadomości z dróg. Zapraszam.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
4: Przez zderzenie dwóch osobówek i prace drogowe stoicie na A1. Za węzłem w Warlubie zablokowany jest pas w stronę Łodzi. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze co najmniej 2 godziny. 6 kilometrów ma korek na ekspresowej 7 na Pomorzu. Na węźle Gdańsk-Lipce zderzyły się 4 auta. Zablokowany jest pas w kierunku Elbląga. Uważajcie też na węźle Krzyżowa na Dolnym Śląsku. Na A4 stoi zepsuta się osobówka. Jeden pas w stronę Zgorzelca jest nieprzejezdny. Przez prace drogowe stoicie też na ekspresowej 17 na wysokości Garwolina. Zablokowany jest pas w kierunku Lublina. Uważajcie i dzwońcie, jeżeli obok was też dzieje się coś ważnego.
0: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
3: Na bieżąco przeglądam dla was mapy pogodowe. Opady teraz najmocniejsze są na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce. Do tego burze zmierzają do Małopolski. Dzisiaj w ciągu dnia ten deszcz rzeczywiście z zachodu będzie kierował się w centralną stronę naszego kraju. Opady także aktualnie na północy, w okolicy Trójmiasta. Na termometrach do 25. 27 minut do godziny 16. To przebojowe lato w Radiu Z. Teraz u nas Linkin Park.

0: 18 minut do godziny 16. Słuchacie Radio Z. Jesteśmy z wami 24 godziny na dobę i zawsze staramy się z humorem, z radością. Ale niestety przed chwilą w wiadomościach słyszeliście o tym, że zmarł Jan Frycz, jeden z najbardziej cenionych aktorów w Polsce. Miał 72 lata. Jeszcze w zeszłym tygodniu zaczynał próby do nowego spektaklu, więc można powiedzieć, że do samego końca nie zszedł ze sceny. Przygotowaliśmy bardzo krótką, naprawdę bardzo krótką zbitkę jego ról.
1: Jeśli można uniknąć czegoś nieprzyjemnego, to tak trzeba robić.
2: Ale ja prosiłem bez cytryny, a tu jest cytryna.
3: Ale to nie do mnie tak, do mnie nie.
0: I już teraz zapraszam was do słuchania wiadomości Radio Z punktualnie o godzinie 16. O tym więcej powiemy. Radio Z
4: i już. Reklama.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy,

0: Radiu Z niemożliwe staje się możliwe. Czyli wszystko jest możliwe. Wakacyjna żądza pieniądza. Wakacyjna żądza pieniądza w Radiu Z. Wyślij SMS-a o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł i wejdź do gry o 500 000 zł.
1: Wow, super.
2: Doczekałam się, dziękuję serdecznie.
0: Ty też możesz wygrać. Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
3: Mega.
4: Marian, co ty robisz?
3: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
6: Po reklamie.
7: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Katy Perry w Radiu Z, a dosłownie tylko 3 minuty zostały do wzięcia bonusa. Bonusa, który brzmi 15 tysięcy szans za każdego wysłanego SMS-a. SMS-a o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 VAT. Moi drodzy, niecałe 3 minuty zostały. Ślijcie Radio Z pod 7353, żeby zagrać dzisiaj o nawet 500 000 złotych. Radio Z pod 7353.
1: Reklama.
2: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
1: Marian, co ty robisz?
2: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Śmiech, wzruszenia, tajemnice i historie, które wciągają od pierwszej minuty. Znajdź swoją chwilę na seriale w telewizji polskiej. Przeżyj rodzinne perypetie z rodzinką.pl. Daj się porwać włoskim emocjom Felicita. Odkryj sekrety gry z cieniem i poznaj losy bohaterów. Zaraz wracam. A to dopiero początek. Czekają na ciebie także największe klasyki telewizji polskiej i wiele innych wyjątkowych produkcji. Oglądaj w TVP i TVP VOD.
2: Barbara, ciekawe co powie nasz kot na pyszną i zdrową karmę w puszkach i saszetkach.
1: Powiedział już wczoraj. Mau, wreszcie coś premium, Maria.
2: A nasz pies co powie na karmę, która wspiera serce, stawy i brzuch?
5: Analiza składu bardzo dobra. Wniosek: Dolina Noteci Smart w Media Expert. Biorę zapas.
6: Kup w Media Expert karmę dla kota Mau w promocji. Drugi produkt 50% taniej. A dla psa karma Dolina Noteci Smart w promocji 6+6 gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie.
8: How good is that?
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach,
10: a w praktyce lepiej jechać do Castoramy, gdzie już od środy za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwrócą aż 200 zł na kupon. Akcja trwa od 19 do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Po reklamie.
0: Słuchacie Radia Z. Już teraz najnowsze wydanie wiadomości przedstawi Lucyna Płużyczka. Zapraszamy.
12: Nie żyje wybitny aktor Jan Frycz, miał 72 lata. Węgrzy chcą uratować elektrownię atomową, szykują kolejną akcję na Dunaju. Wakacje na finiszu, czas kompletować szkolne wyprawki.
0: Szesnasta.
12: Wielka strata dla polskiej kultury. Zmarł znakomity aktor filmowy i teatralny Jan Frycz, znany m.in. z ról w filmach Pornografia, Egoiści, Nigdy w życiu i Pręgi. Miał 72 lata. Informację o jego śmierci podał Teatr Narodowy w Warszawie, z którym artysta przez lata był związany. Z tym oświadczeniem zapoznał się reporter Radia Z Tomasz Kubat, tak, który teraz ze mną jest w studiu.
13: W tekście umieszczonym w mediach społecznościowych Teatru Narodowego czytamy, że artysta zmarł 15 sierpnia w domu rodzinnym w otoczeniu najbliższych i że do ostatnich chwil życia, mimo choroby, był aktywny zawodowo. Stworzył ponad 200 aktorskich kreacji. Jedną z ostatnich głośnych ról filmowych zagrał w serialu Ślepnąc od świateł.
14: O, ale to nie do mnie tak. Do mnie nie. Niedługo może mieć kłopoty. Już ma kłopoty. Iść, piękniutku, iść. Gąski, gąski, do domu.
13: Był nie tylko wielkim artystą, ale i przyjacielem, a dla wielu z nas również mentorem. Będzie nam bardzo brakować jego charyzmy na próbach, jego śmiechu w kuluarach, długich rozmów i analiz. Przede wszystkim jednak będzie nam go brakować jako pięknego człowieka. Mieliśmy wielkie szczęście, mogąc spotykać się na co dzień. Takimi słowami pożegnał Jana Frycza, zespół Teatru Narodowego w Warszawie.
12: Rodzina zmarłego prosi o nieskładanie kondolencji. 22 poszkodowanych w tragicznym wypadku na Węgrzech dziś wróci do Polski rządowym samolotem. Zespół polskich medyków we współpracy z węgierskimi lekarzami zakończył ocenę stanu zdrowia poszkodowanych. Na oddziałach wciąż pozostanie 18 osób, których stan nie pozwala na transport do kraju. W sprawie dwóch kolejnych osób decyzja jeszcze nie zapadła, a pozostali zostali wypisani do odbioru przez rodziny. Przed szpitalem w Miszkolcu jest reporter Radia Z Jan Kielak. Jak dokładnie będzie wyglądał powrót pierwszych poszkodowanych do kraju?
15: Rządowy samolot wieczorem odleci z lotniska w Budapeszcie, ale godzina startu jeszcze nie jest znana. Zanim poleci do Polski, czeka go lądowanie w węgierskim Debreczynie i to stamtąd zabierze poszkodowanych z czterech różnych szpitali. Pacjenci pod okiem zespołu medyków polecą do Rzeszowa i trafią tam pod opiekę przedstawicieli województwa. Mówi wiceministra zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
16: Pani wojewoda otrzymała również od nas szczegółowe informacje, którzy pacjenci będą musieli być odtransportowani do szpitali. Te miejsca są dla tych pacjentów zapewnione.
15: Na Węgrzech pozostanie jeden z polskich medyków i konsulowie, którzy będą podejmować decyzje w sprawie transportu pacjentów, którzy wciąż pozostają w szpitalach. Miszkolc, Jan Kielak, Radio Z.
12: We wczorajszym wypadku zginęło 12 pielgrzymów z Polski. Kolejne dwie barki mogą trafić na dno Dunaju, żeby uratować węgierską elektrownię atomową w Pax. Przez historycznie niski poziom rzeki elektrownia lada dzień może zostać wyłączona, bo poziom wody nie pozwala na sztuczne chłodzenie bloków. Żeby spiętrzyć wodę, na dnie Dunaju już zostały zatopione dwie barki rzeczne, wypełnione kamieniami, ale to może być za mało. Więcej o tym reporter Radia Z Miłosz Kocłowski.
17: Kluczowe mają być najbliższe godziny. Poziom wody na Dunaju może spaść nawet o kilkanaście centymetrów, więc służby robią wszystko, żeby spiętrzyć poziom wody i choć trochę spowolnić nurt. Tworzone są dodatkowe zapory, w korycie rzeki powstają progi i spuszczana jest woda ze wszystkich rezerwowych zbiorników. Ale jak dodają służby, żeby elektrownia nie została wyłączona, potrzeba chyba cudu. Od czwartku zmienić ma się pogoda i wody powinno zacząć przybywać. Teraz jednak sytuacja jest krytyczna.
12: Elektrownia w Pax zapewnia Węgrom ponad połowę energii. Z powodu suszy działa obecnie tylko jeden z czterech bloków. Przed nami ostatnie dwa tygodnie wakacji, czas już więc kompletować szkolne wyprawki. A to spory wydatek w domowym budżecie. W przypadku rodziców uczniów podstawówek to nawet 800 zł, a w przypadku średnich nawet 1200. Czy już widać ożywienie w księgarniach? To sprawdzał dziś reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
18: W księgarni, do której zajrzałem, wielkiego ruchu rodziców kompletujących wyprawki dziś jeszcze nie widać.
19: W zeszłym roku było na ostatnią chwilę. Myślę, że w tym roku też tak będzie.
18: To, że takie zakupy często odkładane są do niemal pierwszego szkolnego dzwonka, potwierdzają też sami rodzice.
20: Pomału, z końcem miesiąca.
18: Tymczasem przybory szkolne kuszą kolorowymi wzorami, czy na przykład wizerunkami bajkowych postaci uwielbianych przez najmłodszych.
19: Piękne okładki, bardzo dobry papier.
18: Jednak z roku na rok coraz większą konkurencją dla księgarni są markety, które kuszą promocjami. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
12: Według ekspertów warto zaplanować zakupy z wyprzedzeniem i dokładnie porównywać oferty z różnych sklepów.
21: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Oryginalny Sok, producent 100% soków NFC.
22: W nocy nam się ochłodzi, 12 stopni na Suwalszczyźnie, ale także 12 dzisiaj prognozowane na Warmii i Mazurach, 13 w Trójmieście, czyli Pomorze, Pomorze Zachodnie, tak między 12 a 13. Cieplej na Mazowszu, 15 stopni dzisiaj w nocy, a na południu między 12 a 13, ale duże, intensywne opady deszczu, do tego burze.
21: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Oryginalny Sok, producent 100% soków NFC.

to Marisa z numerem Odkochaj w Radiu Z, 12 minut po 16. Z tym numerem wokalistka powalczy o przebój lata Radia Z i Polsatu w kieleckiej kadzielni. Ta impreza już 30 sierpnia, a ja nie mogę się doczekać. Tymczasem wakacje powoli się kończą, coraz więcej powrotów i jakże mocno zdziwił się pewien Polak, który kupił kanapkę na lotnisku. Radio Z, Radio Z i już. A zaraz powiem wam dlaczego.

są takie utwory, przy których od razu lepiej jedzie się autem, zwłaszcza kiedy wraca się z pracy do domu. Genesis. Jesus He Knows Me w Radiu Z. 19 minut po 16. Słuchajcie, nasz rodak wracał z wakacji w Tunezji. Na lotnisku w Dżerbie zgłodniał. Zamówił dla siebie i rodziny 3 kanapki. Tam w środku szynka, pomidory, sałata, sosik po 21 zł za sztukę. Myślę, że jak na ceny lotniskowe to wcale nie najgorzej, ale kiedy zajrzał do menu, to normalnie, słuchajcie, nie wiedział, co się dzieje. Paczka chipsów 30 zł, słoiczek marmolady 43. Widać, że w Tunezji jeszcze się nie kapnęli, że najlepsze na podróż są kabanosy z lodówki z domu.

0: Big Day w Radio Z, w dzień gorącego lata. 26 minut po 16. Nie wiem, czy słyszeliście, ale dzisiaj w Radio Z do wygrania nawet 500 000 zł. A gracie jak zawsze, wysyłacie SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł. I od teraz mam dla was rekordowy bonus dzisiaj. 20 tysięcy szans. Radio Z pod 7353.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.

0: 19:30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19:30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
1: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
2: Marian, co ty robisz?
1: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto, oszczędzać? Jakie marzenie chciałby pan sfinansować?
5: Moim hobby jest udział w wyjazdach przeszkodowych. Te pieniądze przeznaczyłbym na zawody albo na sprzęt.
4: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie ci w kieszeni, jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
6: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
7: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
7: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
7: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz. Tylko 5,49 za 1 kg. Aż 57% taniej. A mleko UHT 2% łaciate 1 litr. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
7: Play.
1: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
2: Marian, co ty robisz?
1: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
10: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
11: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
12: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
13: Po reklamie.
14: Jest 16:30 w studiu. Lucyna Półżyczka. To oznacza, że czas na najnowsze wydanie wiadomości. Zapraszamy.
15: Ważna wiadomość dla mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego i powiatu piotrkowskiego. O 19:00 zaczną u Was wyć syreny. Odbędzie się trening systemu alarmowania. Potrwa godzinę, informuje o tym Rządowe Centrum Bezpieczeństwa i apeluje o zachowanie spokoju. Pojutrze youtuber Stu zostanie przesłuchany w prokuraturze okręgowej w Warszawie. W czwartek wieczorem sprowadzono go z Wielkiej Brytanii do Polski. To w związku z aferą znaną jako Pandora Gate. W 2023 roku Sylwester Wardenga opublikował materiał, w którym ujawnił, że niektórzy polscy twórcy internetowi utrzymywali kontakty o charakterze pedofilskim. Stu grozi do 12 lat więzienia. Jeszcze zaproszenie do siłowni, za którą nie trzeba płacić. Chodzi o siłownię pod chmurką. Tylko w Gdańsku jest ponad 300 takich miejsc, mówi Magdalena Kilian z Gdańskiego Zarządu Zieleni.
16: W ramach utrzymania dbamy o bezpieczeństwo urządzeń, przeglądy i naprawy, ale też o estetykę. Konserwujemy, malujemy, wymieniamy od przygotowania obiektów. Wczesną wiosną do sezonu i przez cały sezon te prace utrzymaniowe są wykonywane na bieżąco.
15: A gdzie działają siłownie plenerowe, możecie sprawdzić na stronach poszczególnych miast. Jeszcze raport z dróg w Radio Z. Zapraszam.
17: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
15: Dwie osobówki zderzyły się na obwodnicy Trójmiasta. Uważajcie na węźle Gdynia-Wielki Kack. Jeden pas w stronę Łodzi jest zablokowany. Po zderzeniu trzech aut stoicie także na południowej obwodnicy w stronę Elbląga, a za węzłem Gdańsk-Lipce był wypadek z udziałem czterech samochodów. 5 kilometrów ma korek na A4 w Opolskim, za węzłem Opole-Zachód ciężarówka zderzyła się z busem. Jeden pas w kierunku Wrocławia jest nieprzejezdny. Uważajcie też na południowej obwodnicy Warszawy. Przed węzłem Opacz zderzyły się dwa samochody zablokowane. Zablokowany jest pas w kierunku Terespola. A jeżeli na waszej trasie też są utrudnienia, koniecznie dajcie nam znać.
17: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
14: Upały były i się skończyły. Jutro w ciągu dnia 19 stopni na północy kraju, no może 20. Do tego opady deszczu na pewno w Trójmieście, na pewno w Olsztynie, na pewno też w Suwałkach. W Suwałkach do tego burze. 19 stopni w centrum kraju, między Warszawą a Łodzią również opady deszczu. No i na południu do 20 stopni najcieplej, można powiedzieć.
6: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: To Wiktoria Kida w Radio Z. Tymczasem Krutek, najbardziej znany bocian w Polsce, znowu w drodze. Ruszył na południe, żeby przeczekać naszą zimę tam, gdzie cieplej. Cała Polska śledzi go jak celebrytę. Nadajnik GPS pokazuje każdy jego krok. A skoro bocian potrafi zaplanować sobie wyjazd na zimę bez biura podróży, to my już chyba też powoli powinniśmy zacząć. Radio Z i już. Za chwilę w Radio Z, Elton John.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Reklama.
2: W euro na wszystko cię stać. Eurorabaty masz, kupuj.
3: Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.

0: samochód do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
1: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
2: Marian,
1: mega,
2: co ty robisz?
1: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Największe hity, letnia energia i wyjątkowe gwiazdy. Tego wieczoru nie może Was zabraknąć. Lato Z zawita do Ełku. Na scenie Starej Plaży Miejskiej wystąpią Roxy i Agnieszka Chylińska. Start koncertów o godzinie 19, gdzie czekać na Was będą liczne atrakcje. Na koncert zapraszają prezydent miasta Ełku Tomasz Andrukiewicz, Ełckie Centrum Kultury oraz Radio Z. Lato Z, 22 sierpnia, Stara Plaża Miejska przy ulicy Parkowej w Ełku.
5: 35 lat. Mnóstwo czasu, żeby się poznać, polubić, a nawet pokochać. 35 lat. Już tyle lat Toyota jest oficjalnie w Polsce. Z dumą nosimy tytuł jednej z najbardziej ulubionych marek Polaków. I z okazji naszych urodzin mamy wyjątkową ofertę. Odwiedź salony Toyoty i zobacz, co przygotowaliśmy. Czeka m.in. niezawodna i wszechstronna Toyota Yaris Cross Hybrid z korzyściami do 10 400 zł. Sprawdź też ofertę na inne modele.
6: Po reklamie.
7: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: ATC Around the World w Radiu Z. 5 minut do 17 i to już jest ostatnie 5 minut, żeby wejść do gry. Ostatni moment wyjątkowej gry czeka dzisiaj na was m.in. 50 tysięcy i nawet 500 000 złotych. I uwaga, przez te najbliższe niecałe już 5 minut czeka też ostatni dziś rekordowy bonus. 20 tysięcy szans za każdy SMS o treści Radio Z wysłany pod 7353 za 3,69 zł. Ja odliczam, a wy ślijcie. Zaraz dzwonimy. Radio Z pod 7353. Czeka nawet 500 000 złotych.
1: Dzień dobry, bardzo lato. Poczuj klimat lata niezależnie od tego, czy jesteś w pracy, czy na urlopie. Od rana sprawimy, że poczujesz się jak na fali, na wakacyjnej fali Radia Z. Dzień dobry, bardzo lato. Codziennie od 6. W tym tygodniu zapraszają Marek Starybrat i Kamil Baleja. Tylko w Radiu Z.
2: Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
4: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
3: Pamiętałem o wszystkim.
4: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
3: Dokładnie, kochanie.
4: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
3: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
4: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
5: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Barbara, jakie pyszne jedzenie. Kto to wszystko przygotował?
8: Nasz nowy airfryer Kosori z Media Expert, Marian. Zobacz, przygotowuje smaczne i zdrowe posiłki. Jest super pojemny, a dzięki podwójnym grzałkom góra-dół wszystko wychodzi równomiernie wypieczone.
7: A ty wszystkim sterujesz z aplikacji. Sprytnie.
9: Airfryer Kosori w Media Expert. Na przykład Kosori Tower Pro Smart. Dwa kosze o pojemności 10 i 8 litra. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 200 zł. Media Expert.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie śliwki. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa ziarnista Barissimo. Gustoso, kilogram. Teraz tylko 37,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 54,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Barbara, ciekawe co powie nasz kot na pyszną i zdrową karmę w puszkach i saszetkach.
8: Powiedział już wczoraj. Mau, wreszcie coś premium, Maria.
7: A nasz pies co powie na karmę, która wspiera serce, stawy i brzuch?
11: Analiza składu bardzo dobra. Wniosek: Dolina Noteci Smart w Media Expert. Biorę zapas.
12: Kup w Media Expert karmę dla kota Mau w promocji. Drugi produkt 50% taniej. A dla psa karma Dolina Noteci Smart w promocji 6+6 gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
14: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
13: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2% Polmlek, 1,49 zł za litrowe opakowanie przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę, a artykuły Wizir, kup 1 z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Kaufland.
15: Słuchaj, Marian.
7: No?
15: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść.
7: Aha.
15: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
7: Ta.
15: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
7: No i co, Barbara, i co?
15: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
7: Ta Mariolka to jest naprawdę...
16: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
17: Zapraszam do stanowiska.
18: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
17: Pani Ania jest na urlopie.
18: Czyli niczego nie załatwię.
17: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
18: Uff, no i to jest zmiana.
19: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez nas i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
2: Po reklamie.
0: Słuchacie Radia Z, dochodzi 17. Już teraz pora na najnowsze wydanie wiadomości, które ma dla was Lucyna Płużyczka.
20: Wielka osobowość i wielki artysta zmarł Jan Frycz. Burze przechodzą nad Polską, na Dolnym Śląsku są szkody. Ważne mecze Polek na kortach w Cincinnati, za chwilę spotkanie Igi Świątek.
0: Siedemnasta.
20: Świat polskiej kultury żegna Jana Frycza. Wybitny aktor zmarł w wieku 72 lat. Stworzył ponad 200 kreacji w teatrze i kinie. Zagrał m.in. w takich produkcjach jak Pożegnanie jesieni, Pornografia, Egoiści, Nigdy w życiu oraz w serialu Ślepnąc od świateł. W ostatnich latach zmagał się z ciężką chorobą, ale pozostawał aktywny zawodowo. W zeszłym tygodniu rozpoczął próby do Orestei w reżyserii Luca Persefala. Był niezwykłym aktorem, tak mówi Jan Englert, który z Janem Fryczem współpracował przez blisko 40 lat.
21: Był niecodziennym aktorem, niezwykłym aktorem, aktorem, który wypełniał przestrzeń, nie zżerał rzeczywistości, stwarzał ją, aktorem, który inspirował, aktorem, który potrafił drażnić, ale drażnić artystycznie, był osobowością.
20: Jan Frycz zmarł w sobotę w otoczeniu rodziny. Dziś tę smutną wiadomość przekazał Teatr Narodowy w Warszawie, z którym artysta był przez lata związany. Pierwsze burze już przeszły na zachodzie kraju, tylko na Dolnym Śląsku strażacy wyjeżdżali 150 razy. Podtopione są ulice i powalone drzewa. Najwięcej deszczu, do 40 litrów w ciągu godziny, spadło w okolicach Wrocławia i Złotoryi. Padać ma jeszcze do późnego wieczora. Alerty MGW obowiązują dziś w wielu regionach Polski, na zachodzie, południu i w centrum. Więcej o tym reporter Radia Z, Mateusz Szkudlarek.
22: Niespokojnie zapowiada się w pogodzie, zwłaszcza najbliższa noc. Strefa intensywnych opadów deszczu będzie się przemieszczać w stronę północnego wschodu, mówiła mi synoptyk IMGW Anna Gryczman.
23: We wtorek pogoda zacznie się stopniowo uspokajać, ale nadal będzie pochmurno i deszczowo.
22: Jutro temperatura do maksymalnie 21 stopni na zachodzie Polski. W środę znów wrócą burze i opady deszczu. Zostaną z nami najprawdopodobniej co najmniej do końca tygodnia. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
20: Cieplej zrobi się znów w czwartek, wtedy na południu Polski może być około 30 stopni, ale w weekend znów czeka nas ochłodzenie. Sędziowie ze Stowarzyszenia Justicja krytykują kandydaturę prawej ręki premiera Tuska do Trybunału Konstytucyjnego. Chodzi o ministra Macieja Berka. Środowisko sędziowskie apeluje o przestrzeganie standardów apolityczności. Berek według Tuska ma pomóc w naprawie sytuacji w Trybunale, ale jego kandydatura budzi spory sprzeciw m.in. posłów Lewicy. Więcej o tym reporter Radia Z Daniel Wrzos.
24: Sędziowie nie mają wątpliwości co do prawniczych kompetencji Macieja Berka, jednak wskazanie ministra do Trybunału jeszcze bardziej upolityczni tę instytucję. Protesty, które rozlały się kilka lat temu po Polsce, były w obronie niezależności sądów, przypomina sędzia Katarzyna Wróbel-Zumbrzycka.
25: To nie jest kandydatura, która będzie zrozumiana przez obywateli i to nie jest kandydatura, która spełniałaby te standardy, do których wszyscy dążyliśmy.
24: Sędziowie liczą, że zapewnienia premiera o tym, że Berek może pomóc naprawić Trybunał, nie wystarczą posłom i sprzeciwią się tej kandydaturze.
20: Berek w kancelarii premiera zajmował się kwestią deregulacji i współpracy z biznesem. I jeszcze sport i polsko-greckie starcie w amerykańskim Cincinnati. Iga Świątek jest już na korcie i za chwilę powalczy o awans do 1/8 finału tego prestiżowego turnieju rangi 1000. Jej rywalką jest doświadczona Maria Sakkari. To spotkanie uważnie będzie śledził dziennikarz sportowy Radia Z Mateusz Ligenza. No, szykują się wielkie emocje.
26: Zdecydowanie, bo obie zawodniczki wiedzą o sobie wszystko. W tym sezonie będzie to ich trzecia bezpośrednia konfrontacja. W dosze górą była Sakkari, ale w Indian Wells to Świątek cieszyła się ze zwycięstwa. Raszynianka jest ostatnio w doskonałej formie. Niedawno zdobyła tytuł w Toronto, ale ma prawo być zmęczona. Nie minęły nawet 24 godziny od wczorajszego wygranego pojedynku z Kolumbijką Aranko, a już musi znów pokazać swoje umiejętności. Już za chwilę rozpocznie się pierwszy gem. Faworytką będzie Iga, ale Sakkari ma swoje argumenty. Miesiąc temu otarła się o tytuł w Atenach. W finale przegrała z Czeszką Barborą Krejcikową.
20: Nieco później swoje mecze w Cincinnati na tym samym etapie rywalizacji zaczną Maja Chwalińska i Magdalena Fręch. Mocno trzymamy za wszystkie Polki kciuki.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
27: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
28: Na program zaprasza sponsor. Dystrybutor włoskich płynów do płukania Tesori d'Oriente. Tesoridoriente.pl.
0: Jutro w ciągu dnia na pewno przyda się wam coś przeciwdeszczowego, bo opady deszczu są prognozowane praktycznie dla całej Polski. W północnej części naszego kraju prognozowane są także burze, m.in. w Trójmieście. Na termometrach od 19 do 20 stopni i mówiłem, że upałów nie będzie. No, mają wrócić w czwartek, piątek 30 stopni na południu.
27: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
28: Na program zaprosił sponsor. Dystrybutor włoskich płynów do płukania Tesori d'Oriente. Tesoridoriente.pl. Sponsorem programu jest producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.
0: 5 minut po 17. Tu Radio Z i mam do Was prośbę, jeśli wysyłaliście SMS-a do wakacyjnej żądzy pieniądza, to miejcie telefon przy sobie. Za chwilę dzwonię.

0: Dua Lipa w Radiu Z, 13 po 17.
1: Niemożliwe staje się możliwe. Wakacyjna żądza pieniądza.
2: Wakacyjna żądza pieniądza. W Radiu Z.
0: 14 minut po 17, numer wylosowany, w takim razie dzwoni i czekam oczywiście 5 regulaminowych sygnałów, znacie to dobrze. Zostańcie z nami, posłuchajcie, o, czy komuś dzisiaj się poszczęści. Pierwszy sygnał za nami. Drugi również za nami. Trzeci sygnał, ja tylko przypomnę, że dzisiaj do wygrania, między innymi w naszych walizkach. Halo, halo, dzień dobry, Norbert Bieńkowski, Radio Z. Wakacyjna żądza pieniądza, z kim mam przyjemność?
3: Halo?
0: Tak, słyszymy się bardzo dobrze. Norbert Bieńkowski, Radio Z, wakacyjna żądza pieniądza. Jak masz na imię?
3: Małgorzata.
0: Małgorzato, bardzo miło mi cię poznać. Ja mam na imię Norbert. To już się znamy, co?
3: Tak.
0: Tak, to nie jest żadna ściema. Wszystko się dzieje naprawdę. Skąd jesteś?
3: No super.
0: Skąd jesteś, Małgosiu? Mogę do ciebie mówić Gosiu w ogóle? Czy nie lubisz?
3: Może być.
0: Może
3: nie,
0: być.
3: Nie,
0: no to Gosiu, skąd jesteś?
3: Z Łodzi.
0: Z Łodzi, dobrze. A słuchasz mnie przez telefon? To takie lekkie opóźnienie. Wyczuwam.
3: Radio wyłączyłam teraz.
0: O, to proszę, wyłącz radio i rozmawiamy przez telefon, będzie super.
3: No właśnie, bo mi się sprzęgło.
0: Tak, tak, tak. Gosia, słuchaj, konkrety. Jakie pieniądze dzisiaj zrobiłyby ci dzień dzisiaj? Jaka kwota by cię zadowoliła?
3: Szczerze, każde.
0: No właśnie. I to rozumiem. To co? Gramy o wielkie pieniądze? Gotowa?
3: No, gramy.
0: Słuchaj, w takim razie wręczam ci właśnie czerwony portfel. W środku masz 10 tysięcy złotych i te pieniądze są już twoje. Co ty na to?
3: Super, ale ten czerwony.
0: Proszę?
3: Czerwony?
0: Czerwony, bo czerwone jest Radio Z. Nasze logo, dlatego portfel jest czerwony.
3: No ja wiem.
0: Tak, tak. A w środku banknoty.
3: Nie, bo ja tylko słucham radio.
0: No wiem, że słuchasz. I już w tej chwili masz 10 tysięcy złotych. I teraz
3: super.
0: Powiem ci, Gosiu, co się może wydarzyć dalej, okej?
3: No.
0: Mhm. Możesz ten portfel wziąć i to może być koniec naszej rozmowy. Możemy się rozłączyć. Po prostu rozłączysz się i zadzwonisz do kogoś. A właśnie, do kogo zadzwonisz, żeby się pochwalić wygraną?
3: No nie wiem.
0: No. Tyle osób
3: no
0: do
3: może
0: rozmowy.
3: Do Uli.
0: Do Uli. To jest koleżanka? Rodzina?
3: Mm-hmm.
0: Dobrze.
3: Tak,
0: zadzwonisz
3: koleżanka.
0: Do Uli i powiesz:
3: Pięknie.
0: Ulu, wygrałem dzisiaj w Radio Z 10 tysięcy złotych. Ale oczywiście możesz też zaryzykować, oddać mi ten portfel razem z gotówką i wybierzesz sobie jedną z walizek. Dzisiaj w nich mamy 5 tysięcy, 12, 15, 50, a nawet 500 000 złotych. No i potrzebuję od ciebie, Gosiu, decyzji.
3: No, oczywiście, oddaję portfel. No, szkoda, bo czerwony.
0: Gosia, tak zawsze tak od razu podejmujesz decyzję bez zastanowienia?
3: Tak, zawsze.
0: To słuchaj, na ten moment jestem w stanie ci zaproponować jeszcze 2000 więcej, czyli masz razem 12 tysięcy złotych. I brawka w tle.
3: Ale ja idę dalej.
0: Gosia.
3: Oddaj.
0: 12 tysięcy złotych w portfelu. Chcę cię tylko powiadomić, że jeżeli zrezygnujesz z portfela, to możesz w walizce otworzyć 5 tysięcy złotych i to będzie, no już niestety, 7 tysięcy złotych mniej.
3: No, cóż, kto nie ryzykuje,
0: ten nie pije szampana.
3: Nie żyje.
0: Tak jest? No to muszę wiedzieć.
3: Tak jest, nie pijesz.
0: Muszę wiedzieć definitywnie. To jest moment twojej decyzji.
3: Tak, nadal moja decyzja, oddaję czerwony portfel.
0: Dobra, to ja portfel zabieram.
3: Tak.
0: I w takim razie wyobraź sobie napis Radio Z. Pod każdą z tych liter kryją się walizki. Wybierz proszę jedną literę.
3: A jedną? Od jednej do?
0: Na razie literkę. Radio Z, czyli R-A-D-I-O-Z.
3: Radio Z. O!
0: Gosiu, dobrze. Tam mamy 35. To proszę wybierz od jednej do 35.
3: 7.
0: No dobrze, w takim razie zaglądam do środka.
4: Masz 12 tysięcy złotych.
3: Brawo!
0: Gosia z Łodzi otwiera walizkę, w której znajduje się aż 12 tysięcy złotych. Gosia, tańczymy!
3: Dzięki. dziękuję bardzo.
0: Widzisz, warto było zaryzykować?
3: Było, oczywiście, zawsze ryzykuję.
0: Gosia, wysyłam ci walizkę, w niej 12 tysięcy złotych, a ty już teraz dzwoń do Uli, dobrze? Ściskam cię mocno.
3: No, dzięki.
0: No, dzięki, miło było cię poznać, moi drodzy, a my gramy dalej. Gramy dalej, dokładam, słuchajcie, do tej kwoty 100 tysięcy złotych i teraz gramy o 600 tysięcy złotych. Ludzie, aż mnie ciarki przeszły. Do gry możecie dołączyć już teraz, wysyłając SMS o treści Radio Z pod 7353.
1: Niemożliwe staje się możliwe. Wakacyjna żądza pieniądza. Regulamin na

0: muzyka numer 1 w Radio Z. Właśnie tak wam gramy. To oczywiście Loreen. 26 minut po 17. Dzięki, że z nami jesteście. Jak myślicie, ile osób zmieści się do osobówki? Nie, no właśnie nie 5, a znacznie więcej. Takie auto zatrzymali dzisiaj policjanci z Katowic. Byli bardzo zdziwieni. Ile osób siedziało w osobówce? O tym za chwilę w wiadomościach. Radio Z.
1: Sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic, stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry. Reklama.
2: Euro na wszystko cię stać. Eurorabat masz, kupuj.
3: Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.
4: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
5: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
4: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
5: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
4: Czyli?
5: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
7: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz podręczniki, repetytoria i lektury szkolne kupisz z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
8: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
9: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
8: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
9: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
10: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
11: Marian, o czym myślisz?
8: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
11: O mega okazjach w Media Expert.
8: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
12: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
12: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Sąsiadko, witam.
15: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
14: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
16: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
15: Sylwester, mój kicisz wrócił.
14: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
15: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
16: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
17: Finał wyprzedaży w MediaMarkt. Kupuj bez VAT. Tylko do 17 sierpnia. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT. Stwórz swój zestaw z minimum 2 różnych produktów i zaoszczędź wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Po reklamie.
0: Jest 17.30. Słuchacie Radia Z w studiu. Lucyna Płużyczka. To czas na najnowsze wydanie wiadomości.
18: Zmasowane rosyjskie uderzenie na Ukrainę. W ciągu ostatniej doby wojska wroga przeprowadziły ponad 1000 ataków na 60 miejscowości w obwodach zaporowskim, sumskim i dniepropietrowskim. Zginęło w sumie 5 osób. Są też duże zniszczenia, informują na Telegramie ukraińskie władze regionalne. Policjanci z Katowic przecierali oczy ze zdumienia. Rano zatrzymali Volkswagena, którym podróżowało aż 8 osób, z czego 2 jechały w bagażniku, a 5 nie miało zapiętych pasów. Na dodatek od 2 lat auto nie było dopuszczone do ruchu i nie miało tylnej szyby. 23-letni kierowca stracił prawo jazdy, dostał mandat i 20 punktów karnych. Samochód został odholowany na lawecie. Niezwykłe znalezisko przy remoncie łącznicy na Nowym Zjeździe w Warszawie. Pracujący tam robotnicy odkryli dolne piętra 3 kamienic – Taubenhausa, Binkowskiej i Domu Profesorów, mówi Maciej Dziubiński z Zarządu Dróg Miejskich.
19: Choć część tych budynków przetrwała wojnę, ostatecznie zostały rozebrane podczas powojennej przebudowy tej części miasta i budowy trasy WZ oraz Marienstadtu. Dolne kondygnacje zasypano skarpą, dzięki czemu przetrwały do dziś.
18: Na miejscu trwają prace archeologiczne. Znalezisko prawdopodobnie ponownie zostanie zasypane poza balkonem Domu Profesorów, którego wydobycie i zabezpieczenie nakazał konserwator zabytków. Jeszcze wiadomości dla kierowców zapraszam.
20: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
18: Zablokowana w stronę Poznania jest ekspresowa 11 w Wielkopolsce. Na wysokości Ostrowa Wielkopolskiego auto zderzyło się z ciężarówką. Utrudnienia mogą potrwać co najmniej do 20. Kłopoty też na Półwyspie Helskim. Dzwonicie do nas w tej sprawie.
21: Wielki korek jest do zjazdu do Władysławowa z Helu.
18: Z Chałup do Władysławowa jedziecie ponad godzinę. Korkuje się również ekspresowa 7 na Mazowszu. Na wysokości Białobrzegów trwają prace drogowe. Zablokowany jest pas w kierunku Warszawy. A w samej stolicy stoicie na S8. Duży ruch jest od węzła Bemowo aż do Wisłostrady. Uważajcie i dzwońcie, jeżeli obok Was też dzieje się coś ważnego.
20: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100. Sponsorem programu jest firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
22: Sponsorem programu jest Nestbank. Oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
0: Jutro w ciągu dnia na termometrach od 19, może 18 stopni w Katowicach do maksymalnie 21 stopni we Wrocławiu. Do tego prognozowane opady deszczu w całym kraju praktycznie. W nocy od 11 do 14, w środę słuchajcie podobnie, a w czwartek, proszę bardzo, w ciągu dnia 30 stopni w Krakowie.
20: Sponsorem programu była firma Stal Produkt Zamość, producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
22: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
0: W piątek widzę, że też 30 stopni na południu kraju. Coś te upały nie chcą się z nami pożegnać. Carla Fernandez, Co jeśli? Muzyka numer 1 w Radio Z.

0: David Guetta, Alok i Stick Figure. Tak gramy wam w Radio Z. To jest Run Run River. 18 minut do 18. Słuchajcie, co to były za emocje? Kilka minut temu w wakacyjnej żądzy pieniądza Gosia z Łodzi wygrała 12 tysięcy złotych.
1: Masz 12 tysięcy złotych.
0: Gosia z Łodzi otwiera walizkę, w której znajduje się aż 12 tysięcy złotych. Gosia, tańczymy!
2: Dziękuję bardzo.
0: A ja podbijam stawkę. W najbliższym finale wakacyjnej żądzy pieniądza Radio Z możecie wygrać nawet 600 tysięcy złotych. Jak wejść do gry? Wystarczy jeden SMS o treści Radio Z, który wysyłacie na 7353 za 3,69 zł. A regulamin tradycyjnie znajdziecie na radioz.pl.
3: Reklama.
4: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
5: Ale chyba nie włosów.
4: Akurat włosy wypadają mi garściami.
5: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
4: Ale łysienia u ciebie nie widać.
5: No właśnie.
6: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy.
7: DX2 Lek Max. Minoxydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
9: W Media Ekspert wyprzedaj.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
0: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer jeden od Radia Z.
1: Nie masz pomysłu na lato?
0: Przebojowe lato z Radiem Z. W ten piątek i sobotę jesteśmy na plaży w Mielnie.
2: Partnerem akcji jest Rekopol, organizator kampanii Gdzie to wyrzucić? Szkło Must Go On oraz Dzień Bez Śmiecenia.
3: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
4: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie wielopaki lodów Bongelati i Gelatelli. Drugi tańszy produkt, aż 70% taniej. A dodatkowo Pepsi Regular XXL 2,5 litra. Tylko 7,69 za butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Jeszcze nie śpisz?
8: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
7: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
8: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
9: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Mega,
11: Marian, co ty robisz?
10: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
13: Po reklamie.
14: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: Jak lato, to set. Lato Z. Największe hity, letnia energia i wyjątkowe gwiazdy. Tego wieczoru nie może Was zabraknąć. Lato Z zawita do Ełku. Na scenie Starej Plaży Miejskiej wystąpią Roxy i Agnieszka Chylińska. Start koncertów o godzinie 19, gdzie czekać na Was będą liczne atrakcje. Lato Z. Muzyka numer 1 na żywo w całej Polsce.
1: Reklama.
2: Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.
3: Pocisz się, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Boli, swędzi,
6: piecze, a do tego nawraca.
7: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 50% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A woda mineralna Muszynianka, dwa rodzaje, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Mieszaj dowolnie. Butelka z kaucją. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Kamper spakowany? Jedziemy?
10: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
9: Znowu? Przecież już brałeś.
10: Ale działała za słabo i za krótko.
11: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
12: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: No i jak twój kręgosłup?
13: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
12: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
14: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
15: Marian, co
14: mega...
15: ty robisz?
14: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
16: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
17: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
18: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
19: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłoków wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
20: Nowy wymiar korzyści w klubie Superfarm. Kup minimum dwa produkty za co najmniej 149 zł, a twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje do 19 sierpnia, tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
1: Po reklamie.
21: Jest 18, tu Radio Z. Czas na najnowsze wydanie wiadomości, które ma dla Was Lucyna Płużyczka.
22: Białorusin oskarżony o przygotowanie dywersji wkrótce stanie przed sądem. Powrót programu CPN, jutro ceny paliw takie jak dziś. Iga Świątek walczy o awans na turnieju w Cincinnati. Sprawdzamy, jak jej idzie.
21: 18.
22: Przed sądem w Lublinie stanie Białorusin oskarżony o przygotowanie aktu dywersji na rzecz obcego wywiadu. Witalij S. został zatrzymany w miniony czwartek i trafił do aresztu. Według ustaleń śledczych sfilmował jeden z magazynów w Chełmie, który miał zostać podpalony. O szczegółach tej sprawy reporter Radia Z, Mateusz Kasiak.
0: Mężczyzna według śledczych nagrał film przedstawiający magazyn, a następnie przesłał go swojemu zagranicznemu zleceniodawcy. W ten sposób działał na rzecz obcego wywiadu. Za wykonanie zadania dostał około 1500 zł płatne w kryptowalutach. Jak informował na platformie X rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński, funkcjonariusze ABW udaremnili jednak akt dywersji, zanim został zrealizowany. Mężczyźnie grozi teraz do 8 lat więzienia. Mateusz Kasiak, Radio Z.
22: 28-latek usłyszał też zarzut posiadania narkotyków. Jego proces w Lublinie ma ruszyć pod koniec września. Na starcie powrotu programu rządowego CPN ceny maksymalne na stacjach paliw na razie bez zmian. Jutro będą takie same jak dzisiaj. To 6,41 zł za litr benzyny i 7,37 za olej napędowy. Ale sytuacja na giełdzie i światowych rynkach nie napawa optymizmem, o czym teraz reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
1: Rządowy program CPN jest jednak nadal uzależniony od rozwoju sytuacji na światowych rynkach cen hurtowych, giełdowych paliw. Rafinerie utrzymują też wysokie marże. Nie ma widoków na szybkie porozumienie USA z Iranem, a wręcz przeciwnie, jest obawa o eskalację, mówi mi analityk rynku paliw z Petrol.pl Grzegorz Maziak.
15: Presja na wyższe ceny surowca powinna się utrzymywać. W górę będą szły też poziomy cen maksymalnych.
1: Według eksperta czekają nas podwyżki o co najmniej kilka groszy w najbliższych dniach. Grażyna Wiatr, Radio Z.
22: Program CPN ma obowiązywać do końca wakacji. Za testowanie rządowego e-dziennika powinny przysługiwać dodatkowe pieniądze. Z takim apelem do Ministerstwa Edukacji wychodzą związki zawodowe. Od 1 września ma ruszyć pilotaż systemu, w którym nauczyciele będą wpisywać oceny, uwagi oraz pozostałe informacje dla rodziców. E-dziennik przygotowany przez państwo ma być bezpłatny i dostępny z poziomu aplikacji M-Obywatel. Więcej o nim reporter Radia Z Daniel Wrzos.
23: W szkołach, które przystąpią do pilotażu, nauczyciele będą musieli wypełniać dwa elektroniczne dzienniki. Ten, z którego do tej pory korzystali, i ten rządowy. Stąd apel o wypłatę dodatków dla tych, którzy zdecydują się wziąć udział w pilotażu.
24: Rządowy dziennik to dodatkowe obowiązki po stronie nauczycieli. Niestety ustawodawca nie przewidział dodatkowego wynagrodzenia.
23: Jak mówi Magdalena Kaszulanis ze Związku Nauczycielstwa Polskiego, nauczyciele będą wykorzystywać do testów także swoje prywatne telefony.
22: Ustawa wprowadzająca pilotaż dziennika czeka na podpis prezydenta, a system ma być przetestowany w 40 szkołach. I jeszcze sport i trudny pojedynek Igi Świątek. Nasza tenisistka walczy o awans do czwartej rundy turnieju rangi 1000 w amerykańskim Cincinnati. Jej rywalką jest Greczynka Maria Sakkari. To spotkanie obserwuje dziennikarz sportowy Radia Z Mateusz
25: Zgadza Gęta. Się?
22: No i kto jest bliżej awansu?
25: Niestety przed momentem Iga przegrała pierwszego seta 4-6. Greczynka gra agresywnie, spycha naszą tenisistkę do defensywy, posyła bardzo mocne i precyzyjne piłki. Z boksu Świątek, w którym zasiada sztab szkoleniowy, można było usłyszeć kilka precyzyjnych wskazówek pod jej adresem, takich jak Iga, podejdź do piłki. Rażynianka grała z głębi kortu i miała wtedy problemy z odpowiednim ustawieniem się przy odbiorze. W kość daje także pogoda. W Cincinnati panują upały, do tego jest bardzo duża wilgotność. Co chwilę udaje się poręcznik, by wytrzeć ręce, aby rakieta nie zawodziła ją w najważniejszych wymianach. Zaraz rozpocznie się drugi set. Iga skorzystała z możliwości udania się do szatni, a Sakkari cierpliwie czeka, spogląda właśnie na notatki w swoim notesie. No i zobaczymy, czy uda jej się zachować korzystny wynik.
22: Do meczu Igi wrócimy w wiadomościach Radia Z za godzinę, na które zapraszam już w imieniu Marcina Grzebieluchy.
26: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
27: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
21: W nocy spore zachmurzenie, na termometrach od 12 do 13, może 14 stopni. Najcieplej ma być na południowym wschodzie kraju, na przykład Podkarpacie. Do tego burze w okolicach Lublina i tam też 14 stopni. Najchłodniej będzie na Warmii i Mazurach, a także na Suwalszczyźnie. 12 stopni, do tego także opady deszczu.
27: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
28: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl

0: niczym mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Ależ to jest dobry numer, męskie granie orkiestra, nareszcie to Radio Z i 11 minut po 18. Kochani, jak mamy się czym chwalić, to się chwalimy. Polka Alicja Klag była na wakacjach we Włoszech nad jeziorem Como. No wiecie, tam jest pięknie, czysta woda, wspaniale. Ale okazało się, że w wodzie znajduje się dwóch tonących mężczyzn, którym kobieta od razu ruszyła na ratunek, nie czekając na przyjazd służb. Okazało się, że była ratowniczką, więc udało jej się wyciągnąć obu mężczyzn z wody. Wszyscy zachwyceni, ale słuchajcie, żaden z Włochów nie rzucił się na pomoc, bo Włosi mają to w naturze. Pronto, pronto!

Och, ulubiony mój numer na każdej domówce. Gloria Estefan i Konga. Tu Radio Z, 19 minut po 18. Muszę wam o tym powiedzieć. Dzisiaj mamy 17 dzień sierpnia, tak? Dokładnie 397 lat temu urodził się Jan III Sobieski. Król Polski, świetny dowódca. Turków zatrzymał pod Wiedniem. Patrzcie, jak ten czas leci. Zaraz święta, no. Radio Z i już. Potem Sylwester i od nowa. A teraz Alex Warren w Radio Z.

0: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
1: Reklama.
2: Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.
3: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
4: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
5: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Barbara, łatwa kasa?
7: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
7: Sprytnie.
6: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
8: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto, oszczędzać? Wyobraź sobie, masz te 2000, na co byś wydała?
9: Na nowy rower. Fajnie by było zmienić coś na bardziej zwinny. Tak mi się marzy gravel.
8: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie ci w kieszeni, jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
10: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
11: Ty plus soczysty klasyk równa się pożywna promka w Carrefourze. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 19 sierpnia. Cena przed obniżką 15,99.
12: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
13: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza ucztę!
16: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
15: Wiejskie życie ma smak!
16: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
17: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
7: Marian,
17: mega,
7: co ty robisz?
17: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
18: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł. Media Expert.
19: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: Po reklamie.
20: Słuchacie Radia Z, jest dokładnie 18.30. Czas na najnowsze wydanie wiadomości, które ma dla Was Marcin Grzewielucha.
21: Zapraszam.
22: Polka wśród zatrzymanych w Chorwacji w związku z falą pożarów w tym kraju. Policjanci z Zadaru namierzyli 4 osoby, które mogą stać za podpaleniami w aż 10 miejscach w ostatnich dniach. To 3 obywateli Chorwacji, 33-letnia Polka. Cała grupa trafiła do aresztu. A w słonecznej Italii na ustach wszystkich również Polka, po tym jak uratowała 2 tonących na jeziorze Como. Otrzymała już podziękowania od burmistrza. Kobieta, która jest instruktorką pływania, skoczyła do wody, gdy czekano na przybycie ratowników. Jeden z uratowanych mężczyzn jest w szpitalu w bardzo ciężkim stanie. Lider jest jeden i ma wyraźną przewagę. Najpopularniejszą trasą kolejową jest ta z Gdańska do Gdyni. W zeszłym roku skorzystało z niej 6,5 miliona pasażerów. Drugie miejsce jest daleko w tyle, mówi Tomasz Frankowski z Urzędu Transportu Kolejowego.
0: Druga trasa w rankingu Warszawa-Siedlce to niemal 4 miliony pasażerów w 2025 roku. Trzecie miejsce i ponad 3 miliony pasażerów rocznie to trasa Warszawa-Kraków.
22: W pierwszej dziesiątce jest aż 8 tras z Warszawy, m.in. do Pruszkowa, Skierniewic, Łodzi i Gdańska. A teraz wiadomości dla kierowców. Zapraszam.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
21: Sponsorem programu jest właściciel marki CeraVe. Producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.
22: Zablokowana w kierunku Białej Podlaskiej jest A2. Stoicie za węzłem Siedlce Wschód. Spaliła się tam ciężarówka. Utrudnienia mogą potrwać do 20. Problemy są też na ekspresowej 11 w Wielkopolsce. Na wysokości Ostrowa Wielkopolskiego osobówka zderzyła się z tirem. W kierunku Poznania jedziecie tylko jednym pasem. Uważajcie też na ekspresowej 7 w Świętokrzyskiem. Przed węzłem Suchedniów stoi zepsuta ciężarówka. Jeden pas w stronę Warszawy jest nieprzejezdny. Powoli odkorkowuje się A4 za węzłem Opole Zachód. Po zderzeniu tira z busem przyjedziecie już w kierunku Wrocławia. Uważajcie i dzwońcie, jeśli widzicie utrudnienia.
2: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
21: Sponsorem programu był właściciel marki CeraVe. Producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Oryginalny Sok, producent 100% soków NFC.
20: Uwaga na burzę dzisiaj w nocy. Jeżeli możecie zabezpieczyć to, co macie w ogródkach albo na balkonach, to pamiętajcie o tym. Mieszkańcy Opola, Katowic, Krakowa czy Lublina. W tych miejscach 13 stopni, no i wskazane przeze mnie burze, 15 stopni już za to w Warszawie z opadami deszczu, 13 nad morzem bez deszczu.
23: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Oryginalny Sok, producent 100% soków NFC.
24: Sponsorem programu jest właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.

0: jest Anne Winsborne w Radio Z. Sprawa jest poważna. Słuchajcie, bo to jest ulubiona piosenka mojej mamy, także bez żartów. 16 minut do godziny 19. Z rzeczy poważnych, głuchołazy znów pod wodą. Nie minęły 2 lata od powodzi. Jak minę, zalewa kolejna nawałnica. Na miejscu jest nasza reporterka. Szczegóły przekażemy wam o godzinie 19, więc słuchajcie Zetki.
1: Sponsorem programu był właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.
2: Reklama.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy od

0: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
1: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
3: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
4: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
5: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
6: Po reklamie.
7: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Dawid Kwiatkowski i Margaret. Bardzo udany duet. To jest numer Później Ci Opowiem. Margaret niedawno można było spotkać na dachu jej kampera, którym podróżowała po Polsce i z niego śpiewała. Myślę, że bardzo oryginalny i dobry pomysł. 2 minuty do godziny 19:00. Za chwilę najnowsze wydanie wiadomości. Chwilę później startuje lista przebojów Radia Z.
1: Dzień dobry, bardzo lato. Poczuj klimat lata niezależnie od tego, czy jesteś w pracy, czy na urlopie. Od rana sprawimy, że poczujesz się jak na fali, na wakacyjnej fali Radia Z. Dzień dobry, bardzo lato. Codziennie od 6:00. W tym tygodniu zapraszają Marek Starybrat i Kamil Baleja. Tylko w Radiu Z.
2: Reklama. Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz wszystko, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł, bluzy od 69,99 zł, spodnie od 79,99 zł, a praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki: Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu. A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
3: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer 1 od Radia Z.
4: Nie masz pomysłu na lato?
3: Przebojowe lato z Radiem Z. W ten piątek i sobotę jesteśmy na plaży w Mielnie.
5: Sponsorem akcji jest importer Hondy HR-V. Efektownie stylizowanego i paliwooszczędnego SUV-a z napędem pełnej hybrydy.
6: Na małe chwile wielkiej przyjemności zaprasza Tesori d'Oriente, producent kosmetyków do ciała i domu. Tesori d'Oriente.
7: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
8: Marian,
7: mega,
8: co ty robisz?
7: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
2: Po reklamie.
0: Dochodzi 19:00 w studiu Radia Z. Marcin Grzebielucha. Czas na najnowsze wydanie wiadomości.
10: Burze nad Polską, podtopienia m.in. w Głuchołazach. Jeszcze dziś z Węgier wróci rządowy samolot po wypadku autokaru. Świetny set za nią Iga Świątek walczy o awans w Cincinnati.
0: Dziewiętnasta.
10: Silne burze nad Polską, obowiązują alerty RCB. Ostrzeżenia przed silnym deszczem i burzami wydano dla centralnej, południowo-zachodniej i południowo-wschodniej części Polski. Grzmi aktualnie w Łódzkiem, Śląskiem i Opolskiem. Burza nie oszczędziła Głuchołaz, które jeszcze podnoszą się po powodzi sprzed 2 lat. Ta gmina w województwie opolskim została częściowo podtopiona po potężnej ulewie. Spadło blisko 40 litrów wody na metr kwadratowy w ciągu pół godziny. Z nami reporterka Radia Z, Grażyna Wiatr. Jakie są szkody?
11: Naliczenie strat jeszcze za szybko. Strażacy nadal pracują i są wzywane kolejne zastępy. Podtopiona została cała okolica słynnego mostu w Głuchołazach, bo tam nadal jest robiona kanalizacja deszczowa.
12: I wylał potok Bozanowski w miejscowości Bozanów. Woda wdarła się do piwnic.
11: Mówi mi burmistrz Głuchołaz Paweł Szymkowicz. Woda lała się też ulicami Bozanowa. Są powalone drzewa. Nie ma za to informacji o poszkodowanych osobach. Grażyna Wiatr, Radio Z.
10: W tych okolicach Głuchołaz strażacy mają blisko 60 zgłoszeń o podtopieniach. Jeszcze dziś do Polski ma wrócić 21 pacjentów poszkodowanych w wypadku autokaru na Węgrzech. Spośród 12 ofiar udało się zidentyfikować 7. W tej sprawie toczą się równolegle 2 śledztwa w obu krajach. Po zapoznaniu się z protokołami i dowodami zapadnie ostateczna decyzja, czy postępowanie nadal zajmować się będą Węgrzy, czy jednak śledztwo zostanie dokończone w Polsce, a potem ewentualnie zakończy się procesem. Mówi Marta Kolendowska-Matejczyk z prokuratury w Krośnie.
13: Oczywiście w prawie unijnym jest tak, że nie może być podwójnego karania i ostatecznie któraś ze stron musi przejąć sprawę do osądzenia. Kary są podobne, aczkolwiek różnica jest w dolnej granicy. W Polsce grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat, natomiast na Węgrzech od 2 lat do 8 lat.
10: Na ten moment nikt nie usłyszał zarzutów. Oba śledztwa toczą się w sprawie, a nie przeciw komuś. transfer z rządu do Trybunału Konstytucyjnego raczej bez mocnego koalicyjnego poparcia. Tomasz Trela z Lewicy deklaruje w Radiu Z, że doradzałby klubowi głosowanie przeciw kandydaturze Macieja Berka. Reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk sprawdza, czy polityczny plan premiera ma więc jakiekolwiek realne szanse.
4: Sytuacja na pewno nie jest koalicyjnie komfortowa, a wśród polityków jest dość mocna konsternacja, bo zapowiedź premiera stoi w kontrze do wcześniejszych publicznych deklaracji całego obozu. Pytanie więc, co zrobić? Mam z tym problem, przyznaje w Radiu Z Tomasz Trela z Lewicy.
8: Pamiętam nasze zobowiązanie, pamiętam protesty przed sądami. Nie z polityki do Trybunału Konstytucyjnego.
4: I choć Lewica jest jeszcze przed dyskusją i przed decyzją, to jak mówi gość Radia Z, doradzałby klubowi głosowanie przeciw.
10: Maciej Berek, czyli dotychczasowy minister nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu, teraz miałby uzupełnić wakat, który powstanie w Trybunale 18 września. Iga Świątek się nie poddaje. Polska tenisistka doprowadziła do wyrównania w meczu z Marią Sakkari w trzeciej rundzie turnieju w amerykańskim Cincinnati. Trwa decydująca partia, a wydarzenia na twardym korcie obserwuje dla nas dziennikarz sportowy Radio Z Mateusz
14: Ligenza. Oczywiście.
10: Polka poszła za ciosem.
14: No gra bajecznie, naprawdę. To są delicje w wykonaniu Polki w trzecim secie 4-1 i 30-0 przy podaniu, zatem już niedługo może być po meczu, a to oznaczałoby awans do czwartej rundy. Ważne, że Świątek była w stanie złapać odpowiedni rytm po bardzo trudnym początku meczu. Pierwszy set przegrała 4-6 i postanowiła skorzystać z krótkiej przerwy. Udała się do szatni, po paru minutach wróciła ze zdwojoną mocą w drugim secie. To była prawdziwa uczta obserwować tak pozytywnie nakręconą Polkę. Gryczynka nie miała żadnych argumentów, przegrała 1-6, a teraz jeszcze raz spoglądam na wynik trzeciego seta, ciągle 4-1 i 30-0 przy podaniu Polki.
10: W wiadomościach sportowych Radio Z za godzinę dowiemy się, czy Świątek zdołała dostać się do 1/8 finału. Teraz wiadomości kulturalne. Zapraszam.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
10: W wieku 72 lat zmarł Jan Frycz, wybitny aktor filmowy i teatralny. Na ekranie zaczął pojawiać się pod koniec lat 70. W 2005 roku został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Pozostawił wyrwę w sercu. Tak o swoim zmarłym koledze mówi aktor i reżyser Jan Englert.
15: Był niezwykłym aktorem. Wypełniał przestrzeń, inspirował, potrafił drażnić, ale drażnić artystycznie. Myślę, że nawet ci, którzy nie byli z nim blisko, będą dotkliwie odczuwali brak, wyrwę, jaka w naszym środowisku nastąpiła.
10: Jan Frycz w ostatnich latach zmagał się z ciężką chorobą, ale mimo to był aktywny zawodowo. Sanach przeciera nie tylko muzyczne szlaki. Po jej koncercie, który był pierwszą taką imprezą w historii Stadionu Miejskiego imienia Henryka Reymana w Krakowie, miasto będzie udostępniać obiekt na wydarzenia inne niż sportowe. Na stadionie na co dzień grają kluby Wisła Kraków i Wieczysta Kraków. Prime Time może okazać się hitem tej jesieni. Zwiastun filmu z Robertem Pattisonem, który pojawił się niecałe 2 tygodnie temu, ma już 35 milionów wyświetleń. Zadziałało połączenie intrygującego tematu i nieoczywistej roli. Polska premiera 9 października.
0: Jak będzie w nocy, o tym już słyszeliście w wiadomościach. Skupmy się na tym, co będzie jutro w pogodzie. 19 stopni w Koszalinie, 20 w Trójmieście, do tego burze, opady deszczu ogólnie prognozowane dla całego naszego kraju. Jeśli chodzi o temperatury, to najchłodniej będzie w okolicach Suwałk, a także Katowic. 18 stopni.
1: Lubię to.
16: Lubię to w Radiu Z.
1: Lista przebojów Radia Z.
17: Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych Izoactive, wspierających nawodnienie organizmu.
0: No to zaczynamy od miejsca 10. Oczywiście tutaj Wiktor Waligura. Nie, on będzie za chwilę. Gibbs, Ego i For Money. Tak zaczynamy. Ostatni dzień lata. To miejsce 10. Listy Lubię to w Radiu Z. Norbert Winkowski. Zapraszam. To co? Lecimy.

słuchacie listy przebojów Radia Z. To jest miejsce 10. Gips, Ego i For Money. Ostatni dzień lata. Przed nami teraz pierwsza z dzisiejszych propozycji. To Wiktor Waligura, który w październiku startuje z trasą koncertową Krótka trasa o miłości. A utwór To jest to w Radio Z.

DJ Gorza, Jason Derulo i Melody Michiko. Lista przebojów Radia Z to jest miejsce 9. Ta piosenka na YouTubie w niecałe 2 miesiące ma już prawie 40 milionów wyświetleń. Słusznie promował to w swoich mediach społecznościowych Jason Derulo. Teraz przed wami miejsce 8 i nie będzie to zaskoczeniem, bo ten numer jest z nami już dosyć długo. Temper City i Self Aware. Trzech panów z Los Angeles w zasadzie nie istnieją w mediach społecznościowych. Może to specjalny zabieg.

0: serce.
1: No to w redakcji jesteśmy zachwyceni młodym, zdolnym Metznerem. Kim jestem? To jest numer, który powalczy o tytuł przeboju lata Radia Z i Polsatu. Wyniki już 30 sierpnia. Oczywiście w Kieleckiej Kadzielni, w telewizji Polsat też, tam będziemy oczywiście. Za chwilę, po przerwie, miejsce siódme to Dawid Podsiadło i Na Błysk. Radio Z
2: i już. Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych Izoactive, wspierających nawodnienie organizmu.
3: Reklama. Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
4: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce znajdziesz wymarzony zestaw przyborów szkolnych w super promocji. Od poniedziałku do środy wybrane artykuły szkolne 3 plus 3 gratis z kartą Moja Biedronka. Kup 6 artykułów szkolnych objętych promocją, a 3 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 30 produktów, maksymalnie 15 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
5: Mega.
6: Marian, co ty robisz?
5: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
8: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
9: Orły oszczędzania stać na więcej.
10: Bo w Auchan upolują super okazje. Jak filet z kurczaka aż 44% taniej. Tylko 13,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. A przy zakupie plecaków, worków i piórników drugi tańszy produkt za pół ceny. I wiele innych promocji. Oferta do 19 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: Zapraszam do stanowiska.
12: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
11: Pani Ania jest na urlopie.
12: Czyli niczego nie załatwię.
11: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
12: Uff, no i to jest zmiana.
13: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez nas i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
14: Marian, a gdzie mogę kupić
15: na ten... mediaexpert.pl.
14: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
15: Na mediaexpert.pl.
14: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
15: Barbara, na mediaexpert.pl.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2%. I Love Milk. 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz tylko złoty 55 przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek. Masło mazurski smak 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl. To się opłaca.
18: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz wielofunkcyjny plecak miejski na laptopa Rowicki tylko 45 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
19: Po reklamie.

0: The Bauza, Magnetic w liście przebojów Radia Z. 29 minut do godziny 20. Czas na kolejną z dzisiejszych propozycji. To będzie Artur Rojek, który przyszedł do Radia Z ze swoim singlem Mirafiori. To jest trzeci numer z nadchodzącego albumu Chciałbym urodzić się, żeby latałem. Premiera tego krążka już 18 września. Artur z pasją o nim opowiadał w Radiu Z, bo dzisiaj mieliśmy premierę na naszej antenie. Premiera dzisiaj także w liście przebojów Radia Z. Czego, Artur, oczekujesz, powiedz nam, od tego utworu?
1: Chciałbym, żeby ta piosenka, ta, jak i inne piosenki, które się znajdują na tej płycie i które są singlami albo nie są, żeby coś pozostawiały po sobie. Jeżeli coś kimś pozostawią dobrego, jeżeli zainspirują go do czegoś, co będzie możliwe w wykonaniu w jego życiu i nie pozostawi słuchacza obojętnym, no to będzie git.
0: I ja myślę, że będzie bardzo git. Posłuchajcie utworu Mirafiori, Artur Rojek w liście przebojów Radia Z.

Szósto miejsce, piąte listy przebojów Radia Z. Marisa, Odkochaj. Ten numer powalczy o tytuł przeboju lata Radia Z i Polsatu 30 sierpnia w kieleckiej kadzielni, więc już teraz można zacząć trzymać kciuki. Przed nami teraz miejsce czwarte listy. Jest to David Guetta z towarzystwem Aloka i Stick Figure. David Guetta chwali się, że jest na pierwszym miejscu najlepszych DJ-ów na świecie. Sprawdźmy.

zaskoczenie. A właśnie, Zako Power. O ten tu to ja. Sebastian Karpiel-Bułecka był w Radiu Z z premierą tego utworu w pierwszy dzień wakacji. No może wakacje powoli się kończą, utwór cały czas dobrze brzmi. Teraz miejsce trzecie listy przebojów Radia Z to Shakira i Burna Boy, numer, który dobrze znacie. Daj, daj.

Miejsce drugie listy przebojów Radia Z to Another i 54 Ultra Talk to You. Na te numery głosujecie oczywiście na stronie radioz.pl, a teraz już czas na ostatnią z dzisiejszych propozycji. No, ja byłem zaskoczony, jak usłyszałem to połączenie. Karol G i Bruno Mars z numerem Steel. To jest duet z najnowszej płyty Karol G. Posłuchajmy.

O, kto się spodziewał takiego połączenia? Karol G, Bruno Mars, Still w propozycjach do listy przebojów Radio Z, a teraz miejsce pierwsze to będzie Sarsa z numerem Czy będziemy się pamiętać? Śmieję się, bo to kolejny numer, który powalczy o tytuł przeboju lata Radia Z i Polsatu 30 sierpnia w Kieleckiej Kadzielni. Proszę bardzo.

0: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
1: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
0: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
1: Ach, ci panowie z Media Expert.
0: Prawda?
2: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Nowy wymiar korzyści w klubie Superfarm. Kup minimum dwa produkty za co najmniej 149 zł, a twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje do 19 sierpnia, tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
4: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
5: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer jeden od Radia Z.
4: Nie masz pomysłu na lato?
5: Przebojowe lato z Radiem Z. W ten piątek i sobotę jesteśmy na plaży w Mielnie.
6: Udanych podróży i wspaniałej zabawy z Koleo Kids życzy Koleo. Największy sprzedawca biletów kolejowych w Polsce.
7: Sponsorem akcji są diety od Brokuła. Gotowe i smaczne posiłki z dostawą do domu.
8: Polecam. Ewa Swoboda.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz. Tylko 5,49 za 1 kg. Aż 57% taniej. A mleko UHT 2% łaciate 1 litr. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto oszczędzać, jakie marzenie chciałby pan sfinansować?
11: Mamy kupione bilety do Chin, wszystkie atrakcje, bilety wstępu na Wielki Mur i do zakazanego miasta, no sporo tych rzeczy.
10: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie ci w kieszeni jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
12: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
13: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Uda z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 13,89. I poducia z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 12,49. Teraz 6,49 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Barbara, łatwa kasa?
1: Marian, zawsze.
0: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
1: Sprytnie.
0: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
16: Po reklamie.
17: Tu Radio Z, jest 20. To czas na najnowsze wydanie wiadomości, które przygotował Marcin Grzebielucha.
18: Samolot z Węgier już w Polsce. Na pokładzie poszkodowanie po wypadku autokaru. Załoga prywatnej kopalni Silesia nie dostała sierpniowych wypłat. Iga zdominowała rywalkę i melduje się w czwartej rundzie turnieju.
17: Dwudziesta.
18: Pierwsza grupa Polaków poszkodowanych w wypadku na węgierskiej autostradzie wróciła do kraju. Przylecieli do Rzeszowa na pokładzie specjalnego rządowego samolotu, który tuż po 19 wystartował z lotniska w Debreczynie. W studiu Radia Z nasz reporter Tomasz Kubat.
19: Dobry
18: ile
19: wieczór.
18: Osób rannych podczas katastrofy skorzystało z tego rejsu?
19: Dokładnie 21 to lżej ranni pasażerowie feralnego autobusu, choć na pięcioro z nich na rzeszowskim lotnisku czekały karetki. Ci pacjenci trafią do rzeszowskich szpitali na dalsze leczenie. Reszta po prostu wróci do domów. Na Węgrzech nadal zostaną najbardziej poszkodowani w katastrofie Polacy. 8 w szpitalu w Miszkolcu, po 3 w Egerze i Debreczynie oraz 2 w Nirecihazie. Zostaną sprowadzeni do kraju dopiero wtedy, gdy ich stan zdrowia będzie na to pozwalał.
18: Węgierskie służby nadal nie zakończyły identyfikacji ofiar śmiertelnych. Potwierdzono tożsamość 7 osób. Polska strona nadal czeka na przesłanie protokołów dotyczących pozostałych 5 ciał. Ponad 300 kg śniętych ryb wyłowiono od soboty z kanału Gliwickiego. Wszystko wskazuje na to, że przyczyną jest złota alga, która zakwitła w kanale na początku sierpnia. Wody Polskie zapewniają, że sytuacja ma charakter lokalny i jest pod kontrolą, a sama Odra jest bezpieczna. Cel to nie dopuścić do przedostania się toksycznych glonów do rzeki, mówi Linda Hoffman z Wód Polskich w Gliwicach.
20: Ograniczyliśmy możliwość śluzowań do zera, czyli zamknęliśmy śluzy kanału Gliwickiego w Łabędach i Dzierżnie, tak aby ograniczyć ograniczyć ryzyko migracji tych wód zasobnych w glony złotej algi w dół kanału Gliwickiego. Ponadto zabezpieczyliśmy konieczny sprzęt również do pracy od strony wody dla celów innych służb.
18: Jutro zbierze się międzyresortowy zespół do spraw Odry, który podejmie decyzję i wyda nowe rekomendacje dotyczące walki ze złotą algą. 40 tysięcy podpisów zebrano do tej pory pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania władz Warszawy, prezydenta Rafała Trzaskowskiego i Rady Miasta. Akcja trwa od 30 lipca do 28 września. Aby referendum się odbyło, potrzeba około 132 tysięcy podpisów. Górnicy bez wypłat i kolejne problemy w największej prywatnej kopalni w Polsce, PG Silesia w Czechowicach-Dziedzicach. 10 na kontach pracowników nie pojawiły się pensje, a właściciel spółka Bumech wprost przyznaje, że pieniędzy nie ma. Przez pół roku kopalnia nie wydobywała węgla i nie zarabiała. Jak mówi Tomasz Szpyrka, szef Związku Zawodowego Kadra w kopalni, trwa uruchamianie nowej ściany i ma zostać wznowione wydobycie.
14: Z tego co rozmawiałem z prezesem, to sukcesywnie jak tam gdzieś pieniądze będą spływać do sprzedaży tego węgla, który wchodzi do góry, no to jak najszybciej to możliwe, to będą chcieli to wynagrodzenie dopłacić.
18: Na razie pracownicy dostali zaliczkę 2000 zł. Nie wiadomo jednak, kiedy otrzymają resztę i co z wypłatami we wrześniu. Wars czeka na prawie 40 nowych wagonów restauracyjnych. Połowa z nich będzie jeździła po torach już na początku nowego roku, mówi Michał Wrzosek, rzecznik Warsu.
16: Ten design będzie taki bardziej ciepły, nowoczesny. Ma też być wygodny dla pasażerów, ma być lepiej wyciszony. Mają te wagony być też dawać więcej miejsca dla tego, żeby z nich korzystać. Wiemy, że dużo pasażerów jest zainteresowanych usługą gastronomiczną Warsu.
18: Starsze wagony będą modernizowane. Intercity chce zwiększyć liczbę pociągów z wagonami restauracyjnymi. A co dzieje się w świecie sportu? O tym wie wszystko Mateusz Ligenza.
21: Tak jest. Zapraszam.
22: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
21: Iga Świątek nie zwalnia tempa. Nasza najlepsza tenisistka awansowała do czwartej rundy prestiżowego tysięcznika w Cincinnati. Broniąca to tytułu Polka ograła Greczynkę Marię Sakkari 4-6, 6-1 i znów 6-1. Świątek nie podłamała się przegranym pierwszym setem. W dwóch kolejnych partiach zagrała koncertowo. W jednej ósmej finału zmierzy się z francuską Diane Parry. W trzeciej rundzie tej samej imprezy walczy teraz Magdalena French. Po drugiej stronie siatki ma aktualnie drugą rakietę świata, Kazaszkę Jelenę Rybakinę. Rybakina prowadzi w pierwszym secie 5-4, właśnie serwuje French. Niebawem w Cincinnati powinniśmy zobaczyć trzecią z naszych singlistek. Maja Chwalińska zmierzy się z Rosjanką Dianą Schneider. W piłkarskiej pierwszej lidze trwa ostatnie spotkanie czwartej kolejki. Arka Gdynia podejmuje Puszczenie Połomice. Gospodarze do przerwy prowadzą aż 3-0. Nasi medaliści wrócili do kraju z lekkoatletycznych mistrzostw Europy. Biało-czerwoni z Birmingham przywieźli 8 krążków, 6 srebrnych i 2 brązowe.
23: Myślę, że tutaj wyszłam na ten stan po prostu spokojna, wiedziałam, czego chcę i o tym medalu marzyłam bardzo długo.
21: Mówiła Klaudia Kazimierska, wicemistrzyni w biegu na 1500 metrów, która jako ostatnia powiększyła dorobek medalowy.
17: Dzisiaj w nocy burze na południu kraju, na pewno w Małopolsce i na pewno na Śląsku. Miejcie to na uwadze, od 13 do 14 stopni dzisiaj w tych miejscach, 15 stopni w centrum kraju i do 12-13 na północy i północnym zachodzie. Jutro w ciągu dnia temperatury znacznie niższe niż dzisiaj, mniej więcej od 19 do 21 stopni.
24: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Mandoria, Żgów koło Łodzi, mandoria.com.
25: Dzień dobry, cześć.

Mama Zelmer Low Heroes w Radiu Z, 14 minut po 20. Przepraszam, to moja kulpa. Pomyliło mi się, powiedziałem dzień dobry, a powinienem powiedzieć dobry wieczór. Michał Adamski, hej, hej, zapraszam na wieczorny program Lubię to na wakacjach. W programie mam właśnie to, co w nazwie, czyli muzykę numer jeden, którą lubicie, i wakacje. Do tego za chwilę będę miał niezwykłą przyjemność zaprosić was wszystkich do mojego rodzinnego miasta, bo nie ma miejsca jak dom, nie? Mrozu.

0: Radio Z. 20:21 i pół na zegarze. A co robicie w sobotę? Właśnie chciałbym zaprosić was do miasta, w którym gdziekolwiek byście nie byli, na którym osiedlu byście nie wylądowali, to macie maksymalnie 10 minut pieszo do któregoś z 5 jezior. Mój rodzinny Ełk, kochani, pozdrawiam krajanie i gości zapraszam jako gospodarz, bo ciągle jestem tam zameldowany. Na plażę miejską zapraszam w sobotę. Koncert Lata Z w Ełku na starej plaży miejskiej, tej obok ogromnego pomnika papieża. Wieczorem wystąpią Roxy, Agnieszka, Chylińska, no ale... Już od 15 w sobotę w Ełku Strefa Z na plaży, malowanie buziek, refleksomierz, kolorowanki, balony i Kuba Olszewski. Nasz człowiek w Ełku w tę sobotę. No musicie tam być. Radio Z i
1: już. Sponsorem programu był właściciel parku rozrywki Mandoria, Żgów koło Łodzi, mandoria.com.
2: Tego lata Radio Z zamienia Polskę w planszę pełną niespodzianek.
3: Hubert Radzikowski i Wilbun Arjun Batar ruszają w trasę, by odkrywać miejsca, które naprawdę warto zobaczyć.
4: Odhaczymy wszystkie najważniejsze wakacyjne punkty.
5: Nie możecie trafić lepiej.
3: To wakacyjne bingo Radia Z. Każda lokalizacja to nowa historia, nowa energia i kolejny powód, żeby spakować się i ruszyć przed siebie. Słuchaj Radia Z i bądź z nami w drodze. Radio Z. Muzyka numer 1.
6: Reklama.
7: Mega.
6: Marian,
7: mega,
6: co ty robisz?
7: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
9: Media Expert. Tak zakręcone.

0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Najlepsze wakacje w życiu? To oryginalne miejsca, oryginalni ludzie i oryginalne smaki. Oryginalny sok. 100% soku NFC. Z najlepszych owoców, bez dodatków. Oryginalny sok to oryginalny smak natury. Wyciśnij z lata 100%. Tak smakuje oryginalność. 100% soku bez kompromisów. Oryginalnysok.pl.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz. Tylko 5,49 za 1 kg. Aż 57% taniej. A mleko UHT 2% łaciate 1 litr. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Prawie 3 miliardy złotych z Unii Europejskiej trafiło na rozwój polskiej kultury. Dzięki nim przywracamy blask zabytkom. Modernizujemy muzea, teatry, domy kultury i biblioteki. Zyskujemy piękne przestrzenie do inspiracji, edukacji i spotkań. Warto je odwiedzić. Sprawdź, co zmienia się wokół Ciebie na fenikskultura.gov.pl. Kampania realizowana ze środków programu Fenix 2021-2027. Priorytet 7. Kultura.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
5: na mediaexpert.pl?
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: Gabinet masażu, słucham.
7: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
6: Cześć, a co się dzieje?
7: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
6: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
7: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
6: Kochana, sam go stosuję.
8: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
9: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
10: Największe hity, letnia energia i wyjątkowe gwiazdy. Tego wieczoru nie może Was zabraknąć. Lato Z zawita do Ełku. Na scenie Starej Plaży Miejskiej wystąpią Roxy i Agnieszka Chylińska. Start koncertów o godzinie 19, gdzie czekać na Was będą liczne atrakcje. Na koncert zapraszają prezydent miasta Ełku Tomasz Andrukiewicz, Ełckie Centrum Kultury oraz Radio Z. Lato Z, 22 sierpnia, Stara Plaża Miejska przy ulicy Parkowej w Ełku.
11: Po reklamie.
12: Radio Z. Muzyka numer.

ITP, ITD, Sanach w Radiu Z. A teraz propozycja do listy przebojów Radia Z. Niemiecki duet nazwali się Fast Boy, czyli szybki chłopak. Dlaczego po angielsku zapytacie? No bo po niemiecku to Ein Schneller Junge. Music Sounds. Posłuchajcie i jeśli zaskoczy, dajcie swój głos na Radio Z.pl.

0: Coldplay. Coldplay w Radiu Z. 21 minut do 21. Myślę, że to warto uczcić. A wiecie, że w Anglii mają coś takiego jak fałszywą jesień? To jest zjawisko wywołane rekordowymi temperaturami i długotrwałą suszą. No są suche liście i tak w sierpniu klimat jak w październiku. Kurczę, fajne to, co? Też chcę. Fałszywa to fałszywa, ale skoro jesień, to moglibyśmy już dzieci posłać do szkoły? Zanim się zorientują? Będzie chwila spokoju? Radio Z i
1: już. Reklama. Jeszcze nie śpisz?
2: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
1: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
2: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
3: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wysylanu jednowodnego Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Prawie 3 miliardy złotych z Unii Europejskiej trafiło na rozwój polskiej kultury. Dzięki nim przywracamy blask zabytkom, modernizujemy muzea, teatry, domy kultury i biblioteki. Zyskujemy piękne przestrzenie do inspiracji, edukacji i spotkań. Warto je odwiedzić. Sprawdź, co zmienia się wokół Ciebie na fenikskultura.gov.pl. Kampania realizowana ze środków programu Fenix 2021-2027. Priorytet 7. Kultura.
5: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
6: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
7: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No?
6: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
7: Wygodnie i za darmo.
6: No.
8: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Kamper spakowany? Jedziemy?
10: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
9: Znowu? Przecież już brałeś.
10: Ale działała za słabo i za krótko.
11: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
12: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: No i jak twój kręgosłup?
14: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
15: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
16: Sąsiadko, witam.
17: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
16: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
18: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
17: Sylwester, mój kicić wrócił.
16: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
17: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
18: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
1: Po reklamie.

Michael Jackson w Radiu Z. Za chwilę wiadomości o 21:00 powiemy, czy była ta afera wiśniowa, czy afery wiśniowej nie było.

0: Reklama.
1: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
2: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
2: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
1: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
2: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to z mikronizowanej.
1: Czyli?
2: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
4: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
5: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
4: Pamiętałem o wszystkim.
5: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
4: Dokładnie, kochanie.
5: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
4: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
5: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
6: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
7: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
8: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
7: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
8: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
9: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
10: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
11: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Boli, swędzi,
14: piecze, a do tego nawraca.
15: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
17: Ale chyba nie włosów.
16: Akurat włosy wypadają mi garściami.
17: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
16: Ale łysienia u ciebie nie widać.
17: No właśnie.
16: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy.
11: DX2 Lek Max. Minoksydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Po reklamie.
19: Tu Radio Z, dochodzi 21, więc czas na wiadomości, które ma Marcin Grzebielucha. Prosimy.
20: W Jasionce wylądował rządowy samolot. Na pokładzie poszkodowani w katastrofie autokaru na Węgrzech. Silna burza znowu dała się we znaki w Głuchołazach. W Szwecji koniec wakacji, zakaz smartfonów w szkołach.
19: Właśnie 21.
20: Rządowy samolot wylądował bezpiecznie. Grupa Polaków rannych podczas katastrofy autobusu na Węgrzech przeleciała nim do Rzeszowa. W studiu reporter Radia Z Tomasz Kubat.
21: Tak,
20: Tomku, wszystko poszło zgodnie z planem?
21: Owszem, 5 ciężej rannych osób. Karetki z płyty lotniska zabrały do 2 rzeszowskich szpitali. 16 mniej poszkodowanych po prostu pojechało do swoich domów. Mieli zapewniony transport, ale zabrali ich swoimi autami krewni i bliscy. To pierwszy taki transport, ale wkrótce będą następne, obiecuje wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
22: Jak tylko stan zdrowia będzie pozwalał na to, wszystkie osoby po kolei będą przewożone do Polski.
21: W 4 węgierskich szpitalach nadal przebywa kilkanaście osób w najtrudniejszym stanie. Polskie służby medyczne są w bezpośrednim kontakcie z węgierskimi lekarzami i to oni zdecydują, kiedy następni pacjenci będą mogli bezpiecznie wrócić do kraju.
20: Do wypadku doszło w niedzielę około 1 w nocy na węgierskiej autostradzie M3 w okolicy miejscowości Mezukeresztes we wschodniej części tego kraju. Autokarem podróżowało 59 polskich obywateli, 12 osób zginęło. Pasażerowie byli głównie z Podkarpacia, wracali do kraju z pielgrzymki z Bośni i Hercegowiny. Lokalny potok wylał w gminie Głuchołazy. Bodzanów został podtopiony po potężnej ulewie. Największe straty są dokładnie w tych samych miejscach, gdzie jeszcze trwa odbudowa po powodzi sprzed 2 lat. Woda wyszła z koryta potoku Bodzanowskiego, zalała drogi i wdarła się do piwnic, mówi Radio Z burmistrz gminy Głuchołazy Paweł Szymkowicz.
0: To spowodowało podtopienia w miejscach, gdzie jest robiona kanalizacja deszczowa, czyli głównie ulica Sikorskiego przy tym słynnym moście na drodze krajowej i wylał potok Bodzanowski w miejscowości Bodzanów.
20: Straż pożarna w Nysie zapewnia, że sytuacja jest pod kontrolą, nie ma osób poszkodowanych. Nie doszło do zmowy cenowej przedsiębiorców na rynku wiśni, informuje Łokik. Urząd zareagował na prośbę ministra rolnictwa i sprawdził, jaki był powód gwałtownych spadków cen na skupu, nawet o 40%. Okazało się, że to sezonowy wzrost podaży i niska jakość owoców, mówi Bartosz Klimczuk z Łokiku.
1: W naszej ocenie to spowodowało spadek cen wiśni i trzeba także zaznaczyć, że zeszły rok był rekordowo wysoki. Sytuacja powraca do tej, którą mieliśmy do czynienia wcześniej. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie może tutaj narzucać skupom określonych cen.
20: Urząd przekazał swoje wnioski ministrowi rolnictwa, teraz od niego zależą kolejne kroki. Rosja rozbudowuje swoje bazy dronowe. Nowe jednostki powstają przy granicy z Białorusią. Jak ostrzega Daily Telegraph, to spowoduje, że Wilno, Ryga czy Warszawa będą w zasięgu rosyjskich dronów. Sytuację śledzi reporter Radia Z Miłosz Gocławski.
18: Na razie żadnych informacji o rzeczywistym przygotowywaniu się do ataku na kraje NATO nie ma. Jak zauważa jednak brytyjski dziennik, po powstaniu baz możliwości ofensywnych działań Rosji znacznie się rozszerzą. Powstające przy granicy z Białorusią stanowiska do wystrzeliwania dronów przygotowywane są właśnie pod nowe jednostki dalekiego zasięgu. A to pozwoliłoby Rosji wysyłać do Europy tanie i sprawdzone w wojnie z Ukrainą drony typu Szachet, zmodernizowane jedynie do lotów długodystansowych.
20: W najbliższym czasie ma powstać co najmniej 10 takich baz. Szwedzkie dzieci pożegnały dziś wakacje. Wraz z nowym rokiem szkolnym zaczął obowiązywać zakaz korzystania z telefonów komórkowych przez uczniów szkół podstawowych w tym kraju. Przepis obowiązuje również po lekcjach w świetlicach. Zmiany nie będą aż tak odczuwalne, bo około 80% placówek w Szwecji już wcześniej wprowadziło ograniczenia w używaniu smartfonów. Szkoły inwestują w niecyfrowe spędzanie czasu wolnego, na przykład bilard. I to prosty strzał do świata sportu. Mateusz Ligenza.
23: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
24: Iga Świątek z ważnym krokiem w stronę obrony tytułu. Nasza tenisistka awansowała do 4. rundy tysięcznika w amerykańskim Cincinnati. Raszynianka, choć przegrała pierwszego seta z Greczynką Mario Sakkari 4-6, zdołała odwrócić wynik. Dwie kolejne partie wygrywała po 6-1. Dlaczego w kolejnych partiach zobaczyliśmy inne oblicze Igi? Trudno to teraz analizować. Tak szczerze, to w pierwszym secie brakowało mi precyzji. Maria grała głębiej i musiałam zacząć wywierać na nią presję, jednocześnie nie dając jej zbyt wiele okazji do naciskania na mnie. Do tego etapu rywalizacji w Cincinnati chcą dostać się także Magdalena Fręch i Maja Chwalińska. Problem w tym, że nad miastem przeszła ulewa, korty nie są zadaszone i zawodniczki muszą chwilę poczekać na to, aż znów będzie można grać na osuszonej, twardej nawierzchni. Pojedynek Fręch z Kazaszką Jeleną Rybakiną został przerwany w pierwszym secie przy stanie 5-4 dla rywalki. Chwalińska nie zdążyła rozpocząć swojego pojedynku z Dianą Schneider. Na koniec piłka nożna. Arka Gdynia wygrała z Puszczą Niepołomice 3-0 w 4. kolejce pierwszej ligi. Arka jest druga w tabeli z dorobkiem 9 punktów. Jeden więcej na pozycji lidera posiada Pogoń Grodzisk Mazowiecki.
25: Ale leje, a jak nie leje, to pada, a jeśli nie pada, to macie szczęście, bo leje praktycznie w całym kraju. Temperatura też spada i to gwałtownie, nocą minimalnie 12 stopni Celsjusza w Suwałkach. Jutro tak 20 stopni i nie więcej. 5 po 21. Michał Adamski, cześć ponownie.

Sugar Babes w Radiu Z. 15 minut po 21. Słuchajcie, skoro zaczął się nowy rok szkolny, spokojnie, w Szwecji się zaczął dzisiaj, mówił o tym w wiadomościach Radia Z przed chwilą Marcin Grzebielucha, ale skoro lekcje już ruszyły, to nauczmy się może czegoś nowego w ten piękny, deszczowy, zimny, poniedziałkowy wieczór. A więc słówko En gammal smorgos, to po szwedzku stara kanapka. I od razu podaję szkolne słówko na jutro. Oferberet, czyli nieprzygotowany.

0: To spółki Muzyka numer 1 z albumu Klasyka numer 1 do samochodu. To Aize w Radiu Z. Za chwilę też stary, dobry Silver, potem mój ulubiony ostatnio, przyznaję, Temper City, a potem zagram wam w Radiu Z piosenkę nową, która ma naprawdę wielką szansę stać się hymnem ludzi dbających o własne dobro. Radio Z
1: i już. Reklama. Prawie 3 miliardy złotych z Unii Europejskiej trafiło na rozwój polskiej kultury. Dzięki nim przywracamy blask zabytkom, modernizujemy muzea, teatry, domy kultury i biblioteki. Zyskujemy piękne przestrzenie do inspiracji, edukacji i spotkań. Warto je odwiedzić. Sprawdź, co zmienia się wokół Ciebie na phoenixkultura.gov.pl. Kampania realizowana ze środków programu Phoenix 2021-2027. Priorytet 7. Kultura.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji. Konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Śmiech, wzruszenia, tajemnice i historie, które wciągają od pierwszej minuty. Znajdź swoją chwilę na seriale w Telewizji Polskiej. Przeżyj rodzinne perypetie z rodzinką.pl. Daj się porwać włoskim emocjom Felicita. Odkryj sekrety gry z cieniem i poznaj losy bohaterów. Zaraz wracam. A to dopiero początek. Czekają na Ciebie także największe klasyki Telewizji Polskiej i wiele innych wyjątkowych produkcji. Oglądaj w TVP i TVP VOD.
2: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
7: W lodówce tej nowej!
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
1: Po reklamie.
9: Radio Z. Muzyka numer 1.

Stary przebój w Radiu Z, którego wpływy wielu słyszy w piosence Komu miałabym powiedzieć naszej polskiej bledki. No niewątpliwie obie są tak samo świetne. Ale ja mam teraz dla was od bledki nowość. Mówi, że to jej hymn o dbaniu o własny dobrostan, o wewnętrznej walce i o świadomym wyborze uzdrowienia. Tańcz z wykrzyknikiem to propozycja do listy Lubię to. To bledka w Radiu Z.

Alvaro Soler w Radio Z. Oj, zmieniają się na naszych oczach nasze polskie pociągi. Słuchajcie, w przyszłym roku w Warsie, czy tam ma być bardziej lokalnie i tematycznie, że wiecie, że gdzie pociąg akurat jedzie, z tego regionu kuchnia w Warsie. Czyli wyjeżdżasz z Zakopanego, musisz szybko po Oscypka, bo jak dojedzie do Krakowa, to zamiana już na obważanki. A potem w Warszawie z kolei zamiana na macze. Jedyne, co zamówisz w całej Polsce, to wiadomo, naszego polskiego kebaba.

0: Dzień dobry, bardzo lato. Poczuj klimat lata niezależnie od tego, czy jesteś w pracy, czy na urlopie. Od rana sprawimy, że poczujesz się jak na fali, na wakacyjnej fali Radia Z. Dzień dobry, bardzo lato. Codziennie od 6. W tym tygodniu zapraszają Marek Starybrat i Kamil Baleja. Tylko w Radiu Z.
1: Reklama.
2: Prawie 3 miliardy złotych z Unii Europejskiej trafiło na rozwój polskiej kultury. Dzięki nim przywracamy blask zabytkom, modernizujemy muzea, teatry, domy kultury i biblioteki. Zyskujemy piękne przestrzenie do inspiracji, edukacji i spotkań. Warto je odwiedzić. Sprawdź, co zmienia się wokół Ciebie na fenikskultura.gov.pl. Kampania realizowana ze środków programu Feniks 2021-2027. Priorytet 7. Kultura.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: No, ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Felicita to tajemnica. Felicita to romans. Felicita to nowy początek. I piękna polsko-włoska opowieść o miłości. Oglądaj nowy serial Felicita od 7 września w TVP1 i TVP VOD.
1: Po reklamie.
7: Tu Radio Z, dochodzi godzina 22, więc czas na wiadomości, które ma Marcin Grzebielucha.
8: Ważne zmiany dla pacjentów onkologicznych. Sprawdzamy, jak działa nowy system. Nauczyciele szykują się do protestów, celują w koniec wakacji. Woda wróciła do kranów w Lewinie Kłodzkim, pomogły opady. To ma być koniec z biurokracją w szpitalach. Działa już cyfrowa wersja karty szybkiej diagnostyki i leczenia onkologicznego, w skrócie EDILO. Jak zapewnia resort zdrowia, ma przyspieszyć leczenie. Co jeszcze daje pacjentowi, o tym już reporter Radia Z, Mateusz Kasiak.
9: Od teraz pacjent z poziomu aplikacji w telefonie będzie miał dostęp do planu swojego leczenia. Ułatwi to też pracę każdego lekarza, który opiekuje się chorym, na przykład kiedy ten zmieni placówkę lub miejsce zamieszkania, mówi mi dr Anna Richter, dyrektorka medyczna Radomskiego Centrum Onkologii.
10: Może korzystać z umysłów profesorów w Krakowie, Warszawie, Szczecinie, jak chce.
9: Na razie dostęp do cyfrowej karty EDILO mają najbardziej specjalistyczne ośrodki w Polsce. W październiku dołączą do nich wszystkie pozostałe ośrodki onkologiczne i przychodnie rodzinne. Mateusz Kasiak, Radio Z.
8: Ministerstwo Zdrowia informuje, że do końca roku nadal mogą pojawiać się w obiegu papierowe karty leczenia onkologicznego. Od nowego roku całość będzie funkcjonować tylko w wersji elektronicznej. Do końca wakacji zostały 2 tygodnie, a nauczyciele szykują się do protestu. 31 sierpnia ZNP i Solidarność zamierzają protestować. Chodzi m.in. o niezrealizowaną obietnicę premiera Tuska o wyższych wynagrodzeniach w edukacji i powiązania jej ze średnią płacą w gospodarce, mówi Magdalena Kaszulanis z ZNP.
11: Dzień przed pierwszym dzwonkiem 31 sierpnia manifestujemy przed kancelarią premiera pod hasłem politycy do tablicy, godne płace, dotrzymajcie słowa.
8: Związkowcy domagali się w przyszłym roku podwyżek na poziomie 15%. Nauczyciele, podobnie jak i cała budżetówka, dostają jedynie 3%. 7 mężczyzn z zarzutami po tragicznej w skutkach bójce na weselu w Wadowicach. W sobotę wieczorem na salę weselną wtargnął agresywny 38-latek. Nie był zaproszonym gościem. Chwilę później doszło do bójki. Kiedy na miejsce przyjechała policja, mężczyzna nagle stracił przytomność. Zmarł pomimo reanimacji. Co dokładnie wydarzyło się na tym weselu? O tym nasz reporter Szymon Kastelik.
12: Prokuratura zmieniła zarzuty wobec wszystkich 7 mężczyzn. Początkowo mieli odpowiadać za pobicie ze skutkiem śmiertelnym. Teraz po wstępnych wynikach sekcji zwłok usłyszeli zarzut spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowiu.
13: Wstępnych opinii biegłych po sekcji nie wynika, aby te obrażenia skutkowały śmiercią, do których doszło u pokrzywdzonego.
12: Mówi prokurator Mariusz Boroń. Dokładne badania, w tym toksykologiczne, mają wskazać przyczynę śmierci 38-latka. Śledczy czekają teraz na ich wyniki. Szymon Kastelik, Radio Z.
8: Prokuratura raczej nie będzie wnioskować o areszt dla podejrzanych. Zastosuje wobec nich wolnościowe środki zapobiegawcze, w tym dozór policji. Pierwszy od dłuższego czasu deszcz i wielka ulga w Lewinie Kłodzkim, bo woda mogła wrócić do kranów. W tej gminie susza mocno dała się we znaki i w ostatnich dniach mieszkańcy mieli wodę w kranie tylko w wyznaczonych godzinach w ciągu dnia, bo ujęcie z rzeki było na wyczerpaniu. Sytuacja się poprawiła dzięki deszczowej pogodzie, mówi reporterce Radia Z Grażynie Wiatru wójt Lewina Kłodzkiego Joanna Klimek-Szymanowicz.
1: Zbiornik na stacji uzdatnienia wody również się wypełnił. Woda płynie. Nie musimy dzisiaj już wyłączać mieszkańcom dostaw wody.
14: Ma pani jakąś strategię, jak nie dopuścić do takiej sytuacji, żeby mieszkańcy mieli ograniczony dostęp do wody w przyszłym lecie?
1: My bardzo potrzebujemy ujęcia wód głębinowych. To myślę jest niezbędne w naszym przypadku.
8: Lewin Kłodzki jest wysoko w górach, zatem woda szybko spływa i mimo zbiornika retencyjnego susza będzie zagrażać dostawom wody. Do tej inwestycji gmina poszukuje dofinansowania. W studiu melduje się ponownie Mateusz Ligenza, a to znak, że czas na wiadomości sportowe.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
15: Deszcz znów utrudnia rywalizację naszym tenisistkom w amerykańskim Cincinnati. Maja Chwalińska i Magdalena Fręch walczą o awans do czwartej rundy, ale ich mecze przerwała ulewa. Fręch jest pod ścianą, bo przegrała pierwszego seta z Kazaszką Jeleną Rybakiną 4-6. W drugim jest 4-3 dla rywalki. Chwalińska rywalizuje z Dianą Schneider. W pierwszej partii jest 5-2 dla Rosjanki. Polscy koszykarze szlifują formę przed kluczowymi meczami w kwalifikacjach do przyszłorocznych Mistrzostw Świata w Katarze. Zakończyli 5-dniowe zgrupowanie w Krakowie, przed nimi kilka meczów kontrolnych. Mają one przygotować kadrę na walkę o punkty pod koniec sierpnia z Izraelem i Niemcami.
16: Będziemy próbowali na pewno w tych meczach sparingowych zrobić taki plan, jaki mamy na nich, ćwiczyć niektóre zagrania, niektóre nasze założenia.
15: Mówił nasz środkowy Aleksander Balcerowski. Polscy lekkoatleci wrócili do kraju po udanych Mistrzostwach Europy w Birmingham. Biało-czerwoni zdobyli 8 medali, 6 srebrnych i 2 brązowe.
17: Pod względem ilości zdobytych medali wyglądamy na tle Europy bardzo dobrze. Więcej punktów w porównaniu z Rzymem to świadczy o tym, że mieliśmy również dużo miejsc finałowych.
15: Mówił prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Sebastian Chmara. Za rok imprezą docelową będą Mistrzostwa Świata w Pekinie.
7: Kogo boli głowa? To ciśnienie. To pogoda. Wielki deszcz przechodzi przez kraj nasz piękny i to jest naprawdę ogromny deszcz. W nocy po trochę powyżej 10 stopni, jutro trochę poniżej 20, jutro z kolei deszcz już tylko przelotny. Za to jutro będzie dzień wiatr.

Oczywiście, tak jak wokalista One Republic mieli zaśpiewać teraz o czymś, czego potrzebujecie. To co to by było? 16 minut po 22. Dzieci śpią, deszcz pada. O czym myślą dorośli? O herbatce z cytryną, wiadomo. Starość też radość. To dla równowagi teraz w Radiu Z Młodość. Piosenka, która walczy o mianu przeboju lata 2026 Radia Z i Polsatu. Konkurencja będzie silna, bo jest Szpak, Sarsa, Waligura, Kasia Sienkiewicz, Metzner, ale Odkochaj Marisy też ma coś w sobie. To teraz posłuchajmy Marisa, a kto wygra, dowiemy się na magicznym zakończeniu wakacji. W Kielcach. W niedzielę. Za

0: trasie, kiedy nie myślisz o kawie. Pod warunkiem, że słuchane głośno i śpiewane. Eddie Iwota w Radiu Z. A znacie to powiedzenie, że jeśli czegoś nie ma w internecie, to to nie istnieje? Słuchajcie, za chwilę w Radiu Z piosenka, która pojawiła się w internecie, a więc musiała zaistnieć. Radio Z i
1: już. Reklama. Prawie 3 miliardy złotych z Unii Europejskiej trafiło na rozwój polskiej kultury. Dzięki nim przywracamy blask zabytkom, modernizujemy muzea, teatry, domy kultury i biblioteki. Zyskujemy piękne przestrzenie do inspiracji, edukacji i spotkań. Warto je odwiedzić. Sprawdź, co zmienia się wokół Ciebie na fenix.kultura.gov.pl. Kampania realizowana ze środków programu Fenix 2021-2027. Priorytet 7. Kultura.
2: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
3: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
4: Po reklamie.
5: Radio Z. Muzyka numer 1.

poniedziałkowego wieczoru. Nie taki straszny zły był ten poniedziałkowy poranek, o którym śpiewa Melanie Fiona w Radiu Z. No a teraz obiecana piosenka, która zaistniała, bo pojawiła się w internecie, kiedy trzech legendarnych DJ-ów, producentów pod nazwą Swedish House Mafia na otwarciu rezydentury w klubie na Ibizie zaprezentowali fanom ten utwór. Kiedy fragment pojawił się w sieci, kiedy poszło w świat, fani zaczęli się domagać oficjalnej premiery. No i jest. Nowość, propozycja do listy Lubię to Radia Z, to Swedish House Mafia i Licky Lee w Radiu Z.

Pink w Radiu Z. Za chwilę jeszcze jedna piosenka nominowana do przeboju lata Radia Z i Polsatu. Magiczne zakończenie wakacji już za 13 dni. Bo wszystko kiedyś się kończy, słuchajcie. Nawet Ronaldo zapowiedział koniec kariery sportowej, ale po tysięcznej bramce. Czyli dokładnie za 24 gole, bo no to taki nasz męski wyznacznik czasu jest. U piłkarzy za 24 gole koniec kariery, u szwagra tak samo. Strzelimy po jednym i do domu. Gramy. Wiktor Waligura, 4 pory roku w Radiu Z.

0: Jak lato, to set. Lato Z. Największe hity, letnia energia i wyjątkowe gwiazdy. Tego wieczoru nie może Was zabraknąć. Lato Z zawita do Ełków. Na scenie Starej Plaży Miejskiej wystąpią Roxy i Agnieszka Chylińska. Start koncertów o godzinie 19, gdzie czekać na Was będą liczne atrakcje. Lato Z. Muzyka numer 1 na żywo w całej Polsce.
1: Dochodzi godzina 23, więc czas na wiadomości w Radiu Z, a tema Marcin Grzebielucha.
2: Zerwane dachy w Śląskiem, niebezpieczny burzowy front. Pierwsza grupa Polaków, którzy przeżyli wypadek autokaru na Węgrzech, jest już w kraju. Nauczyciele przetestują państwowe e-dzienniki, chcą dodatku. Burze przechodzą przez kolejne województwa, grzmiało i wiało w Małopolskiem, Opolskiem i Śląskiem. I to właśnie tu, w Śląskiem, nawałnica uszkodziła 19 dachów budynków mieszkalnych. W sumie strażacy w całej Polsce odebrali ponad 250 zgłoszeń. W kilku regionach, głównie na wschodzie, obowiązują ostrzeżenia IMGW. Zdjęcia i filmy ze załamania pogody znajdziecie na radioz.pl. Specjalny samolot z Polakami poszkodowanymi na Węgrzech w wypadku autokaru wylądował na lotnisku w Jasionce. 21 osób wróciło do kraju, 5 przetransportowano do szpitali na terenie Rzeszowa. Pozostałe 16 osób nie wymaga hospitalizacji i dlatego odebrały je rodziny, wyjaśnia wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
3: Jeżeli w jakimś okresie czasu poczują się źle, będą wymagali pomocy, hospitalizacji. Szpital MSWiA jest przygotowany do tego, żeby przyjąć te osoby, żeby przeprowadzić badania i jeżeli trzeba będzie wdrożyć proces leczenia, to takie procedury zostaną wdrożone.
2: Dotychczas zidentyfikowano 7 z 12 śmiertelnych ofiar wypadku. Wciąż badane są przyczyny katastrofy. Węgierska policja wszczęła postępowanie przeciwko kierowcy autokaru, który ma jutro zostać doprowadzony przed sąd. Natalia Z. z Lublina masowo wyłudzała dane i podrabiała podpisy. Potem brała kredyty i kupowała drogi sprzęt elektroniczny. 35-latka jest oskarżona o ponad 160 przestępstw. Pomagali jej w tym kurierzy, którzy nie weryfikowali tożsamości odbiorców. Radio Z jako pierwsze ujawnia kulisy tej sprawy, a szczegóły przynosi reporter Radio Z Mateusz Kasiak.
4: Jak tłumaczy mi prokuratura, cały proceder trwał latami. Kobieta oszukiwała bliskich, znajomych i zupełnie przypadkowe osoby. Jedną z poszkodowanych jest Katarzyna Walczewska. Straciła ponad 100 tysięcy złotych. Jak mi teraz mówi, od tamtej pory nie czuje się bezpiecznie.
5: W tamtej sytuacji nigdy nie wyrobiłam dowodu osobistego kolejnego. Jest to w pewien sposób jakaś taka moja trauma. Nie jestem bezpieczna, niezależnie jaki mam zawód, niezależnie co w życiu robisz.
4: Natalia Z. przyznała się do przestępstw. Grozi jej teraz 12 lat więzienia. Lublin, Mateusz Kasiak, Radio Z.
2: Przed kradzieżą tożsamości może nas uchronić zastrzeżenie numeru PESEL, a całą sprawę nasi dziennikarze opisują w reportażu na radioz.pl. Pijany kierowca spowodował wypadek i próbował zrzucić winę na swoją nieprzytomną pasażerkę. To wydarzyło się pod Płońskiem przy drodze ekspresowej S7. O szokujących okolicznościach tej sprawy reporter Radia Z Tomasz Kubat.
6: Do wypadku doszło około 11 rano, a kierowca już miał, jak się okazało podczas badania, blisko 1,8 promila alkoholu we krwi. Po tym jak wpadł swoim autem do rowu, 54-latek próbował według zeznań świadków wypadku umniejszać swoją winę. Mówi nadkomisarz Kinga Drężek-Zmysłowska z Płońskiej Policji.
7: Mężczyzna wysiadł z samochodu od strony kierowcy i podszedł do nieprzytomnej kobiety, która w trakcie wypadku wypadła z pojazdu na jezdnię przez drzwi od strony pasażera. Następnie przeciągnął ją na drugą stronę samochodu i umieścił na miejscu kierowcę.
6: Na koniec okazało się, że pijany mężczyzna miał orzeczony dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec niego 3-miesięczny areszt.
2: Kierowcy grozi do 5 lat więzienia, ranna pasażerka dochodzi do zdrowia w szpitalu. Ceny benzyny niższe o średnio 90 groszy, diesla o 70. Taki efekt ma przywrócenie częściowe programu rządowego CPN. To obniżka podatku VAT na paliwa. Maksymalnie dziś i jutro 7,37 groszy trzeba zapłacić za litr oleju napędowego, za benzynę 6,41 groszy. Na światowym rynku jednak jest Presja na podwyżki cen ropy. Po 2 tygodniach czeka nas prawdopodobnie powrót do wysokich cen. Mówi Radio Z Grzegorz Maziak z ePetrol.pl.
8: No dzisiaj można spodziewać się, że ten szok poznawczy na stacjach na początku września może być duży. Z tym, że pamiętajmy, że 2 tygodnie na rynku naftowym w obecnych warunkach to jest bardzo dużo czasu i naprawdę sporo może się wydarzyć. Ale na ten moment będziemy obserwować sytuację, która raczej nie napawa optymizmem.
2: Bo rząd przywrócił program osłonowy na ten moment do końca sierpnia. Nauczyciele upominają się o dodatki w ramach pilotażu rządowego e-dziennika. Od 1 września ma się rozpocząć testowanie bezpłatnego systemu, w którym trzeba będzie wpisywać ocenę, uwagi i informacje dla rodziców. Nauczyciele, którzy przystąpią do pilotażu, będą musieli wypełniać 2 elektroniczne dzienniki, ten, z którego korzystali do tej pory, oraz rządowy. To dodatkowa praca, twierdzi Związek Nauczycielstwa Polskiego. Nauczyciele będą wykorzystywać do tego też prywatne telefony, podkreśla Magdalena Kaszulanis z ZNP.
9: Pojawia się też kwestia służbowych telefonów. Jeżeli do rządowego dziennika mamy logowanie 2-składnikowe, do którego potrzebny jest telefon, to ustawodawca powinien taki służbowy telefon pracownikowi, w tym wypadku nauczycielowi, zapewnić.
2: Państwowy dziennik będzie dostępny z poziomu aplikacji mObywatel. Najpierw jednak prezydent musi podpisać ustawę wprowadzającą pilotaż. Dania regionalne wejdą do menu w pociągach Intercity. Dla przykładu na trasie z Warszawy do Katowic będzie można zjeść kluski śląskie. Zmiany będą wprowadzane systematycznie, bo nie jest to logistycznie proste, mówi Michał Wrzosek, rzecznik WERS.
10: Składy są obiegowane różnie i to powoduje, że pociąg, który na przykład właśnie jedzie do Szczecina po zobiegowaniu, po sprzątaniu, zamienia się na przykład w pociąg jadący w inną część Polski. Mamy dania typu Łazanki na przykład jadąc na południe. Mamy bliny jadąc na Podlasie.
2: Będą także dania rybne w podróży na Pomorze czy Gzik jadąc do Warszawy. Kolejne wiadomości Radia Z o północy. Zapraszam w imieniu Darka Klimczaka.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
11: Sponsorem programu jest właściciel marki CeraVe. Producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.
12: Czy ciepło kiedyś wróci? Tak, wróci. Kiedy wróci? W czwartek wróci. W Małopolsce nawet 29 stopni. W czwartek, piątek i sobotę. Właśnie na południu Polski tam będzie najcieplej. Na północy to będzie w czwartek, piątek i sobotę. Tak 22-25 stopni. Jutro przelotny deszcz i wiatr, oj przelotny.
11: Sponsorem programu był właściciel marki CeraVe. Producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.

0: północ. Mamy wtorek, 18 sierpnia. Tego dnia w 1977 roku w Memphis, w stanie Tennessee, odbył się pogrzeb Elvisa Presleya. Tyle spojrzenia w przeszłość, teraz pora na to, co dzieje się w tej chwili. Zapraszam na wiadomości Radia Z, nazywam się Darek Klimczak. Magdalena Fręk odpadła z turnieju w Cincinnati. Polka przed chwilą dokończyła przerywany przez deszcz pojedynek z Jeleną Rybakiną z Kazachstanu. Przegrała w dwóch setach, 4-6 i 6-7. O awans do kolejnej rundy tych zawodów walczy dalej Maja Chwalińska. Walczy z Rosjanką Dianą Schneider i walczy z deszczem. Mecz po raz kolejny został przerwany w drugim secie. Polka prowadzi w nim 4-1. Pierwszego przegrała. Ważny krok w stronę obrony tytułu w Cincinnati zrobiła wczoraj natomiast Iga Świątek. Nasza tenisistka awansowała do czwartej rundy, choć przegrała pierwszego seta z Greczynką Marią Sakkari. Dwie kolejne partie wygrywała jednak po 6-1. Dlaczego w kolejnych partiach zobaczyliśmy inne oblicze Igi?
1: It's hard to analyze it. Honestly, I felt like I was playing quite good in a first set. Something just like maybe precision, played too much to Maria and she used the opportunities and was playing, you know, faster than me, I felt like.
0: Trudno to teraz analizować, tak szczerze, to w pierwszym secie brakowało mi precyzji, Maria grała głębiej, musiałem zacząć wywierać na nią presję, jednocześnie nie dając jej zbyt wielu okazji do naciskania na mnie, tak mówiła nasza tenisistka. Teraz smutna informacja. W wieku 72 lat zmarł Jan Frycz, wybitny aktor filmowy i teatralny. Na ekranie zaczął pojawiać się pod koniec lat 70. W 2005 roku został odznaczony krzyżem oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Pozostawił wyrwę w sercu, tak o swoim zmarłym koledze mówi aktor i reżyser Jan Englert.
2: Był niezwykłym aktorem. Wypełniał przestrzeń, inspirował, potrafił drażnić, ale drażnić artystycznie. Myślę, że nawet ci, którzy nie byli z nim blisko, będą dotkliwie odczuwali brak, wyrwę, jaka w naszym środowisku nastąpiła.
0: Jan Frycz w ostatnich latach zmagał się z ciężką chorobą, ale mimo to był aktywny zawodowo. Prokuratura zaczyna śledztwo po pożarze skansenu w Sanoku, dowiaduje się Radio Z. Swoją komisję powołało też samo muzeum. Pracownicy zabezpieczają ocalałe zabytki. Jak wiecie z wiadomości Radia Z w nocy, z soboty na niedzielę doszczętnie spłonęła tutaj kilkusetletnia perła architektury, drewniany kościół świętego Mikołaja. Nasz reporter Mateusz Kasiak powie, czy coś już wiadomo o przyczynie pożaru.
3: Tego nie wiemy, bo na miejscu cały czas trwają prace z udziałem śledczych. Pracownicy porządkują też teren. Już teraz wiadomo jednak, że straty są ogromne, mówi mi dyrektor muzeum Marcin Krowiak.
4: Na pewno koszt kilkunastu milionów złotych. Tym bardziej, że też muzeum prowadziło na bieżąco prace konserwacyjne. Niedawno to był wymieniany dach.
3: Jak ustaliłem, w odbudowie pomóc mogą lokalne władze i resort kultury. W grę wchodzi rekonstrukcja kościoła albo przeniesienie tu innego zabytkowego obiektu sakralnego. Mateusz Kasiak, Radio Z.
0: Skansen jest na razie zamknięty dla zwiedzających. Ryby znowu wymierają w kanale gliwickim i znowu przyczyną jest złota alga. Od soboty służby wyławiają tam śnięte ryby. Toksyczne glony zakwitły w kanale na początku sierpnia. Nasz reporter Szymon Kastelik teraz o tym, ile martwych ryb już wyciągnięto.
5: Od soboty wyłowiono ponad 300 kg ryb, ale na razie tylko w szóstej sekcji kanału gliwickiego, czyli w rejonie portu Gliwice. Tam też jest najwięcej złotej algi, więc jak mówi Linda Hoffman z Wód Polskich, zdarzenie ma charakter lokalny i jest pod kontrolą.
6: Ryby zostały pobrane przez służby weterynaryjne do badań.
5: By ograniczyć przepływ wody, śluzy na kanale gliwickim są zamknięte. Na razie w Odrze nie stwierdzono obecności złotej algi. Gliwice, Szymon Kastelik, Radio Z.
0: Wody Polskie sprawdzają także, czy nie doszło do zanieczyszczenia kanału. Dzisiaj zbierze się międzyresortowy zespół do spraw Odry, który zdecyduje, co dalej. Woda wraca do kranów mieszkańców Lewina Kłodzkiego. W ostatnich dniach z powodu suszy woda dostępna była tylko w wyznaczonych godzinach 3 razy w ciągu dnia. Reporterka Radia Z Grażyna Wiatr teraz o tym, dlaczego tak się stało.
7: Z powodu suszy ujęcie wody z rzeki było na wyczerpaniu, stąd decyzja o ograniczeniu tłoczenia wody do sieci, chociaż wystarczyły nocne opady deszczu, żeby sytuacja poprawiła się i nie było to już konieczne, mówi mi wójt Joanna Klimek-Szymanowicz.
8: Naprawdę czekaliśmy z niecierpliwością na te opady, jest dla nas ogromna ulga.
7: Dzisiaj też będzie deszczowo w regionie, chociaż gmina wie, że to tylko chwilowa poprawa i potrzebna jest inwestycja w ujęcie głębinowe. Grażyna Wiatr, Radio Z.
0: Nie tylko Lewin Kłodzki mierzy się suszą. Apele o ograniczenie korzystania z wody lub różne inne zakazy w tym roku wprowadziła 1/4 gmin w całym kraju. Lewica w kontrze do planów premiera. Wiceszef jej klubu Tomasz Trela nie popiera transferu Macieja Berka z rządu do Trybunału Konstytucyjnego. Doradzałbym klubowi głosowanie przeciw, mówił o poranku w Radiu Z. To po zapowiedzi premiera, że dotychczasowy minister nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu będzie kandydatem na sędziego Trybunału. Ta opinia Treli może się stać stanowiskiem całego klubu. klub Lewicy. Wprawdzie czekają jeszcze dyskusja i decyzja, ale politycy nie ukrywają, że sytuacja jest dla nich raczej trudna. Mam z tym problem, przyznaje otwarcie w Radiu Z Tomasz Trela.
9: Dlatego, że pamiętam nasze zobowiązanie, pamiętam protesty przed sądami, nie z polityki do Trybunału Konstytucyjnego.
0: A tym razem o taki transfer z rządu chodzi. Według wiceszefa klubu Lewicy kandydatura Berka na razie nie została formalnie zgłoszona. Jeśli faktycznie wpłynie, on będzie doradzać, by być na nie. Kandydaturę Berka krytykują także sędziowie ze Stowarzyszenia Justicja. Apelują o przestrzeganie standardów apolityczności. Więcej o tym teraz reporter Radia Z Daniel Wrzos.
10: Sędziowie nie mają wątpliwości co do prawniczych kompetencji Macieja Berka, jednak wskazanie ministra do Trybunału jeszcze bardziej upolityczni tę instytucję. Protesty, które rozlały się kilka lat temu po Polsce, były w obronie niezależności sądów, przypomina sędzia Katarzyna Wróbel-Zumbrzycka.
11: To nie jest kandydatura, która będzie zrozumiana przez obywateli i to nie jest kandydatura, która spełniałaby te standardy, do których wszyscy dążyliśmy.
10: Sędziowie liczą, że zapewnienia premiera o tym, że Berek może pomóc naprawić Trybunał, nie wystarczą posłom i sprzeciwią się tej kandydaturze.
0: Berek w kancelarii premiera zajmował się kwestią deregulacji oraz współpracy z biznesem. I jeszcze zaproszenie do siłowni, za które nie trzeba płacić. Chodzi o siłownię pod Chmurką. Tylko w Gdańsku jest ich ponad 300, mówi Magdalena Kilian z gdańskiego zarządu Zieleni.
12: W ramach utrzymania dbamy o bezpieczeństwo urządzeń, przeglądy i naprawy, ale też o estetykę. Konserwujemy, malujemy, wymieniamy od przygotowania obiektów wczesną wiosną do sezonu i przez cały sezon te prace utrzymaniowe są wykonywane na bieżąco.
0: A gdzie działają siłownie, takie siłownie plenerowe, możecie sprawdzić na stronach poszczególnych miast. Na koniec jeszcze o wielkich pieniądzach. Wreszcie padła główna wygrana w niemieckim Lotto 6 z 49. 50 milionów euro zgarnie szczęśliwiec z Turyngii. Komplet liczby nie padł w tej grze od końca marca, co było najdłuższą taką serią w historii tej loterii.
13: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Pierwsza. Wiadomości Radia Z, Darek Klimczak. Na początek o problemach na obwodnicy Łomży, czyli drodze z Mazur do Warszawy. Tuż za węzłem Kolno zderzyły się dwa samochody. Droga w stronę Warszawy jest zablokowana. Na szczęście można tutaj zjechać i ominąć ten wypadek przez Łomżę. Teraz o innym wypadku. Z wczoraj dwie osoby zostały ranne w zderzeniu ciężarówki z busem. Do wypadku tego doszło w miejscowości Łazany w pobliżu Wieliczki w Małopolsce. Poszkodowani zostali podróżujący busem, około 40-letni mężczyzna oraz 16-latek, mówi kapitan Hubert Ciepły z Małopolski Straży Pożarnej.
1: Strażacy przy użyciu narzędzi hydraulicznych wykonali dostęp do poszkodowanych i wydobyli ich z pojazdu. Obaj zostali przekazani zespołom ratownictwa medycznego i przetransportowani do szpitala.
0: Droga wojewódzka nr 966 w miejscu wypadku była przez długi czas zablokowana. A jeśli coś się dzieje się na waszej drodze, chętnie powiem o tym innym kierowcom.
2: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
0: CPN2, czyli paliwa tańsze plus minus o złotówkę. Wróciła rządowa tarcza w okrojonej wersji z obniżonym VAT-em i cenami maksymalnymi, które codziennie ustala minister energii. Tak będzie do końca wakacji. A czego spodziewają się analitycy rynku? O tym reporter Radio Z Mateusz Szkudlarek.
3: Eksperci tłumaczą, że to jak duże ostatecznie okażą się obniżki na stacjach paliw zależy od wielu czynników. Jest duża różnica stawek i marż na poszczególnych stacjach paliw. Nie bez znaczenia jest też to, że ostatnio hurtowe ceny poszły w górę. Potrzeba co najmniej kilku dni, by zobaczyć realną skalę obniżek, mówiła mi Dorota Gudaś z BM Reflex.
4: Czy faktycznie te obniżki, zgodnie ze słowami premiera, będą do ponad złotówki?
3: Analitycy nie mają jednak wątpliwości. Kierowcy mogą liczyć na przynajmniej kilkudziesięciogroszowe spadki cen. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
0: Dzisiaj 95 może kosztować maksymalnie 6,41 za litr. Diesel nie więcej niż 7,37 groszy. Policjanci z Katowic przecierali oczy ze zdumienia. Zatrzymali Volkswagena, którym podróżowało 8 osób, z czego 2 jechały w bagażniku, a 5 nie miało zapiętych pasów. Na dodatek od 2 lat auto nie było dopuszczone do ruchu i nie miało tylnej szyby. 23-letni kierowca stracił prawo jazdy, dostał mandat i 20 punktów karnych. Samochód został odholowany na lawecie. Resort Obrony Narodowej ostatecznie potwierdza, w przyszłym roku nie będzie międzynarodowych pokazów lotniczych airshow w Radomiu. Prezydent miasta Radosław Witkowski nie traci jednak nadziei na to, że pokazy wrócą, jak tylko pozwoli na to sytuacja międzynarodowa.
5: Zarówno z rozmów, jak i również korespondencja, jaką otrzymaliśmy z Ministerstwa Obrony Narodowej, wynika, że to wydarzenie odbędzie się wtedy, kiedy warunki zewnętrzne na to pozwolą. Dobrze zorganizowane pokazy lotnicze muszą być przede wszystkim bezpieczne dla widzów, ale także dla uczestników tych pokazów.
0: Jak tłumaczyła wiceministra obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, decyzja o rezygnacji z organizacji pokazów wynika z przyczyn operacyjnych. Impreza nie odbyła się w zeszłym roku, bo podczas treningu rozbił się myśliwiec F-16. W katastrofie zginął major Maciej Slap-Krakowian. Działa już cyfrowa wersja karty szybkiej diagnostyki i leczenia onkologicznego, w skrócie EDILO. Jak zapewnia resort zdrowia, ma przyspieszyć leczenie oraz skończyć z biurokracją w szpitalach. Jak mówi Radio Z Anna Richter, dyrektorka medyczna Radomskiego Centrum Onkologii, nowa karta pomoże i lekarzowi, i pacjentowi.
6: To na przykład lekarz rodzinny może być od razu poinformowany, jakiego pacjent jest leczony i być jakby towarzyszem w tym systemie, ale również każdy inny lekarz, któremu pacjent udostępni tą dokumentację, będzie mógł też korygować swoje działania razem z tym systemem.
0: Ministerstwo Zdrowia informuje, że do końca roku nadal mogą pojawiać się w obiegu papierowe karty leczenia onkologicznego DILO. Od nowego roku całość będzie już jednak funkcjonować tylko w wersji elektronicznej. Kolejne wielkie problemy w największej prywatnej kopalni w Polsce, PGE Silesia w Czechowicach-Dziedzicach. Górnicy nie dostali wypłat za lipiec, bo skończyły się pieniądze. O szczegółach śląski reporter Radia Z Szymon Kastelik.
7: Jak się dowiedziałem, pracownicy dostali na razie tylko zaliczkę, 2000 zł. Kopalnia od pół roku nie wydobywała węgla, więc nie zarabiała. Dopiero teraz w sierpniu uruchamiana jest nowa ściana i wydobycie ma zostać wznowione.
8: To już kilku możliwości pożyczane, zapożyczane, a przychodów nie było. No i teraz już problem, no i ten węgiel musi wyjść do góry.
7: Mówi Tomasz Szpyrka, szef Związku Zawodowego Kadra w kopalni. Firma Bumech, czyli właściciel, obiecał pracownikom, że gdy tylko zacznie sprzedawać węgiel, ureguluje zaległości. Szymon Kastelik, Radio Z.
0: Problemy PGE Silesia trwają od dawna. W grudniu górnicy protestowali pod ziemią przeciwko likwidacji kopalni. Po interwencji ministerstwa oraz negocjacjach właściciel zapowiedział, że wydobycie będzie kontynuowane. Rząd zdał egzamin z pomocy rodakom, ocenia w Radio Z poseł lewicy Tomasz Trela. Jednocześnie krytykuje polityków prawicy, którzy zaczęli mieć sporo do powiedzenia w sprawie katastrofy autokaru. Oberwało się m.in. doradcy prezydenta Alwinowi Gadziaduchowi. Gajadurowi. Za rządów PiSu był to, przypomnę, główny inspektor transportu drogowego. Gajadur napisał na X, że mobilne stacje diagnostyczne do kontroli autokarów i ciężarówek zakupione za rządów PiSu z funduszy unijnych nie są używane. Poseł Trela nie przebierał w słowach, jak to on, i przy okazji oberwało się jeszcze prezydentowi Nawrockiemu.
9: Gdyby Karol Nawrocki był takim pełnokrwistym prezydentem, to wyrzuciłby tego gajadura na zbity pysk z kancelarii prezydenta po takich słowach.
0: Zmieniamy temat. Po górach literatury przed nami Festiwal Rzeki Literatury, tworzony przez Fundację Olgi Tokarczuk. Od czwartku do niedzieli okolice Zielonej Góry staną się sceną rozmów o fenomenie terytoriów i budowaniu tożsamości ludzi na nich mieszkających. Będą koncerty, spotkania z twórcami, spacery historyczno-przyrodnicze. Wśród nazwisk Stasiuk, Kusiel, Frydryszak, Hutnik, Kącka, Batur i Sztur. Muzycznie Mela, Kotelok, Cortez, Waglewski, Fisz, MAD oraz Raz, Dwa, Trzy. Teraz zagranica. Kolejne dwie osoby zginęły od rosyjskich pocisków w Ukrainie. W poniedziałek późnym wieczorem spadły one na Zaporoże na południowym wschodzie kraju. Zabiły kobietę i mężczyznę. W Odessie z kolei w wyniku rosyjskich ataków rannych zostało co najmniej 9 osób. Rosyjskie drony spadły tam na restauracje oraz domy prywatne. W weekend Ukraina przeprowadziła jeden z największych ataków na Rosję od początku wojny. Blisko 1000 dronów poleciało w stronę Moskwy, obwodu Białgorodzkiego i portów nad Morzem Czarnym. Zginąć miało 11 osób. Kilkanaście zostało rannych. Reporter Radia Z Miłosz Gosłowski powie, w co uderzyła ukraińska armia.
10: Po raz kolejny celem stały się magazyny Wildberries, największego rosyjskiego koncernu logistycznego, który według strony ukraińskiej dostarcza m.in. paczki rosyjskim żołnierzom, czy też części potrzebne do budowy dronów. Spłonął największy magazyn sieci, zlokalizowany tuż pod Moskwą. Do tego w ogniu stanął kolejny port na Morzu Czarnym i zakłady produkcyjne w Białgorodzie, niedaleko ukraińskiej granicy. W odwecie Rosja uderzyła w osiedle mieszkaniowe w Odessie i port na Dunaju.
0: Rosyjska rakieta uderzyła także w cywilny statek pływający pod banderą Togo.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Druga. Zapraszam na wiadomości Radia Z. Ja nazywam się Darek Klimczak. Także Maja Chwalińska kończy swoją przygodę na kortach w Cincinnati. Nasza zawodniczka przegrała z rosyjską tenisistką Dianą Schneider 2-6, 6-7 w trzeciej rundzie tego turnieju. Spotkanie to było kilka razy przerywane przez deszcz. Godzinę wcześniej z turniejem pożegnała się Magdalena Fręch. To oznacza, że jedyną naszą zawodniczką w Cincinnati jest teraz Iga Świątek, która w kolejnej rundzie w środę zagra z francuską Diane Parry. Do kraju wrócili nasi medaliści lekkoatletycznych Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni z Birmingham przywieźli 8 krążków, 6 srebrnych, 2 brązowe.
1: Myślę, że tutaj wyszłam na ten start po prostu spokojna, wiedziałam, czego chcę i o tym medalu marzyłam bardzo długo.
0: Mówiła Klaudia Kazimierska, wicemistrzyni w biegu na 1500 metrów, która jako ostatnia powiększyła dorobek medalowy. Wcześniej medale zdobyli Ewa Swoboda, Pia Skrzyszowska, Katarzyna Zdziebło, Natalia Bukowiecka, Maria Żodzik, żeńska sztafeta 4x100 metrów i jako jedyny mężczyzna Jakub Szymański. Rekordowo niskie poparcie Amerykanów dla Donalda Trumpa. Swojego prezydenta popiera jedynie 1/3 mieszkańców USA. Tak wynika z sondażu Ipsos. Na początku sierpnia było to jeszcze 35%. Popularność Trumpa zaczęła spadać po tym, jak nakazał przeprowadzenie ataków na Iran wspólnie z Izraelem. Większość Amerykanów obawia się, że wojna ta szybko się nie skończy. Poza tym tylko 1/5 mieszkańców USA jest zdania, że warto było tę wojnę w ogóle zaczynać. Ratownicy z nakazem eksmisji. Wodniacy z Okartowa nad jeziorem Śniartwy do połowy września muszą się wynieść ze swojej bazy. To z tego miejsca startuje większość akcji ratunkowych w tej części Mazur. Komornika nasłał na nich burmistrz Pisza, który chce odzyskać nieruchomość zajmowaną przez mazurską służbę ratowniczą. Reporter Radia Z Maciej Bąk zgłębia meandry tej sprawy, powie, jak to możliwe, że lokalna władza wyrzuca ratowników.
2: To pokłosie trwającego od 5 lat konfliktu. Władze Pisza chcą działkę sprzedać, bo umowa dzierżawy bazy w Okartowie się skończyła, a samorząd ma inne plany co do tego terenu i nie widzi przestrzeni na negocjacje. Ratownicy nie mogą tego zrozumieć, bo obowiązkiem władz gminy jest zapewnienie bezpieczeństwa na wodzie, a bez bazy czas dotarcia do wypadku na wodzie wydłuży się kilkakrotnie. Na początku sierpnia tylko dzięki szybkiej reakcji Mazurskiej Służby Ratowniczej udało się podjąć z wody załogi 4 wywróconych jachtów na jezioro.
0: W Mazurskiej Służbie Ratowniczej działa prawie 150 osób. Niemal wszyscy robią to charytatywnie. Pierwsza grupa rannych w tragicznym wypadku na Węgrzech wróciła już do kraju. Decyzję po ocenie ich stanu zdrowia podjął zespół polskich i węgierskich medyków. Specjalny rządowy samolot wylądował w podrzeszowskiej Jasionce. Przywiózł 21 najlżej rannych, których stan pozwala na bezpieczny przelot. Docelowo, jak mówi rzecznik rządu Adam Szłapka, plan zakłada powrót do Polski wszystkich poszkodowanych.
3: Te osoby, które zostaną dłużej ze względu na stan zdrowia, dla nich jest zabezpieczona wojskowa kasa, a jeżeli będzie stan na tyle ciężki, że nie będzie pozwalał, to dla tych osób też jest możliwość powrotu specjalnym samolotem zabezpieczenia medycznego.
0: Za każdym razem decyzję o transporcie będzie podejmować zespół medyczny obecny na miejscu na Węgrzech. Przypomnę, że w wypadku polskiego autokaru zginęło 12 osób, 10 jest w stanie ciężkim. A węgierska policja wszczęła postępowanie przeciwko kierowcy tego autokaru. Zarzuca mu zaniedbanie, które doprowadziło go do katastrofy z udziałem wielu ofiar. Mężczyzna został zatrzymany. Według policji mógł zasnąć za kierownicą. A po tej tragedii minister infrastruktury zapowiada wzmocnione kontrole autokarów. W pierwszej kolejności właśnie firmy, która wiozła pielgrzymów do Medjugorje, i właściciel zapewnia, że obaj kierowcy jeździli tą trasą regularnie. Przewoźnik był wcześniej sprawdzany, a inspektorzy transportu drogowego nie dopatrzyli się większych zaniedbań. Informacje na ten temat zebrał reporter Radia Z Daniel Wrzos.
4: Ostatnia kontrola w firmie przewozowej była pod koniec lutego. W ciągu ostatnich 6 lat przewoźnik przeszedł 11 kontroli ITD. Były rutynowe i nie wynikały z zawiadomienia. W większości nie stwierdzono usterek, tylko w 2 przypadkach dopatrzono się uchybień. Dotyczyły one m.in. czasu pracy i odpoczynku kierowców. Dwukrotnie zakończyło się to nałożeniem mandatu w wysokości 1000 zł. Teraz, jak zapowiedział szef ITD, inspektorzy sprawdzą dokumenty, zezwolenia i licencje.
0: Kolejny atak na ukraińskie dzieci w Polsce. 12-letni chłopiec i 14-letnia dziewczynka z Ukrainy zostali zaatakowani przez parę Polaków w jednym z parków w Bydgoszczy.